0: Jak drugi. My, czyli nas czworo w studiu. W tym samym składzie się spotykamy. Magdalena Gałkiewicz, aktywistka społeczna, radna Rady Miejskiej w Łodzi, przewodnicząca partii Zieloni. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Agnieszka Wojciechowska-Sej, dyrektorka Akademickiego Centrum Designu, historyczka sztuki, pedagogzka, edukatorka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Przemysławowi Owczarkowi też mówię dobry wieczór, poecie, prozaikowi i antropologowi kultury.
3: Dobry wieczór.
0: Lasołas, tak czasem Przemek się przedstawia, bo złaziłeś sporo tych lasów, głównie w naszej okolicy.
3: No nie tylko. Powiedzmy, że w ciągu roku staram się znaleźć las naturalny, więc często wybieram odoliny rezerwatów, czy takie kompleksy leśne, które mają cechy lasu naturalnego ze starodrzewem. A jak są wakacje, czy dłuższa przerwa, to ląduję w jakimś parku narodowym.
0: Dzisiaj chcielibyśmy kontynuować wątki rozpoczęte, a nie dokończone tydzień temu, ale też wprowadzić całkiem nowe. Między innymi, Magdo, powiemy o społecznej inicjatywie ustawodawczej. Uwaga, polowanie. Ta inicjatywa ma zmienić zarówno organizację, realizację polowań, jak i nasz sposób myślenia, między innymi przez zmianę języka. Ma pojawić się słowo zabijanie?
1: Ma pojawić się słowo zabijanie. To słowo wprowadzamy w definicji łowiectwa. Dzisiaj ta definicja, w ramach tej definicji możemy przeczytać, że łowiectwo to jest wejście w posiadanie zwierzyny. My zmieniamy tutaj trochę, znaczy no nie trochę, zmieniamy po prostu tą definicję. Chcemy, żeby było to powiedziane wprost, że łowiectwo to jest zabijanie zwierząt.
0: I na pewno więcej dowiemy się od Magdy na temat tej inicjatywy społecznej, a warto dodać, że nasz gość to pełnomocniczka komitetu właśnie, który podjął się organizacji tej akcji społecznej, bo tak można powiedzieć o tym, tej akcji, która potrwa jeszcze zaledwie kilka dni?
1: Tak, jesteśmy na ostatniej prostej. Podpisy pod tą inicjatywą zbieramy do końca sierpnia, czyli do 31 sierpnia, ale wciąż jeszcze można pobrać kartę, podpisać się, zebrać te podpisy od najbliższych, od rodziny, od przyjaciół, od współpracowników i odesłać taką kartę na adres podany na stronie komitetu, to jest www.uwagapolowanie.pl, albo odnieść do jednego z wielu punktów, które w Łodzi mamy, stałej zbiórki. Także ostatnia prosta, ostatnia mobilizacja. Ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby wejść na tą stronę, jeżeli jeszcze Państwo nie słyszeli o tym projekcie, nie mieli okazji się z nim zapoznać. I wsparcia tej inicjatywy bardzo ważnej. Myślę, że jeszcze będzie czas, żeby o tym porozmawiać.
0: Na pewno do tego wrócimy, tak. A jeden z wątków, które pojawiły się właśnie w naszej poprzedniej rozmowie, dotyczył przeróżnych inicjatyw o charakterze takim społeczno-ekologiczno-artystycznym. I tutaj Agnieszka trochę nam o tym opowiedziała. Ja też czułam niedosyt, jeśli chodzi o ten wątek. A może dzisiaj powiedzmy o takiej inicjatywie, która wiąże się z myśleniem o rzece, jako o nie tylko żywym organizmie, ale i o pewnej osobie. Jest taki kolektyw, który właśnie promuje takie myślenie o rzekach i niektórzy mówią, co to się tam artystom w głowach poprzewracało, jak rzeka może być osobą. Ale są przykłady ze świata, na przykład z Kanady czy z Nowej Zelandii, takich sytuacji, że rzeki mają osobowość prawną. Bym chciała, abyś troszkę przybliżyła ten temat, Agnieszko, a potem zapytamy Przemka, czy to czasem nie jest tak mocno zakorzenione w kulturze i w dawnych wierzeniach może ludzkich. Siostry rzeki, tak to się nazywa?
2: To kolektyw z Małopolski, z dużym takim centrum w Krakowie. Jego inicjatorką, liderką jest artystka Cecylia Malik, nagrodzona kilka lat temu nagrodą imienia Katarzyny Kobro, którą artyści przyznają artystom i artystkom. Cecylia Malik stworzyła taką inicjatywę Siostry Rzeki, gromadząc kobiety bliskie sobie, też artystki, projektantki, po prostu zdroworozsądkowo myślące osoby, po to, żeby mówić o rzekach w taki sposób bardzo czuły, bardzo rozumny, ale bardziej też zgodny z ich naturą. Te inicjatywy, które dziewczyny podejmują, one mają znamiona bardzo wielu takich cech performansów, happeningów. Przyjmują tożsamość jakiejś rzeki, po to, żeby rzeka miała kobiecą reprezentację. Kupują sobie w second handach kostiumy kąpielowe, które ładnie się to nazywa, customizują, czyli dodają różnego rodzaju cechy bardzo indywidualne. Utożsamiając się z rzeką, stają się ich głosem, rzeczniczkami. Bardzo często te akcje są niezwykle barwne, to są jakieś spływy, to są spotkania ludzi, to bardzo dobrze też wygląda na zdjęciach i za pomocą takich bardzo prostych, bardzo też widzialnych, radosnych inicjatyw mówią rzeczy fundamentalne i też bardzo ważne z punktu widzenia zachowania czystości tych rzek, zachowania ich naturalnego biegu.
0: Właśnie też naturalnego biegu, prawda? Tak. Nieregulowanego.
2: I tutaj też dla mnie bardzo ważne jest, że to właśnie kobiety podejmują tę troskę, bo też pojawia się taki termin ekofeminizm, czyli zarówno kobiety, które tak kulturowo dbają o rodzinę, o potomstwo, w jakiś sposób też biorą na swoje barki opiekę nad planetą, nad naturą, nad okolicą. I myślę, że to jest w bardzo taki oczywisty, ale i magiczny trochę sposób właśnie nadanie ludzkiej twarzy rzece jako bardzo ważnemu bytowi, bez którego sobie po prostu nie poradzimy jako ludzie.
0: Tutaj pojawia się takie słowo magiczny. Słusznie, Przemku?
3: O, nie wiem, czy słusznie.
0: Ale takie
3: wydaje
0: myślenie
3: mi się,
0: o rzece jako
3: bajkowo,
0: o sobie,
3: magicznie i tak dalej, no to jednak to jest to jeszcze oswajanie od takiej strony, która poprzez wyobrażenia jednak moim zdaniem odsuwa to sedno, do którego może dotrzeć. Ja bym jednak wolał myśleć o języku, o sposobie nazywania, mówienia i o takim momencie, kiedy ten język trzeba odsunąć w ogóle, a doświadczać już zmysłami i ciałem. Mity, bajki są fajne i tak dalej, wszyscy je kochamy i lubimy i one nam przynoszą pewną prawdę, ale musimy działać. Mhm. Nie? Działanie jest kluczowe, wydaje mi się. I to, co robią te siostry rzeki, to jest i cały ten kolektyw, to jest fajne, mocne, dobre, potrzebne i jest rodzajem działania, ale mi się wydaje, że wiele rzeczy należy przetransponować jednak na język polityki i wprowadzić procedury i zmienić prawo. I to dotyczy, ja powiem, mogę trochę dłużej? Powiem tak, od 15 lat wakacje spędzam z rodziną w Parku Narodowym, w Magórskim Parku Narodowym, czyli w Beskidzie Niskim. Są wilki, są jelenie, są niedźwiedź zachodzi, są orliki, orły przednie. Bardzo bogaty ten ekosystem. Pierwszy raz w tym roku nie przywiozłem stamtąd żadnego grzyba, bo las był tak wysuszony. I obserwuję, jak gdyby, postęp tej suszy z roku na rok. Jesteśmy w permanentnej suszy hydrologicznej od kilku lat, która się pogłębia. I przypuszczam, że za kilka lat będzie to poważny problem dla polskiego rolnictwa w ogóle. Rzeki tak, ale one mają gdzieś początek. A ten początek jest w tych wodach, które spływają przez te lasy. Wszędzie tam, gdzie wycinamy lasy w dolinach rzek, powodujemy szybszy spływ. I to, że ta woda nie zostaje. Jest tu masę roboty do wykonania, w sensie procedur, zmiany prawa i takiego szerokiego, kompleksowego, sieciowego działania. Bo tak naprawdę wszyscy, którzy się za to wezmą, będą mieć z tego korzyści. I rolnicy, i w konsekwencji politycy też. Oczywiście to jest proces rozciągnięty na dekady i zawsze można populistycznie go obalać, ale to nie ma sensu.
0: No ale właśnie mówiliśmy podczas naszego poprzedniego spotkania o tym myśleniu perspektywicznym, że krótszą perspektywę ma rolnik, który ma, który oczekuje zysków w perspektywie roku czy dwóch. Polityk myśli kadencją, prawda? A tutaj trzeba myśleć całymi dekadami, Magdo. To jest zupełnie inny rodzaj myślenia.
1: To jest bardzo poważny problem rzeczywiście, że większość polityków myśli tak właśnie krótkowzrocznie do końca kadencji, do tego, żebym został wybrany na kolejną. I chyba dlatego umykają nam takie sprawy, które są po prostu fundamentalne dla naszego i przetrwania, ale też, żebyśmy zachowali dla przyszłych pokoleń miejsce do życia, bo rzeczywiście ta postępująca susza hydrologiczna, którą mamy, no jest przerażająca, a działania, które są podejmowane w tym zakresie, są w zasadzie żadne. To znaczy dużo o tym mówimy, rzeczywiście, natomiast w praktyce ciągle rzeki mamy w Ministerstwie Infrastruktury. No na Boga. co mają rzeki do infrastruktury. To przecież powinno wrócić do Ministerstwa Środowiska, o tym się rozmawia i nic się z tym nie dzieje. Te rzeki,
0: czyli rzeki są traktujemy jak drogi wodne.
1: Jako drogi wodne. I przecież też mieliśmy pomysły jeszcze za poprzedniego rządu, bardzo liczne, żeby kolejne rzeki regulować, żeby można było tymi rzekami transportować, nie wiem, jakieś tam towary. No przecież w momencie, kiedy brakuje nam wody i w Łodzi widzimy to bardzo dobrze, że po prostu niektóre rzeki nam znikają albo znikły już w ogóle z powierzchni. Myślenie, że możemy tymi rzekami transportować coś, no to jest totalne oderwanie od rzeczywistości.
3: Napoleon psioczył na ten kraj w XIX wieku w końcówce, że jest bagnisty, zalany i wojska przez niego nie można przeprowadzić.
1: No właśnie,
3: prawda?
1: A
3: przed wojną ruszyliśmy cały proces ogromnych melioracji. Tak? Zobaczmy, jak Bzura, to nasze województwo, jest wyprostowana na wielu odcinkach. Deregulacja tej rzeki przywróciłaby po prostu no, taką całoroczną trwałość tych rejonów zalewowych, mokradeł i bagnisk, bo one też wysychają. Tak? Jak się widzi 200 startujących żurawi z takiego obszaru, bo akurat był rok w miarę mokry, to jest coś cudownego, ale jak się widzi te mokradła wysuszone wokół Bzury, no to się łezka kręci wokół.
0: Ja bym chciała tutaj przywołać taki program, który w Łodzi jest realizowany, z tym, że oczywiście to jest nawadnianie na małą skalę, bo mówię o mikroretencji. Może ktoś jeszcze nie słyszał, więc dobrze o tym powiedzieć, że jest możliwość i to znacznego dofinansowania takich poważnych pojemników na deszczówkę w ramach swojej posesji. Można wtedy zbierać naprawdę takie ilości wody, które wystarczą do podlewania nawet sporego ogrodu. Zatem no, proszę rozpowszechnić tę wiadomość, bo to nam nie rozwiąże problemu z suszy, ale przynajmniej sprawi, że dołożymy jakąś swoją małą cząstkę aktywności proekologicznej i zamiast pobierać wodę właśnie z zbiorników ogólnych, to będziemy mieć te swoje takie specjalne z kranikami, dobrze przystosowane do tego, praktyczne, dobrze jest z tego skorzystać. No ale właśnie, to są takie mikro rozwiązania. O nie łatwiej, Magdo, prawda, niż o te makro.
1: No o nie łatwiej. Ja też jestem bardzo daleko od takiego podejścia. Znaczy, oczywiście nasze osobiste wybory są bardzo ważne i one też mają znaczenie. Natomiast to, żeby w jakikolwiek znaczący sposób wpłynąć pozytywnie, czy zatrzymać te negatywne zmiany, no potrzebne są po prostu zmiany systemowe. My naszymi wyborami tych zmian nie jesteśmy w stanie wprowadzić. Oczywiście to są ważne gesty, natomiast no tu jest potrzebna absolutnie ta wola polityczna i takie szersze spojrzenie. No tylko pytanie właśnie, czy my jesteśmy w stanie się na coś takiego, czegoś takiego doczekać, bo cały czas rozbijamy się właśnie o to patrzenie takie w bardzo krótkiej perspektywie, bardzo doraźne i chyba też brak jest takiego głębokiego zrozumienia samego sedna problemu. To znaczy mówimy, okej, mamy programy różne zazieleniania, programy, nie wiem, sadzenia drzew, ale my nie dotykamy tymi programami sedna sprawy. To znaczy my musimy chronić przede wszystkim to, co jest najcenniejsze, czyli stare drzewa. Musimy chronić tereny, które są jeszcze, jeśli są jakieś tereny podmokłe, albo zabagniać. Przecież mamy, będą teraz środki z Nature Restoration Law, między innymi właśnie na zabagnianie, na przywracanie wody. Jest taki na szczęście projekt teraz już realizowany w Polsce, nie wiem, być może państwo nie słyszeli jeszcze o tym, czyli właśnie zabagnianie Puszczy Białowieskiej w ramach Zielonej Tarczy Wschód. O tym się od jakiegoś czasu mówiło. Udało się doprowadzić do stworzenia takiego programu. To jest współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tutaj nasza ministra Urszula Zielińska właśnie jakby lobbowała za takim rozwiązaniem i to rozwiązanie będzie wdrożone, czyli duże środki z programów unijnych na zabagnianie pójdą właśnie na przywracanie tej bagnistości na terenach Puszczy Białowieskiej, ale jednocześnie właśnie budowanie naszej odporności, również tej militarnej, na wschodniej granicy. Więc są rozwiązania, potrzebna jest i są pieniądze, tylko potrzebna jest właśnie wola polityczna i przekierowanie tych środków na te sprawy, które naprawdę są kluczowe.
3: Ale mówisz o tym, że nie dotykamy sedna, nie?
1: Moim zdaniem, bardzo często nie dotykamy.
3: Moim zdaniem politycy nie patrzą na relacje między pewnymi, no nazwijmy to fachowo i okrutnie sektorami, tak? Bo moim zdaniem budowanie świadomości ekologicznej, takiej pogłębionej, zrozumienie tych procesów powinno iść przez to, co nazywamy kulturą. Ministerstwo Kultury i Ochrony Środowiska powinny wypracować wspólny program, tak? Tak samo jak nie widzę, żeby we wszystkich programach grantowych i tak dalej starano się właściwie premiować na przykład myślenie obywatelskie. Cały czas siedzimy w takim modelu neoliberalnym i bardzo dużo punktów daje się za promocję.
2: Za promocję, ale i bardzo fasadowe działania, po pierwsze dostępnościowe, po drugie proekologiczne, gdzie najczęściej na sztandarach wynosimy, że na konferencję naukową zachęcimy, żeby ludzie przyjeżdżali pociągiem.
1: No, tak, to jest takie działanie greenwashingowe.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że greenwashing dotyczy nie tylko produktów w sensie przedmiotów, prawda? Ale też i całych zjawisk, działań. A tutaj Przemek dotknął też i tematu spotkania się różnych właśnie obszarów i żeby tutaj Ministerstwo Kultury i Środowiska, żeby się spotkały. A na przykład może też i dobrze, żeby więcej osób dowiedziało się o takich działaniach, Agnieszko, jak działania kolektywu Centrala. Bo ten kolektyw między innymi wodą, jesteśmy przy wodzie akurat w tej chwili, ten kolektyw wodą się zajmuje. Czy to są takie działania, które warto promować, warto, aby, nie wiem, szerzej opisywać, nagłaśniać?
2: Oczywiście.
0: Cóż byś innego mogła powiedzieć?
2: Ja myślę, że akurat ten kolektyw Centrala, tu patrzę w stronę Przemka, czyli Małgosia Kucińska i Simone de Jacobis, oni zaczynają od fundamentu, czyli od języka, dlatego że postulują przywrócenie słów, którymi możemy określać właśnie tereny bagniste, czyli mówią o wywierzyskach, jezierzyskach, o łęgach, o wysiękach, źródliskach, madach, moczarach i tak dalej. I
3: łakach, etc.
2: Tak, ja sobie trochę wypisałam, to spoglądam. I mówią o tym, że jeżeli wrócimy do tych słów, to być może świadomość w ogóle, że to są pewne określenia terenów właśnie zamokłych, podmokłych, wilgotnych, sprawią, że będziemy odczuwali brak tychże. Oni na przykład zajmują się w swojej praktyce projektowej także deszczami. Klimat, który nam tutaj ewoluuje, powoduje, że w zasadzie nie doświadczamy bardzo różnorodnych deszczy, tylko najczęściej zwalistych ulew, o których potem donoszą serwisy informacyjne, co nam popsuły. Oni zaprojektowali taki bardzo piękny pawilon deszczy, który nawet korzystając z tej takiej już tradycyjnej dla nas i oczywistej intensywnej ulewy, poprzez różnego rodzaju sita, edukacyjnie będą pozwalały doświadczyć ludziom, że czym innym jest kapuśniaczek, czym innym jest deszcz, burza, ulewa. I ich praca jest taką pracą bardzo pozytywistyczną u podstaw, żeby przywrócić nazewnictwo i zróżnicowanie różnych zjawisk, których my już na co dzień nie doświadczamy.
0: Są takie ludy, takie społeczności, gdzie istnieje bardzo dużo słów na określenie śniegu w różnym natężeniu, albo zimna, prawda, inuici. A my mamy w języku polskim, jak się okazuje, bardzo bogate słownictwo związane z wodą i terenami podmokłymi i deszczami, tylko że być może zapominamy, że nie być może, już wiemy, że na pewno o wielu słowach
1: brakuje nam już tych, brakuje też nam tych terenów podmokłych właśnie, to jest chyba kluczowy problem.
3: Ale właśnie tu chcę powiedzieć jedną taką rzecz, ponieważ w tym roku na przykład wykonałem sporo wędrówek dopływami Pilicy po lewej stronie, patrząc jak woda płynie w dół rzeki. To były takie dopływy od Spały gdzieś tam dalej w stronę Opoczna i muszę powiedzieć, że na tych dopływach bobry wykonały kapitalną robotę. Ale przy okazji spotkałem tam leśniczego, który strasznie na nie psocił. Psocił też, bo budował taką propagandową legendę, że one niszczą siedliska. No, myślę, że jest absolutnie odwrotnie, że tam, gdzie się pojawiają bobry, to jest dopiero tworzone siedlisko dla wielu gatunków. I widać też takie niedoedukowanie tych leśniczych, którzy byli przygotowywani do swojej pracy w lesie jako do obszaru przemysłowego przede wszystkim, pozyskiwania.
1: Plantacja desek.
3: Plantacja. I tutaj jak gdyby też jest do zmiany w ogóle model edukacji, wydaje mi się. Być może on się już trochę zmienił, nie wiem tego i tak dalej, ale po tych osobach pracujących w lasach, które spotkałem, mogę powiedzieć jedno, że jednak ta wiedza tam nie występuje we właściwy sposób. No i też powinno się jednak zakazać wyrębów starodrzewów, a w tym roku to, co zobaczyłem pod Dłutowem, to mnie po prostu wprawiło w bardzo zły nastrój, bo otuliny gniazda bielika po prostu, no, gdzie były 150-letnie jodły, czy sosnus wyrżnięto. No. No bo to już takie remne drzewo, to trzeba wyrżnąć, tak?
1: No cały Turnicki Park Narodowy, ten tak. projektowany Turnicki, który ciągle nie jest parkiem narodowym, przecież
3: no bo
1: też,
3: tam są takie drzewa po 200 lat,
1: gdzie cały czas po prostu aktywiści zapiegają o zachowanie tych przeogromnych olbrzymów, prawda? I niestety, no lasy państwowe tutaj nie w sposób w ogóle... Bez mrugnięcia okiem te piękne, wielkie drzewa wycinają i...
0: Wydawałoby się, że nie może się tak dziać.
1: Wydawałoby się, że się nie może tak dziać. I też, ja powiem szczerze, że po 2023 roku my wszyscy mieliśmy taką ogromną nadzieję, że coś się zmieni, że ogromny apetyt na to, że powstaną właśnie lasy społeczne, że powstaną lasy, które, starolasy, które będą ochronione przed właśnie tą gospodarką. No i to wszystko się nie wydarzyło.
3: Ja mam odpowiedź dlaczego. Po prostu te społeczności, które tam żyją, żyją z tych lasów przez właśnie taką gospodarkę niszczącą de facto. Znaczy ludzie żyją z lasów.
1: Tak, ale na to są też instrumenty polityczne, oczywiście. Które można byłoby wprowadzić. Znaczy został wprowadzony subwencja ekologiczna.
3: Wiesz, jako Magda, instrument, ale to nie to są takie środki, nie?
1: To nie są takie środki, być może, które są w stanie zrekompensować ten ubytek dochodu, który ma tam ludność lokalna, miejscowa z wyrębu tych drzew. Więc być może właśnie te instrumenty powinny być silniejsze, mocniejsze i zaprojektowane naprawdę po to, żeby te najcenniejsze lasy, które my mamy,
3: ale w konsultacji ochronić. I w debacie z tymi ludźmi, bo my przede wszystkim pozbyliśmy się elementu debaty i otwartej rozmowy i takie na argumenty jednak. Bo ci ludzie, którzy tam żyją, z jednej strony marudzą, że w lasach państwowych, nawet z parku pozyskuje się coraz mniej drewna i oni na tym tracą, ale z drugiej strony uzyskują pozwolenia na budowanie w otulinach tych parków domków pod agroturystykę. Nie wszędzie dostaną to pozwolenie, wchodzą te plany teraz, wiadomo. Gdzie będzie można stawiać budynki, gdzie będzie można rekreację budować, a gdzie nie. No są na takich łąkach, gdzie bytują drapieżniki szczytowe typu orliki myszołowy, orzeł przedni i tak dalej, no to trudno jest coś zbudować, ale trzeba szukać właśnie takich kompromisów, żeby oni przestawili się z życia z lasu na zasadzie wyrębu drewna i tak dalej, na życie z agroturystyki i z tego, co oferują turystom. Naprawdę zdrowe jajka, mleko, sery, produkty i w ogóle. I to, że ludzie przyjeżdżają.
1: Z naturą, tak. Obserwacja ptaków, tak. Przecież to naprawdę jest coś, co teraz w Polsce przeżywa swój renesans.
3: Ale myślę, że gdyby wprowadzono pewien program, który by z tymi ludźmi poprzez debatę, rozmowę, spacery, z ekspertami i tak dalej, uzmysłowił im, że to bogactwo można wykorzystać, nie eksploatując go, to byłoby inaczej. Tu też jest potrzebny program, który łączy sektor kultury, sektor społeczny i oczywiście ochronę środowiska we wspólną pewną całość i potem w procedury, które powinny zostać wprowadzone.
0: Czyli tutaj znowu pojawia się ten wątek edukacji, ale tak bardzo ogólnie pojmowany, żeby łączyć właśnie te sektory. I tak, patrzcie, właściwie poruszamy się w różnych rzeczywistościach, bo z jednej strony na przykład Agnieszka, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, bardzo silnie akcentuje te związki, tę odpowiedzialność twórców, w tym i artystów, i designerów, którzy też są często artystami po prostu, za środowisko, a z drugiej strony w takiej praktyce dnia codziennego jakoś nie można z pewnymi rzeczami się przebić, zrealizować, może właśnie za mało jest tego myślenia, jak dobrą rzeczą jest edukacja, ale tutaj skoro nawiązałam do akademii, to opowiedz nam o takim dyplomie, w którym praca magisterska zjadła pracę licencjacką, żeby nie mnożyć bytów.
2: Tak, to prawda. To jest jeden z moich ulubionych dyplomów. Nasza absolwentka Alicja Tkaczyk, która będąc studentką studiów licencjackich z projektowania ubioru, no była zobligowana, żeby przygotować, zaprojektować, odszyć 6-sylwetkowy dyplom i zrobiła to. Rzeczywiście to był bardzo interesujący dyplom. Po zakończeniu studiów licencjackich poszła na studia magisterskie. Tam po 2 latach nauki była zobligowana przygotować już 10-sylwetkowy dyplom. No i postanowiła, że ponieważ już ten dyplom licencjacki, który jest na wystawach różnych, pokazach został pokazany, ale nie był jej specjalnie potrzebny, więc zaprojektowała kolekcję magisterską w taki sposób, żeby zużyć w niej swój dyplom licencjacki. I zrobiła to niezwykle świadomie. Cały jej dyplom, zresztą też bardzo ciekawa praca, dlatego że ona myślała niezwykle szeroko. To jest też imponujące, jaki ona research zrobiła, naukowy, taki też badawczy. Dlatego że stroje, które zaprojektowała, nawiązywały przez cały czas także do masowej produkcji zwierząt i każda z sylwetek modowych była ometkowana takimi klipsami, które zakłada się
3: krową
2: albo świnią. Mhm.
0: Tak. W uchu, prawda? Tak. Najczęściej.
2: Więc to był niezwykle świadomy dyplom poprowadzony w taki sposób, żeby na każdym etapie podkreślać, że ona przemyślała każdy krok łącznie z tym właśnie poświęceniem strojów ze swojego pierwszego dyplomu, ażeby one weszły w skład jej nowego dyplomu, żeby rzeczywiście zminimalizować chociażby zakup tkanin i materiałów.
0: Ale to też jest ciekawe ze względu na to, że twórca często przywiązany jest do tego swojego dzieła, no i nie chce go niszczyć po to, żeby stworzyć nowe, tylko żeby mieć kolejne. A tutaj proszę bardzo, taka postawa, która też myślę i wynika z edukacji. Na pewno jest to indywidualna również potrzeba, ale i pewien trend uczelniany, bardzo dobry zresztą, który ma wiele różnych przejawów. No i dlaczego to się tak nie rozprzestrzenia, słuchajcie moi drodzy, dlaczego to nie jest tak, że właśnie tak silne są te wątki na przykład w projektowaniu, a nie ma to takiego przełożenia na świadomość społeczną? Ludzie za mało wiedzą chyba. No
3: nie,
0: właśnie.
3: Jest poślizg czasowy, wiesz, po takie rzeczy w sztuce, w literaturze i tak dalej, które są nowatorskie, awangardowe, po prostu potrzeba jakiegoś okresu czasu, żeby one się bardziej upowszechniły i stały się bardziej zrozumiałe.
1: Nie tylko w sztuce, bo tak samo w ogóle progresywna myśl, nie wiem, czy to w polityce, czy no, gdziekolwiek w aktywizmie, ona zawsze potrzebuje dużo czasu, ja się absolutnie z tobą zgadzam, Przemku, żeby dotarła do jakiejś większej grupy społeczeństwa
3: odbiorców. Pytanie brzmi, jak przyspieszyć ten proces,
1: no właśnie,
3: prawda?
1: No właśnie.
3: Moja odpowiedź jest taka, że trzeba by było zbudować, najpierw postawić dobre diagnozy. Znaczy my potrzebujemy diagnozy w obszarze wszystkich tych obszarów chronionych, parków narodowych, ale też szerszych kompleksów leśnych, ale potrzebujemy diagnozy we wszystkich terenach, w których są wyraźne jakieś problemy, tak, związane z retencją wody, czy po prostu ze stratami w rolnictwie i tak dalej, bo za tym często stoi świadomość, tak? Rolnik sobie będzie myślał w perspektywie 2-3 lat, co posiać i jak sprzedać, jak spłacić kredyt, uzyskać nowy.
0: Też nie możemy mieć do niego pretensji.
3: Nie możemy mieć do niego pretensji, ale ci ludzie myślą też dalekookresowo, tylko że rynek zmusza ich do tego krótkookresowego myślenia. Ale widzisz, gdybyśmy mieli takie interdyscyplinarne zespoły, antropolog, badacz środowiska, projektant,
0: urbanista,
3: w ogóle, którzy przygotowaliby diagnozę, a potem ona by przeszła przez gminy, przez rady, przez jednak taką pracę zespołową ludzi chętnych, którzy są zaangażowani.
0: A teraz myślisz bardziej o terenach wiejskich, bo ja tutaj...
3: Myślę o terenach wiejskich, ale naprawdę miasto zależy od wsi.
0: Tak.
3: I najpierw trzeba tam. Nie? O mieście trzeba myśleć, ale tam jest też pewna izolacja świadomościowa, która wynika po prostu z naszych spadków, tradycji, dziedzictwa, pewnych rzeczy i tak dalej. Pewna izolacja, którą trzeba z tymi ludźmi, razem z nimi jak gdyby przemyśleć. Co jest sensowne, a co nie. I po takiej diagnozie dopiero można się konkretnie brać za jakieś problemy. Ja bym chciał takiego programu, na przykład kulturalno-środowiskowego dwóch ministerstw, które premiuje to, że gminy ustanawiają użytek ekologiczny. Tak? I tworzą wokół tego jakieś działania kulturalne. Dlaczego tego nie połączyć?
1: No to byłoby wspaniałe. To jest też to, co na przykład właśnie robią siostry rzeki, czyli właśnie łączą ten obszar taki związany z ochroną środowiska i właśnie sztuką. I to zawsze przynosi doskonałe efekty, bo jest bardzo takie mówienie do ludzi obrazami jest zawsze bardzo skuteczne. Mm-hmm. Więc taki program na pewno byłby wskazany.
3: Ale młodzi rozumieją to lepiej.
1: To są silosy.
3: Okay.
1: Każdy siedzi w swoim i ta współpraca między resortami jest bardzo
3: okay. Młodzi
1: bardzo
3: będą
1: słaba.
3: To rozumieli lepiej, na przykład w gminie, niż ci starsi mieszkańcy, którzy są po prostu wciągnięci w pewne mechanizmy produkowania żywności, dbania o to gospodarstwo i tak dalej, ale gdyby wciągnąć do tego młodych, to mają szansę zaangażować się w dbanie o własną społeczność, własną miejscowość, własne miejsce, o tą łąkę, o ten łęk, o to zanikające mokradło, czy fragment lasu, który może warto ochronić i nie dawać go pod wyrąb. Nie? No ja uważam na przykład, że puszcza, która jest tam w Lubuskiem, ta Puszcza Notecka z nazwy i tak dalej, no to są ogromne połacie sośniny, która będzie obumierać i to jest las rzeczywiście, na którym trzeba zarobić pieniądze po to, żeby posadzić prawdziwy, mieszany, naturalny las albo wspomóc procesy, żeby tam powstawał naturalny las.
0: A propos lasu i wyrębu, czy to siostry rzeki też przeprowadziły akcję Matka Polka na wyrębie?
1: Tak, tak, tak. To też Cecylia Malik.
0: I one karmiły dzieci, siedząc na tych ściętych
2: tutaj
0: drzewach?
2: Tutaj nie udało się zablokować wyrębu. Las też bardzo stary, został rzeczywiście już zniszczony, wyrąbany. I Cecylia, która wtedy urodziła synka, małego Ignacego, z takiej bezsilności skrzykiwała swoje koleżanki, przyjaciółki, matki bardzo małych dzieci, które na tych pościnanych drzewach i na pieńkach siadały i karmiły piersią swoje dzieci. To była też taka akcja bardzo medialna, dobrze fotografowalna, że tak powiem. Natomiast wymowa tych zdjęć była przerażająca. To był smutek po prostu kobiet, które przynoszą swoje dzieci, okazując, że zupełnie innego świata chcą dla nich, a poświęcają się absolutnie całe, żeby jednak zapewnić im jakąś przyszłość.
3: Ale jesteśmy w stanie naprawdę zbadać i przemyśleć to, gdzie las sosnowy, który widać zaczyna chorować i ma małe szanse na to, żeby przetrwał przez najbliższe dekady w stanie nienaruszonym.
0: I taki możemy ściąć, tak?
3: Uważam, że, że warto jest przemyśleć, gdzie możemy ciąć po to, żeby sadzić inne lasy.
1: Tak, ale widzisz, na przykład
3: musimy
1: też
3: to zrobić.
1: Lasy
3: zasadzie
1: państwowe mówią o tym, że przebudowują właśnie drzewostan, że wycinają sosnę i potem co widzimy, że jest sadzone?
3: Sosna, brzoza,
1: bo to są przecież dobre, szybkie deski. No. Więc
3: właśnie od słów. To jest chore.
0: A to są przecież brzoza, sosna to nie są gatunki odporne na suszę, tak?
3: Nie są to gatunki, to są gatunki boralne północne. Czy sosna sobie w miarę daje radę, ale świerk umiera.
0: I
3: brzoza widać, że też sobie nie daje już tym rady. Ale co więcej, te zmiany klimatyczne, na przykład tam, gdzie jest Puszcza Jadłowa, czy tam, gdzie są lasy jodłowe właśnie w lasach górskich w Karpatach, no jodła zaczyna chorować przez jemiołę, bo jest za gorąco. Nie? I teraz, jak ten las schłodzić i wzmocnić? No należałoby więcej sadzić buka, lipy i dębu.
0: Dlaczego cię nie zatrudnię jako eksperta w tych lasach państwowych?
1: Ja bym tutaj jeszcze w ogóle chciała jeden wątek wrzucić, jeśli chodzi w ogóle o lasy i o naszą świadomość jakby obywatelską i to takie połączenie z lasem. Bo ja też mam takie trochę poczucie, że my jako obywatele jesteśmy jednak mimo wszystko do korzystania z tego lasu obywatelami drugiej kategorii w stosunku właśnie czy
3: to
1: do
3: prawda
1: myśliwych, czy to do
3: prawda
1: lasów państwowych.
3: To
1: przecież
3: prawda
1: to jest przestrzeń wspólna, nasze dobro narodowe. Mamy na to też badania, że my też jako
3: dobro państwowe,
1: ale też dobro narodowe. My jako Polacy jesteśmy bardzo dumni z naszej polskiej przyrody, a jednocześnie się nas od tej przyrody odcina. No i właśnie w kwestii zarządzania lasami społeczeństwo nie ma nic do powiedzenia. Plany urządzenia lasu są przyjmowane tylko przez lasy państwowe. Bez konsultacji, bez możliwości zaskarżenia tego na ścieżce administracyjnej. Mamy już nawet wyrok TSUE, który mówi, Polsko, musisz poprawić swoje prawo, ponieważ ono jest niezgodne z prawem europejskim i z konwencją z Orhus. Co robi Polska? Na razie przygotowała projekt, który
3: Magda,
1: był tak zły, że wszyscy go protestowali.
3: Ale wiesz, że mamy za poprzedniego rządu podpisane bardzo długoletnie kontrakty z Chinami na polskie drewno. Więc
1: gorzej
3: trudno jest wprowadzić gorzej to prawo teraz, tak? Bo płacić kary, czy...
1: Chiny to jest jedno. Drugim aspektem jest to, że bardzo dużo drewna, które drzew, a później drewna, które jest wywożone z polskiego lasu, trafiają jako opał na biomasę, bo biomasa została uznana za energetykę odnawialną.
3: A to drzewo powinno retencjonować wodę.
1: Więc to jest kolejny absurd. Ale to nie tylko lasy państwowe nas z tych lasów wyrzucają. Chciałabym przejść właśnie do inicjatywy Uwaga Polowanie, bo mamy przecież też Polski Związek Łowiecki, który tak naprawdę po cichu te nasze lasy prywatyzuje. No bo teraz jak wygląda sytuacja? Zwierzęta dzikie są należą do Skarbu Państwa, ale tylko do momentu, kiedy zostaną zabite. Wtedy w magiczny sposób przechodzą na własność Polskiego Związku Łowieckiego, który je monetaryzuje.
0: Dlatego, że myśliwy wszedł w posiadanie
1: zwierzęcia. Absolutnie nie zabił, tylko wszedł w posiadanie zwierzęcia. No i potem już dalej tym zwierzęciem rozporządza, właśnie monetaryzując. Ale to nie
3: czyli
1: tylko
3: z tego, że ten łobuz zabije, przepraszam, mówię o myśliwych, no tych zachłannych.
0: Ostro, jak nas słucha jakiś myśliwy, to się tak, to zoburzy.
3: Bo są łobuzy wśród myśliwych, ale są też ludzie godni wśród myśliwych, ale mówię o łobuzach, czyli ci, którzy masowo strzelają tą zwierzynę, krótko mówiąc, zarabiają pieniądze, z których obywatel nie ma nic.
1: Z których obywatel nie ma nic i mało tego, bo to jest jakby jedna strona, ale jest jeszcze druga strona tej całej sytuacji, czyli dostępu do lasu. No słuchajcie, każdy z tego lasu powinien korzystać. Dlaczego prawo myśliwego do zabijania zwierząt jest stoi ponad prawem obywateli do korzystania z lasu? Dlaczego my się mamy, po pierwsze, nie mamy informacji.
0: To jest jeden z punktów inicjatywy.
1: Nie mamy informacji, ale też myśliwy sobie wejdzie do lasu, bach, stawia tabliczkę, uwaga, polowanie, nie wchodź do lasu. A jeżeli my zbieramy grzyby i chcielibyśmy postawić sobie tabliczkę, uwaga, grzybobranie, czy myśliwy rozważyłby odstąpienie od polowania, bo w tym momencie w lesie są grzybiarze? No nie.
0: To czyli z kolei to może usystematyzujmy teraz naszą wiedzę o tej inicjatywie. Czyli po pierwsze chodzi o nazewnictwo, po drugie chodzi o informacje o polowaniu. Bardzo ważną kwestią są polowania komercyjne, czyli polowania za pieniądze.
1: Tak, to jest też kolejny taki absurd naszego porządku prawnego. Nie wiem, czy państwo wiecie, że tak jak słyszymy w głośnych reportażach, że niektórzy wyjeżdżają do Afryki polować na nosorożce, to my też mamy w Polsce takie prawo, że zagraniczni turyści z różnych krajów dowolnych mogą przyjechać do Polski i za pieniądze, kiedyś to były dewizy, dlatego to się nazywa też polowaniami dewizowymi, jeszcze w czasach PRL-u, za pieniądze mogą kupić usługę zabicia konkretnego zwierzęcia. No i teraz jak się to odbywa w praktyce? Czy oni polują na jakieś słabe zwierzęta,
3: żeby
1: odstrzelić te najsłabsze osobniki? No nie. Najbardziej popularne w polowaniach komercyjnych są przecież rykowiska, prawda? Gdzie są piękne, dorodne jelenie, byki, które są totalnie bezbronne, bo są w czasie godów.
3: Nawalone testosteronem.
1: Naprawdę w takim najważniejszym momencie rocznego cyklu swojego życia. I te najpiękniejsze okazy z najpiękniejszym porożem po prostu zostają zabijane. Dla zabawy, dla zdjęcia i dla trofeum.
3: Ale widzisz, tam, gdzie by była wprowadzona procedura, że w obszarze, w którym bytuje naturalny drapieżnik, wilk, ryś i tak dalej, polowanie jest bez sensu, to mielibyśmy to z głowy,
1: mielibyśmy
3: prawda?
1: Mielibyśmy to z głowy. Absurdów.
3: Bo drapieżnik naturalnie reguluje populację.
1: Tak, natomiast
3: populację,
1: absurdów w ustawie prawo łowieckie jest tak wiele. I tak jest dużo, takie zapętlona sytuacja, bo z jednej strony słyszymy opowieści o tym, że trzeba regulować, bo te zwierzęta zaraz nas zjedzą, wejdą do miast i po prostu zjedzą, będzie katastrofa. Ale z drugiej strony myśliwi zwierzęta dokarmiają, hodują na potrzeby zasiedlania łowisk, muflony, bażanty, gatunki obce, które nie występują naturalnie w naszym środowisku, są hodowane w lesie przez Lasy Państwowe albo przez koła łowieckie i zasiedlane są łowiska tylko po to, żeby te zwierzęta wystrzelać. No więc jeżeli ma być za dużo zwierząt, to po co je hodujemy? Po co je dokarmiamy?
0: Tam jeszcze chodzi w tej inicjatywie o to, że ma być większa odległość od siedlisk ludzkich, od domów mieszkalnych. Teraz to może być 150 metrów, a chodzi o to, żeby było 700
1: tak,
0: co najmniej.
1: Tak, my proponujemy w tej nowelizacji 700 metrów i nie tylko od domów mieszkalnych, ale w ogóle od wszelkich budynków.
0: Od szkół,
1: przede wszystkim od budynków tak, użyteczności publicznej, takie jak szkoły, przedszkola. I też dajemy tam możliwość na przykład rolnikom, jeżeli rolnik, właściciel danej ziemi uzna, że chce mieć te polowania jednak bliżej swojej zabudowy, on może wystąpić z takim wnioskiem. Natomiast nie dajemy takiej możliwości, żeby w odległości mniejszej niż to 700 proponowane metrów mogły się takie polowania odbywać właśnie od szkół, od przedszkoli, od wszelkich budynków użyteczności publicznej.
0: To inicjatywa, przypomnijmy, społeczna inicjatywa ustawodawcza, która nosi tytuł Uwaga, taką nazwę nosi Uwaga, polowanie. No i może mniej, Agnieszko, wątek polowań akurat pojawia się w dziełach na przykład projektantów czy artystów prezentowanych w Akademickim Centrum Designu, ale tam co chwila, przypomnijmy, mamy jakieś nawiązania właśnie do, a to organizmów, my powiedzieliśmy po prostu do istot żywych, tak? Już pomijając czy istoty nieludzkie, czy pozaludzkie, po prostu organizmy ponadludzkie. Żywe, ponadludzkie. Również i odpowiedzialność odpowiedzialność za materiały, z których się wykonuje rzeczy. Również i, jak już dzisiaj opowiadałaś, ponowne wykonanie materiałów. To jest właściwie w tej chwili bardzo mocny trend w designie i w sztuce.
2: To jest też bardzo takie nowoczesne myślenie, dlatego że od pewnego czasu projektanci, nawet jeżeli mają zaprojektować przysłowiowe krzesło albo lampę, muszą prześledzić cały cykl życia produktu. Czyli nie tylko zaprojektować krzesło, które będzie wygodne, ergonomiczne, wykonane z odpowiednich materiałów, ale muszą także podjąć analizę, co z tym krzesłem stanie się, kiedy użytkownik już się nim znudzi albo ono przestanie pełnić swoją funkcję. Więc tutaj odpowiedzialność za materiał jest wpleciona w najwcześniejszy proces dydaktyczny i uczymy, akademia uczy młodych projektantów i projektantki, żeby rzeczywiście brali to też pod uwagę.
0: No i tutaj ten wątek dzisiaj moim zdaniem bardzo

0: na 4 lata, ale badania pokazują, Richard Lowe napisał taką świetną książkę Ostatnie dziecko lasu, bazując na badaniach pokazujących, jak ten deficyt natury odspołecznia ludzi, zamyka ich, alienuje, ale przede wszystkim powoduje to, że są olbrzymie straty na wyobraźni u dzieci. Dlatego, że dziecko, które bawi się, nie wiem, przy strumyku, w lesie, z kałużą, na łące i tak dalej, uruchamia szereg procesów w swoim umyśle, które pozwala im wygenerować cały świat.
1: I to musi
0: A
1: być
0: w ekranie
1: puenta.
0: Ono dostaje sztuczny świat, gotowy, który jest absolutnie gotowy, wciągający i tak dalej.
1: I to jest puenta.
0: Stąd mamy spadek właśnie, że tak powiem, intelektualny tych wstępujących pokoleń.
1: No oczywiście, że znów mamy niedosyt rozmowy, ale tak już musi być. Czas nam się skończył. Magdalena Gałkiewicz, dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Agnieszka Wojciechowska-Sej.
3: Dziękuję.
1: Przemysław Owczarek.
4: Dziękuję, pozdrawiam wszystkie żywe istoty i nieożywioną materię.
1: My też pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ja nazywam się Anna Grobnińska. Do usłyszenia.
5: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu już mojego i Państwa gościa, a jest nim dzisiaj Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, także były pełniący obowiązki prezydenta Łodzi. Dzień dobry.
2: Witam Państwa serdecznie.
1: W Łodzi będą produkowane pociski, będzie produkowany sprzęt wojskowy, nie tylko w Łodzi, ale w województwie łódzkim?
2: Ja myślę, że tak, że uzbrojenie i w ogóle sprzęt dual use będzie produkowany, już jest produkowany.
1: No właśnie.
2: To nie jest nic nowego.
1: No właśnie, nie pytam o to bez powodu, dlatego że ja pamiętam jakiś czas temu Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisywała z Polską Grupą Zbrojeniową list intencyjny, taki dokument o współpracy i Polska Grupa Zbrojeniowa miała szukać właśnie w województwie łódzkim, właśnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firm, które mogłyby współpracować przy produkcji zbrojeń. Jak na razie mało konkretów słyszymy.
2: Bardzo dużo się dzieje w tym zakresie. Ja powiem panu, panie redaktorze, że w ostatnich 3 tygodniach wydałem 2 decyzje o wsparciu dla firm z branży zbrojeniowej. W przyszłym tygodniu będę jednej z nich, AMZ Kutno, która produkuje opancerzenie między innymi, modyfikuje pojazdy, przystosowuje je właśnie do użycia militarnego. W tym temacie się dzieje bardzo dużo, a jeszcze więcej się będzie działo 14 i 15 września, bo wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową robimy bardzo dużą konferencję Dual Use i ona będzie podzielona na 2 części. Na część biznesową, czyli jak biznes z regionu województwa łódzkiego może zaangażować się w ten łańcuch dostaw dla sektora zbrojeniowego i co może robić. I będzie też część samorządowa, gdzie samorządowcy będą rozmawiali i eksperci, jakie można poczynić infrastrukturalne zastosowania w miastach, tak żeby pewne obiekty, infrastruktura miały charakter dual use.
1: No dobrze.
2: Także dużo się w tym zakresie
1: Panie
2: dzieje.
1: Panie prezesie, no dobrze, ale to są rozmowy, konferencje, listy intencyjne. Mamy w takim razie AMZ Kutno i to jest jedna z tych firm, poza na przykład Wieltonem, ale także WZL-em, no tak. Które już tak naprawdę w województwie łódzkim wszyscy mówili, że to właśnie są firmy, które będą współpracowały
2: tak,
1: z Polską
2: Przemysłem Zbrojeniowym. Tak, ale to są firmy, które bardzo mocno...
1: Coś jeszcze? Mamy jeszcze jakieś konkrety?
2: Tak, mamy 2 firmy, o których teraz nie mogę powiedzieć. Jedna, która będzie produkowała elementy amunicji, ale jesteśmy jeszcze przed wydaniem decyzji o wsparciu. Tych zapytań mamy bardzo dużo. Parę miesięcy temu, o czym nie mówiliśmy, wydawaliśmy na przykład decyzję o wsparciu dla firmy, która produkuje schrony modułowe. Także w tym zakresie się dużo dzieje. Ja przypomnę panu redaktorowi, że zaraz po objęciu funkcji, no blisko 2 lata temu, na moim pierwszym wywiadzie w Radiu Łódź powiedziałem, że zrobimy wszystko, żeby strefy ekonomiczne w Polsce mogły wydawać decyzję o wsparciu dla zbrojeniów.
1: I to się
2: zadziało. I śmiało mogę powiedzieć, że ta intensyfikacja i zainteresowanie ze strony firm zbrojeniowych lub takie, które produkują dla sektora zbrojeniowego, jest bardzo intensywne. Nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji w strefie.
1: No dobrze, czyli mamy tak, opancerzenie, mamy elementy pocisków, to za chwilę będzie pozwolenie, nie może, jak rozumiem, pan jeszcze powiedzieć, która to firma. Mamy także, to już jest podpisane, czyli produkcję schronów modułowych, jeżeli rozumiem, a co z nowoczesnymi technologiami? Drony, także systemy wczesnego ostrzegania, wszystko, co może być związane na przykład ze sztuczną inteligencją, czy też z nowoczesnymi technologiami, jest okazja, żeby pozyskać takich inwestorów, czy to raczej jest konkurencja ze strony innych rynków o wiele za silna?
2: Jest okazja, dlatego że ja powiem tak, no przede wszystkim, jeżeli mówimy o innowacjach sztucznej inteligencji, o systemach dronowych, to nie zapominajmy, że w strefie to się dzieje już od jakiegoś czasu, bo strefa również akceleruje startupy. I tam mamy bardzo dużo, bardzo różnych projektów o bardzo różnym zastosowaniu. Startupy dronowe również mamy. I my w tej chwili, jeżeli popatrzymy na technologię, która zmienia i zmieniła pole walki, to te innowacje, to jest perspektywa zmiany tych rozwiązań, to jest perspektywa 2, 3, 4, 5 miesięcy i te technologie są wdrażane od razu do przemysłu. Także w tym zakresie się bardzo dużo dzieje. Myślę, że te nakłady, które rząd czyni na sektor zbrojeniowy, na sektor dual use, dla samorządów, również w tym obszarze, w infrastrukturze. Jest to taki potok pieniędzy, że polscy przedsiębiorcy na pewno z tego skorzystają. My 14 no tak, i 15 września będziemy również, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy będzie również pokazywał środki unijne, jak można wykorzystać, tak, żeby na przykład swoją fabrykę, swój zakład przezbroić na zastosowania dual use.
1: No dobrze, ale proszę się nie gniewać, tylko dla mnie to brzmi wszystko na razie w ten sposób, że mamy dużo zapowiedzi, mamy dużo deklaracji, a wymieniliśmy tylko tak naprawdę trzy firmy, trzy gałęzie, kiedy które współpracują z wojskiem, które rzeczywiście mogą produkować sprzęt wojskowy. A ja pamiętam, że jeszcze kilka miesięcy temu tytuły gazet, także zresztą Radio Łódź mówiło o tym po rozmowie i z panem, że Łódź może stać się zagłębiem przemysłu zbrojeniowego. Do tego chyba jeszcze daleko.
2: Takich zagłębi przemysłu zbrojeniowego jest kilka w Polsce i ja myślę, że nie byłoby wskazanym, żeby gdziekolwiek w naszym kraju było jakieś bardzo konkretne, duże, scentralizowane zagłębie zbrojeniowe, dlatego że to nie jest z punktu widzenia
1: Ukraina,
2: strategicznego, nie powinno tak być.
1: Sprzęt, produkcja sprzętu wojskowego jest bardzo rozdrobniona.
2: Powinna być rozproszona ze względów bezpieczeństwa, gdyby cokolwiek się stało. I chyba nigdzie na świecie tak nie jest, że rzeczywiście są okręgi przemysłowe, gdzie produkuje się tylko uzbrojenie. I jeszcze bardzo często jest tak, że nie do końca wiemy, gdzie, co i jak się produkuje. A tu w szczególności chodzi o amunicję, już stricte sprzęt wojskowy.
1: I stąd ta tajemnica, dlaczego nie możemy na przykład powiedzieć, która firma, gdzie elementy do tej amunicji będzie produkowała?
2: Ja uważam, że to nie byłoby wskazane. Myślę, że ten biznes i ten sektor zbrojeniowy na tyle się dobrze
1: lubi
2: zna,
1: też ciszę.
2: Że no, dużo rzeczy się robi w ciszy. Są rzeczy też, które są klauzulowane, których nie wolno w ogóle ujawniać, bo są poufne, zastrzeżone. My nie mamy jeszcze takich projektów, od razu uprzedzam pytanie po redaktorze, ale może taka sytuacja się zdarzyć i wtedy o tym w ogóle nie będziemy mówili.
1: Jasne i pewnie z korzyścią i dla mieszkańców województwa łódzkiego, ale także dla tych firm. No dobrze, ale jesteśmy w stanie chociażby oszacować, ile ten przemysł dual use, jak to się ładnie mówi, czyli podwójnego zastosowania, przepraszam, brzydko się mówi po angielsku, podwójnego zastosowania przyniesie miejsc pracy na przykład, albo właśnie produkcji amunicji w województwie łódzkim. Można to oszacować?
2: Nie pokusiłbym się o takie oszacowanie, dlatego że ja nie będę miał pełne dane. Będę miał dane wybiórcze, dlatego że nie wszystkim firmom, które to robią, wydajemy decyzję o wsparciu albo o w ogóle one występują do strefy. Zwykle są to na tyle zorientowane firmy, jeżeli mają taką produkcję, czy mają dual use, to jeżeli rzeczywiście ich profil odpowiada temu, żeby otrzymać taką decyzję o wsparciu, to się zgłasza. Więc ja nie będę miał takich pełnych danych. Myślę, że tutaj takim powiernikiem takich informacji może być Ministerstwo Obrony Narodowej, czy Polska Grupa Zbrojeniowa, chociaż też nie do końca. Chociaż też nie do końca, dlatego że tam są stricte firmy i przedsiębiorcy produkujący właśnie stricte silny sprzęt wojskowy. Natomiast są firmy, które produkują na przykład drony, które mogą być podwójnego zastosowania, prawda?
1: No tak, mogą być do celów prywatnych, ale także dokładnie wojskowych. No dobrze, to zamykając ten wątek, w takim razie mamy to zapowiedziane, że będą w województwie łódzkim na pewno produkowane części do amunicji. Ale na razie nie możemy powiedzieć nic konkretnego. No dobrze, a co za 4 miesiące? Koniec specjalnych stref ekonomicznych? To ja wyjaśnię moje pytanie słuchaczom. Pod koniec tego roku przestaje obowiązywać ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, czyli o miejscach, w którym są na specjalnych warunkach traktowani przedsiębiorcy, jeżeli chcą zainwestować właśnie w województwie łódzkim, mogą liczyć na pewne zwolnienia, na pewną pomoc właśnie chociażby ze strony kadry łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej i to jest do końca roku. To co dalej? Likwidujemy strefy w Polsce?
2: Nie likwidujemy. Strefy mają się dobrze. Będą miały chwilę troszeczkę trudniejszą, dlatego że pojawią się luki przychodowe w strefach, dlatego że wygasa stara ustawa. Ta stara ustawa obowiązywała do 2018 roku i rzeczywiście, panie redaktorze, do 2018 roku było jeszcze tak, żeby mieć zezwolenie w strefie, trzeba by było na konkretnym terenie, w konkretnym miejscu stawiać, czy to fabrykę, czy świadczyć usługi.
1: W Łodzi to na Tymienieckiego wszyscy wiedzą, tam te firmy wszystkie powstawały, ale później przestała ta rejonizacja obowiązywać i mogły powstawać.
2: Podstref było ponad 40, jak nie więcej, w całym województwie. Ale od 2018 roku mamy inną ustawę, która się nazywa Polska Strefa Inwestycji. I w tej chwili mogę powiedzieć, że my bardzo mocno pracujemy nad tą komunikacją. Gdziekolwiek przedsiębiorca na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej chce dostać decyzję o wsparciu, bo to w nowej ustawie nazywa się już decyzja, a nie zezwolenie, to może. Musi spełnić tylko kryteria jakościowe i ilościowe.
1: Czyli wsparcie pozostanie. To nie będzie tak, że teraz mówimy tym firmom, na przykład zbrojeniowym, chodźcie do nas, zainwestujcie, róbcie kupcie tutaj pociski i za 4 miesiące
2: wydając firmą zbrojeniowym decyzję o wsparciu w ostatnim terminie, te decyzje są wydane na 14 lat. Więc samo to mówi, że przedsiębiorca może przez 14 kolejnych lat odbierać sobie to zwolnienie, które otrzymał. Także wygasza stara ustawa. Nad nową ustawą w tej chwili pracuje już Sejm, podkomisje. Będą nowelizacje. My od ostatniego roku jako szefowie stref spotykaliśmy się z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Wypracowywaliśmy nowe rozwiązania, żeby przy nowelizacji wprowadzić dodatkowe udogodnienia dla przedsiębiorców. I myślę, że w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy taka nowelizacja
1: nastąpi. Do tego jest potrzebna nowa ustawa, jak rozumiem.
2: Nie, ja myślę, że wystarczy albo może być nowa ustawa, ale może być też nowelizacja wprowadzająca pewne rozwiązania, czy też w dalszej drodze rozporządzenie ministra rozwoju i technologii.
1: No dobrze, to jeszcze na koniec zapytam pana jako byłego pełniącego obowiązki prezydenta miasta Łodzi. Jest pan zadowolony z tego, jak funkcjonuje lotnisko? Jak się okazało, miasto niedawno nie było zadowolone. Zwolniło panią prezes. Pan myśli, że lotnisko, które obsługuje no prawie 500 000 pasażerów, to jest to, na czym Łodzi zależy, czy rzeczywiście jest zbyt mało?
2: Nie będę się wypowiadał, czy Łódź potrzebuje lotniska, czy nie. Ja, jako mieszkaniec Łodzi, chciałbym, żeby było lotnisko w Łodzi. 2 tygodnie temu leciałem do Londynu z synami. Byłem zadowolony z obsługi i fajnie by było, gdyby to lotnisko funkcjonowało.
1: A to mam przykrą wiadomość.
2: Na jakiej zasadzie?
1: Mam przykrą wiadomość dla pana prezesa, dlatego, że zresztą Radio Łódź o tym niedawno pisało. Loty do Londynu będą ograniczone, będą 2 dni, nie będzie lotów i to będą akurat te dni, w których w ogóle lotów z łódzkiego lotniska nie będzie. To nie brzmi chyba za dobrze.
2: Co do zasady, chciałbym, żeby było jak najwięcej tych połączeń, ale trzeba pamiętać o tym, że to nie tylko lotnisko o tym decyduje, ale również przewoźnicy decydują o tym, skąd latają, jak często. I ja myślę, że to jest kwestia opracowania nowej strategii. Tym bardziej, że zbliża się czas wielkimi krokami, kiedy zacznie za 5 lat funkcjonować Centralny Port Komunikacyjny.
1: Zaraz z zapowiedzi wiemy, że łopata ma być wybijana w Baranowie niedługo.
2: Jest bardzo mało czasu na to, żeby rzeczywiście przygotować sobie taką strategię, co dalej z łódzkim lotniskiem. Czy chcemy mieć to lotnisko w takiej formie, w jakiej mamy, które ono nigdy nie będzie przynosiło zysku, bo ono nie może być na tym etapie rentowne.
1: Żeby przynosić zysk, to naprawdę musiałoby kilka milionów pasażerów, kilka tylko lotnisk w Polsce przynosi zyski.
2: Ale jest taka strategia miasta, w której miasto chce mieć takie lotnisko i tu po prostu powinni się zastanowić wszyscy rzeczywiście, w jakiej formule ono powinno funkcjonować. Dawno temu ja uważam, że był taki moment, taki projekt, w którym rzeczywiście łódzkie lotnisko mogłoby dużo na znaczeniu zyskać. Uważam, że znalezienie dużego przewoźnika lotniczego i sprzedanie mu istotnej części udziałów mogłoby być swego rodzaju...
1: A była to szansa kilka lat temu na to?
2: Była kilkanaście lat temu szansa na to, żeby rzeczywiście duży przewoźnik zagraniczny mógł rzeczywiście być większościowym udziałowcem łódzkiego lotniska.
1: To co się stało, że do tego nie doszło?
2: Może być jeszcze inny pomysł na łódzkie lotnisko, bo może zastanówmy się, czy to nie powinno być lotnisko też cargo lub obsługujące i serwisujące inne linie lotnicze, bo z perspektywy bliskości zaraz do Centralnego Portu Komunikacyjnego rzeczywiście niektóre linie lotnicze będą chciały być i operować na Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Także ja myślę, że to jest po prostu kwestia wymyślenia nowej strategii, nowego pomysłu na to miejsce. A z mojej perspektywy jako mieszkańca, czym więcej by latało i było połączeń z Łodzi, tym lepiej. Dzisiaj nie musiałbym wracać z Warszawy, tylko bym wracał z Lublinka.
1: A rozumiem, że pan prosto z lotniska do nas przyjechał. No cóż, rzeczywiście, to by było szybciej zdecydowanie, jeżeli chodzi o Lublinek, bo z centrum miasta tam jest powiedzmy pół godziny w korkach, 40 minut w korkach. Nawet jeśli przejedziemy A2 bez problemu, to jest sporo dłużej do...
2: Ale jak będzie już kolej dużych prędkości, Centralny Port Komunikacyjny, jeżeli będę mógł dojechać 30 minut, czy w 20 minut szybkim pociągiem do wielkiego hubu przesiadkowego, to ja myślę, że większość łodzian będzie wybierało tamten port.
1: I nowy zarząd pewnie musi się do tego przygotować. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim państwa gościem był Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także były pełniące obowiązki prezydenta miasta Łodzi. Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę
2: wszystkim.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: never know.
1: Media bez tajemnic.
2: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest medioznawca dr Joanna Bachura-Wojtasik z Uniwersytetu Łódzkiego. A dzisiaj wrócimy do bardzo głośnego raportu, czyli Polaków portret własny, który miał pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak Polacy postrzegają nasz kraj. I na tej podstawie chyba mieliśmy zbudować markę Polski. Nie do końca to wyszło, bo okazało się, że raport przygotowany przez Barbarę Mróz-Gorgoń, czyli pełnomocniczkę rządu, został, jak się okazało, w jakiejś części, nie wiemy w jakiej, wygenerowany przez AI. I to może nie byłoby samo w sobie problemem, właśnie o tym porozmawiamy, gdyby nie to, że tam było bardzo dużo błędów. Tak jakby ktoś tego raportu w ogóle nie przeczytał. Mówimy o geograficznych, czyli położeniu niektórych miast, mówimy o przypisach. Przede wszystkim zacznę, Asiu, od takiego pytania, myślę, że istotnego, czy odbiorca powinien wiedzieć, że przy tworzeniu raportu wykorzystano AI?
3: Dzień dobry, cieszę się, że możemy o tym raporcie porozmawiać, bo ten raport, dyskusja o nim to jest otwarcie pola i spojrzenie na coś szerzej, na coś więcej. Właśnie na to dosyć kontrowersyjne w ostatnich miesiącach, ostatnich latach narzędzie sztucznej inteligencji. Ja uważam, tak krótko na początek, że tak, odbiorca powinien wiedzieć, kto, co, jakie narzędzia stoją za przygotowywaniem czy raportów, czy badań, czy artykułów naukowych. To jest wzięcie odpowiedzialności. I teraz tak, sztuczna inteligencja nie przygotuje sama z siebie raportu. No, muszą pewne dane być wgrane przez człowieka, więc tutaj człowiek przyjmuje odpowiedzialność za wszystko, co zostaje podpisane jego nazwiskiem, co jest publikowane. No tutaj zadanie było bardzo ważne. To było przedstawienie właśnie Polaków takiego ogólnego portretu i to miało być narzędziem budowania marki. Kosztowało ogromne pieniądze, nie wiadomo, tak, jak te pieniądze się w ogóle rozeszły, ale jakby nie o pieniądzach tutaj mówimy, tylko właśnie o tym, że raport przede wszystkim był w ogóle metodologicznie źle skonstruowany, źle, bardzo źle przygotowany. W zasadzie tam żadnej metodologii nie było. Ja ten raport przejrzałam, ma kilkadziesiąt stron, tam dwadzieścia kilka chyba.
2: Wtrącę, Asiu, że on zniknął, został usunięty, więc nie wszyscy słuchacze będą mogli mieć do niego dostęp.
3: Do niego dostęp, właśnie. Przede wszystkim ja nie rozumiem, jak pani profesor mogła podpisać swoim nazwiskiem coś, co nie ma metodologii. Czyli tak jakby nie potrafiła w ogóle prowadzić żadnych badań. Są błędy, jak zauważyłaś, merytoryczne, geograficzne. Są błędy językowe. Są jakieś dziwne wtrącenia angielskich słów, co świadczy o tym, że to właśnie był raport generowany przez sztuczną inteligencję. Ja uważam, że samej sztucznej inteligencji moim zdaniem nie ma niczego złego i ona pomaga nam wielokrotnie. Potrafi na przykład analizować czy grupować różne zbiory danych. Potrafi wizualizować, przygotowywać dobre wizualizacje. No ale mimo wszystko tutaj musi być ten człowiek, który nad wszystkim czuwa, panuje, koryguje. Przypisy, tak? Wynalazek się nagle okazuje. Nie wiem, jak ta numeracja tam przebiegała, ale po prostu no, w cały świat. Czyli nie było sczytania, w ogóle nawet ostatniego sczytania takiego raportu. Bo właśnie nie chodzi mi o to, i myślę, że tobie też, żeby robić jakąś nagonkę na stygmatyzować AI, ale właśnie, żeby była ta transparentność. Żebyśmy wiedzieli, jakie dane, jakie zbiory danych, na czym były przeprowadzone badania, na jakiej grupie, czy są to badania ilościowe, czy jakościowe. To ma ogromne znaczenie. Chociaż są naukowcy, którzy twierdzą, że i którzy są zdania, że nawet do przeprowadzenia jakiejś edycji tekstów, czy do budowania, czy poprawienia składni, oni nie są w stanie przemóc się i wykorzystywać AI, bo to świadczy o tym, że nie mają wiedzy, nie mają kompetencji, nie mają umiejętności. Nie wiem, boją się, wstydzą tego narzędzia. Ja umiem też docenić, tak, to narzędzie, tylko właśnie, żeby ono było dobrze użyte. No i przede wszystkim ta transparentność, tak? To jest podstawa.
2: Powiedziałaś bardzo ważną rzecz. To, że niektórzy właśnie nie używają, dlatego że mają takie poczucie, że to zabiera im przede wszystkim ich wiedzę i ich kompetencje. Nie musi tak być, jeżeli używamy tego z głową, ale czy w tym przypadku właśnie to podważyło zaufanie do ekspertów, do osób, które są właściwie na bardzo wysokich stanowiskach?
3: Myślę, że tak. Do rządu, bo ktoś tę panią mianował, tak, na ekspertkę, na rzeczniczkę. Ktoś zawinił, więc to na pewno tak. No i niestety, no, pokazanie naukowca, badacza, który powinien, no to są podstawowe rzeczy. Ja myślę, że studenci lepiej by przygotowali takie raporty, niż to zostało opublikowane i sygnowane nazwiskiem, jeszcze fundacją, tak, nazwą fundacji. Tak sobie pomyślałam o tym, że to jest troszeczkę tak, jakby kupować rzeczy w dobrych, markowych sklepach, i kupować jakieś straszne podróby w krajach arabskich, tak? To jest taka jakość właśnie. Oczywiście nie wszyscy, nie można generalizować, bo jest masa generalizacji w tym raporcie. Oni się powoływali w raporcie na badania jakościowe, ale tak naprawdę badania jakościowe są fantastyczne w naukach społecznych, humanistycznych, ale one nie mogą nam pozwolić na to, żeby generalizować na podstawie badań jakościowych. Czyli, że z kimś rozmawiałam, przeprowadzałam jakiś wywiad, miałam serię pytań, która w ogóle powinna być też upubliczniona, tak? Jeżeli są takie badania jakościowe, to i tak całe ankiety, na które respondenci odpowiadają, powinny być publikowane również. Tutaj też tego zabrakło.
2: Myślę, że tutaj mogłybyśmy postawić kropkę, bo bardzo dobrze to spuentowałaś. Ale jeszcze na koniec chciałabym zapytać, czego ten raport może nas nauczyć?
3: Mnie uczy ta sytuacja i pokazuje to, że zawsze najważniejszy jest człowiek. Że wszystko, co tak naprawdę robimy, co wymyślamy, jest dobre, może być dobre, jeżeli jest odpowiednio używane, stosowane i tak dalej. Ale właśnie ta odpowiedzialność stoi za człowiekiem, czy za zespołem, który się pod czymś tam podpisuje. I fajnie, i cieszę się także z tego, że ktoś w ogóle zauważył ten raport, że zaczął go analizować, że dopatrzył się takiej właśnie miałkości, takiej porażki, tak? Porażki z tego, co wyszło i może to będzie właśnie taka przestroga na przyszłość, tak?
2: Ja tylko dodam, że pełnomocniczka rządu, czyli Barbara Mróz-Gorgoń, która tworzyła ten raport, podała się do dymisji. Wzięła za to, można powiedzieć, że odpowiedzialność, ale jednocześnie słyszeliśmy tam po prostu o tym, że ten hejt, który wokół tego raportu się pojawił, był takim, myślę, że zapalnikiem.
3: Tak, to też wskazuje na to, że pani profesor nie bardzo umiała się w tej sytuacji odnaleźć, tak? Że to ją po prostu też zgubiło, no. I dlatego tak po prostu zrobiłam.
2: Asiu, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Również bardzo, bardzo dziękuję.
2: Myślę, że ten raport zostanie nam na długo w pamięci. A moim i państwa gościem była dr Joanna Bachura-Wojtasik z Uniwersytetu Łódzkiego, medioznawca.
3: Dziękuję bardzo.
2: Ja również.
0: To jest powtórka programu.

Juan Sejuang.

0: Na zegarze 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest czwartek, 27 sierpnia, czas na wiadomości, które przedstawi Jarosław Turek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W serwisie pomysł na niebezpieczne hulajnogi elektryczne, kolejne zatrzymanie w aferze deweloperskiej Hrejt i nowe myśliwce F-35 w Łasku. Na razie chłodno, na termometrze tylko 11 stopni, ale dzisiaj w ciągu dnia będzie słonecznie ciepło do 24 stopni. Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, dlatego Ministerstwo Infrastruktury szykuje kolejne zmiany w przepisach. Trwają prace nad ustawą o homologacji hulajnóg i innych pojazdów osobistego użytku. Nowe regulacje mają jasno określić, jakie parametry musi spełniać każdy z takich pojazdów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Rower elektryczny, maksymalna prędkość to jest 25 km na godzinę. Hulajnoga maksymalnie z prędkością 20 km na godzinę powinna być skonstruowana w taki sposób, że nie ma żadnej możliwości przerabiania, żeby mogła jeździć szybciej.
2: Nowe przepisy mają też zablokować sprowadzanie do Polski pojazdów, które nie spełniają określonych wymogów bezpieczeństwa, a tylko od początku tego roku w Łódzkiem policja odnotowała ponad 90 wypadków z udziałem hulajnóg, w których zginęła jedna osoba, a prawie 80 zostało rannych. Najwięcej takich zdarzeń powodują dzieci i nastolatkowie. Kolejne zatrzymania w sprawie gigantycznej afery mieszkaniowej grupy kapitałowej Hrejt. Śledczy zatrzymali 8 kolejnych osób i badają, czy klienci, którzy zainwestowali w nigdy niedokończone lokale, byli pozbawieni ochrony swoich wpłat poprzez fikcyjne umowy. Sprawa dotyczy m.in. oszukanych lokatorów z Łodzi, którzy kupili mieszkanie przy ulicy Tuwima czy Łozowej. Firma miała ukrywać swoje problemy finansowe, mówi o tym młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Klientom ukazywano dokumenty oraz materiały reklamowe, które miały potwierdzać wiarygodność firmy. Jak wykazało postępowanie, przedstawione informacje nie odpowiadały rzeczywistości. Ostatecznie przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość.
2: Wśród ostatnich zatrzymanych są osoby podejrzewane o wielomilionowe oszustwa, fałszowanie dokumentacji budowlanej i fikcyjne przepisywanie praw do mieszkań. Na razie po wpłaceniu 7 milionów złotych kaucji, a resztę opuścił prezes grupy Hrejt Michał S. A w całej sprawie ustalano już 3 tysiące poszkodowanych osób. Śledztwo nadal ma charakter rozwojowy. Do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku lecą kolejne samoloty F-35. Maszyny mają wzmocnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i zwiększyć możliwości polskich sił powietrznych. Pierwsze 3 F-35 są już w Łasku od maja. Teraz dołączy do nich kolejnych 5 maszyn. Do końca roku w Polsce ma być 14 takich maszyn, a cały kontrakt obejmuje 32 myśliwce. Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Łęczycy. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o zorganizowanie referendum odwoławczego, bo jak uzasadnił, zabrakło wystarczającej liczby prawidłowo złożonych podpisów. Część mieszkańców Łęczycy chce jednak odwołania burmistrza Pawła Kuleszy, bo według nich działa na szkodę miasta. Dlatego zapowiadają kolejną próbę doprowadzenia do głosowania. W Łódzkim Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana obchodzono setne urodziny Leona Weintrauba. To łodzianin ocalały z łódzkiego getta i obozu Auschwitz. Spotkanie połączono z projekcją filmu dokumentalnego opowiadającego o życiu jubilata. O wyjątkowym gościu mówi Aleksandra Zbieranowska z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana.
5: Leon mimo swojego zaawansowanego wieku cały czas jeździ po świecie i mówi o pojednaniu.
6: Spotkanie ze świadkiem historii jest największą lekcją historii, a jednocześnie jest to przesłanie, które mówi o tym, żeby ta historia nigdy się nie powtórzyła.
2: Dodaje dyrektorka Centrum Dialogu Katarzyna Majszczycka-Szymańska. Wydarzenie wpisuje się w obchody 82. rocznicy likwidacji łódzkiego getta. Powiedz Łódzki Wschodni szykuje się na inwestycyjną ofensywę. W najbliższych latach ma powstać bezkolizyjny wiadukt nad torami w Justynowie. Wyremontowana droga między Wolą, Rakową a Żgowem, a w Tuszynie wybudowana jednostka straży pożarnej. I to są inwestycje, które mają kosztować prawie 150 milionów złotych. My w porannym programie po godzinie 8 będziemy o nich dzisiaj rozmawiać ze starostą Mateuszem Karwowskim.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 14 stopni, odczuwalna to 12, więc chłodno. Rano kurtka się przyda, ale po południu będzie można ją spokojnie zostawić w domu. Po chłodnej nocy poranek jest jeszcze rześki. Dzień będzie nieco bardziej spokojny, bo trochę słońca, trochę chmur i bez dokuczliwego wiatru. Po południu w Łodzi, Kutnie, Sieradzu, Piotrkowie i Skierniewicach około 24-25 stopni, więc to dobre informacje. Ciśnienie jest dziś dość niskie z kolei, więc jeśli od rana trochę brakuje Wam energii, to myślę, że kawa może mieć nieco więcej pracy niż zwykle. Ja za chwilę sam zostawiam Państwa z muzyką i uciekam do ekspresu. Podsumowując, rano kurtka, po południu butelka wody i korzystajcie z lata.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: To już 6 minut po godzinie 6, jest czwartek 27 sierpnia 2026 roku i choć słońce za oknem, to dziś ciężko było wstać, przynajmniej mi, nie wiem jak Państwu, ale no rzeczywiście tej energii o poranku może nieco brakować, więc myślę, że kawa się przyda. Czwartek to już taki mały piątek, więc jeszcze tylko dziś, jutro, no i weekend. Damy radę. Dzień dobry, Jakub Jędrzejewski, kłaniam się Państwu. Program realizuje Adam Miksa i w takim składzie spędzamy poranek w czwartek 26 sierpnia. Jeszcze raz dzień dobry, 6 minut po godzinie 6. Hey.

Franz Ferdinand i Take Me Out zaśpiewali na początek spotkania w czwartek 27 sierpnia. Sprawdźmy, co słychać w kalendarzu właśnie tego dnia 27 sierpnia 2026 roku. Słońce wzeszło o godzinie 5.39, zajdzie o 19.35. Dzień będzie trwał 13 godzin i 56 minut i niestety będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 50 minut. No niestety coraz krótsze te dni, bo zbliża się jesień, niestety nieubłaganie, chociaż pewnie większość z Państwa nie chce, a może i są tacy, myślę, że tak, są tacy, którzy mnie słuchają i którzy chcą, żeby ta jesień nadeszła, to ja jednak jestem team lato, team wiosna, te cieplejsze pory roku, więc niech to lato zostanie z nami najdłużej, ale niestety te krótsze dni będą coraz, te dni będą coraz krótsze. Imieniny obchodzą dziś Monika, Cezary, Józef oraz Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr, Dominik, Amadeusz, Cezariusz, Marcelin, Honorat, Rufus i Fortunat. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, słońca i wszelkiej pomyślności życzymy. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to dzisiaj w kalendarzu takim właśnie nietypowym dzień tira i Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Myślę, że ten drugi dzień ma swoich fanów wśród naszych słuchaczy. I jeszcze na koniec przysłowie na dziś. Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. No właśnie, i niech to przysłowie usłyszą wszyscy, którym za mało urlopu, za mało wypoczynku, może nieco właśnie za mało słońca. Jeszcze raz powtórzę. Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. No oby tak było. Tego Państwu życzę w czwartek 27 sierpnia na zegarze 12 minut po 6.

0: Metro i Hej Aloszka, a wcześniej Amy Winehouse i Rehab w Radiu Łódź. Już 19 minut po godzinie 6. O czym dziś powiemy w porannym programie? Między innymi o problemie z hulajnogami. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzyć przepisy dotyczące właśnie tych urządzeń, ale też rowerów elektrycznych. Projekt ustawy jest obecnie w konsultacjach międzyresortowych.
1: Dzisiaj mamy wolną Amerykankę.
2: Podczas codziennej służby mundurowej właśnie spotykają się z zachowaniem wielu osób, którym wydaje się, że kierowanie pojazdem z napędem elektrycznym zwalnia nas z przestrzegania jakichkolwiek przepisów.
1: Postanowiliśmy z tym skończyć.
0: Transportowy dozór techniczny ma weryfikować pojazdy dopuszczane do ruchu i sprowadzane do Polski. Ma to ułatwić policjantom i strażnikom miejskim egzekwowanie właśnie tego prawa. O tym problemie powiemy więcej dziś w porannym programie w Radiu Łódź. Ale problemem dla pieszych czy rowerzystów są nie tylko hulajnogi, ale też remonty i zamknięte albo zwężone chodniki. Problem szczególnie widoczny jest w łódzkim Śródmieściu, gdzie często na chodnikach pojawiają się znaki informujące, że piesi powinni skorzystać z chodnika po drugiej stronie ulicy, w efekcie czego, aby legalnie przejść na drugą stronę, no trzeba się cofnąć nawet o 100 metrów do najbliższego przejścia dla pieszych.
3: Inwestorzy i również miasto Łódź, biuro inżyniera miasta, ma w głębokim poważaniu komfort pieszych w naszym mieście.
4: Ja jestem akurat młodą osobą, to mi to nie przeszkadza, że przejdę drugą stroną ulicy. Mam do tego wyrozumiałość, po prostu trzeba pewne rzeczy zrobić i tyle. Oby to trwało tylko jak najkrócej.
0: No właśnie, oby to trwało tylko jak najkrócej. Zapytaliśmy, zobaczymy ile to może potrwać. A już teraz zdjęcia takiego problematycznego chodnika, który znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Rewolucji i Kilińskiego, można znaleźć na naszej stronie radiolot.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Do tej sprawy wrócimy w najlepszym początku dnia w Radiu Łódź. Do godziny 9:00, przypominam, nasz program trwa. Zajrzymy również do powiatu łódzkiego wschodniego. Po 8:10 w naszym studiu będzie starosta łódzki wschodni Mateusz Karwowski. Powiat łódzki wschodni ruszył z inwestycyjną ofensywą. W najbliższych latach ma powstać bezkolizyjny wiadukt nad torami w Justynowie. Wyremontowana ma zostać droga między Wolą, Rakową a Żgowem, a w Tuszynie wybudowana jednostka straży pożarnej. W sumie te wszystkie inwestycje mają kosztować prawie 150 milionów złotych. Skąd na to pieniądze? Czy mieszkańcy wschodniej i południowej części województwa właśnie ich najbardziej potrzebują? Na te pytania i inne odpowiedzi o 8:10 na rozmowę zaprasza Maciej Trojanowski. Serdecznie zapraszamy. A na koniec jeszcze jedna podróż, tym razem nie z Łodzi do łódzkiego wschodniego, a z Łodzi do Wielkopolski, bo dziś w podróżowaniu z radiem zabiorę Państwa do jedynej czynnej podziemnej kopalni w Polsce.
5: Pojedziemy na dół, zobaczyć, jak się wydobywa sól.
6: Zjeżdżamy na poziom 600, tak? Windą, która jedzie z prędkością 6 metrów na sekundę.
7: Zalega w uszach.
6: No tak, jest to rzecz naturalna, ponieważ zmienia się ciśnienie około 65 hektopaskali.
8: Korzyści z tego wszyscy mamy, wszyscy korzystamy ze soli.
0: A więcej o tym do godziny 9:00.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, 6:30.

0: Czas na wiadomości i Jarosław Turek.
1: Do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku zmierza 5 maszyn F-35. Po ich dotarciu polska armia będzie dysponować już 8 takimi myśliwcami. Pierwsze 3 sztuki stacjonują w Łasku od drugiej połowy maja, a docelowo do 2029 roku Polska otrzyma 32 samoloty F-35. Trafią do bazy w Łasku i do Świdwina na Pomorzu Zachodnim. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada krucjatę przeciwko piratom drogowym. Jak wyjaśnił, nie chodzi o wprowadzenie nowych przepisów, tylko o skuteczne egzekwowanie już istniejących. Waldemar Żurek poinformował, że wydał prokuratorom wytyczne, aby przed sądami domagali się tymczasowych aresztowań dla zatrzymanych kierowców z już orzeczonymi zakazami prowadzenia. Waldemar Żurek zapowiedział też konfiskaty pojazdów. Kolejne zatrzymania w sprawie gigantycznej afery mieszkaniowej grupy kapitałowej Hrejt. Śledczy zatrzymali 8 kolejnych osób i badają, czy klienci, którzy zainwestowali w nigdy nieukończone lokale, byli pozbawieni ochrony swoich wpłat poprzez fikcyjne umowy. Sprawa dotyczy m.in. oszukanych lokatorów z Łodzi, którzy kupili mieszkania przy ulicy Tuwima i przy ulicy Łozowej. Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Łęczycy Pawła Kuleszy. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o zorganizowanie referendum odwoławczego, bo jak uzasadnił, zabrakło wystarczającej liczby prawidłowo złożonych podpisów, a był to już drugi wniosek w tej sprawie. Poprzedni został odrzucony przez komisarza z przyczyn formalnych. Koncern Meta zapłaci 18 miliardów dolarów za uzależnianie nastolatków od Facebooka i Instagrama. Tak kończy się proces, w którym prokuratorzy generalni kilkudziesięciu amerykańskich stanów zarzucili firmie, że świadomie projektowała aplikacje tak, aby przyciągały najmłodszych. Ugodę musi jeszcze zatwierdzić sąd federalny.
0: Słońce coraz śmielej wchodzi przez okna do naszych domów i biur. Dziś pogoda raczej nie będzie nam przeszkadzać w planach. Teraz chłodno, około 13-14 stopni, ale po południu zrobi się już letnio. Na termometrach zobaczymy około 24, a nawet 25 stopni. Wiatr słaby, więc aktywności na świeżym powietrzu to dziś dobry pomysł. Ciśnienie jest dość niskie, więc jeśli rano ciężej wstać niż zwykle, no to znamy tego przyczynę.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 32 minuty po godzinie 6 i żeby nieco lepiej się obudzić, to teraz zagramy męskie granie orkiestra. Choć świt jest już trochę za nami, no to właśnie utwór o takim tytule teraz usłyszymy.

0: To kultowy utwór Peggin. Za 20 minut będzie siódma.
1: Powtórka z historii.
0: Ale zanim na zegarze wybije właśnie ta godzina, to sprawdźmy, co 27 sierpnia wydarzyło się w przeszłości. W 1492 roku w Piotrkowie Trybunalskim decydują się losy Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W 1914 roku pierwsza wojna światowa, Rosjanie odbijają Piotrków z rąk niemieckich. W 1939 ostatnie dni przed wybuchem II wojny światowej, łodzianie kopią rowy, a do Koluszek przyjeżdża jednostka obrony przeciwlotniczej. W 1969 roku reprezentacja Polski wygrała na stadionie ŁKS-u z Norwegią 6-1 i na koniec kulturalnie w 1971 roku odbyła się premiera filmu Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Posłuchajmy.
2: Nie masz pojęcia, Bolek, jak ja nienawidzę poniedziałku. To wszystko trzeba zaczynać od nowa.
0: No właśnie, to oczywiście tylko fragment tego filmu. Dziś na szczęście nie poniedziałek, a czwartek, więc można mieć jakiś tam powód do radości. Niech to będzie dobry dzień, 27 sierpnia z Radiem Łódź.

Mrozu z taką cenną myślą, nic do stracenia i ja z tą myślą Państwa zostawiam. A teraz sprawdźmy, co dzieje się w mediach, o czym piszą w czwartek 27 sierpnia media, o czym można przeczytać w prasie. Na początek Rzeczpospolita, która pisze o ponadpartyjnej walce z tak zwanymi małpkami. Posłowie PiS, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy chcą całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu w małych butelkach. Jak czytamy, Polacy kupują ich nawet 3 miliony dziennie, z czego około 400 tysięcy już rano. Politycy przekonują, że małpki ułatwiają szybkie picie i ukrywanie nałogu. Wszyscy widzą w małpkach zło, mówi w gazecie poseł Grzegorz Napieralski. Zakaz ma jednak pewną przeszkodę, wymaga uzgodnień z Komisją Europejską. Więcej na ten temat przeczytacie w Rzeczpospolitej. Z kolei Dziennik Łódzki zapowiada możliwą zmianę znaków przy odcinkowych pomiarach prędkości. Senator Krzysztof Kwiatkowski chce, by kierowca już na znaku rozpoczynającym pomiar widział także obowiązujący limit. Jak tłumaczy dziś, część osób na widok kamery gwałtownie hamuje, bo nie pamięta, z jaką prędkością może jechać. Inni zwalniają na zapas i tamują ruch. I tutaj senator podkreśla, że nie zmieniamy przepisów, po prostu chcemy poinformować, jaka prędkość obowiązuje. Propozycja trafiła już do ministra infrastruktury. O tym pisze dziś Dziennik Łódzki. A ja zachęcam też do otwarcia portalu radioloc.pl czy naszej aplikacji, gdzie między innymi o darmowej kranówce w łódzkich restauracjach. Pierwsze lokale już dołączyły do akcji. Serdecznie zachęcam, zajrzyjcie na naszą stronę i do naszej aplikacji. 10 minut nieco ponad zostało do godziny 7:00.

To Mart Beringer i Martini de Fazio w Radiu Łódź. Za kilka minut o pełnej serwis informacyjny. Wcześniej oczywiście wiadomości dla kierowców, ale najpierw U2 i Desire.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Oszukał Cię ktoś przez telefon? Obrażają Cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się Twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
2: Minutę przed siódmą sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W studiu Sebastian Dziuda. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Jak wygląda sytuacja?
7: No już ożywia się ruch na łódzkich drogach. Utrudnienie napotkamy na Pabianickiej. Zagęszcza się szczególnie przy zajezdni Chocianowice w stronę centrum. Ciasno zaczyna być też koło cmentarza na Zarzewie, a konkretnie na skrzyżowaniu Lodowej z Przybyszewskiego. W centrum z kolei spory ruch napotkamy u zbiegu Limanowskiego z Zachodnią. A jadąc krajową 71 w stronę Żgowa, warto zdjąć nogę z gazu. Przy skrzyżowaniu z Katowicką. Tam można stracić kilka minut. A z kolejnymi informacjami z dróg wracam za pół godziny.
2: Na zegarze siódma. W studiu Jarosław Turek, czas na wiadomości.
8: A w serwisie kolejne F-35 w bazie lotnictwa w Łasku. Tajemnicza rozmowa szefa CIA na Kremlu i kłopoty łodzian spowodowane remontami w Śródmieściu. W regionie chłodny poranek, ale w ciągu dnia dzisiaj będzie słonecznie i ciepło do 24 stopni. Do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku lecą kolejne samoloty F-35. Maszyny mają wzmocnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i zwiększyć możliwości polskich sił powietrznych. Pierwsze F-35 są już w Łasku od maja. Teraz dołączy do nich kolejnych 5 maszyn, zapowiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Za kilkadziesiąt godzin w 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami powietrznymi. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i EWA-50.
8: No, do końca roku w Polsce ma być 14 takich maszyn. Cały kontrakt obejmuje 32 myśliwce. Donald Trump twierdzi, że tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie była, jak to określa, półrutynowym spotkaniem. Zaprzecza jednocześnie, aby chodziło o ostrzeżenie Rosji przed atakiem na NATO albo o prośbę o pomoc w otwarciu cieśniny Ormus. Mówi o tym więcej Marek Wałkowski.
10: Zapytany o krążące teorie na temat celu podróży odparł, że żadna z nich nie jest prawdziwa. Jednocześnie powiązał wizytę z Ukrainą. Powiedział, że coś może z niej wyniknąć i że administracja ciężko pracuje nad zakończeniem tej wojny. John Radcliffe wyleciał z Waszyngtonu w niedzielę i przez Łotwę dotarł we wtorek do Moskwy. Spędził tam 4 godziny. Kreml twierdzi, że szef CIA nie spotkał się z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał za przedwczesne mówienie, czy wizyta wpłynie na relacje z Waszyngtonem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: Wiadomo, że Amerykanie uprzedzili o tej wizycie Ukraińców i poprosili, aby wstrzymali się od ataków na czas jej trwania. Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ministerstwo Infrastruktury szykuje więc zmiany w przepisach. Chodzi o zdejmowanie blokad prędkości maszyny osiągające moc motocykli. Dlatego rząd zapowiada wprowadzenie obowiązkowej homologacji i zakaz sprzedaży niebezpiecznego sprzętu. Od początku roku w naszym województwie w 92 wypadkach z udziałem hulajnóg zginęła jedna osoba, 77 zostało rannych. Najwięcej takich zdarzeń powodują nastolatkowie. Skazany za zabójstwo w głośnej łódzkiej sprawie łowców skór nie wyjdzie przedterminowo na wolność. Sąd Okręgowy w Łodzi nie uwzględnił wniosku Karola B. o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Mężczyzna odbywa karę 25 lat więzienia za zabójstwo jednej pacjentki i pomoc przy zabójstwach kolejnych osób. Ujawniona w 2002 roku afera łowców skór to był proceder, w którym pracownicy łódzkiego pogotowia za pieniądze przekazywali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. W skrajnych przypadkach sami do takich zgonów doprowadzali. W procesie skazano 2 sanitariuszy i 2 lekarzy łódzkiego pogotowia. Piesi w Łodzi mają problem z przejściem przez remontowane chodniki. Problem szczególnie widoczny jest w Śródmieściu, a czasami brakuje nawet tymczasowych obejść. Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi tłumaczy, że podczas remontu w centrum często chodniki są zajmowane przez robotników i sprzęt wykorzystywany do budowy nowych bloków mieszkalnych albo do remontów elewacji.
11: Patrzymy, jak blisko mamy do innych przejść dla pieszych i wtedy podejmujemy decyzję, czy wybieramy przekierowanie pieszych na drugą stronę ulicy, czy też tworzymy osobny taki ciąg pieszy, na przykład na jezdni, aby jak najbliżej ominąć te utrudnienia związane z budową budynku.
8: Władze miasta zapewniają, że każdy taki przypadek jest analizowany indywidualnie, a każde obejście jest tak zaplanowane, aby było jak najbezpieczniejsze i jednocześnie nie utrudniało ruchu na już i tak zakorkowanej ulicy.
2: A informacje ze świata sportu przynosi do studia Michał Malinowski.
12: Dzień dobry. Łódzki pierwszoligowiec ma nową trenerkę. Koszykarki ŁKS-u Łódź w nadchodzącym sezonie poprowadzi Katarzyna Motyl, która zastąpiła na trenerskiej ławce Piotra Zycha. Motyl ostatnio była grającą trenerką Ostrowi, z którą wywalczyła awans do pierwszej ligi. Wcześniej jako zawodniczka sięgnęła m.in. po Mistrzostwo Polski i grała w Eurolidze. Polskie siatkarki przed najtrudniejszymi meczami w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały 3 pierwsze spotkania na siatkarskim Euro, tracąc w nich tylko jednego seta. Przed nimi jednak mecze z Niemkami i Turczynkami. Wczoraj Polki odpoczywały i zdaniem środkowej Soni Stefanik na co dzień zawodniczki ŁKS-u Comerscon to powinno zrobić dobrze drużynie.
13: Największe obciążenie mają dziewczyny, które najwięcej grają praktycznie na stop na tym boisku. Nie wiem, czy dałyby radę pociągnąć codziennie granie meczu. Także uważam, że o tyle dobrze to jest tak rozłożone, że mamy taki dzień, żebyśmy mogli trochę odpocząć, zrobić też siłownię, która jest bardzo ważna dla nas i troszeczkę zresetować głowę.
12: Na początek meczu Polska-Niemcy o 15 polskiego czasu. Martyna Kubka zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open. W drugiej rundzie kwalifikacji na kortach w Nowym Jorku Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols w 2 setach. W meczu decydującym o awansie do turnieju głównego Kubka spotka się z Kristiną Liutową. Odpadła natomiast reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa, która przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji w 2 setach z Holenderką Anouk Koevermans 3-6 i 5-7. Kosmiczny mecz, ale tym razem siatkarski, nie koszykarski. O spotkaniu Włochy-Niemcy będzie się mówiło jeszcze bardzo długo. Siatkarze zagrali towarzysko, a pierwszy set trwał bagatela 1,5 godziny i zakończył się wynikiem 66-64 dla naszych zachodnich sąsiadów. Cały mecz wygrali Włosi 3-2. To tyle teraz. Kolejny serwis sportowy po 9:00. Zapraszam.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Łódzkie zaczyna dzień od 14 stopni, ale lato szybko się rozkręci. Po południu około 25-24 stopni. Słońce będzie dzisiaj często zaglądać zza chmur, a słaby wiatr nie popsuje planów na świeżym powietrzu. Wieczorem też spokojnie, noc łagodna od 12 do 14 stopni. Krótko mówiąc, parasol zostaje w domu, a okulary przeciwsłoneczne warto schować do kieszeni kurtki.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 27 sierpnia, czwartek i już 6 minut po siódmej. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się, dzień dobry. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź i mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobry dzień. Za chwilę powiemy o problemie z hulajnogami elektrycznymi i zmianami, które planuje wprowadzić ministerstwo, ale najpierw kult.

0: To zespół Kult. Panie Waldku, pan się nie boi, czyli lewy czerwcowy, no, w rytm tej piosenki, aż noga chodzi i tupta właśnie ten rytm. No cóż, przejdźmy teraz do poważnego tematu, bo coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych i coraz więcej problemów z urządzeniami, które tylko z nazwy przypominają rower. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowe przepisy, które mają uporządkować rynek pojazdów elektrycznych i ułatwić ich kontrolowanie. Elektryczne hulajnogi, rowery na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Dla jednych są wygodnym sposobem na szybki dojazd, no a dla innych coraz większym problemem na drogach i chodnikach.
1: Komisarz Edyta Machnik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Od 1 stycznia do 24 sierpnia 2026 roku doszło do 248 zdarzeń z udziałem kierującego hulajnogą, w tym 92 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 77 zostało rannych.
0: No niestety te dane nie są ciekawe. Ministerstwo Infrastruktury odpowiada na problem zmianami w prawie.
2: Dzisiaj mamy wolną amerykankę,
0: mówi szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Widzimy, że mamy ogromny problem rozwoju technologii, pojawiania się nowych wynalazków technologicznych napędzanych elektrycznie. Niestety na polskich drogach i chodnikach pojawiają się swego rodzaju potwory elektryczne. Ni to rower, ni to hulajnoga, ni to motocykl elektryczny. Postanowiliśmy z tym skończyć.
0: Po zmianach hulajnoga ma rozpędzać się maksymalnie do 20 km na godzinę i być skonstruowana tak, żeby nie można było jej przerobić, a w przypadku roweru elektrycznego granicą ma być 25 km na godzinę, no a silnik ma jedynie wspomagać rowerzystę podczas pedałowania. Szybsze i mocniejsze urządzenia będą musiały spełniać wymagania przewidziane dla innych kategorii pojazdów.
2: Jeżeli ktoś chce sprowadzić i używać urządzenia, które ma jeździć szybciej, to wiemy, że to ma być motocykl elektryczny i wtedy w Urzędzie Komunikacji wiemy, co mamy z tym zrobić. To znaczy, ma być zarejestrowany, opłacone OC i inne wymagania względem pojazdów, które muszą być rejestrowane.
0: A ekspert do spraw bezpieczeństwa, dr Mariusz Sokołowski, ocenia, że rosnąca liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych to jest efekt braku poczucia nieuchronności kary. Zdaniem Sokołowskiego problemy jest także zbyt mała liczba policjantów ruchu drogowego w stosunku do wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć.
3: Liczba chętnych do tego, żeby ścigać się hulajnogą, liczba chętnych do tego, żeby nie przestrzegać tych przepisów jest bardzo, bardzo duża. Z czego to wynika? Ja niejednokrotnie też podkreślam, że nie mielibyśmy wielu kroczeń drogowych i takich zachowań na naszych drogach czy na chodnikach, jak w tej sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z nieuchronnością kary. A to niestety cały czas mamy olbrzymi problem, bo raczej nie mamy policjantów, którzy będą w tych miejscach, gdzie są jadący hulajnogami.
0: No a resort chce więc również ułatwić pracę właśnie służbom. Transportowy dozór techniczny ma weryfikować urządzenia sprowadzane i wprowadzane na polski rynek. Homologacja ma natomiast jednoznacznie określać, z jakim rodzajem pojazdu mamy do czynienia.
2: Dzisiaj, kiedy rozmawiam z przedstawicielami policji czy straży miejskiej, nawet kiedy zostanie zatrzymana osoba na czymś, co przypomina rower czy hulajnogę elektryczną, a do końca nie wiadomo, co to jest, nie ma jasnych wskazań, w jaki sposób postępować z tego typu pojazdami.
1: Podczas codziennej służby mundurowi właśnie spotykają się z zachowaniem wielu osób, którym wydaje się, że kierowanie pojazdem z napędem elektrycznym zwalnia nas z przestrzegania jakichkolwiek przepisów.
2: Istotną zmianą, którą zaproponowałem, jest kwestia wypożyczalni hulajnog w dużych miastach. Problem z punktu widzenia mieszkańców jest jasny. Wszędzie są porozrzucane hulajnogi, przeszkadzają w normalnej komunikacji pieszej, rowerowej. Dlatego zaproponowałem, żeby samorządy były zobligowane do określenia miejsc, w których to się wypożycza i ten sprzęt się oddaje.
0: To ja jeszcze przypomnę, że takie rozwiązanie działa już od ponad roku w Łodzi, a projekt ustawy o homologacji hulajnóg i innych pojazdów osobistego użytku jest już w konsultacjach międzyresortowych. Ministerstwo chce, żeby w czwartym kwartale zajął się nim rząd, a od czerwca tego roku osoby do 16 roku życia mają obowiązek używania kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną. W Łódzkiem właśnie wśród dzieci w grupie od 13 do 16 roku życia policja odnotowała w tym roku najwięcej zdarzeń z udziałem kierujących hulajnogami. 606-787-8778 studio@radiolots.pl i głosówka przez stronę lub aplikację. Tak można się z nami skontaktować. Zachęcam serdecznie do komentowania temat hulajnóg, ale nie tylko, można dać znać w ogóle, co u was, jak poranek. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź, a na zegarze już 15 po 7.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości,

0: Wiraszko i dwie wieże w Radiu Łódź. W sprawie hulajnóg mamy telefon od naszej słuchaczki 606-787-878. Halo, halo.
1: Podobno w Łodzi są wyznaczone miejsca do parkowania hulajnóg. Przez ostatni miesiąc hulajnogi zaparkowane są wszędzie, nawet w poprzek chodnika, także pieszy ma trudności z przejściem. Osoby jeżdżące na hulajnogach jeżdżą również po chodnikach. Rowerzyści jeżdżą po chodnikach z prędkością bardzo dużą, potrącają przechodniów, także jest to bardzo niebezpieczne.
0: No, nam nie pozostaje nic innego, jak zaapelować do kierowców hulajnóg i rowerzystów o większą uwagę, a do pieszych o ostrożność. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał komentować, to serdecznie zapraszamy. 606-787-878, studio@radioloc.pl, a teraz na naszej antenie Cruz Beckham.

0: autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
6: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
7: O tym, co na drogach teraz, Sebastian Dziuda.
8: A ruch ożywia się na łódzkich Bałutach. Uwaga przy skwerze Jagieły, tam korkuje się u zbiegu Julianowskiej, Zgijerskiej i Pojezierskiej. Przy Rondzie Powstańców blokuje się też Warszawska. Już w sporo cierpliwości należy się uzbroić, jadąc Aleją Palki w stronę Ronda Solidarności. Z kolei na Widzewie wydłuża się dojazd do Ronda Żołnierzy Wyklętych od strony Malowniczej, a zator tworzy się już od przecięcia z Taborową. Zaglądamy teraz w okolice Łaska. Kilka minut stracimy jadąc drogą wojewódzką 473 na wysokości bazy lotniczej. Zapełnia się tuż przy wjeździe na S8. Na minutę przed 8 sprawdzimy ponownie, co dzieje się na drogach.
7: W Radiu Łódź skrót wiadomości Jarosław Turek.
9: W Radomsku dzisiaj odbędą się treningowe ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie rozesłało do mieszkańców powiatu radomszczańskiego SMS-y z powiadomieniem i apelem o zachowanie spokoju. Ćwiczenia działania syren odbędą się w godzinach od 9 do 14 na terenie miasta. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 zmierza do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Poinformował o tym wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Gdy maszyny dotrą na miejsce, Polska będzie dysponowała 8 samolotami tego typu, a w sumie do 2029 roku będzie ich ponad 30. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie. Według polityków koalicji rządzącej mogło tam dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny, nadużycia uprawnień i otrzymywania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Są kolejne zatrzymania w sprawie gigantycznej afery mieszkaniowej grupy kapitałowej Hrejt. Śledczy zatrzymali 8 kolejnych osób i badają, czy klienci, którzy zainwestowali w nigdy nieukończone mieszkania, byli pozbawieni ochrony swoich wpłat poprzez fikcyjne umowy. Sprawa dotyczy m.in. oszukanych lokatorów z Łodzi, którzy kupili mieszkania przy ulicy Tuwima i przy ulicy Łozowej. Tragedia w Nepalu i Chinach. Po przejściu tzw. powodzi błyskawicznej, najnowszy bilans po katastrofie to około 160 ofiar śmiertelnych w Nepalu i 3 w Chinach. W obu państwach za zaginione uznaje się po kilkaset osób, w tym wielu zagranicznych turystów. ONZ ocenia, że potrzeby humanitarne po powodzi będą ogromne. Na miejsce już jadą pierwsze transporty sprzętu medycznego, namioty i organizowana jest zbiórka żywności. A my po godzinie 8 zapraszamy dzisiaj na rozmowę ze starostą powiatu łódzkiego wschodniego Mateuszem Karwowskim. Będziemy rozmawiali o inwestycjach wartych prawie 150 milionów złotych, w tym o budowie bezkolizyjnego wiaduktu nad torami w Justynowie.
7: Zapowiada się naprawdę przyjemny czwartek w Łódzkiem. W Łodzi mamy już około 14 stopni, a po południu będzie nawet 25 w całym województwie. Słońce będzie się przeplatać dziś z chmurami, wiatr spokojny, ciśnienie niskie, więc jeśli jeszcze zdarzy się ziewnąć, no to mamy takie małe usprawiedliwienie.
10: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: Najlepszy początek dnia w czwartek 27 sierpnia. Za chwilę powiemy o remontach i zamkniętych albo zwężonych chodnikach, ale najpierw Supergrassy. All right.

0: Łódź miastem remontów, to chyba każdy mniej więcej wie, a okazuje się, że utrudniają one także pieszym korzystanie z chodników w Łodzi. Problem szczególnie widoczny jest w Śródmieściu, miasta, gdzie często na chodnikach pojawiają się znaki informujące, że piesi powinni skorzystać z chodnika po drugiej stronie ulicy. W efekcie często, aby legalnie i bezpiecznie przejść na drugą stronę, trzeba cofnąć się nawet 100 metrów do najbliższego przejścia dla pieszych. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego w Radzie Miejskiej Łodzi, Marcin Chęcz, złożył interpelację w tej sprawie, ponieważ jeszcze kilka lat temu problem ten był dużo mniejszy.
1: Przy okazji prowadzonej kilka lat temu rewitalizacji obszarowej Biuro Inżyniera Miasta wypracowało taki standard, według mnie w tamtym czasie jeden z najlepszych w Polsce, że w sytuacji, w której po prostu następuje zawężenie chodnika, jest wyznaczane jego obejście po jezdni. No, chyba że droga jest bardzo zakorkowana, to w takiej sytuacji robi się przejścia przez jezdnie tymczasowe tuż przy tym zawężeniu. No, Łódź ma ten problem, że my mamy bardzo duże te kwartały. Te odległości między skrzyżowaniami są bardzo duże. No i często właśnie takie nagłe urwanie chodnika powoduje, że zgodnie z prawem, jeśli chcielibyśmy obejść taki budynek, no skutkowało to nadrabianiem przynajmniej 50, 100, 150 metrów.
2: Ja wiem o tym, że ludzie tutaj z zakupami i tak dalej, no ale już nie przesadzajmy, wie pan, ten kawałek drogi mogą przejść sobie na pasach, nie? Idę i wiem jak jest, idę po tamtej sobie stronie.
3: No jeśli akurat idę danym chodnikiem, to oczywiście, że przeszkadza. No trzeba przechodzić na drugą stronę albo inne utrudnienia. Tak, tak, przeszkadza. Miasto powinno ułatwiać w takich momentach, kiedy jakieś są remonty właśnie, ponieważ brak takich pasów również stwarza niebezpieczeństwo, no wiadomo.
4: Ja jestem akurat młodą osobą, to mi to nie przeszkadza, że przejdę drugą stroną ulicy. Mam do tego wyrozumiałość, po prostu trzeba pewne rzeczy zrobić i tyle. Oby to trwało tylko jak najkrócej.
5: Posłanekiem Radny Rady Miejskiej, Stowarzyszenie Łódzowa Naprzód. Te rozwiązania pojawiają się coraz rzadziej z tego powodu, że inwestorzy i również miasto Łódź i Biuro Inżyniera Miasta ma w głębokim poważaniu komfort pieszych w naszym mieście. I to jest podstawowy problem. W sytuacji, kiedy zamykana jest droga, przygotowywane są objazdy. Natomiast jeśli zamykany jest fragment chodnika, czasami jest to całkowite zamknięcie chodnika, bo jest remont kamienicy, bo jest budowa budynku. Tych przykładów w Łodzi jest naprawdę bardzo dużo. To bardzo rzadko się zdarza, że Biuro Inżyniera Miasta w jakikolwiek sposób oraz Zarząd Dróg i Transportu wyznaczają taki objazd dla pieszych, czyli obejście.
6: Kilka lat temu wydaje się, że było to częstsze.
5: Oczywiście, bo to wynika z tego, że w tym momencie piesi nie są adekwatnie traktowani do ich roli w mieście.
7: Tomasz Andrzejewski, Urząd Miasta Łodzi. Rewitalizacja centrum przynosi też nowe inwestycje w mieście i widzimy, jak nie tylko my, remontując kamienicę, wprowadzamy też nową tkankę zabudowy przez prywatnych inwestorów. Z tych powodów na realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych zazwyczaj zajmowane są chodniki, bo trzeba wykonać pracę przeelewacji lub wykonać nowy budynek. W ramach organizacji ruchu albo jest wyznaczane przejście dla pieszych drugą stroną jezdni po drugim chodniku, albo też możemy wyznaczyć taki pas na jezdni. Patrzymy, jak blisko mamy do innych przejść dla pieszych i wtedy podejmujemy decyzję, czy wybieramy przekierowanie pieszych na drugą stronę ulicy, czy też tworzymy osobny taki ciąg pieszy, na przykład na jezdni, aby jak najbliżej ominąć te utrudnienia związane z budową budynku.
0: A miasto podkreśla, że każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, każde obejście jest tak zaplanowane, aby było jak najbezpieczniej i jednocześnie nie utrudniało ruchu na już i tak zakorkowanej ulicy. Te relacje przygotował dla nas Kacper Józefowicz. Ja jeszcze tylko przypomnę 606-787-878 studio@radiolot.pl. Cały czas czekamy na Państwa telefony i listy. Jakie macie zdanie na temat remontów utrudniających korzystanie z chodników? Chętnie je poznam i podzielę się z innymi słuchaczami. 42 minuty po godzinie 7.

To zespół Aerosmith i utwór Pink na antenie Radia Łódź. To jest najlepszy początek dnia. Zostało 10 minut do godziny 8. O pełnej oczywiście serwis informacyjny. Wcześniej wiadomości dla kierowców. Powiemy też więcej po serwisie o pogodzie. A teraz Medium Beauty, Ermar.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykund, poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedzielę.
5: Od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.
5: Robert Zwoliński.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
13: Chyba zacznę inwestować w złoto.
14: Dlaczego akurat w złoto?
13: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
14: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
13: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
15: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
16: Przy placu wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
17: Za minutę będzie ósma. Sprawdźmy więc, jak wygląda sytuacja na drogach, a robi to dla nas dziś Sebastian Dziuda.
18: A na początek zaglądamy w okolice Piotrkowa. Za tor czeka kierowców jadących A1 tuż nad węzłem Piotrków Zachód. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Odwiedzamy teraz Dąbrowę w Łodzi. Tam z opóźnieniami trzeba się liczyć, przejeżdżając przez skrzyżowanie z Dąbrowskiego i Śmigłego Rydza. Cierpliwość przyda się kierowcom na zachodniej. Jadąc w stronę górnej, problemy z płynnym przejazdem można napotkać od przecięcia z Lutomierską do okolic Placu Wolności. W okolicach Stadionu Widzewa też już jest gęsto, a przede wszystkim na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Niziarnianą. Na za pół godziny kolejny raz sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
17: Tu Radio Łódź, zbliża się ósma. Czas na serwis informacyjny, który przedstawi Państwu Jarosław Turek.
19: A w serwisie kolejne osoby zatrzymane w wielkiej aferze deweloperskiej. Podejrzenia nadużycia uprawnień przez posła Moskala i darmowa kranówka w łódzkich restauracjach. Na razie chłodny poranek, 15 stopni na termometrze, ale w ciągu dnia dzisiaj będzie w regionie słonecznie i ciepło do 24 stopni. Są kolejne zatrzymania w sprawie gigantycznej afery mieszkaniowej grupy kapitałowej Hrejt. Do aresztu trafiło 8 osób, a śledczy badają, czy klienci, którzy zainwestowali w nigdy nieukończone lokale, byli pozbawieni ochrony swoich wpłat przez fikcyjne umowy. Sprawa dotyczy m.in. oszukanych lokatorów z Łodzi, którzy kupili mieszkanie przy ulicy Tuwima i przy ulicy Łozowej. Firma miała ukrywać przed nimi swoje problemy finansowe. A kogo tym razem zatrzymano, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
20: Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie trzem kierownikom budowy oraz 36-letniej kobiecie zarzutów, którzy oświadczyli nieprawdę we wpisach w dziennikach budowy.
19: Wśród ostatnio zatrzymanych są osoby podejrzewane o wielomilionowe oszustwa, fałszowanie dokumentacji budowlanej i fikcyjne przepisywanie praw do mieszkań. A w całej sprawie ustalono już 3 tysiące pokrzywdzonych osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Miały być dotacje na czyste powietrze, są zawiadomienia o wyłudzeniach. Śledczy badają działalność firmy, która miała realizować inwestycje dla beneficjentów programu, m.in. w Złoczewie i w Łodzi. Pokrzywdzone miały zostać osoby prywatne, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu informuje, że po zgromadzeniu materiałów dowodowych sprawą zajmie się teraz Prokuratura Europejska.
1: Sprawa została przejęta przez Prokuraturę Europejską z uwagi na przedmiot postępowania oraz wartość szkody przekraczającą kwotę 10 tysięcy euro.
19: Postępowanie dotyczy okresu od 2023 do stycznia 2025 roku i prokuratura apeluje do osób, które czują się pokrzywdzone w związku z programem Czyste Powietrze, żeby zgłaszały się do śledczych. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie. Według polityków koalicji rządzącej mogło dojść wtedy do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny i nadużycia uprawnień. A więcej o tym mówi Michał Makowski.
21: 3 tygodnie po spotkaniu z Kralem poseł Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie przedsiębiorców z branży kryptowalut. Następnie składał kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Europoseł KO Borys Budka twierdzi, że mamy do czynienia z bezprawnym wpływaniem na proces legislacyjny i oczekuje działań prokuratury w sprawie posła Moskala.
22: Sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
21: Michał Moskal w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że rozmawiał z Kralem tylko raz w życiu. Wtedy poszukiwał sponsora dla konferencji poświęconej branży fintech. Ostatecznie do żadnej współpracy nie doszło. Michał Makowski, Polskie Radio.
19: A kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że nie wiedziało o spotkaniu posła Moskala z szefem Zonda Krypto. Darmowa kranówka dla każdego w łódzkich restauracjach. To jest rozwiązanie, które jako pierwszy wprowadził jeden z lokali z OFF Piotrkowskiej w Łodzi, a teraz jego śladem poszły kolejne. O tym mówi więcej nasz reporter Seweryn Potentas.
23: O wprowadzeniu przepisów, które zapewniłyby klientom restauracji darmową wodę z kranu, myślało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ostatecznie pomysł upadł, ale na ten krok i tak zdecydowały się niektóre łódzkie lokale, mówi restaurator Tomasz Frant.
24: Goście tej wody oczekują. Restauracje, które to wprowadzą, będą zyskiwały lojalnych klientów.
23: Woda z kranu to jedna z wizytówek Łodzi, dlatego do dołączania do akcji zachęca także miasto. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
19: Na wprowadzenie darmowej kranówki na razie zdecydowały się co najmniej 4 lokale przy ulicy Piotrkowskiej. Powiat łódzki wschodni szykuje się na inwestycyjną ofensywę. W najbliższych latach ma powstać bezkolizyjny wiadukt nad torami w Justynowie, ale ma być także wyremontowana droga między Wolą Rakową a Żgowem, a w Tuszynie wybudowana jednostka straży pożarnej. To inwestycje, które mają kosztować prawie 150 milionów złotych. O tych planach, pieniądzach, ale także o komunikacji publicznej na terenie powiatu będziemy już za kilka minut rozmawiać ze starostą Mateuszem Karwowskim.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Poranek w Łódzkiem coraz cieplejszy. W Łodzi mamy już 15 stopni, a to dopiero początek. W ciągu dnia słupki i rtęci na termometrach w okolicach Kutna, Sieradza, Skierniewic czy Piotrkowa Trybunalskiego, ale też Łodzi. Dobiją do około 24, a nawet miejscami do 25 stopni. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, a słaby wiatr ze wschodu nie powinien nikomu pokrzyżować dzisiaj planów. Ciśnienie wciąż dość niskie, więc głowa ma prawo trochę boleć. Poza tym pogoda zdecydowanie po naszej stronie.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
25: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: Już 8:05, Jakub Jędrzejewski, dzień dobry, za chwilę rozmowa z gościem, dziś starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski, ale najpierw jedna z najnowszych propozycji od Dawida Podsiadły, czyli utwór Sezon.

0: Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim Mateusz Karwowski, starosta Łódzki Wschodni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: 150 milionów złotych na inwestycje. Mniej więcej tyle sobie policzyłem, że planuje wydać powiat, ale także gminy w powiecie, w najbliższym Łódzkim Wschodnim, w najbliższym czasie. To kolosalne pieniądze. Skąd te pieniądze? Ja tylko powiem słuchaczom, że chodzi m.in. o wiadukt w Justynowie, przebudowę drogi z Woli Rakowej do Żgowa, rewitalizacja pałaców w Lisowicach, ale także budowa nowego DPS-u, remonty dróg, nakładek. No jest tego od groma, można powiedzieć. Skąd na to pieniądze?
2: No, jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Środki Unii Europejskiej, budżetu państwa, ale też własne powiatu, które przy odpowiednim zarządzaniu możemy wygenerować. Jesteśmy w przededniu, tak jak pan wspomniał, wielkich inwestycji, ale też już za nami ważny etap projektowy. Mamy praktycznie już wszystkie pozwolenia na budowę, kończymy procesy przetargowe i najbliższe kilkadziesiąt miesięcy to jeden wielki plac budowy.
1: No to za chwilę o tym porozmawiamy. Pan starosta skromny nie jest, ale to część chyba pieniędzy także z gmin pochodzi, jak rozumiem.
2: Częściowo. To jest też tak, że do tej pory finansowanie inwestycji drogowych wyglądało tak, że 50% dawała gmina, 50% powiat. Obecnie jesteśmy już na takim etapie, że dużą część inwestycji realizujemy tylko ze środków własnych. Udział środków gmin w inwestycjach spadł tylko do 5%.
1: No dobrze, to w takim razie porozmawiajmy o tych inwestycjach. Wiadukt w Justynowie. Jak dobrze liczę, to chyba będzie czwarty wiadukt na tej trasie, mówimy o trasie z Łodzi w kierunku Koluszek, później do Warszawy, więc jest to bardzo obciążona trasa kolejowa. Myślę, że kierowcy, którzy w Łodzi czekają na przykład na Malowniczej czy Hetmańskiej, wiedzą, o czym mowa. I 60 milionów złotych na czwarty wiadukt. Czy on rzeczywiście jest jedną z najpilniejszych potrzeb w powiecie?
2: 19 godzin na 24 na dobę jest zamknięty.
1: To tylko wskazuje... Mówimy o tym przejeździe.
2: Tak, dokładnie ten przejazd. Więc wiemy, dlaczego mieszkańcom tak bardzo na tej inwestycji zależy.
1: No ale mamy też Bedoń, mamy Justynów, mamy. I tam są już przejazdy bezkolizyjne.
2: Mamy, natomiast jest to kolejne kilkanaście minut w ciągu dnia, które trzeba poświęcić, aby dojechać do tego bezkolizyjnego miejsca. Naszym celem jest, aby wszystkie przejazdy na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na trasie Łódź-Koluszki były bezkolizyjne.
1: To ilu jeszcze brakuje w takim razie?
2: Przygotowujemy jeszcze dwa projekty. Projekt w Rzakowicach na drodze wojewódzkiej opracowany przez gminę Koluszki, ale też projekt, który miałby zamienić przejazdy w Borowej i w Kaletniku w kolejny wiadukt, także jest obecnie opracowywany przez powiat. Gdyby udało się zrealizować te inwestycje, to mamy przejazdy, wszystkie główne przejazdy są bezkolizyjne.
1: No tak,
2: zostają inwestycje łódzkie.
1: To jeżeli przyjąć, że mniej więcej tyle samo będzie kosztować, a pewnie będzie trochę drożej, bo inflacja postępuje, no to znowu kolejne 150 milionów. To na te dwa wiadukty trzeba będzie wydać na tyle, ile na wszystkie inwestycje, które teraz są planowane w powiecie.
2: Natomiast weźmy pod uwagę, że te 60 milionów rozkładamy na czterech partnerów. 15 milionów budżet państwa, 15 milionów PKP ze środków unijnych, 15 milionów powiat i 15 milionów gmina. Lepiej już brzmi, gdy powiat realizuje inwestycję, którą ma dofinansowaną w 75%. Gdyby takie modele finansowania udało się zachować w przyszłości, jeszcze to jest w rozbiciu na kilka lat, to jesteśmy w stanie zrealizować. Potrzebna jest odwaga. 15 milionów w budżecie powiatu w rozbiciu na 3 lata realizacji inwestycji to jest tylko 5 milionów rocznie. Jest to niespółmierny efekt. Mamy za sobą dwie inwestycje w Bedoniu i w Gałkówku. Tam realizowały je gminy we współpracy z powiatem i widzimy, jak bardzo wpłynęły one na zmianę funkcjonowania tych miejscowości.
1: No dobrze, to kiedy pojadę wiaduktem w Justynowie w takim razie? Nie będę musiał czekać na pociągi.
2: Myślę, że w połowie 2029 roku najpóźniej.
1: Czyli złośliwi powiedzieli, że jeszcze przed otwarciem tunelu średnicowego, czyli zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów na tej trasie. One i tak kursują bardzo często, ale będą kursować jeszcze częściej.
2: Będą kursować jeszcze częściej. Z tych 19 godzin zrobi się 21 i za chwilę życie w tych miejscowościach stałoby się prawie niemożliwe bez wielkich objazdów.
1: No dobrze, 27 milionów kolejna inwestycja, mniej więcej, na przebudowę drogi z Woli Rakowej do Żgowa. To najbardziej potrzebna inwestycja w powiecie?
2: To jedna z ważniejszych, dostęp Żgowa do autostrady. I kolejne, te 27 milionów, 13 milionów budżet państwa pozyskane. Połowa naszego wkładu własnego to odszkodowanie od samorządu województwa za przejętą drogę, trasę górną. Z budżetu powiatu dokładamy około 6-7 milionów, więc 27 milionów inwestycja, 7 milionów nasze. Tak, można realizować zadania. Wykonawca wchodzi na budowę za miesiąc, dwa. Już etap projektowy za nami. To będzie trudna inwestycja, natomiast ona pozwoli między innymi połączenie łódzkiej trasy Górna ze Żgowem bezpieczną drogą rowerową. To jest dawna droga wojewódzka, przez lata nikt tego nie robił. Kiedy stała się powiatową,
1: no dobrze, ale
2: będzie
1: to
2: zrobione.
1: Nie jest oczywiście inwestycja rowerowa tylko dla kierowców. No właśnie. Panie starosto, jak wymieniam sobie te wszystkie inwestycje, to w dużej mierze miliony złotych są w drogi i inwestycje dla kierowców. Ani lepiej by było na przykład pomyśleć o pociągnięciu jakiejś linii MPK do Koluszek. Do Brzezin taka linia jeździ.
2: Do Koluszek jeżdżą pociągi. Co 15 minut można dostać się pociągiem.
1: No tak, tylko że z pociągu nie wysiądzie się w środku trasy, prawda?
2: Oczywiście, ale po to są przesiadki i bardzo dobry węzeł przesiadkowy przy dworcu Łódź Fabryczna. Ja do szpitala Wamna Żeromskiego z Koluszek jechałem samochodem ostatnio godzinę 10, a pociągiem plus MPK 25 minut. Pociąg plus 10 minut autobusu. Przepraszam, tramwaju. Więc to jest naprawdę dobra forma komunikacji. Trzeba tylko przyzwyczaić się do przesiadek.
1: No dobrze, to w takim razie może trzeba by pomyśleć o innych liniach. To już może te Koluszki zostawmy, ale może powiat łódzki wschodni, Okala, miasto Łódź z trochę większej liczby stron. Można również mówić o południowej części miasta Łódź. Być może tam by się przydały jakieś linie. Tym bardziej, że z tego co wiem, były plany budowy, czy też zorganizowania sieci transportu publicznego właśnie na terenie powiatu. Duże nadzieje powiat wiązał z ustawą, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki. No to co, nie będzie w takim razie zwiększonej liczby przewozów?
2: Znaczy, będziemy rozwijać to, co mamy obecnie, czyli współpracę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną i ta kolejowa komunikacja autobusowa, która jest już w każdej gminie w połączeniu z MPK, obsługuje cały nasz powiat. Natomiast nie uruchomimy tego, co planowaliśmy, między innymi do mniejszych miejscowości, bo pomóc takiego nowego rodzaju transportu na indywidualne zamówienie. Ustawa to przewidywała. Chcieliśmy to zrobić w tych krańcowych miejscowościach, do których MPK dzisiaj czy Łódzka Kolej nie dojeżdża.
1: Czyli podobne rozwiązanie jak w Zgierzu. Zgierz to takie
2: rozwiązanie. Być może Zgierz testuje. My sprawdzaliśmy w Zachodniopomorskim, jak to działa. Chcieliśmy testowo w kilku miejscowościach to uruchomić. No niestety ustawa nie wejdzie w życie, więc jej finansowanie niestety zostało zablokowane. Jeśli dobrze pamiętam, tam 70 zł do kilometra mieliśmy otrzymać takiej dotacji. Po krótkiej analizie możliwości firm, które oferują to dzisiaj na rynku, przy niewielkiej dopłacie ze strony samorządu mogło to zaistnieć. No na razie musimy to odłożyć w czasie.
1: No tak, bo złośliwi by powiedzieli, bo miliony złotych idą na asfalt, idą na kierowców.
2: Dzisiaj jest tak.
1: Pieniędzy na to, żeby pomóc tym, którzy nie mają samochodu, a przecież mnóstwo jest ludzi, którzy mieszka w mniejszych miejscowościach, są wykluczeni komunikacyjnie, nie mają samochodu i trudno im dojechać. Ja nie mówię do pracy do Łodzi, bo pewnie takie osoby akurat dojeżdżają, ale do apteki, na rehabilitację, do szpitala i tak dalej.
2: To poważny problem, dlatego uruchomiliśmy we współpracy z ŁK tą kolejową komunikację autobusową na naszym terenie. 1 000 000 złotych powiat dopłaca rocznie już do tej komunikacji, drugie tyle dokładają gminy, jeszcze więcej Urząd Marszałkowski. Ta komunikacja rozwija się, jest coraz większe nią zainteresowanie, natomiast nigdy nie dojedziemy do miejscowości, w której mieszka kilkanaście osób regularnym autobusem,
1: no właśnie,
2: więc musimy szukać takich form.
1: Tak? To bez tej ustawy jakie miejscowości pozostaną bez komunikacji?
2: Burza wschodnia część gminy Koluszki, południowa część gminy Tuszyn. To są miejsca, do których mogłaby taka komunikacja dojeżdżać i będziemy dalej rozważać takie opcje. Dzisiaj pieniądze na komunikację w Polsce są. One są tylko wydawane w sposób przedziwny dla mnie, ale to też nie chcę wchodzić w wielką politykę, ale duża część funduszu dopłat do autobusów dofinansowuje przejazd autobusów szkolnych. Ten zapis, że linia musiałaby przynajmniej 4 razy w ciągu doby jeździć, który był w nowej proponowanej ustawie, sprawiłby, że takie linie straciłyby sens. Gminy nie brałyby tych pieniędzy jako dotacje do dowozu do szkół, ale naprawdę trafiłyby one tam, gdzie są potrzebne.
1: Na przykład
2: na przykład te tereny, które dzisiaj tą komunikacją objęte nie są. My jako powiat łódzki wschodni jesteśmy też w o tyle dobrej sytuacji, że zdecydowana większość mieszkańców tego powiatu ma dostęp do linii kolejowej i to takiej, na której pociąg nie przyjeżdża co 2 godziny, a co 15 minut. No. I to jest akurat plus. Natomiast mamy dużą część miejscowości, którą musimy dowieść do tej linii kolejowej. W ubiegłym roku uruchomiliśmy pilotażowy program właśnie w Tuszynie, gdzie do stacji Wolburka dojeżdża bezpłatny autobus ŁK, współfinansowany przez powiat, gminę i samorząd województwa. To się coraz mocniej rozwija. Bo wtedy
1: I są chętni, żeby korzystać z takich przewozów? Bo dużo samorządów mówi, dużo włodarzy mówi, że nikt nie chce tym jeździć, po co dopłacać, skoro nikt nie chce tym
2: jeżdżą.
1: Jeździć.
2: U nas jeżdżą i wręcz w czasach na godzinę 8 do szkoły musimy w podwójne busy puszczać, ponieważ takie jest duże zainteresowanie. Z Brujec do Andrespola i dalej do Bedonia, do stacji. Komunikacja działa. No, busy są przepełnione, tak.
1: Skoro wspomnieliśmy już o Tuszynie i tej części województwa, co ze strażą pożarną, bo był taki pomysł, żeby właśnie w tamtej części powiatu łódzkiego wschodniego ulokować państwową straż pożarną, bo przecież ochotnicze straże pożarne tam funkcjonują. Teraz te rejony obsługuje, z tego co wiem, obsługują Koluszki. Tak, trochę jest. Daleko.
2: Trochę daleko, dlatego ta inicjatywa jest bardzo ważna. Kończymy opracowanie koncepcji projektowej. Miasto Tuszyn kończy zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy gotowi do tego, żeby tę budowę rozpocząć. Natomiast no, to nie budowy gaszą pożary, tylko ludzie. Będą potrzebne etaty. Prowadzimy tutaj rozmowy z panią wojewodą, z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej. Być może
1: jest
2: w ramach...
1: wola na to, żeby tam ulokować dzisiaj jednostkę Straży Pożarnej?
2: Dzisiaj jest potrzeba. Jest ona potwierdzona ze wszystkich analiz, statystyk, także Komendy Wojewódzkiej. Natomiast potrzebne są jeszcze pieniążki na etaty, bo to około 15 etatów należałoby zwiększyć Komendę Powiatową Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach i jest to możliwe. Wtedy posterunek JRG powstałby w Tuszynie. Dlaczego to tak ważne?
1: W samym Tuszynie, czy może
2: Kruszowie,
1: w okolicach?
2: To byłby Kruszów, to jest na granicy Tuszyna. Jest to o tyle ważne, że kiedy powiat powstawał prawie 30 lat temu, to sieć autostrad wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj Tuszyn, Żgów, te okolice, mamy bardzo dużą ilość zdarzeń autostradowych. Mamy zupełnie inaczej rozwinięte miasta.
1: I do tych wszystkich wypadków jeżdżą strażacy z Koluszek?
2: Nie tylko. Poza Koluszkami muszą wspomagać ich strażacy z Pabianic, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego.
1: A ja już nie wspomnę o zmieniającym się klimacie, burzach, nawałnicach.
2: I to, że mamy wspaniałych ochotników, że oni chcą, nie zastąpi tego, że państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców i nie może mówić im, że wasza jednostka powiatowa będzie do was jechała 40 minut, bo akurat tak ktoś kiedyś 30 lat temu
1: stali. To kiedy jest możliwe, że powstanie w takim razie ten oddział terenowy?
2: Myślę, że jeszcze w tym roku będziemy mogli pokazać konkretny kosztorys inwestycji, konkretny projekt, jak to ma wyglądać i do końca roku sfinalizujemy tematy związane z przekazaniem działki na te potrzeby. Nic nie wyprzedzając, początek przyszłego roku to rozmowy dalsze na poziomie programu ochrony ludności na kolejne lata, kolejna edycja i będziemy starali się, żeby środki z tego programu zostały na tę budowę przeznaczone. Natomiast jest też drugi pomysł.
1: Czyli nie wcześniej niż za 2 lata.
2: Natomiast, ponieważ potrzeba jest duża, gdyby znalazły się etaty, a mówi się na poziomie krajowym, że te etaty do PSP trafią, to jesteśmy już posłowie, że miejscowe OSP w Kruszowie, które ma dzisiaj budynek tuż obok tej działki, jest gotowe użyczyć pomieszczenia, żeby taka jednostka
1: od razu tam
2: zaczęła działać od razu. Tak, więc nie chcemy też przedłużać pewnych tematów.
1: Czyli być może przyszły rok, a jeżeli chodzi o własną jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, to
2: pewnie
1: za
2: dłużej.
1: 2 lata.
2: Natomiast
1: pewnie
2: ponieważ to nie jest decyzja powiatu, tylko władz centralnych, musimy troszeczkę jeszcze w tej sprawie pochodzić. Natomiast wszyscy wiedzą, że jest taka potrzeba, bo bezpieczeństwo nie ma ceny.
1: To na koniec jeszcze zapytam, bo rozmawialiśmy ostatnio, jak widzieliśmy się w Radiu Łódź, słyszeliśmy się w Radiu Łódź o pomyśle budowy szpitala w Koluszkach. Czy coś się do przodu posunęło z tą sprawą? Wiem, że mieszkańcy Koluszek oczekują tej inwestycji. Było sporo problemów, między innymi z finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy udało się dojść do jakiegoś porozumienia?
2: Prywatny inwestor, który odpowiada za tę inwestycję, wybrał już działkę, rozpoczął przygotowania projektowe do tego tematu. Dzisiaj wielką zagadką jest, jak będzie wyglądało finansowanie ochrony zdrowia i jakie świadczenia będą mogły być finansowane przez NFZ i na jakich
1: zasadach. Naszej rozmowy ostatniej się sporo zmieniło.
2: Bardzo dużo się w tym temacie zmieniło. Chęci są, możliwości są, natomiast na dzisiaj musimy to wszystko podliczyć. Nie stojąc w miejscu, rozpoczynamy, myślę, że w najbliższym miesiącu, jeszcze we wrześniu, budowę Powiatowego Centrum Zdrowia w Koluszkach. Powstanie budynek warty 14 milionów złotych, w którym zlokalizowane zostanie Centrum Zdrowia Psychicznego, przychodnie specjalistyczne.
1: To taki zalążek szpitala.
2: I to będzie zalążek szpitala. Będzie to działało, powiedzmy, w godzinach 7:20, czyli jeszcze bez nocy, natomiast będzie tam świadczona pomoc ambulatoryjna dla mieszkańców. Niezależnie od tego pojawił się też nowy, od naszej ostatniej rozmowy, element. Szpital w Tuszynie zmienił właściciela. Znaczy, właścicielem dalej jest samorząd województwa, natomiast operatorem nie są już Łagiewniki, a jest teraz Szpital Kopernika. Jesteśmy po dobrej rozmowie z dyrekcją szpitala. Chcemy rozwijać szpital w Tuszynie. Chcemy jako powiat zaangażować się też w to, aby stało on się się bardziej takim szpitalem dostępnym dla mieszkańców.
1: I znowu Kolużki zostaną pokrzywdzone, duże miasto. Brzeziny mają szpital, Tuszyn będzie miał coraz lepszy szpital.
2: A Kolużki będą miały świetną przychodnię specjalistyczną i mam nadzieję też prywatny szpital finansowany przez NFZ. To są duże projekty, jest to dużo pomysłów, dużo pracy przed nami, ale my się naprawdę nie boimy ambitnych rzeczy.
1: Zobaczymy, czy mieszkańcy zrozumieją takie podejście. Bardzo dziękuję. Mateusz Karwowski był moim i Państwa gościem. Starosta Łódzki Wschodni. Dziękuję pięknie bardzo. I miłego dnia życzymy.
2: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
1: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
4: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę pogładź.
6: A to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.
9: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda.
10: A w Łodzi spoglądamy na Nowe Rokicie. Tam jak zwykle o tej porze dużo aut gromadzi się u zbiegu Obywatelskiej z Jana Pawła, a jadąc dalej Obywatelską w stronę Redkini trochę czasu stracimy dojeżdżając do Maratońskiej. Sporo się dzieje teraz w centrum, szczególnie w okolicach Manufaktury. Wolniej jedzie się zachodnią i północną, tuż przy Parku Śledzia. Dłużej zajmuje też przyjazd Aleją Piłsudskiego. W tym momencie stoi już cały odcinek wzdłuż Parku Źródli. I jeszcze zaglądamy na drogę wojewódzką 473 tuż nad Łaskiem. Tam trzeba chwilę odczekać, zaraz przy przejeździe kolejowym można stracić w tym miejscu kilka minut. Minutę przed dziewiątą raz jeszcze sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
9: Tu Radio Łódź, jest 8:30.
11: Same dobre wiadomości.
9: Jarosław Turek.
12: Są powody do radości, bo dzięki naszej radiowej relacji strażakom OSP z Gaszyna w gminie Wieluń udało się zebrać pieniądze na wkład do zakupu nowego wozu strażackiego. Dzięki zbiórce teraz nowoczesny samochód pożarniczy zastąpi mocno zużytego zabytkowego Stara 244. A mówi o tym nasz reporter Adam Łużyński.
13: Na 6 dni przed końcem strażakom udało się uzbierać wszystkie potrzebne pieniądze. Dzięki nim będzie można skorzystać z dofinansowania z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na zakup wozu. Strażacy z OSP Gaszyn potrzebują pojazdu, w którym są między innymi systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja i inne standardowe udogodnienia, które możemy znaleźć we wszystkich współczesnych pojazdach. Jednocześnie takiego komfortu nie ma w wysłużonym polskim Starze 244.
12: Ochotnicy z Gaszyna zdecydowali się na uruchomienie zrzutki w internecie po tym, jak burmistrz Wielunia nie przyznał im środków potrzebnych na wkład do zakupu pojazdów. Studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej tworzy archiwum społeczne, którego celem jest zgromadzenie i zachowanie wspomnień związanych z historią wytwórni. Adelina Gołębiowska zachęca więc wszystkich do dzielenia się swoimi pamiątkami.
14: Zależy nam nie tylko na opowieściach, chociaż jesteśmy jak najbardziej chętni je archiwizować i nagrywać, ale też właśnie na pamiątkach, ponieważ to nie są tylko zdjęcia, ale czasem to są, nie wiem, proporczyki z jakichś wydarzeń. Dużo ludzi ma wspomnienia z celuloidami.
12: Pamiątki udostępnione w ramach archiwum społecznego zostaną zeskanowane, sfotografowane i zwrócone właścicielom. Ponad 22 tysiące osób

0: wzięło udział w tegorocznej tomatinie, czyli tradycyjnej bitwie na pomidory w Bunol w Hiszpanii. W trakcie słynnego festiwalu wykorzystano 150 ton pomidorów. Wydarzenie przyciąga tysiące turystów z całego świata. I to jest tradycja, która sięga 1945 roku, kiedy grupa nastolatków wszczęła bójkę podczas fiesty i zaczęła obrzucać się pomidorami z pobliskiego sklepu. I tak oto drobny, chuligański incydent dał początek jakże cenionej, obecnie pięknej, pomidorowej bitwie.
1: A my teraz nie o pomidorach, a o pogodzie Państwu nieco więcej powiemy. Temperatura w Łodzi szybko idzie w górę, mamy już 17 stopni, choć przez lekki wiatr odczuwamy nieco ponad 15. W ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło. W Łodzi i okolicach w stronę Sieradza, Kutna czy Piotrkowa termometry pokażą około 24, a nawet 25 stopni. Słońce będzie się przeplatać z chmurami bez pogodowych większych niespodzianek. Ciśnienie powoli też odbija w górę, więc i nam powinno być łatwiej się rozkręcić. Krótko mówiąc, zapowiada się bardzo przyjemny letni dzień.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A żeby był jeszcze milszy ten dzień, to zaśpiewa nam teraz Mana.

0: Stereophonics, Have a Nice Day, życzyli nam miłego dnia. My oczywiście do tego życzenia się przyłączamy. Za 20 minut będzie godzina 9, a to oznacza, że czas na podróże z radiem, które trwają w najlepsze. Tym razem przenosimy się do wschodniej Wielkopolski. Tam wraz z reporterką Radia Poznań Michaliną Maciaszek odwiedzamy jedyną czynną podziemną kopalnię soli w Polsce – Kłodawę.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
8: Pobierzemy odpowiedni sprzęt do zjazdu i pojedziemy na dół zobaczyć, jak się wydobywa sól. Panie nam przygotowały odpowiedni zestaw sprzętu, czyli lampę górniczą, kaski.
9: Proszę bardzo.
10: Bardzo dziękuję.
8: Udajemy się do zjazdu.
11: W tym momencie zjeżdżamy na poziom 600, tak? Windą, która jedzie z prędkością 6 metrów na sekundę.
10: Zalega w uszach.
11: No tak, jest to, że naturalna, ponieważ zmienia się ciśnienie około 65 hektopaskali. Ja chwilę pierwszy, tak?
12: Uważamy pod nogi, za mną zapraszam, wysiadamy.
10: Kopalnia soli Kłodawa znajduje się w powiecie kolskim we wschodniej Wielkopolsce. W ubiegłym roku odwiedziło ją ponad 80 tysięcy turystów, mówi prezes zarządu kopalni Andrzej Sadowski.
8: Jesteśmy w tej chwili jedyną w Polsce kopalnią podziemną, która jednocześnie wydobywa dobra natury, nasze bogactwo, w tym przypadku sól kamienną, a jednocześnie jest prowadzony oficjalnie ruch turystyczny. Jesteśmy najniżej położoną trasą turystyczną dzięki temu, gdzie część trasy przebiega po wyrobiskach, które są jednocześnie czynnymi wyrobiskami górniczymi, chociażby szyb czy główne przekopy.
10: Turyści zwiedzają kopalnię 600 metrów pod ziemią. Spacer trwa około 2 godzin. Bez względu na porę roku temperatura wynosi ponad 20 stopni. Kiedyś było tu ogromne morze, opowiada przewodnik Grzegorz Pietrzak.
11: 250 milionów lat było tu morze cechsztyńskie, to był wczesny PRM. Panowały wysokie temperatury. Przez okres około 4 do 5 milionów lat ta woda odparowywała. Jak ta woda odparowywała, pozostawiła po sobie potężne ilości soli. To powietrze bardzo korzystnie wpływa na drogi oddechowe, na astmę, na inne schorzenia.
8: Najzdrowsza jest sól naturalna, sól morska. No to naturalna morska sól to jest właśnie ta, z tego morza, które powstało, jak powiedzieliśmy, 250 milionów lat temu. Dzisiaj tą skałę wydobywamy, tylko mielimy i w tej postaci sprzedajemy.
11: Wspaniałe kolory soli, różowa, biała, niebieska, również anhydryty, karnality, to wszystko tam się znajduje. Na tej soli właśnie została zbudowana ta kopalnia. To jest sól magnezowo-potasowa. Spróbuj sobie. Taki smak całkowicie inny. Bardziej kwaskowy, prawda?
10: Ale słona.
11: No właśnie, ta najwartościowsza sól, dla której żeśmy budowali tą kopalnię. Oczywiście tego magnezu-potasu nie było na skalę przemysłową, więc odstąpiono od tego.
10: W kolorze cegły. Aż się pić chce teraz.
11: No.
10: Jest tu też sala koncertowa, w której odbywają się wydarzenia kulturalne.
11: Robiliśmy wspaniałe koncerty na sali. Filharmonia Skalicza tutaj tam przepięknie zagrała 4 pory Vivaldiego Wiosnę. Zostało to zapisane w księdze Guinnessa jako utwór, który został wykonany najgłębiej pod ziemią.
10: Znajdziemy tu także kolekcję sprzętu, który na przestrzeni lat wspierał pracę górników. Jak wrażenia?
13: Super, mi się podoba. No, jest dużo soli, jest klimat taki inny, nie? Tak jakby nad morzem był.
14: Widać, jak ciężką pracą jest praca górnika, no i też niebezpieczną. A korzyści z tego wszyscy mamy, wszyscy korzystamy ze soli.
0: A do Wielkopolski zaprasza Radio Poznań. Ja jeszcze tylko dodam, że złoże w kopalni soli Kłodawa ma średnio około 250 milionów lat, więc warto się wybrać i zobaczyć je na własne oczy. Sprawdziłem, z Łodzi to tylko 100 km drogi. Zachęcam serdecznie do podróżowania z radiem.

0: 13 minut zostało do godziny 9. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Zachęcam cały czas do kontaktu z nami. 606-7878 studio@radiolot.pl. Można dzwonić, można pisać, a mamy telefon od słuchacza w sprawie hulajnóg.
1: Zastanawiam mnie, czy rodzic, który pozwala dziecku kupić, czy kupuje mu hulajnogę elektryczną, byłby skłonny równie dobrze kupić motorower, zwykły spalinowy motorower, na przykład skuter. Według mnie to są bardzo podobne urządzenia, bo jedno i drugie rozwija podobne prędkości, więc skoro może takie dziecko mieć hulajnogę, to czemu miałoby nie mieć motoroweru? Takie moje przemyślenia i też może sugestia do ustawodawców, żeby po prostu zrównać wszelkie hulajnogi elektryczne i też rowery elektryczne z motorowerami. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również już teraz Monika Brodka i Granda na antenie Radia Łódź.

0: autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
6: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
10: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
0: Po reklamie.
11: Wyjeżdżamy na drogi, a prowadzi Sebastian Dziuda.
12: A w Łodzi dużo się dzieje na Alei Włókniarzy, tuż za Stadionem Orła. Do kilku minut stracimy tam na światłach przy Legionów. Dużo się dzieje na ulicy Plac Kościelny, stoi też w tych okolicach Lutomierska i Zgierska. Nie nikną jeszcze utrudnienia w centrum Sulejowa. Sznur aut ciągnie się ulicami Konecką i Dworcową. Zaglądamy jeszcze na A1 w okolicy węzła Piotrków Zachód. Tam już co prawda skończyły się utrudnienia na pasie w stronę Katowic, ale korek się powoli rozładowywuje, więc może to potrwać trochę czasu. Więcej informacji w serwisie informacyjnym już za chwilę, a ja tymczasem życzę kierowcom dobrego dnia i szerokości na drogach.
11: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Czas na wiadomości, Jarosław Turek.
13: A w serwisie poranny korek na autostradzie w stronę Katowic. Kryzys komunikacji autobusowej w powiecie łódzkim wschodnim i limitowanie dostępu do Facebooka i Instagrama dla amerykańskiej młodzieży. Na termometrach coraz wyższa temperatura. Dzisiaj będzie ciepło, słonecznie do 24 stopni Celsjusza. Na początek wracamy do utrudnień na A1, o których mówiliśmy w wiadomościach drogowych. W studiu jest Damian Grosicki, który ustalił już, co jest powodem, że kierowcy jadący na południe utknęli w korku.
14: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to na jedynce, a dokładniej w okolicach miejscowości Władysławów, z powodu źle zabezpieczonego ładunku wysypała się makulatura. Wysypała na tyle pechowo, że zablokowała całkowicie wszystkie pasy w kierunku Katowic. W tej chwili najgorsze powinno już być za kierowcami, bo droga jest praktycznie przejezdna. Teraz trwa sprzątanie, które może potrwać nawet do 3 godzin. Całe zdarzenie potraktowano jako kolizję, a kierowca trochę kiepsko rozpoczął czwartek, bo otrzyma mandat.
13: Dziękuję bardzo, zalecamy więc zwolnić między węzłami Tuszyn, Piotrków, Trybunalski Zachód. Nie będzie dodatkowych autobusów w powiecie łódzkim wschodnim. Plany samorządu pokrzyżowało weto prezydenta do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. To właśnie ta ustawa miała zapewnić finansowanie autobusów na żądanie do mniejszych miejscowości. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał właśnie o tym ze starostą Mateuszem Karbowskim.
15: Tak, jestem, słyszymy się.
13: No i czy rzeczywiście weto oznacza koniec myślenia o transporcie publicznym na wschód od Łodzi?
15: No tak daleko pójść nie można, są przecież bardzo dobrze skomunikowane koleją miasta jak Koluszki. Są także autobusy łódzkiej kolei aglomeracyjnej, do których dopłaca powiat. Jednak rzeczywiście mieszkańcy mniejszych miejscowości, przynajmniej na razie, mogą się pożegnać z marzeniami o innym niż samochód dojeździe do lekarza czy do sklepu.
16: Nigdy nie dojedziemy do miejscowości, w której mieszka kilkanaście osób regularnym autobusem.
15: No tak. To bez tej ustawy jakie miejscowości pozostaną bez komunikacji?
16: Wschodnia część gminy Koluszki, południowa część gminy Tuszyn. To są miejsca, do których mogłaby taka komunikacja dojeżdżać.
15: Władze powiatu jednak się nie poddają, będą szukać pieniędzy, ale jak na razie ich nie ma i nie wiadomo, kiedy się znajdą.
13: Bardzo dziękuję. A co z zapowiadaną od dłuższego czasu budową szpitala w Koluszkach? O tym można posłuchać w całej rozmowie ze starostą, dostępnej już na stronie internetowej Radia Łódź i w naszej aplikacji mobilnej.
17: Więcej na radiołódź.pl.
13: W Radomsku dzisiaj odbędą się treningowe ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało już do mieszkańców powiatu radomszczańskiego SMS-y z powiadomieniem i apelem o zachowanie spokoju. Te ćwiczenia działania syren odbywają się w godzinach od 9 do 14 na terenie miasta. Facebook i Instagram wprowadzą w Stanach Zjednoczonych 2-godzinny dzienny limit korzystania dla użytkowników poniżej 18 roku życia. To jest część ugody z prokuratorami generalnymi Stanów, którzy zarzucali firmie Meta, że świadomie uzależnia najmłodszych od swoich aplikacji. O szczegółach nowych regulacji mówi Marek Wałkowski.
18: Dzienny limit będzie ustawiony domyślnie. Zmienić go będzie mógł wyłącznie rodzic. 2 godziny liczą się łącznie dla obu aplikacji, a także dla dodatkowych kont tego samego nastolatka. Po wyczerpaniu limitu dostęp zostanie zablokowany. Tryb nocny wyłączy aplikację od północy do 6 rano. Z kolei powiadomienia nie będą przychodzić do dzieci w godzinach lekcyjnych, ani wieczorem po 22. 2-godzinny limit dzienny dotyczy scrollowania, czyli przeglądania treści. Meta zobowiązała się także lepiej rozpoznawać nieletnich, którzy przy rejestracji podają fałszywą datę urodzenia i usuwać dzieci poniżej 13 roku życia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
13: Dodajmy, że koncern zapłaci także odszkodowanie w wysokości 18 miliardów dolarów.
11: Czas na sport i Michał Malinowski.
19: Maja Chwalińska odpadła z turnieju w Meksyku. Rozstawiona z trójką Polka przegrała w drugiej rundzie tenisowej imprezy w Monterrey z Alicją Parks z USA w 3 setach. Polskie siatkarki zagrają z Niemkami. Dla biało-czerwonych będzie to przedostatni mecz w grupie A siatkarskich Mistrzostw Europy, a dla ich rywalek ostatni. Obie drużyny są już pewne gry w fazie pucharowej, ale walczą o jak najwyższe miejsce, które powinno dać prawo gry z łatwiejszym rywalem w kolejnej rundzie rozgrywek. Przypomnę, że w kadrze jest aż 5 siatkarek z łódzkich klubów. Początek spotkania Polska-Niemcy o 15. Polskie kluby kończą kwalifikacje do europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok wydają się pewne gry w Lidze Europy. Oba zespoły wysoko wygrały pierwsze mecze, kolej już 7-0, a Jaga 4-0. Rewanże zagrają na wyjazdach. O grę w fazie ligowej Conference League walczą natomiast Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Ekipa spod Jasnej Góry zremisowała w pierwszym meczu z Hajdukiem Split. Pochodzący z Łodzi trener Rakowa Dawid Kroczek mówi, co będzie kluczowe w rewanżu u siebie.
20: Myślę, że granie zgodnie z tym, jaki jest styl, model gry i pracy zespołu i takie DNA naszego klubu, utrzymać intensywność, być zdyscyplinowanym i po prostu realizować plan. Myślę, że to są kluczowe elementy.
19: Górnik zagra natomiast w Monako i będzie starał się odrobić jednobramkową stratę z pierwszego meczu. 8-letni transfer Warty Sieradz. Nowym piłkarzem trzecioligowca został Wiktor Smoliński. 22-letni obrońca zagrał w ponad 100 meczach w drugiej lidze. W zeszłym sezonie występował w Sokole Kleczew. Był też reprezentantem Polski U19. W 2023 roku zagrał na Euro 19-latków. To tyle teraz. Więcej sportu oczywiście na bieżąco na radiołódź.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Kto jeszcze nie wyszedł z domu, tego pogoda właśnie próbuje przekonać. W Łodzi mamy już około 17 stopni, a po południu w całym regionie zrobi się 24, a nawet 25. Od Skierniewic przez Łódź aż po Sieradz dzień zapowiada się spokojnie. Trochę chmur, sporo słońca i lekki wiatr. Ciśnienie powoli rośnie, więc poranna senność powinna zacząć odpuszczać, ale powinna to tylko słowo klucz. Dzisiaj pogoda nie komplikuje planów. Spacer, rower, a może kawa na zewnątrz to naprawdę dobry pomysł.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź dobiegł końca. Mam nadzieję, że udało się trochę Państwa obudzić w ten czwartkowy poranek. W studiu jest już Monika Borysow-Dudowicz.
21: Dzień dobry. Obudzona, czyli zdecydowanie tak, potwierdzam, udało się dzisiaj.
11: Bardzo serdecznie. Co tam w programie dzisiaj?
21: A wiele ciekawych historii, między innymi odwiedziny Stefana. Nie wiem, czy słyszałeś. Będą. Kim jest Stefan?
11: Posłucham się.
21: Jakie zamieszanie nam zrobi wszędzie dookoła, o tym będziemy opowiadać, ale przede wszystkim wakacyjna jazda. Proszę już teraz się na nią przygotować.
11: Zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Adam Miksa program realizował. Do usłyszenia dziś około 13.40 w magazynie Mecenasie jest sprawa. Dobrego dnia.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

12 minut po godzinie 9, a ponieważ wciąż mamy wakacje, można śmiało przywitać kilka osób hasłem Pobudka. To jeszcze szczególne pozdrowienia dla wszystkich już powakacyjnie zapracowanych. I co tu dużo mówić, dzisiaj czwartek, czekamy na weekend. I teraz na dzień dobry następująca zagadka. Jak to się dzieje, że sierpień prawie za nami, a do nas docierają wieści, że teraz to dopiero będzie gorąco. Nazywa się Stefan, jest wyżem i śmiało mógłby powiedzieć, ja niżej podpisany odpowiadam za pogodowe zamieszanie. Stefan. Od dzisiaj nad Europą, ale przede wszystkim nad Polską króluje wyższy Stefan, także do Polski wrócą upały już niedługo. Na południu Europy upały w wydaniu ekstremalnym, czyli lato ciągle przed nami. My nie zapominamy o wakacjach, można się szykować na wakacyjną jazdę. Szczegóły już za moment w Radiu Łódź.

I takie to właśnie dziewczęco-chłopięce historie. Micro Music w Radiu Łódź. Jaka muzyczna opowieść dzisiaj zostanie odnaleziona? Wraca temat wakacyjnej jazdy, konkursu, w którym zdobyć można zaproszenie na całodniową, dwuosobową wyprawę do Parku Rozrywki. Będziemy przed południem szukać piosenki polskiej, letniej, wakacyjnej. Na jej tytuł mają nas naprowadzić trzy hasła. Odpowiedź trzeba przesłać na adres konkurs@radiołódź.pl i o tym proszę pamiętać. Oczywiście na szczegóły trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Nie można tak wszystkiego od razu wyśpiewać. Tak, tak.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lato, ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
7: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
8: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
7: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
9: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
10: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
11: No tak, jakaś metafora.
10: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
8: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
10: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
13: Egzotycznie świeże.
12: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
13: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
12: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
14: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
1: Po reklamie.
15: Najdłuższa fala relaksu.
16: A za nami godzina 9.30, przed nami radiowe porady, czyli po prostu to proste. Za kilka minut Damian Grosicki zapyta o powakacyjną dietę. Na wakacjach z posiłkami bywa różnie. Lody, gofry, śniadania o godzinie 13.00. To wszystko kiedyś się kończy. Jak wrócić do smacznego, do tego, co na zdrowie? Przed nami dzisiaj taka opowieść.

0: 25 minut mamy jeszcze do 10.
1: Po prostu to proste. Dziś w programie powiemy, jak wrócić do formy, gdy z wakacji przywieźliśmy kilka kilogramów za dużo. Zaprasza Damian Grosicki.
2: Gościem Radia Łódź jest Karolina Trullach, dietetyczka. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Na początku wakacji mówiliśmy o tym, jak zadbać o naszą dietę na wyjeździe, czego próbować, a czego nie. No ale jak to w życiu, każdy wypoczynek się kończy, trzeba wracać do domu i wchodząc na wagę podejrzewamy ją o oszustwo. Co zrobić, gdy przywieźliśmy kilka kilogramów obywatela więcej?
3: Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Jeśli wcześniej było dobrze wrócić do takich nawyków, jakie mieliśmy, które sprawiały, że nasza waga była w normie i tyle. Natomiast jeśli coś na tych wakacjach nie było tak, jak byśmy chcieli, ale i przed wakacjami coś nam doskwierało w tych nawykach, to może wprowadzić jakąś prozdrowotną zmianę, na przykład spożywać więcej warzyw, bo bardzo mało warzyw jemy jako obywatele.
2: A czy możemy wprowadzać radykalne zmiany, albo inaczej, jeżeli już je wprowadzimy, to czy taka nagła zmiana jakoś wpływa negatywnie na nasz organizm?
3: To jest takie złożone. W pewien sposób może, w zależności od tego, jak radykalne będą te zmiany. Natomiast liczby mówią wprost. Większość osób, które wprowadzają radykalne zmiany, nie jest w stanie wytrwać w tych radykalnych zmianach.
2: To jest jak z postanowieniami noworocznymi.
3: Dokładnie, jak z postanowieniami. Czyli my sobie możemy bardzo dużo postanowić i do pierwszego grilla może nam się udać, do pierwszych urodzin, imienin w pracy. Także niedługo gwiazdka. Wtedy już na pewno się wysypią ostatnie, najtrwalsi zawodnicy. Więc dobrze byłoby zadbać o coś, co nam towarzyszy na co dzień. Czyli taką dietę, w której podstawą są warzywa, są pełnoziarniste produkty zbożowe, chude źródła białka, drób, nabiał i w której jest miejsce na jakieś rekreacyjne produkty typu ciastko tu, kawałek sernika tam. Po to, żebyśmy my nie musieli tego cyklu powtarzać. Czyli odchudzamy się po świętach jednych, drugich, odchudzamy się po wakacjach, odchudzamy się na wakacje. Podczas gdy moglibyśmy po prostu cały czas tym trwać i racjonalnie tym jedzeniem zarządzać przez cały rok.
2: Przygotowywaliśmy się na wakacje, dbając o naszą formę, a co w przypadku, jeśli coś za granicą nam zasmakowało, zdrowego oczywiście, bo wyglądaliśmy fit, ale nie mamy w Polsce zamiennika. Nie znam się na tym, ale znalazłem coś takiego na przykład jak wietnamska pitaya. Czy jeden do jednego taką pitaję kupimy? Podejrzewam, że nie. No i właśnie, czy te zamienniki są w stanie zastąpić te oryginalne warzywa, owoce i czy ten dobór składników będzie taki sam?
3: Pytanie, czy my to jemy dla doboru składników, czy dla smaku. Bo dobór składników, nie wiem, flawonoidów, czy witamin, jakieś jesteśmy w stanie sobie zapewnić naszymi lokalnymi produktami. Natomiast jeśli coś nam zasmakowało egzotycznego, to będzie taka też złożona kwestia. Czyli my możemy pewne rzeczy już tu kupić. Są sprowadzane, płyną do nas na statkach, tudzież latają do nas samolotami. Nie wszystko będzie smakowało tak samo. Właśnie dlatego, że nie jest zrywane na świeżo. I to jest trochę jak z pomidorami. Czujemy różnicę między takim pomidorem, którego sobie uprawiamy w szklarni albo na balkonie i zerwaliśmy przed chwilą z krzaka, a takim, który do nas gdzieś przyjechał samochodem do sklepu. I tutaj też będzie ta różnica. No i tego nie przeskoczymy. Musimy pojechać drugi raz na te wakacje. Albo znaleźć coś, co nam tutaj będzie smakować.
2: Bo jak polecimy drugi raz na te wakacje i nabierzemy tych owoców, to ciężko, żeby przetrzymały nam przez cały rok.
3: Nie, musimy się tam najeść i po prostu dobrze je wspominać. Bardziej na tej zasadzie.
2: Żebyśmy mieli ich już dosyć.
3: Tak.
2: Mówiliśmy o nawykach. Jakie nawyki jeszcze warto wyrobić, albo jakie zakazy wprowadzić? Chociaż to słowo tak dosyć kontrowersyjnie brzmi, to jednak chyba warto coś sobie ustalić.
3: Ja w diecie nie jestem fanką zakazów, bo one zasadniczo średnio działają. My nie lubimy, jak nam się czegoś zakazuje. I nie lubimy też, jak nam się coś każe. Jak ja mówię, musisz. To my chcemy? Nie, to mamy od razu opór. Chociaż jeden zakaz ja bym chętnie wprowadziła nam wszystkim i to jest alkohol, którego spożywamy w naszym kraju zbyt dużo, tak przeciętnie, bo zakładam, że część z naszych słuchaczy może w ogóle nie pić alkoholu, natomiast część tego alkoholu będzie pić za dużo i warto wprowadzić sobie tutaj taki pomysł, żeby on się pojawiał rzadziej i w mniejszych ilościach. Natomiast takich dietetycznych, zamiast zakazów wolałabym raczej takie racjonalne podejście. Kawałek sernika, jest okej, 6 kawałków sernika, no to nie jest coś, co sprzyja naszemu zdrowiu. Żeby była taka równowaga między tym, co jest dla nas korzystne, zdrowe, a tym, co jest bardziej rekreacyjne i jedzone tylko dla smaku.
2: To na koniec prywata. Jeśli swoją dietę od września będę opierał na samych owocach, to dobrze czy źle?
3: Źle. Dlatego, że owoce nie dostarczą nam wszystkiego, czego potrzebujemy. W owocach nie ma na przykład tłuszczu. Tłuszcze są nam niezbędne do syntezy niektórych, no nie wiem, hormonów na przykład w naszym organizmie. Będzie brakowało znacząco białka w tej diecie i to już jest kolejny minus. I nie będzie wszystkich mikroelementów. Więc nie. Ja bym nie rekomendowała diety opartej tylko na owocach. Różnorodność jest naszym zasobem.
2: To pamiętajmy o tej różnorodności, o powrocie do zdrowej diety, dla której też się kończy okres wakacji. Rozmawiałem z dietetyczką Karoliną Król-Lach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Pamiętaj, jedz mniej przetworzonej żywności, natomiast zwiększ ilość warzyw i białka w posiłkach. Pij dużo wody zamiast słodkich napojów. Kontroluj wielkość porcji, często, ale mało. Zadbaj o aktywność fizyczną i najważniejsze, nie stresuj się, bo wtedy zaczniesz podjadać.

Lato w pełni z Radiem Łódź.

A takich historii można słuchać nie tylko od rana. 11 minut do godziny 10. O 10 wiadomości Radio Łódź, ale my już mamy bardzo konkretne plany. To zanim przypomnimy sobie pewną wakacyjną muzyczną historię, bo taki jest dzisiaj wątek również, będzie jeszcze mała konkursowa rozgrzewka. Ruszymy na poszukiwanie, ale to będzie filmowa opowieść. Okazja nie byle jaka, także polecamy się do słuchania.

0: Reklama.
1: Przy placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
3: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30.
5: Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
14: Na serwisie plan bezkolizyjnych przejazdów drogowo-kolejowych w powiecie łódzkim wschodnim. Polska skarga na fałszywe reklamy na platformach społecznościowych i kłopoty łodzian spowodowane remontami w centrum. Jest coraz cieplej, 20 stopni mamy teraz na termometrze. Dzisiaj dużo słońca i do 24 stopni Celsjusza. Ważne inwestycje drogowo-kolejowe w powiecie łódzkim wschodnim. Na terenie powiatu ma powstać w sumie 5 wiaduktów i przejazdów pod torami. Tym samym wszystkie przejazdy przez tory prowadzące z Łodzi do Koluszek i dalej do Warszawy mają być bezkolizyjne, a to jedna z najbardziej ruchliwych tras kolejowych w regionie. Codziennie przejeżdża tamtędy prawie 100 pociągów. Do tej pory to dla kierowców wiązało się z wielogodzinnym oczekiwaniem przed opuszczonymi rogatkami. Dlatego rozpoczęły się przygotowania do budowy wiaduktu w Justynowie, a wcześniej wybudowano już przejazdy w Bedoniu i Gałkowie, a to jeszcze nie koniec, mówi w Radiu Łódź starosta łódzki wschodni Mateusz Karwowski.
15: Naszym celem jest, aby wszystkie przejazdy na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na trasie Łódź-Koluszki były bezkolizyjne.
16: To ilu jeszcze brakuje w takim razie?
15: Przygotowujemy jeszcze dwa projekty. Projekt w Rzakowicach na drodze wojewódzkiej opracowany przez gminę Koluszki, ale też projekt, który miałby zamienić przejazdy w Borowej i w Kaletniku w kolejny wiadukt, także jest obecnie opracowywany przez powiat. Gdyby udało się zrealizować te inwestycje, to wszystkie główne przejazdy są bezkolizyjne.
14: Bezkolizyjne przejazdy na trasie kolejowej z Łodzi do Warszawy planuje także Łódź. Mają powstać przy ulicach Hetmańskiej i Malowniczej.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Ministerstwo Cyfryzacji interweniuje w sprawie fałszywych reklam rozpowszechnianych na platformach społecznościowych zarządzanych przez Metę. Chodzi także o bezprawne wykorzystywanie wizerunków znanych osób. Mówi o tym Klaudia Wróblewska.
17: Wniosek resortu cyfryzacji do Brukseli o ukaranie Mety to reakcja na odpowiedź firmy w sprawie fałszywych reklam z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw publikowanych na Facebooku i Instagramie. Jak przekazał minister Krzysztof Gawkowski, korporacja przyznała, że ten problem istnieje, ale pismo Mety pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, napisał w serwisie X szef resortu cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski wezwał Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki w mediach społecznościowych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
14: Do Komisji Europejskiej ministerstwo skierowało wniosek o ukaranie amerykańskiej firmy na 1 miliard złotych. Piesi w Centrum Łodzi mają coraz większe kłopoty z poruszaniem się chodnikami z powodu licznych remontów. Problem szczególnie widoczny jest w Śródmieściu, gdzie zdarza się, że można korzystać tylko z jednej strony ulicy, a prowadzące na nią przejście dla pieszych jest odległe nawet o 100 metrów. Mieszkańcy mówią naszemu reporterowi, że to jest uciążliwe, ale trzeba jakoś przetrwać.
4: Ja wiem o tym, że ludzie tutaj z zakupami i tak dalej, no ale już nie przesadzajmy, wie pan, ten kawałek drogi mogą przejść sobie na pasach, nie?
16: Miasto powinno ułatwiać w takich momentach, kiedy jakieś są remonty właśnie, ponieważ brak takich pasów również stwarza niebezpieczeństwo, no wiadomo.
18: Ja jestem akurat młodą osobą, to mi to nie przeszkadza, że przejdę drugą stroną ulicy. Mam do tego wyrozumiałość, po prostu trzeba pewne rzeczy zrobić i tyle.
14: Przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego w Radzie Miejskiej Łodzi Marcin Chęcz złożył w tej sprawie interpelację, bo wskazuje, że jeszcze kilka lat temu w takich sytuacjach piesi mieli mniejszy problem, ponieważ przy zwężeniach wyznaczano tymczasowe przejścia na jezdni albo malowano dodatkowe pasy, które kierowały na drugą stronę jezdni. Urząd Miasta odpowiada, że każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, a obejścia mają być bezpieczne i nie utrudniać ruchu. To piesi w Konstantynowie mają trochę lepiej, przynajmniej na razie mogą odetchnąć z ulgą, bo zakończył się ważny etap prac na placu Kościuszki, dzięki czemu zniknęło uciążliwe zwężenie jezdni, a mieszkańcy mogą ponownie korzystać z chodnika. Teraz część robót przenosi się na rynek, gdzie w miejsce betonu pojawi się nowa nawierzchnia i mnóstwo zieleni, mówi Tomasz Wójcicki z Urzędu Miejskiego w Konstantynowie.
19: Trwa demontaż starych zabruków oraz miejsc parkingowych, aby przygotować front robót pod nowe utwardzenia. Nastąpiło również wyłączenie wszystkich miejsc parkingowych w obrębie placu.
14: Na placu Kościuszki pojawią się także nowe ławki, nowoczesne oświetlenie i stojaki rowerowe. Modernizacja konstantynowskiego rynku ma potrwać do końca tego roku, a piszemy o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Czy z dnia na dzień będzie coraz cieplej? Zdecydowanie tak. Układ wyżowy zapanował nad Europą. Dziś dotarł do Polski. Pozdrawiamy Stefana. Co nam funduje prawdziwe lato? W Łódzkiem ciepło, ciepło najcieplej. To okolice Sieradza i Wielunia do 26 stopni nawet. W Łodzi w Bełchatowie Tomaszowie Mazowieckim do 25, ale na razie czekamy. W Łodzi teraz 20 stopni na termometrach. Za chmurami trzeba się będzie dzisiaj rozglądać z uwagą, może nawet z lupą. Dużo słońca dzisiaj, wiatr nie będzie nam dokuczać. Idealnie wakacyjnie, po prostu.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
21: 5 minut po godzinie 10:00 to przedpołudniowe hej, hej, dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz, hej, Adam Miksa, hej, od nas dzień dobry właśnie, a ja już coś dla Państwa przygotowałam. Za chwilę będzie mała zagadka.

0: 13 minut po godzinie 10. Ja obiecałam taką małą rozgrzewkę konkursową.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czyli dzisiaj taka mała niespodzianka. W pierwszej kolejności do zdobycia zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie jest ważne do 7 września. I teraz, jak tu nie wrócić do takiej historii? Rok 1953. 27 sierpnia odbyła się oficjalna premiera pewnej pięknej, czarno-białej, filmowej historii. Kultowy film, podziwiany do dziś, komedia romantyczna. No trochę tak. Bajka z księżniczką? Trochę tak. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, koniecznie musi wyrobić sobie zdanie na temat Anny, która ma pewne obowiązki, ale ma też swój charakter, ciekawość świata i oczywiście on, dziennikarz, w sumie z zasadami, jak się potem okazuje. Audrey Hepburn, Gregory Peck, o jakim filmie opowiadam, jaki film uwielbiam, studio@radiowodz.pl. Czekam na tytuł, ale można też podzielić się swoimi wrażeniami. Także szybko, szybko proszę, za co można ten film pokochać. Co w nim takiego i jaki to film? Czekam na wiadomości od Państwa.

0: To Kate Bush w radiu, 18 minut po godzinie 10, a ja już naprawdę mogę dalej opowiadać czarno-biały, a jednak zjawiskowy. Takie są Państwa opinie. Rzymskie wakacje, premiera tego filmu oficjalna odbyła się w roku 1953, równo 73 lata temu, nie do wiary. Ponadczasowa opowieść, oczywiście, że tak. Ja opowiadałam dzisiaj o filmie Rzymskie wakacje, potwierdzam, opowieść na pozór błaha, taka lekka, łatwa i przyjemna, ale ile w niej ukrytych sensów. Dla pana Piotra dzisiaj zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Przypominam, że zaproszenie jest ważne do 7 dnia września. Gratuluję i życzę udanego seansu.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I jeszcze pozwolę sobie uspokoić. Oczywiście do tematów konkursowych jeszcze dzisiaj wrócimy przed południem.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: It's a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time.
2: Radio Łódź.
3: Autopromocja.
4: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
3: Autopromocja. Reklama.
6: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
3: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: 29 minut po godzinie 10. My jeszcze chwilę dzisiaj poczekamy na wakacyjną jazdę, ale oczywiście nie będziemy się nudzić. W imieniu Moniki Czerskiej zapraszam na magazyn Zwierz się zwierz, a przy okazji zaproszenie to będzie także na piknik. Za kilka minut wszystko się wyjaśni, będzie można wpisać do kalendarza pewną datę.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie i witam naszych gości, Aleksander Ziemniewicz i Aleksandra Buczkowska. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Państwo są organizatorami wydarzenia nowego na rynku łódzkim, wydarzenia związanego z zwierzętami. Łódź, podaj łapę. Zaraz wytłumaczymy, o co chodzi i dowiemy się, skąd idea zorganizowania takiego spotkania pomocowego, bo chodzi o pomaganie zwierzętom. To skąd pomysł się wziął w Państwa głowach?
2: Pomysł się wziął z tego powodu, że również organizuję bazar smaku i na bazarze wystawia się u mnie Ola, która zaproponowała mi w pewnym momencie: Alek, może byśmy zrobili tutaj targi dla zwierząt, piknik dla zwierząt i pomożemy jakiemuś schronisku. Mamy miejsce, ludzie się i tak tutaj spotykają. Dlaczego by tego nie przekuć w pomoc?
0: Czyli tak naprawdę połączył Was interes, ale połączyła Was też, mam nadzieję, miłość do zwierząt.
1: Absolutnie, tak. Zarówno ja, jak i Aleksander mamy psiaki, także tutaj jesteśmy po jednej stronie i właśnie tak jak kolega powiedział, gdzieś tam sobie kminiliśmy, żeby zrobić właśnie jakiś piknik. Takich targów dla zwierząt jest dużo. A nam chodziło o coś takiego, żeby to było miejsce, które będzie przyjazne przede wszystkim dla psiarzy, że możemy tam usiąść na leżaczku, zjeść coś dobrego, no bo tak jak wspomniał kolega, tam jest baza smaku, gdzie często jest gotowanie na żywo, pysznego jedzonka od lokalnych dostawców, żeby można było usiąść sobie z pieskiem na leżaku w bezpiecznej przestrzeni, bo tam nie mamy dużego ruchu samochodów, jesteśmy jednak oddzieleni od tego zgiełku miasta, a przy okazji właśnie wynieść z tego coś dobrego, ponieważ oprócz jakby samej zbiórki na schronisko, której planujemy, no to będą też psiaki ze schroniska naszego łódzkiego z ulicy Marmurowej. No Janusz może skradną serducho któregoś z piknikowiczy.
0: Tak sobie wyobrażam, że to będzie także miejsce, gdzie będzie można się powymieniać doświadczeniami, ale także porozmawiać z fachowcami, bo zaplanowali Państwo udział na przykład weterynarza.
1: Tak, absolutnie. Mamy tutaj w zanadrzu kilka asów. Będą to spotkania z behawiorystą. Tam pani opowie o kilku nurtujących tematach, zarówno o lęku separacyjnym, o tematach, które dotyczą każdego psiarza, ale też będziemy mówić o świadomej adopcji. Będzie też chipowanie. Darmowe chipowanie dla piesków i dla kotków z województwa łódzkiego, także tutaj jesteśmy z tego projektu mega dumni, że będzie można przyjść po prostu, zarejestrować się do bazy, tak żeby po prostu w sytuacji, której gdzieś tracimy tego naszego czworonoga z oczu, łatwo można było go odnaleźć.
0: No wiem też, że zaprosiliście strażników miejskich, którzy będą uczyli udzielania pierwszej pomocy zwierzętom, bo i taka od czasu do czasu jest konieczna. Pomyślane to jest jako wydarzenie wielogodzinne, piknik, spotkanie psiarzy, ludzi, którym na sercu leży dobro zwierząt bezdomnych, ale też ten aspekt smakowitości, o którym pani wspomniała, jest istotny. Będzie coś dla ludzi, ale czy będzie coś dla zwierząt, jeżeli chodzi o przekąski?
2: Tak, na pewno. Też chcielibyśmy zaprosić paru producentów, szczególnie z województwa łódzkiego, którzy wytwarzają czy to karmy, czy to przysmaki, czy to też jakieś akcesoria dla psów, a na pewno nasi kucharze zadbają o jakieś dodatkowe atrakcje dla piesków.
0: Proszę sobie zapisać w kalendarzu 5 września, Łódź, podaj łapę, to wydarzenie nowe na mapie naszego miasta. Będziemy próbowali pomóc schronisku dla zwierząt. Takich akcji pomocowych jest bardzo dużo i mam wrażenie, że łodzianie chcą w nich uczestniczyć, czują taką potrzebę, a wy chcecie jeszcze zmobilizować bardziej mieszkańców regionu łódzkiego do udziału w waszym wydarzeniu. Stworzyliście film, który tak naprawdę chwyta za serce. W takiej notce prasowej, którą dostaliśmy od państwa, napisaliście, że a propos tego filmu, chcieliśmy stworzyć materiał, który nie będzie kolejną zwykłą reklamą wydarzenia, tylko poruszy mieszkańców Łodzi i wywoła prostą reakcję. Ja też mogę pomóc. I przyznam szczerze, osiągnęliście ten cel.
1: Mamy nadzieję, że dotrze do jak najszerszego grona odbiorców. Tutaj też tworząc to wydarzenie, mieliśmy w głowie, żeby tak jakby zmotywować ludzi, bo często mamy w domu tak, że mam jakieś stare koce, mam jakieś, może jakieś za dużo karmy. Tak leży i czekają na wieczne nigdy, aż się w końcu ktoś zmobilizuje i zawiezie do schroniska. A my chcemy właśnie tych ludzi zebrać, powiedzieć: hej, masz coś w domu, albo masz możliwość i możesz kupić ten worek karmy, czy smycz, czy będziemy też udostępniać listę, czego tak naprawdę nasze schronisko potrzebuje najbardziej, to przyjdź do nas, spędź z nami fajnie czas, w fajnym otoczeniu i przy okazji zrób coś dobrego. Tu nie chodzi o to, żeby przelewać duże kwoty, żeby przynosić tony karmy. Wystarczy czasami jedna puszka, mały gest.
0: Tak, właśnie te drobiazgi liczą się w naszym życiu. Gdzie szukać informacji dodatkowych dotyczących wydarzenia, które odbędzie się 5 września?
2: Głównie na naszym Facebooku, w naszym wydarzeniu, ale też na pewno na Facebooku i Instagramie będziemy informować.
0: Ale co to znaczy na naszym Facebooku?
1: Powstało wydarzenie Łódź podaj łapę, tam będziemy udostępniać wszelkie szczegóły i to będzie taka baza wiedzy. Natomiast na naszych osobnych profilach, czyli na Łódzki Bazar Smaku i tak samo na 101 Bulldogu, będziemy tak samo podbijać te informacje, żeby jeszcze bardziej wypromować ten event.
0: To proszę obserwować i proszę, jeszcze raz to podkreślę, zapisać sobie w kalendarzu 5 września Łódź podaj łapę, nowe wydarzenie, bezpłatny piknik dla psiarzy, miłośników zwierząt i rodzin, połączony z dużą akcją na rzecz schroniska dla zwierząt w Łodzi. Zaczęliśmy to nasze spotkanie od tego, że trochę połączył was interes, ale połączyła was przede wszystkim miłość do zwierząt i pani Ola powiedziała, że macie zwierzęta. No na koniec w takim razie popytam. U pani buldogi, tak?
1: No, ja jestem szczęśliwą przyjaciółką mojej Buby, 6-letniej buldożki.
0: A dlaczego ta rasa?
1: Oj, to jest trudne pytanie. Ja w ogóle nigdy nie sądziłam, że będę miała psa, ponieważ jestem strasznym alergikiem i nigdy nie miałam możliwości posiadania żadnego futrza z tego zwierzątka i po prostu jakoś tak los trafił, że spotkaliśmy się z jednym hodowcą, znajomym i patrzę, no nic mi się nie dzieje. Mój mąż się śmiał, weź się nacieraj tymi psami, zobaczymy.
0: No żeby sprawdzić zawczasu.
1: Tak, żeby sprawdzić zawczasu. No i była właśnie najbardziej buńczuczna z całego miotu. Najbardziej się awanturowała i machała łapą.

0: sobie zapisać to hasło, szukać wszelkich informacji w internecie. A naszym gościom, organizatorom tego wydarzenia, bardzo dziękuję za udział w audycji Zwierz się Zwierz. Aleksandra Buczkowska i Aleksander Ziemniewicz. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: A skoro o internecie Monika jeszcze na koniec wspomniała, to przypominam, że do tej rozmowy mogą Państwo także wrócić. Adres radiouć.pl w podcastach i wszystko będzie jasne.

5 minut zostało do godziny 11:00. Tuż po wiadomościach radio ucie trzeba będzie zapytać o pewną piosenkę, także odliczamy minuty do wakacyjnej jazdy. To tuż po godzinie 11:00.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Jesień należeć będzie do księcia ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Remigiusz Fladrowski.
7: Dzień dobry. Zatrzymanie szefa PKO Radosława Piesiewicza. Chodzi o aferę Zonda Krypto. 500 osób straci pracę w Pabianicach. Mowa o tamtejszej fabryce żarówek. Polska chce kary za oszukiwanie użytkowników Facebooka i Instagrama. Jesteśmy pierwsi w Europie. Czwartek w regionie słoneczny i ciepły z temperaturą do 25 stopni. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Informacja o zatrzymaniu Radosława Piesiewicza ma związek ze sprawą Zonda Krypto. Mężczyznę zatrzymano na polecenie katowickiego oddziału Prokuratury Krajowej.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: To już pewne. Blisko 500 osób straci pracę w fabryce żarówek w Pabianicach. Syndyk poinformował o tym Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach. O szczegółach reporter Radio Łódź Damian Grosicki.
9: W połowie lipca sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia ogłosił upadłość ważnego dla regionu zakładu produkującego oświetlenia samochodowe. Fabryka przez lata zatrudniała setki pracowników. Teraz ci będą musieli szukać innego zajęcia, mówi dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach Sylwia Gawrońska-Zdzieniecka.
10: Zostaliśmy powiadomieni o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Wypowiedzenia mają być wręczane we wrześniu tego roku. Zwolnieniami jest objęta łącznie grupa 474 pracowników na różnych stanowiskach pracy.
9: Umowy będą rozwiązywane z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
7: Zwolnienia potrwają do końca roku. Polskie linie kolejowe chcą wznowić drążenie tunelu pod Łodzią. Rozpoczął się przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy. Maszyna drążąca blisko 2 lata temu zatrzymała się pod ziemią na wysokości ulicy 1 Maja na Łódzkim Polesiu. Było to konieczne, bo część kamienic nad tunelem zaczęła się sypać. Proces wyłaniania nowego wykonawcy ma zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku, mówi rzecznik prasowy Polskich Linii Kolejowych Rafał Wilgusiak.
11: Postępowanie jest obecnie w toku. A do negocjacji zaprosiliśmy 3 podmioty, które według nas dają rękojmie swoim doświadczeniem i wiedzą bezpiecznego i skutecznego zakończenia procesu drążenia.
7: Tarcza drążąca tunel pod Łodzią mogłaby ruszyć w 1 kwartale przyszłego roku. Tunel połączy dworzec Łódź Kaliska z dworcem Łódź Fabryczna. Polska chce kary za oszukiwanie użytkowników Facebooka i Instagrama. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na koncern Meta kary 250 milionów euro. Jak mówił Gawkowski, Polska została pionierem tej sprawy.
12: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
7: W piśmie do komisji minister cyfryzacji pisze, że do koncernu Meta zgłoszono 122 reklamy zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach reklamy nie zostały usunięte. Gawkowski zaznaczył, że konta, z których były publikowane złośliwe reklamy, nie były blokowane przez Metę. Rośnie bilans tragedii, do której doszło w nocy w Caen na północy Francji. Samochód wjechał w grupę pieszych na przystanku, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 2. Według najnowszego bilansu 2 osoby zginęły, a 9 zostało rannych. Kilka z nich jest w ciężkim stanie. Wśród ofiar są głównie cudzoziemcy, m.in. Afgańczycy, Egipcjanie i Bangilczycy. Sprawcę 26-letniego Rosjanina już zatrzymano. Według wstępnych ustaleń do tragedii doszło po kłótni w barze, w której uczestniczył sprawca. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam w południe.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Prognoza pogody z przyjemnością. Sprawa jest banalnie prosta. Mamy lato w pogodzie, gdzie najbardziej letnio. Dzisiaj to są okolice Łęczycy, Łodzi, Wielunia. Delikatne, lekkie chmurki nad Bełchatowem, Piotrkowem, Trybunalskim, ale wystarczy zrobić tak i już ich nie ma. Ciepło do 25-26 stopni w Łódzkiem, ciśnienie wysokie, biometr mamy korzystny. Słomkowy kapelusz pasuje idealnie nawet w mieście. Taka Francja, elegancja. Takie lato.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: 5 minut po godzinie 11. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie przed południem. Adam Miksa realizuje program. Pozdrawiamy. A za chwilę czas na kulturę w Radio Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: 9 minut po godzinie 11, a o tej porze tradycyjnie przydadzą się podpowiedzi w sprawie wydarzeń kulturalnych w pełnej gotowości. Anna Groblińska,
2: dzień dobry.
1: Aniu, od czego zaczynamy?
2: A zaczynamy od finału, coraz więcej tych finałów, no bo tak, wakacje się kończą, ale lato nie. Natomiast dzisiaj koncert finałowy 19. Letniej Akademii Jazzu Boleros i Masecki. I to będzie znakomity koncert przypominający piękne bolera i inne gatunki popularne w Ameryce. Łacińskiej, ale przedstawione w bardziej subiektywny i autorski sposób. Zespół Marcina Maseckiego powiększył się, więc będzie jeszcze bardziej może interesująco bądź efektownie, choć nie zawsze w ilości siły, ale tutaj może tak być przy tej muzyce właśnie Ameryki Łacińskiej. A warto przy tej okazji przypomnieć, że Marcin Masecki, pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent, pedagog, spędził dzieciństwo w małym miasteczku u podnóża Andów w Kolumbii. Później na studiach w Bostonie poznał dziewczynę z Buenos Aires, z którą się ożenił. A pół wieku wcześniej w Buenos Aires poznali się dziadkowie Marcina Maseckiego. Babcia była córką dyrektora Banku Polskiego, a dziadka wypchnęła tam II wojna światowa. Taka to historia właśnie, a zatem bardzo osobista ta muzyczna podróż, która dziś o godzinie 19 w klubie Wytwórnia w Łodzi. No i skoro przy muzyce jesteśmy, to dzisiaj również ostatni z 6 koncertów Muzyka Oddechu, Respiro Muzyka, i to się odbywa przy Tężniach Botanik przy ulicy Hufcowej 24 w Łodzi, a dzisiaj koncert, który ma pokazywać współbrzmienie muzyki i obrazu. Wystąpią Natalia Anna Kalisz-Odorowicz, Bartosz Gułaj i Paweł Odorowicz, który jest kuratorem całego cyklu. Początek dzisiaj o godzinie 18, żebym Państwa Nie, o 19, o godzinie 19. Dobrze, że przyjrzałam się.
1: Ale ławeczkę o godzinie 18 można zajmować.
2: Jak najbardziej. Przypominamy, że trwa festiwal Retroperspektywy. O dzisiejszych spektaklach adresowanych do dzieci i młodzieży ja już sporo mówiłam, także o tym tylko przypominam. Festiwal potrwa do niedzieli i mnóstwo jeszcze interesujących rzeczy w programie w Fabryce Sztuki i nie tylko. A Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi dzisiaj urządza Dzień Ocalałych. Pierwsze wydarzenie już się rozpoczyna, natomiast my polecamy popołudnie w Parku Ocalałych w Łodzi od godziny 16 i ćwiczenia z czułości, i pokaz taneczny, i spotkanie wokół twórczości Aliny Szapocznikow, i nadanie drzew pamięci rodzinom ocalałych, w tym symboliczne drzewo dedykowane Alinie Szapocznikow też zostanie pokazane światu. Natomiast wieczorem o godzinie 19.30 koncert Litzmannstadt Ghetto Memorial. I to jest koncert, którego inicjatorem jest Mikołaj Trzaska, saksofonista, kompozytor, piewca współczesnej muzyki intuicyjnej, który od lat podejmuje w sztuce wątki pamięci, tradycji żydowskiej, wojennych traum. 19.30 ten koncert w Parku Ocalałych, przypominam. Natomiast w Kinie Charlie dzisiaj przedpremierowy wieczór z reżyserką filmu Julia Pirot, Piękno i Siła. To jest film Ewy Pytki, a bohaterka filmu była polską fotografką i fotoreporterką narodowości żydowskiej, a zasłynęła z prac dokumentujących francuski ruch oporu podczas II wojny światowej i fotografii skutków pogromu kieleckiego w 1946 roku. O godzinie 19 premiera filmu w kinie Charlie z udziałem reżyserki. No i oczywiście, że trwa jeszcze letni festiwal filmowy TME Polówka. Widziałam, że projekcję zaplanowano do 25 września, chociaż jak znam organizatorów, to jeszcze może się przedłuży, chociaż i Wojtysiak i Wojciech Augustyniak mówili, że może bez przesady, że nie do października, że jednak do
1: zobaczymy,
2: września.
1: Jaka będzie pogoda, prawda?
2: Tak, ale polecamy dzisiaj 3 projekcje bardzo ciekawe.
1: Pięknie dziękujemy w takim
2: Dziękuję
1: razie.
2: Dziękuję również.
1: Anna Groblińska.

19 minut po godzinie 11. To jakie plany mają Państwo na kolejny dzień lata? Bardzo dobre pytanie. O zakupach przed weekendem proszę na razie nie myśleć. Niedziela będzie handlowa, także w razie potrzeby można uzupełnić braki i pewnie rodzice ruszą przed początkiem roku szkolnego na poszukiwania książek, zeszytów, przyborów szkolnych. To jako rodzic doświadczony proponuję najpierw przegląd szuflad, a potem decyzję, co ewentualnie jeszcze kupić, ponieważ nagle może się okazać, że mamy 200 kredek, każda w innym kolorze, albo na przykład 12 białych i to też są takie niezwykłe historie do muzycznych niezwykłych historii. Takich wakacyjnych wrócimy jeszcze przed południem w Radiu Łódź.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
3: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 11:00, to ja powiem głośno, wyraźnie, nie zapomnieliśmy dzisiaj o konkursie Wakacyjna Jazda. To 4 minuty i ruszamy na poszukiwania.

0: 27 minut zostało do godziny 12. Mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Tak jest, ja już w końcu mogę dzisiaj powiedzieć, szukam. Poszukiwana wakacyjna letnia polska piosenka. Jak odgadnąć jej tytuł? Trochę podpowiadamy. Ja za chwilę podam trzy hasła, które mają naprowadzić na tytuł piosenki. I tytuł wystarczy do zdobycia zaproszenia do Parku Rozrywki z realizacją aż do stycznia przyszłego roku. Cały dzień zabawy z osobą towarzyszącą, ale tutaj liczy się przede wszystkim szybkość i o tym proszę pamiętać. Adres konkurs@radiołódź.pl to tutaj przesyłają Państwo tytuł piosenki, imię i nazwisko oraz numer telefonu, ponieważ zapowiedź tej piosenki musi być wspólna. Może nawet zaśpiewamy, ale uspokoję, to nie jest wymagane absolutnie. Hasła na dziś to winogrona, morze, Grecja. Konkurs @radiołódź.pl.

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
1: 17 minut zostało do godziny 12, ależ dzisiaj czekaliśmy na pewną muzyczną historię i muszę powiedzieć, że ja nie mogę się doczekać, żeby sobie posłuchać pewnej wyjątkowej polskiej piosenki, ale nie będę i zapowiadać sama. Razem z nami pan Łukasz. Dzień dobry, panie Łukaszu, witam bardzo, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Czyli jest już takie pierwsze potwierdzenie, że chyba się udało, tak, potwierdzam. To ja może w takim razie przypomnę, że zawsze właśnie w tym konkursie mamy takie trzy podstawowe hasła, które mają naszych słuchaczy naprowadzić na tytuł polskiej wakacyjnej piosenki. Czy łatwo było dzisiaj zgadnąć, czy były pewne problemy, czy takie skojarzenie od razu? Jasne, że to cyk, cyk, ta piosenka.
2: Jednego słowa nie byłem pewien, ale dwa mi zagrały, więc zaryzykowałem.
1: Dobrze, to za chwilę sobie wyjaśnimy, które to było słowo. Ja przypomnę, winogrona, morze i Grecja. Winogrona, tutaj szukamy tego w tekście, jem słodkie, słodkie winogrona, prawda? Jeżeli chodzi o morze, morze i niebo ostro lśni, a ta Grecja to skąd?
2: Z tytułu... Cykady lub cyklady? Tego nie jestem pewien.
1: Dobrze, ale prawidłowa była odpowiedź. Cykady na cykladach. Wszystko się zgadza, czyli słynny utwór grupy Manam. Będzie dyskoteka chyba za chwilę, prawda?
2: Dyskoteka gra, tak jest.
1: Ja tutaj zachęcam do tego, żebyśmy sobie wspólnie pośpiewali. Panie Łukaszu, śpiewa pan od czasu do czasu, dołącza się do takich muzycznych historii w momencie, kiedy słychać w radiu właśnie takie piosenki, jak ta, której za chwilę posłuchamy?
2: Tylko pod prysznicem.
1: Dobrze, to niech będzie. I tak, daleko ma pan pod ten prysznic, czy trzeba będzie chwilkę poczekać, żeby tam pan dotarł na miejsce i ewentualnie zaśpiewał? Dobrze.
2: Spróbujmy bez.
1: Dobrze, spróbujmy bez. O, dobrze, to w porządku. To jak powinien zacząć się ten utwór?
2: Jest bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagie ciała. Morze i niebo ostro lśni. Dobrze mi, ach jak dobrze mi.
1: Bardzo dobrze. To ja mam jeszcze przyjemną wiadomość. Zaproszenie do Parku Rozrywki dla dwóch osób. Zaproszenie na cały dzień, właśnie dzisiaj dla pana. A ten prysznic chyba nie będzie potrzebny. Ja oczywiście gratuluję i jeszcze zaśpiewamy sobie za chwilę razem tę piosenkę. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję.

I już tylko 7 minut zostało do godziny 12. Mam dla Państwa kolejną bardzo dobrą wiadomość. Jeżeli chodzi o wakacyjną jazdę, wróci już jutro między godziną 9 a godziną 10, także a godziną 12, także proszę tutaj zachować czujność.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin S.A., inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
5: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
6: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z Tobą do Brickomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
10: Minęła 12.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Remigiusz Fladrowski.
12: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zatrzymany w tle sprawa Zonda Krypto. Zakaz hulajnóg w parkach w Łodzi to na razie pomysł radnych. Zabytkowy dworzec już bez graffiti. Ktoś na bas grał na murach budynku kolejowego w Sędzicach pod Sieradzem. Czwartek w regionie słonecznej, ciepły z temperaturą do 25 stopni. Komenda Główna Policji potwierdza, że rano zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Mężczyznę zatrzymano w jego miejscu zamieszkania. W tej chwili przeszukuje je policja. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej mówi, że zatrzymania dokonano w ramach m.in. śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto.
13: To jest bardzo duże śledztwo. Zakres tego śledztwa tak naprawdę decyzją prokuratury obejmuje dwa takie zagadnienia. Po pierwsze jest to oczywiście giełda Zonda Krypto, po drugie to są okoliczności zaginięcia mężczyzny, który z tą giełdą był powiązany.
12: Zatrzymany Radosław Piesiewicz może dziś usłyszeć zarzuty.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Klienci Hrajt z Łodzi mogą mieć problem z odzyskaniem pieniędzy, które zainwestowali w mieszkania. Prokuratura podejrzewa, że przy sprzedaży mieszkań używano fikcyjnych umów. Zarzuty dotyczą m.in. oszustw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawie ustalono 3 tysiące pokrzywdzonych. O szczegółach reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
15: W Łodzi chodzi między innymi o 3 inwestycje: Tuwima Sky, Tuwima Gardens i apartamenty Łozowa 48. Prezesem Hrejt był Michał S., były wiceprezes Widzewa, który kierował grupą zajmującą się między innymi budową i sprzedażą mieszkań. Zainteresowani wpłacali swoje oszczędności, a część z nich do dziś czeka na swoje lokale i nie wie, co będzie z ich pieniędzmi. Prokuratura podejrzewa, że przy sprzedaży mieszkań stosowano fikcyjne umowy, przez co klienci mogli stracić ochronę wpłaconych pieniędzy. Teraz śledczy zatrzymali kolejne 8 osób i sprawdzają, jak działał cały mechanizm. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: W związku z tą sprawą rok temu aresztowano Michała S. Oskarżony wyszedł z aresztu po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia majątkowego. Poruszanie się hulajnogami elektrycznymi w Łodzi może zostać ograniczone. Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej chcą wprowadzić zakaz poruszania się tymi pojazdami we wszystkich parkach w mieście. To rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Co o nowym pomyśle mówią sami radni? Łączymy się w tej sprawie z naszym reporterem Sebastianem Dziudą.
16: Halo, dzień dobry. Właśnie jestem na ulicy Piotrkowskiej i mimo, że to rowerzyści są dziś tutaj liczniejsi, to jednak kilka osób na hulajnogach już widziałem i muszę przyznać, że nie poruszali się z zawrotną prędkością. Wiele też osób miało na sobie kaski. Nie da się jednak ukryć, że hulajnóg w mieście można zauważyć bardzo dużo, czy to stojących, czy to w ruchu, i nie trudno po prostu zderzyć się z takim pojazdem. Radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Chęcz powiedział na konferencji, że dziś do prezydent Hanny Zdanowskiej zostanie skierowane pismo w sprawie rozpoczęcie konsultacji społecznych odnośnie do wprowadzenia nowego zakazu, który może zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
12: A Łódź to nie pierwsze miasto w regionie, które rozważa takie rozwiązanie. Podobne ograniczenia planuje wprowadzić samorząd w Bełchatowie. Z kolei w Kutnie już obowiązuje całkowity zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi po jednej z głównych ścieżek rekreacyjnych. To reakcja władz miasta na 2 wypadki śmiertelne sprzed kilku miesięcy z udziałem tych pojazdów. Zabytkowy dworzec już bez graffiti. Mowa o budynku kolejowym w Sędzicach, powiecie sieradzkim, z którego usunięto bazgroły. To efekt interwencji reportera Radia Łódź. Graffiti miało kilka metrów i pokrywało znaczną część ścian i okien. Teraz pozostały po nim lekko odbarwione ślady na ceglanej elewacji. Dewastacja była zgłaszana do zarządcy budynku, czyli PKP SA, mówi Piotr Sobański, pasjonat historii, który opiekuje się zabytkowym dworcem w Sędzicach.
17: Zostali poinformowani o fakcie, byli tam na stacji, widzieli, robili zdjęcia, dokumentację.
12: Sprawcy dewastacji jeszcze nie zatrzymano. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, a to oznacza, że malowanie napisów na jego elewacji jest przestępstwem. 4 balony z kontrabandą wylądowały w nocy i rano w województwie podlaskim. Do balonów były podwieszone pojemniki z papierosami bez polskich znaków akcyzy. Policjanci przypominają, żeby w przypadku takiego znaleziska zachować ostrożność i poinformować służby pod numerem 112. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: I mamy piękny kolejny dzień lata. Zamiast kawy woda mineralna, ponieważ ciśnienie wysokie i ciepło, także przyda się trochę wody dla ochłody. Niebo bezchmurne nad Łodzią, Łęczycą i Sieradzem, od 25 do 26 stopni. Dzisiaj maksymalnie wiatr słaby. To zaraz sprawdzimy, czy nasze stroje są dzisiaj odpowiednie do warunków pogodowych.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: 5 minut po godzinie 12. Teraz mogę powiedzieć, sprawdzamy. Piotr Stańczyk razem z nami. Dzień dobry, Piotr.
18: Dzień dobry, Monika.
10: Witam
18: dzień dobry
10: bardzo państwu. Serdecznie. Jestem przygotowana do tych 25-26 stopni. Widzę, że ty także. Krótki rękawek, tak?
18: Oczywiście. Z tym, że mam jeszcze kamizeleczkę na sobie,
10: właśnie.
18: Jak widzisz.
10: Bo to wytłumacz się z tego.
18: To tak na wszelki...
10: To ja dlatego właśnie o tym wspominam.
18: To
10: wiesz.
18: Tak na wszelki wypadek, żeby pogodzić jedno z drugim, wiesz. Jak będzie...
10: Późno wracasz do domu po prostu.
18: Tak, pod wieczór będę wracał, więc jak będzie troszeczkę chłodniej, taka bryza już pojawi się chłodko sierpniowego, no to wtedy właśnie mam kamizeleczkę i jestem przygotowany.
10: Piosenki na walizkach już za chwilę w Radiu Łódź i chyba dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że po prostu lecimy z tymi piosenkami.
18: Tak, dzisiaj wielki muzyczny odlot między 12.05 a 13.00.
10: Piotr Stańczyk z państwem zostaje. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ode mnie do usłyszenia. Monika Bursow-Dudowicz, pozdrawiam.

I dalej fruwam w przestworzach. Popatrz na mnie, ale podniebna jazda. A ja jestem urodzonym panem przestworzy. Wszystko pode mną wydaje się być bez znaczenia. Wyblakłe, bez śladu, bez cienia. Tak zaśpiewało duńskie trio Nice Little Penguins w roku 1994. Niewinna nazwa formacji była swoistą reakcją na dość agresywne nastawienie, które charakteryzowało scenę rockową w tamtych czasach, a misją popularnych pingwinów od samego początku było szerzenie radości i dobrych wibracji. No właśnie, o to chodzi w piosenkach na walizkach, w programie muzycznym Radia Łódź, który ukazuje się w wakacje między 12.05 a 13.00 i ma właśnie za zadanie wprowadzać nas w ten wyjątkowy wakacyjny czas. Ja wiem, że te szkolne wakacje powolutku dobiegają końca, mówię to troszeczkę ciszej, no ale jeszcze cieszmy się ostatnimi dniami tego czasu i mam nadzieję, że piosenki, które przygotowujemy razem ze wszystkimi kolegami, no wprawiają Państwa właśnie w taki pozytywny nastrój. Nie inaczej będzie dzisiaj. Postanowiłem skoncentrować się na lataniu, na samolotach i na podróżowaniu. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie odbyć taki bardzo pozytywny muzyczny radiowy lot. W takim razie zaczynamy.

Come fly with me, czyli chodź poleć ze mną. Odlecimy daleko, zaśpiewał Frank Sinatra w 1958 roku. Piosenka opisywała przygody w egzotycznych miejscach świata, takich jak Bombaj, Peru i Zatoka Acapulco, zaraz u zarania ery odrzutowców. No właśnie, czy lubimy podróżować samolotem? Co nas zachwyca, a co przeraża? Jaki port lotniczy zrobił na nas największe wrażenie i czy pamiętamy jakąś, może najzabawniejszą przygodę podczas lotu samolotem? Zapraszam do aktywnego słuchania piosenek na walizkach w Radiu Łódź, studiomałpa.radio.pl, a będą nam towarzyszyć piosenki związane właśnie z lotnictwem, z lotem i z samolotem. Fly, Worlds Apart.

Brytyjski boyband Worlds Apart, popularny w latach 90. XX wieku i piosenka zatytułowana Fly. Wystarczy, że raz doznasz lotu, a będziesz zawsze chodził z oczami zwróconymi w stronę nieba, gdzie byłeś i gdzie pragniesz powrócić. Wyraził kiedyś taką myśl sam Leonardo da Vinci. No to w takim razie oddajmy się urokowi lotu. Oto instrumentalny utwór rockowy i motyw przewodni słynnego filmu Top Gun z 1986 roku. Muzykę skomponował Harold Faltermeyer, który grał na instrumentach klawiszowych, a Steve Stevens wtórował mu na gitarze. W tym filmie utwór w całości jest grany w końcowej scenie, w końcowej sekwencji. I myślę, że to jest bardzo dobry muzyczny przykład, który wyraża podziw wobec samolotów, w tym wypadku wobec odrzutowców, no ale także samej sztuki latania. Posłuchajmy.

Prawdziwy wątek filmowy w naszej muzycznej opowieści w piosenkach na walizkach na antenie Radia Łódź. Ścieżka dźwiękowa filmu Top Gun. Czy lubimy podróżować samolotem? Co nas przeraża, a co budzi zachwyt? Jaki port lotniczy zrobił na nas największe wrażenie? No i czy przeżyliśmy jakąś zabawną przygodę podczas lotu samolotem? studio@radiolus.pl. Czekam na Państwa wspomnienia i wypowiedzi i ilustruję je oczywiście muzycznie. Jak na lotni? To jeden z najpopularniejszych utworów wykonywanych przez Andrzeja Zauchę, do którego słowa napisał Andrzej Sobczak, a muzykę skomponował Waldemar Świergiel. Piękna piosenka, bardzo relaksująca, uspokajająca, no i właśnie napawająca tą olbrzymią radością z podziwiania świata z lotu.

To bardzo piękna piosenka. Andrzej nie aktorzył przy jej śpiewaniu, nie starał się wyciskać łez, śpiewał prosto i bezpretensjonalnie, powiedziała po latach Ewa Bem, jak na lotni niezapomniany Andrzej Zaucha. Tyle jest miejsc, do których chciałbym polecieć. Jakże naturalną rzeczą jest fruwanie i jak nienaturalnym jest nie mieć dokąd pofrunąć. Taką myśl wyraził William Wharton, amerykański pisarz, malarz i psycholog.

Uczę się latać, choć nie mam skrzydeł. Upadek to najtrudniejsza rzecz. Uczę się latać wokół chmur, lecz co się wzniosło, musi spaść. Nieco pesymistycznie Tom Petty z zespołem The Heartbreakers w roku 1991 Learn to Fly. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dzisiaj podróżujemy samolotem, fruwamy, latamy, unosimy się w powietrze. Teraz przenieśmy się na pokład odrzutowca razem z zespołem

O wielki, stary odrzutowcu, nie wieź mnie zbyt daleko, bo tu dane mi jest pozostać. Steve Miller Band, Jetliner z 1977 roku, studio małpa radio.pl. Pojawiły się pierwsze wpisy, bardzo za nie dziękuję. Teraz o samolotach, a także o podróżowaniu samolotem, ale w troszkę innym kontekście. W maju 2023 roku pojawiła się w polskim eterze piosenka, którą zaśpiewał Ignacy Błażejowski.

To są letnie klimaty, letnie brzmienia i piosenka napisana właśnie z myślą o wakacjach, o podróżach samolotem, powiedział wykonawca Ignacy. Studio Małpa, radio.pl. Nie za bardzo lubię latać samolotem, pisze jedna z naszych słuchaczek. Tu nie chodzi o lęk, że spadnie, chociaż przyznaję, że jest lekki dreszczyk podczas wznoszenia. Ja po prostu nie czuję się komfortowo w samolocie. Bardzo odczuwam zmianę ciśnień. Wiem od razu, kiedy się wznosimy albo kiedy opadamy. Zawsze muszę pić wodę przy starcie i podczas lądowania. Ostatnio zastanawiałam się, czy są może lepsze i gorsze miejsca w samolocie. Od siebie dodam, że już siedziałam w najróżniejszych rzędach, od przedostatniego aż po pierwszy. W pierwszym było chyba zdecydowanie najmilej. Dużo miejsca na nogi i sympatyczne stewardessy. No właśnie, czy lubimy podróżować samolotem? Co nas przeraża, a co nas zachwyca? Czy może przeżyliśmy jakąś przygodę podczas takiego lotu? studio@radio.pl. A w tych wszystkich wspomnieniach i myślach o lataniu pomoże nam teraz Arkeli.

Wierzę, że mogę latać, wierzę, że potrafię dotknąć nieba. Myślę o tym każdego dnia i nocy, rozkładam skrzydła i odlatuję. Wierzę, że mogę szybować, wierzę, że mogę latać, zaśpiewał amerykański wokalista R. Kelly, I Believe I Can Fly. A teraz utwór, który opowiada o oczekiwaniu na kogoś bliskiego na lotnisku pośród mgły i opóźniających się połączeń. Sam artysta w wywiadach wspominał, że piosenka wiąże się dla niego z osobistym, smutnym kontekstem. Numerem lotu, w którym zginęła jego wielka przyjaciółka ze strony, Anna Jantar. Przed nami Krzysztof Krawczyk.

Muzyka Wojciech Trzciński, słowa Janusz Kondratowicz, a zaśpiewał niezapomniany Krzysztof Krawczyk na płycie Pokochaj moje marzenia, lot numer 205. Jedno z moich niezapomnianych przeżyć podczas podróży samolotem to bezgłośne wznoszenie się na termicznych prądach i zauważenie ptaków robiących to samo obok mnie. No proszę. Dzisiaj latamy, odlatujemy muzycznie, tym razem z Sealem. Piosenka pamiętająca w oryginale rok 76, 20 lat później właśnie ona.

Latać jak orzeł, to oczywiście Seal, Fly Like an Eagle. Znalazłem taką wypowiedź. Latanie jest jak pierwsza miłość, jest jak prawdziwe zakochanie. To uczucie podczas startu jest dla mnie niesamowite, pisze słuchacz. Zawsze biorę miejsce przy oknie, bo widoki z góry są zupełnie inne niż te, które widziałyby się na ziemi. Kilka z moich ulubionych zdjęć zrobiłem właśnie przez okno samolotu, a poza tym kocham świadomość, że zazwyczaj lecę tam, gdzie chcę być. Może na przykład do Nowego Jorku. O pewnej historycznej ulicy na Manhattanie napisał piosenkę Janusz Kondratowicz, skomponował ją Jarosław Kukulski, a w 1984 roku zaśpiewała jedna z gwiazd polskiej estrady Halina Frąckowiak w jej wykonaniu Tin Pan Alley.

0: I powróciły wspomnienia związane z wakacyjnymi podróżami, samolotem, z lotami. Tin Pan Alley na zakończenie dzisiejszego wydania piosenek na walizkach. Halina Frąckowiak.
1: Autopromocja.
2: Lato, Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
5: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13:40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
9: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
10: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości i Remigiusz Ladrowski.
11: Kolej pasażerska wróci do Bełchatowa. Będzie modernizacja linii z Piotrkowa. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w związku ze sprawą zonda krypto. Sztuczna inteligencja pomoże nauczycielom w edukacji zdrowotnej. Popołudnie w regionie na ogół pogodne i ciepłe z temperaturą do 25 stopni. Kolej pasażerska wróci do Bełchatowa. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii nr 24 z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Powstanie też 7-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa. Łączymy się z reporterem Radia Łódź Pawłem Kwiatkowskim, który jest teraz w Bełchatowie.
12: Dzień dobry, jestem. To bardzo ważny dzień dla Bełchatowa, bo to szczególnie ważna inwestycja dla tego miasta. Największego w województwie łódzkim, bez regularnych połączeń pasażerskich. Ostatnie pociągi pasażerskie przestały kursować tu w 2000 roku. Dziś z linii kolejowej korzystają przede wszystkim składy towarowe. Po przebudowie pociągi pasażerskie mają jeździć z prędkością do 120 km na godzinę. Odbudowany zostanie przystanek w Bełchatowie. Powstaną także nowe przystanki na trasie. Według szacunków podróż z Bełchatowa do Łodzi ma zajmować około godziny i 25 minut. Z Bełchatowa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: A ta inwestycja realizowana jest w ramach programu Kolej Plus. Jej zakończenie planowane jest do 2029 roku.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Szef PKOL miał otrzymać od prezesa giełdy kryptowalut Przemysława Krata zegarek wart 40 tysięcy euro. Do przekazania zegarka miało dojść jesienią 2025 roku. Jak podkreśla Wirtualna Polska, zegarek został zakupiony na adres prywatny Przemysława Krala, a nie na firmę. Z artykułu wynika, że miała to być forma zapłaty za pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radosław Piesiewicz przekazał, że zegarek kupił z własnych osobistych środków i oddawał je Przemysławowi Kralowi w gotówce w ratach. Remonty utrudniają pieszym korzystanie z chodników w Łodzi. Problem szczególnie widoczny jest w Śródmieściu, gdzie często na chodnikach widać znak informujący, że piesi powinni skorzystać z chodnika po drugiej stronie ulicy. Więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
14: Często, aby legalnie i bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy, gdzie nie ma remontu, piesi muszą cofnąć się nawet 100 metrów do najbliższego przejścia dla pieszych. Przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego w Radzie Miejskiej Łodzi Marcin Chęcz złożył interpelację w tej sprawie, ponieważ jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź, jeszcze kilka lat temu ten problem był dużo mniejszy.
15: Przy okazji prowadzonej kilka lat temu rewitalizacji obszarowej, Biuro Inżyniera Miasta wypracowało taki standard w sytuacji, w której po prostu następuje zawężenie chodnika, jest wyznaczane jego obejście po jezdni.
14: Jeśli jednak nie było to możliwe, to tuż przy zwężeniu chodnika malowano przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy.
11: Urzędnicy podkreślają, że każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, a każde obejście jest tak zaplanowane, żeby było jak najbezpieczniej i jednocześnie nie utrudniał ruchu na już i tak zakorkowanej ulicy. Nie będzie jutro podwyżek na stacjach paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii za litr benzyny 95 będzie można zapłacić maksymalnie 6,57 zł, czyli tyle samo co dziś. Benzyna 98 będzie mogła kosztować najwyżej 7,37 zł, o 2 grosze mniej. Najbardziej spada maksymalna cena oleju napędowego. Od jutra będzie to 7,36 zł za litr, czyli o 11 groszy mniej niż według poprzedniego obwieszczenia. Podane kwoty uwzględniają podatek VAT. Asystent AI pomoże nauczycielom edukacji zdrowotnej. Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowym przedmiotem. Narzędzie przygotowano na podstawie grubego podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ma pomagać m.in. w wyszukiwaniu informacji, odpowiadaniu na pytania uczniów i przygotowywaniu lekcji, bo jesteśmy zalewani takimi informacjami, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
16: To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, przygotowane przez ekspertów.
11: W nowym roku szkolnym edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Dobrowolna pozostanie część dotycząca edukacji seksualnej. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Takie wiadomości chciałyby się przekazywać codziennie, bo dzisiaj w Łodzi w całym regionie pogodnie i słonecznie. Jest dużo słońca i błękitnego, prawie bezchmurnego nieba. No a jeśli pojawiają się to takie niegroźne białe bałwanki. Cieplej na radiowym termometrze 23 stopnie powyżej zera. Ciśnienie w normie. Mamy 1003 hektopaskale. Wiatr umiarkowany przede wszystkim z kierunków wschodnich.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Wszystko się zgadza. Na naszym zegarze 5 minut po 13 przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Audycja realizuje Adam Miksa. Mamy czwartek, 27 sierpnia 2026 roku i oczywiście gramy dalej.

Need of Something i Jamie Callum. 10 minut po godzinie 13 w pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu. Oczywiście kolejny odcinek magazynu Mecenasie jest sprawa w opracowaniu Jakuba Jędrzejewskiego. W rozmowie z zaproszonym gościem, adwokatem Dariuszem Wojnarem, autor udzieli odpowiedzi na pytanie, czy każdy spór musi mieć sądowy finał i jaka jest rola mediatora. A ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zwykle dużo przebojowej muzyki. Zapraszam do głośników.

Kultowa piosenka w wykonaniu Krystyny Prońko, która przypomniała nam czas w Polsce na samym początku lat 80. XX wieku. Psalm stojących w kolejce. Natomiast nie muszą już oczekiwać kierowcy, którzy podróżują autostradą A1. Chodzi o 344 km między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim. Tam rozrzucony był ładunek na pasach ruchu i były zablokowane pasy lewy i środkowy w kierunku Katowic. A wszystko to za sprawą kierowcy samochodu ciężarowego. Aktualnie już to utrudnienie nie obowiązuje. Można jechać swobodnie, cieszyć się dobrymi warunkami atmosferycznymi, ale prosimy o zachowanie mimo wszystko szczególnej ostrożności.

0: Również za takie kompozycje bardzo polubiliśmy Annie Lennox i jej partnera Davida Stewarta z zespołu Eurythmics I Saved the World Today. A ja znalazłem bardzo interesująco zapowiadające się wydarzenie, które, uwaga, uwaga, odbędzie się już jutro z okazji Światowego Dnia Publicznego Czytania Komiksów, przypadającego 28 sierpnia. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie na skwerku przed budynkiem. Tego dnia w centrum uwagi znajdą się właśnie komiksy. Będą to dobrze znane tytuły, które pokazują, jak różnorodną formą opowieści jest komiks. Wśród prezentowanych komiksów pojawi się Wiedźmin, czyli komiksowa od słona świata znanego z twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Nie zabraknie również innych bohaterów, światów i historii, które mogą zainteresować zarówno młodszych, jak i starszych czytelników. Przypomnę, że święto ma na celu propagowanie komiksów jako wartościowej formy literackiej, a nie tylko rozrywki dla dzieci. I jest okazją do wyciągnięcia komiksu z półki, wyjścia z nim w przestrzeń publiczną i podzielenia się lekturą z innymi. Biblioteka zachęca swoich czytelników, aby zabrali ze sobą ulubione komiksy, które chcą przeczytać i dołączyli do zabawy. To spotkanie już jutro, czyli 28 sierpnia bieżącego roku, między 13 a 14 przy bibliotece, czyli na skwerku przed budynkiem. Myślę, że sprawa warta jest zainteresowania. Przypomnę, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza na to wydarzenie jutro w godzinach od 13 do 14.
1: Chcę

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwów.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
2: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
13: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
14: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
15: A to pewnie szefa długo nie będzie.
14: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
15: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
14: No w Brikomanie, a gdzie?
16: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: A to wszystko w czwartek 27 sierpnia 2026 roku, jest 30 minut po 13. Nie tak dawno mówiłem o tym, że poprawiła się sytuacja na autostradzie A1. Dla życiowej równowagi skomplikowała się na trasie S8 między Czerniewicami a Lubochnią, także w stronę Wrocławia. Tam trwa wymiana barier, zablokowany jest pas lewy. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. A zatem musimy znów zachować uwagę. No i mimo wszystko nie tracić dobrego nastroju. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Ponownie przenieśliśmy się muzycznymi wspomnieniami do samego początku lat 80. Ashes to Ashes to jest bodajże drugi singiel w karierze Davida Bowiego, który osiągnął sam szczyt angielskiej listy przebojów w latem 1980 roku. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut 14.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Nie każdy konflikt musi kończyć się długim procesem sądowym. Mediacja daje stronom możliwość samodzielnego wypracowania rozwiązania przy pomocy bezstronnej osoby. Jak wygląda takie postępowanie, kiedy warto z niego skorzystać i czy ugoda zawarta przed mediatorem może zastąpić wyrok sądu? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku magazynu Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Dariusz Wojnar, mediator. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: To na początek szybkie stwierdzenia. Proszę o odpowiedzi mit lub fakt. Jeżeli sąd skierował strony do mediacji, muszą one wziąć w niej udział i zawrzeć ugodę.
3: Mit. Nie muszą.
2: Mediator ocenia, kto ma rację, a następnie przedstawia stronom rozstrzygnięcie konfliktu.
3: Absolutnie błędny sposób myślenia.
2: Jeżeli podczas mediacji zaproponuję ustępstwo albo przyznam się do błędu, druga strona może później wykorzystać to przeciwko mnie w sądzie.
3: Nie może. I nikt nie powinien słuchać albo brać pod uwagę tego, co było mówione w mediacji.
2: Ugoda zawarta przed mediatorem może po zatwierdzeniu przez sąd podlegać wykonaniu podobnie jak ugoda zawarta przed sądem.
3: Fakt.
2: I ostatnie, mediację można rozpocząć dopiero wtedy, gdy sprawa trafi do sądu i sąd wyda postanowienie o skierowaniu stron do mediacji.
3: Absolutnie nie. Można rozpocząć mediację zanim się pójdzie do sądu. Powiem więcej. Obecne przepisy postępowania cywilnego obligują strony do tego, żeby podjęły próbę mediacji.
2: Czym w ogóle jest mediacja?
3: Mediacja jest takim procesem, który jest przeznaczony dla ludzi, nie dla mediatora. To proces, w którym poszukują rozwiązania, które każdy z nich jest w stanie zaakceptować i uznać za dobre dla siebie. Uczestniczy w nich osoba bezstronna i neutralna, bezstronna wobec sprawy, neutralna wobec konfliktu, która pomaga, udrażnia sposób komunikacji pomiędzy stronami. Używając parafrazy, klaryfikując pozycję strony, pozwala im na dostrzeżenie, z jakiej przyczyny znalazły się w tym konkretnym miejscu i co wywołało konflikt i w jaki sposób każdy z nich, każda ze stron, może rozwiązać problemy, które pojawiają się w relacji z drugą stroną, poszukując takiego rozwiązania, w której zostaną zaakceptowane jej potrzeby. I zawsze powtarzam, że to rodzaj przygody intelektualnej, która powoduje, że każda ze stron musi wzbić się na swoje wyżyny możliwości intelektualnych. Bo mediacja jest dla ludzi o silnych argumentach. Muszę rozmawiać z tym drugim w taki sposób, żeby zaakceptował moje potrzeby. On zaakceptuje moje potrzeby, jeśli ja zaakceptuję jego potrzeby. Na tym polega przewrotność mediacji, ale jednocześnie i taki głęboko humanistyczny wymiar tego procesu.
2: Muszę rozmawiać, czy mediacja jest dobrowolna?
3: Mediacja jest dobrowolna. I to jest w ogóle podstawa. Nie można zawierać ugody pod przymusem, bo ona wtedy nie będzie w istocie rzeczy spełniała swojej funkcji. Czasami zdarzają się sytuacje, że ugoda ma wyłącznie charakter techniczny. W tym znaczeniu, że strony wiedzą, że nie będą w stanie się w jakikolwiek sposób dogadać, pojednać, zmienić relacji i optymalizują sobie wydatki związane z konfliktem, który pomiędzy nimi się pojawił. Być może jest to metoda na pokojowe się rozejście, nie przy pomocy werdyktu sądowego i komornika. Czasami to po prostu zaoszczędza pieniędzy, dużo pieniędzy, ale w swoim najbardziej czystej postaci, w takim najbardziej pożądanym, to proces, w którym ugoda staje się elementem ubocznym mediacji. Dlatego, że jeżeli ludzie się dogadują ze sobą, to im już żadna umowa nie jest potrzebna. Umowę się pisze tylko na złe czasy.
2: A czy strona może odmówić udziału w mediacji, jeśli została do niej skierowana przez sąd?
3: Nie ma obowiązku przystępowania i może odmówić. I z tego tytułu nie może ponosić żadnych negatywnych konsekwencji.
2: Mamy dwie strony mediacji i mediatora. Kim jest? Czego nie powinien robić? Jak w ogóle wygląda jego praca?
3: Jeden z mediatorów mówi o mediacji i o mediatorze w ten sposób, że jest jak wiatr. Strony nawet nie zauważą jego obecności. I to jest najbardziej pożądany sposób pracy mediatora. Powiedziałem wcześniej, że udrażnia relacje i komunikację pomiędzy stronami. Poprzez klaryfikację, poprzez parafrazę tego, o czym strony mówią. Dlatego, że bardzo często skoncentrowani na sobie samy, na naszych własnych problemach, nie jesteśmy w stanie zauważyć problemu drugiej strony. I musimy jednocześnie pamiętać, że wtedy, kiedy... Dlaczego idziemy do sądu? Do sądu idziemy z bezsilności. bo ktoś nas nie słucha, ktoś nie chce zrealizować swojego obowiązku, który ma wobec nas. Ale to zawsze tylko wierzchołek góry lodowej. Coś zawsze jest na spodzie. W związku z tym mediator poszukuje ze stronami tego, co jest pod tą linią wody, głęboko ukryte. Odszukując przyczyny konfliktu, łatwiej jest znaleźć rozwiązanie, które pozwoli stronie popatrzeć na siebie, jak będzie wyglądała w przyszłości. Bo mediacja jest cały czas o przyszłości.
2: A jakie sprawy nadają się w ogóle do mediacji?
3: To bardzo częste pytanie, które również zadają sędziowie. Były prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości badania, prowadzone statystyki. Rozpytywano, jaka kategoria się do tej sprawy, do tego nadaje, jaka kategoria nie. Z mojej perspektywy, 14 lat, bo od 14 lat prowadzę mediację, mam takie przekonanie, że niemalże każda sprawa będzie mogła być pomiędzy stronami wyjaśniona. Czasami przepisy ograniczają możliwości, ale tak jak w postępowaniu administracyjnym, gdzie mediacja również jest dopuszczalna, ona polega na tym, że strony uzgadniają treść potencjalnej decyzji, którą wyda organ administracji, a później decyzja jest wydawana zgodnie z wolą strony. W związku z tym tutaj również w toku różnych postępowań sądowych, które mają charakter, który kształtuje prawa na przyszłość, można wypracowywać rozwiązania, które dadzą stronom satysfakcję. Mediacja wymaga od stron wyjścia poza schematy myślenia. Mediacja, nie jestem w stanie tego na antenie pokazać, ale czasami pozwalamy sobie na taką zabawę, pokazując dłoń, w której kciuk jest schowany. Jedna strona widzi 4 palce, druga widzi 5. A co cały czas ta sama dłoń.
2: To teraz omówmy konkretny przykład. Od ponad roku toczy się sprawa o podział majątku po rozwodzie. Sąd skierował mnie i byłego męża do mediacji. Były mąż twierdzi, że nie ustąpi ani o złotówkę. Boję się, że jeżeli zgodzę się na mediację i przedstawię propozycję ugody, zostanie to potraktowane jako oznaka słabości, a później wykorzystane przeciwko mnie w sądzie. Co stanie się z naszą sprawą, jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą? Ale na to pytanie odpowiedź już w części internetowej. W naszym studiu adwokat Dariusz Wojnar. Serdecznie zapraszamy na radioloc.pl i do naszej aplikacji.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

Jeśli Państwo mnie poznali, to był Robbie Williams w nagraniu All My Life. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 6,5 minuty 14. O 14 najnowsze wiadomości, a w nich między innymi powiemy o tym, że 500 osób straci pracę w Pabiańcach. Zamyka się zakład produkujący żarówki do aut. Szczegóły za kilka minut. A teraz dla takiego relaksu i muzycznego ukojenia piosenka, której oryginał pamięta rok 1979. W roku 97 został przypomniany przez brytyjską piosenkarkę. Ona zrobiła furorę tym nagraniem na światowych listach przebojów. Utworu słucha się z przyjemnością do dzisiaj. You might need somebody, czyli możesz kogoś potrzebować. Shola Ima.

0: Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krekondy poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
11: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
0: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
12: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
13: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
14: No tak, jakaś metafora.
13: Przesada.
0: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
11: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
0: i Anna Groblińska. Autopromocja. Reklama.
15: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
16: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już 6. biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
17: Jest godzina 14:00. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszego serwisu informacyjnego. Przed mikrofonem Remigiusz Szladrowski.
18: 500 ludzi straci pracę w Pawianicach. Zamyka się zakład produkujący żarówki do aut. Sprawy urzędowe do załatwienia w Koluszkach zamiast w Łodzi. To tam przenosi się starostwo powiatowe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś usłyszeć zarzuty w związku ze sprawą zonda krypto. Popołudnie w regionie na ogół pogodne i ciepłe z temperaturą do 25 stopni. Największa fabryka w Pabianicach zwolni blisko 500 osób. To przez upadłość zakładu produkującego żarówki do aut. Wczoraj syndyk poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach o zwolnieniach grupowych. Te mają rozpocząć się już we wrześniu, mówi dyrektorka Urzędu Pracy Sylwia Gawrońska-Zdziennicka.
19: Mamy tutaj zaznaczone, że planowane jest całkowite zamknięcie firmy. Wypowiedzenia będą z okresem 3-miesięcznym, czyli gdzieś do końca roku ten proces będzie prowadzony od strony kadrowej. Jesteśmy w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną ze strony zakładu pracy.
18: Zwolnienia potrwają do końca roku.
15: Więcej na radiołódź.pl.
18: Koluszki, nową stolicą starostwa powiatowego łódzkiego wschodniego, Rada Powiatu była zgodna co do zmiany. Obecnie siedziba znajduje się w Łodzi, co jest uciążliwe dla mieszkańców sąsiedniego powiatu. Szczegóły Damian Grosicki.
20: po przedpołudniowej komisji i Radzie Powiatu wszystko wskazuje na to, że starostwo przeniesie się z Łodzi do Koluszek. Obecnie trwają dyskusje dotyczące zarówno siedziby, jak i lokalizacji, a co ważne, poza zmianą stolicy starostwa Łódzkiego Wschodniego na terenie 5 pozostałych gmin będą jego filie, czyli Centra Informacji Mieszkańców.
18: Teraz będą jeszcze konsultacje z radami gmin, przewodniczącymi rad, wójtami i burmistrzami. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że szef PKOL jest przewożony do prokuratury w Katowicach, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. W tej sprawie są dwie ważne kwestie, mówi szef resortu sprawiedliwości.
21: Nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
18: Wcześniej dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, szef PKOL miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK-u. Radosław Piesiewicz potwierdził przyjęcie zegarka od Przemysława Krala, tłumaczył przy tym, że zapłacił mu później za niego gotówką. Odnowiona fabryka w Łodzi znowu niszczeje. Mowa o dawnej fabryce Kopela przy ulicy Sienkiewicza, z której po rewitalizacji sprzed 2 lat już odpada tynk. Jak mówi Oskar Kowalczyk z Fundacji Normalne Miasto Fenomen, inicjatywa Przestrzeń dla Łodzi, odbiory wykonywanych prac powinny być przeprowadzone bardziej rzetelnie.
22: Być może też w przetargach powinny zostać zmienione wymogi co do okresu gwarancyjnego wykonanych prac, żeby po prostu firmy, które realizują rewitalizację, liczyły się z tym, że jeżeli nie wykonają jej dobrze, wkrótce będą musiały naprawiać to, co po sobie zostawiły.
18: A podobne problemy zgłaszają niektórzy mieszkańcy nowych kamienic przy ulicy Włókienniczej w Łodzi. Skarżą się m.in. na pękające ściany oraz przeciekające dachy. W Petersburgu eksplodował samochód, którym jechał oficer rosyjskiej armii i jego żona. Mężczyzna zginął na miejscu, a kobieta trafiła do szpitala. Do zamachu doszło w dzielnicy zamieszkiwanej przez wojskowych.
23: Portal Fontanka.ru, powołując się na świadków, napisał, że do zdarzenia doszło w pobliżu osiedlowego supermarketu. Do eksplozji doszło, gdy samochód ruszył. Według rosyjskich mediów niezależnych ktoś podłożył bombę domowej produkcji. Dzielnica Petersburga, w której doszło do zdarzenia, zamieszkiwana jest przez wiele wojskowych rodzin. Prowadzący sprawę śledczy nie podali tożsamości ofiary. Według Fontanki to podpułkownik sił powietrzno-kosmicznych. Natomiast portal 78.ru podał, że ofiara była pilotem wojskowym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
18: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 15:00. Sponsorem

0: Prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Wyż Stefan wciąż wpływa na pogodę w Polsce. Jest słonecznie i ciepło, a w Łodzi w całym naszym regionie dużo słońca i błękitnego, niemal bezchmurnego nieba. Także dzisiaj raczej sweterki czy kurtki nie będą potrzebne, bo nie jest zimno. Nawet bym powiedział cieplej niż ostatnio. 23-24 stopnie powyżej zera, maksymalnie w regionie do 25 kresek. Ciśnienie w normie, mamy aktualnie 1002 hektopaskale. Wiatr umiarkowany o charakterze zmiennym.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu,
1: którą płyniemy wspólnie w czwartek 27 sierpnia 2026 roku. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Zmiana w reżyserce. Adama Miksę zastąpił właśnie Tomasz Ferniński, który pozostanie z nami do końca dzisiejszego wydania, a nawet dłużej. Dzisiejsi solenizanci Cezary, Józef i Monika. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego.

Król Słońce, podaruj mi trochę słońca. No na brak słonecznych promieni na szczęście dzisiaj nie możemy narzekać, ale ja od razu pamięcią wróciłem do lat 70. Pamiętam, że jeszcze jako mały chłopiec usłyszałem tę piosenkę w połowie tamtej dekady. Potem dowiedziałem się, że jej premiera miała miejsce na Opolskim Festiwalu w roku 1972. Grupa Bem i Bem, a w roku 2001 już sama Ewa Bem na swojej solowej płycie Myślę tak, mówię nie, albo odwrotnie, bo to tak brzmi nieco przewrotnie. No i piosenka, którą teraz słyszeliśmy w zupełnie innej.

wersji w zupełnie innym wykonaniu. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź o 14.40, kącik dla miłośników poprawnej polszczyzny. Zanim o nim powiem, to jeszcze również odpowiem na pytanie naszych słuchaczy, czy będzie konkurs. Tak, zaplanowałem emocje konkursowe na laureatkę albo laureata dzisiejszego quizu. Czeka zaproszenie do Parku Linowego Arturówek oraz dodatkowo książkowy bonus. A Anna Grubińska i jej stały gość, pani profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, wyjaśnią, czy możemy zaplanować coś na 2, czy raczej na 2 sierpnia. Ponadto rozstrzygną narastający obecnie problem związany z używaniem wołacza. Szczegóły już niebawem, prosimy zostać razem z nami.

Piosenka i tytuł właśnie na tę porę roku. Happy World, Szczęśliwy Świat i Debbie Dawson. 16 minut po godzinie 14. Mam pozytywną informację. Pierwsze restauracje w centrum Łodzi zaczęły właśnie oferować klientom darmową wodę z kranu. Akcję zapoczątkował jeden z lokali przy ulicy Piotrkowskiej, a w jego ślady poszły kolejne. Pomysł bardzo dobrze oceniają mieszkańcy naszego miasta. Akcja ma związek z niedawną propozycją Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącą zapewnienia klientom restauracji darmowego pół litra wody z kranu. Resort ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, ale mimo to część łódzkich lokali zdecydowała się wprowadzić takie rozwiązanie absolutnie samodzielnie. Obecnie darmową kranówkę oferują już 4 restauracje przy ulicy Piotrkowskiej. Dodajmy, że Łódź może poszczycić się bardzo wysoką jakością wody właśnie w kranowej, wody w naszych rurach. No a jak mówi znane popularne powiedzenie, czysta woda zdrowia doda.

20 minut po godzinie 14. Oczywiście w naszym programie, na naszej antenie po 16 audycja informacyjna Słuchasz i Wiesz. Wyjątkowo dzisiaj nie możemy porozmawiać z wydawcą, ponieważ trwają intensywne przygotowania, kontrola również pracy naszych koleżanek i kolegów, reporterów Radia Łódź, ale wiem z dobrze poinformowanych źródeł, że między innymi powiemy o kolei pasażerskiej, która wraca do Bełchatowa. Polskie Koleje Państwowe ogłaszają przetarg na modernizację od dawna nieczynnej linii. Będzie także o szpitalu w Łowiczu, który przeznacza 80% swojego budżetu na płace, a władze zapowiadają oszczędności. Przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja w Łódzkiej. I jeszcze o tym, że powiat łódzki wschodni chce przenieść swoją stolicę. Starostwo ma przenieść się z Łodzi do Koluszek. Dzisiaj decyzja i mają ruszyć w tej sprawie konsultacje. Więcej szczegółowych informacji oczywiście w naszym programie Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: W pierwszej godzinie gościem będzie Tomasz Podwysocki, kierownik działu transmisji Radia Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Anną Wrzesień, artystką multimedialną z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która tworzy rzeczy użytkowe, znane z różnych miejsc naszego miasta oraz własne prace. Twierdzi, że od bliskości wszystko się zaczyna w sztuce i w życiu.
6: Myślę, że warto być otwartym na eksperyment z sobą. Nie jest bardzo dużo niedokładnych linii, takich czasem błądzą, ale odnajdują się jakby... One są gdzieś w jakimś rytmie zatrzymane, uchwycone w odpowiednim momencie. Tam nie ma dopasowania do szczegółu, dbania o to, żeby nie wyjść za linię czy za kształt. A dla mnie i tak, i tak to jest równe.
4: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
7: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Jesteśmy razem w czwartek 27 sierpnia. Jeśli ktoś oblicza, to powiem, że do końca astronomicznego lata pozostało 25 dni.

Tak, tak, proszę Państwa, jeśli nie poznaliśmy, to podpowiem, to była Madonna. Za 25 minut, 15 najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. No i teraz połowicznie optymistyczna informacja, bo jedni się może ucieszą z wydarzeń, które przed nami, a drudzy się zaraz zmartwią, patrząc na to od strony praktycznej. Kierowców i pasażerów MPK Łódź czekają w najbliższy weekend utrudnienia w kilku częściach Łodzi. Wszystko przez trzy duże wydarzenia. 15 bieg fabrykanta, Paradę Wolności oraz Super Puchar Polski w piłce ręcznej w Atlas Arenie. Dla kierowców oznacza to tymczasowy brak przejazdu przez ulicę Tuwima od Targowej do Piotrkowskiej. Swoją trasę zmienią autobusy linii 80B, 83, N3B, N8 oraz zostanie zawieszona linia 101. Największe zmiany w organizacji ruchu przyniesie wspomniany bieg, którego trasa poprowadzi m.in. ulicami Milionową, Tymienieckiego, Przędzalnianą i Piotrkowską. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radiolot.pl.

0: Do tego momentu zaśpiewały Katia i Mela Koteluk, a w naszym programie czas na porady językowe.
1: Nawiasem mówiąc.
0: W naszym studiu Anna Groblińska i jej gość.
2: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak znów z nami. Bardzo się z tego cieszymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, ja też się cieszę i dzień dobry państwu.
2: I już pytam o 2 sierpnia i o 2 sierpnia. Pytam o daty. Mamy z tym często kłopot. Ja w wiadomościach kulturalnych podaję informację, że coś odbędzie się 2 sierpnia. Mm-hmm. Ale jeśli powiem, że organizatorzy zaplanowali to wydarzenie na, to nie na 2 sierpnia, tylko na 2 sierpnia. Mm-hmm. Takie rozróżnienie. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Tak, my tutaj nie słyszymy tego słówka dzień i dlatego czasem zastanawiamy się, jaka forma jest poprawna. No, ale jeśli w domyśle ten dzień umiejscowimy, to wszystko staje się jasne. Nie potrzeba tutaj wkuwać żadnych reguł z gramatyki opisowej języka polskiego. To wszystko wychodzi samo z siebie, bo przecież 2 dzień sierpnia. Zaplanowano coś na 2 dzień sierpnia. Coś odbędzie się 2 dnia sierpnia. I stąd ta różnica, myślę, że dla państwa zupełnie jasna, bo przecież osoby, które nas słuchają, z pewnością nie tylko interesują się językiem, ale też potrafią nim się posługiwać.
2: No tak, ale czasem niektórym się myli i powiedzą na przykład, że termin wyznaczono na 2 sierpnia, a termin wyznaczono na 2 sierpnia. Czyli zawsze to dzień,
3: drugi dzień
2: na
3: sierpnia.
2: 2 dnia. Termin wyznaczono na dnia, nie na dzień, czyli termin wyznaczono na 2 dzień sierpnia.
3: Na 2 dzień sierpnia. Ja myślę, że najbardziej rażącą pomyłką jest ta, kiedy ktoś mówi, że coś jest wyznaczone na 2 sierpień. Bo my w polszczyźnie też mamy cały zestaw takich form, przynajmniej tworzonych przez użytkowników, które są nieodmienne, a to z punktu widzenia polszczyzny właśnie, która jest fleksyjna, czyli główną jej cechą jest odmiana, jest właśnie niepoprawne. Więc ta dopisywanie końcówek jak najbardziej tak. Natomiast 2 sierpień, 3 maj, 1 kwiecień, to jest dopiero coś, co na faktycznie boli w uszach.
2: Myślę, że mogą do tego przyczyniać się generowane cyfrowo kalendarze przeróżne w komputerach naszych, w smartfonach naszych, kiedy bez odmiany pojawiają się nazwy miesiąca i wtedy mamy przed sobą napis właśnie 15 maj.
3: Tak,
2: 2026.
3: Tak, zgadzam się, że to jest główny powód. My po prostu potrafimy szybko przywyknąć do różnych zmian. Ta sama sytuacja dotyczy wołacza, bo jeżeli oznaczamy kogoś na różnych social mediach, chcemy na przykład powiedzieć pani redaktor Anno Groblińska, ale nie mogę tego zrobić. Muszę zrobić taki zapis Anna Groblińska, czyli to wszystko występuje w mianowniku i nie wołaczu. To też jest ta niekonsekwencja i ten brak możliwości używania wszystkich przypadków.
2: W ogóle muszę powiedzieć pani profesor, że ja tęsknię za wołaczem, ponieważ w potocznej polszczyźnie bardzo rzadko już go używamy. A ja lubię powiedzieć Moniko, Joanno, a często wołamy się albo zwracamy się do siebie Agata. Prawda? Robert, tak. A nie Robercie,
3: Agato. Zgadza się. Ja też martwię się o ten wołacz, bo wiemy wszyscy, prognozując przyszłość języka, że on będzie jednym z pierwszych, który zginie w polszczyźnie. Już widzimy tego przykłady. A jak moi bliscy wiedzą, jak ktoś do mnie mówi Joasiu, to załatwi ze mną więcej niż...
2: Jak powie Joasia. A tu Joasiu.
3: No właśnie.
2: Ale aż tak, czyli nam zniknie przypadek jeden z polszczyzny.
3: No i kiedy słyszymy pod blokiem dzieci, które są wołane Ania, Kasia do domu na obiad, to wiemy, że tam wołacza nie ma. Są oczywiście miejsca i w Polsce, i ludzie w Polsce żyjący, którzy tego wołacza używają. Natomiast część tego wołacza używają, tego powiedziałam wołacza, czyli wołacz, tak, jest używany, no ale jest spora grupa, która nawet o nim nie ma do końca pojęcia.
2: To tak na zakończenie już tego dzisiejszego spotkania, nie odpuszczę sobie tego, nie odpuszczę tego słuchaczom. Muszę przypomnieć, bo zaczęłyśmy od dat.
3: Tak.
2: Muszę przypomnieć, że mówimy w roku 2026 się spotykamy, a nie w roku 2026. Tylko ten jeden przypadek był. My kiedyś o tym mówiłyśmy, ale przypomnijmy. Tylko rok 2000 stanowił tu wyjątek.
3: Tak, tylko wtedy, kiedy nie było dziesiątek i jedności. Tutaj mówiliśmy wtedy o roku 2000, proszę państwa. Nie możemy powiedzieć w roku 2026. Coś odbywa się w roku 2000, to zostaje bez odmiany. 26. Zasada jest następująca. Zmieniamy jednostki i dziesiątki.
2: Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Łódź.
3: Ja też bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

Wykonanie u Tiffany'ego i Deep Blue Something za 10 minut 15. Pora włączyć emocje konkursowe. Dzisiaj do wygrania voucher o wartości 100 zł, który uprawnia do jednokrotnego przejścia dowolnej trasy w Parku Linowym Arturówek, a także dodatkowo książkowy bonus. 27 sierpnia 1971 roku miała miejsce premiera znanej komedii filmowej Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Mimo

a mogę go sobie obejrzeć w świetle dziennym. Ma pani zawsze prawo do reklamacji. Musi go pani tylko nam pokwitować. O kogo chodziło w tym cytacie? Kto był tym znanym Włochem i kto się wcielił w tę postać? Studio Małpa, radioroz.pl. Zapraszam.

przebojowy duet gwiazd Stinky Eric Clapton na naszym zegarze 5 minut do godziny 15. To oczywiście również pora serwisu informacyjnego. W nim między innymi o tym, że w nocy czeka nas zaćmienie księżyca. Ale żeby można było to śledzić, trzeba będzie poczekać aż do trzeciej. Szczegóły za kilka minut. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
3: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
4: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, minęła godzina 15. Czas na najnowsze wiadomości. Remigiusz Ladrowski.
7: Hulajnogi w Łodzi zakazane. Jeszcze nie, ale radni mają pomysł na ograniczenia w parkach. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19, ale ze szczepieniem lepiej poczekać. W nocy czeka nas zaćmienie księżyca. Trzeba poczekać do 3:00. Popołudnie w regionie na ogół pogodne i ciepłe z temperaturą do 25 stopni. Jazda hulajnogą elektryczną po Łodzi może być ograniczona. Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej chcą w niektórych miejscach wprowadzić zakaz poruszania się tymi pojazdami. Ograniczenie ma dotyczyć miejskich parków, a proponowane rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, wyjaśnia miejski radny Damian Raczkowski.
8: Są parki, w których chcemy ograniczyć te poruszanie się hulajnogami po terenie, gdzie nie ma ścieżek rowerowych, a są parki, które według mnie powinny być całkowicie wyłączone z takiego użytkowania, jak właśnie między innymi Park Źródliska.
9: Kierujemy dzisiaj pismo do pani prezydent, żeby rozpocząć w Łodzi konsultacje, żeby porozmawiać z mieszkańcami o tym problemie. Będziemy w najbliższym czasie tego typu spotkania z mieszkańcami prowadzić, żeby zaproponować możliwie jak najlepsze zmiany.
7: Dodaje łódzki radny Marcin Chęcz. Wprowadzenie podobnego ograniczenia rozważa też Bełchatów. Samorząd analizuje wyznaczenie stref, w których korzystanie z hulajnóg elektrycznych będzie zabronione. Z kolei w Kutnie taki zakaz już obowiązuje na jednej ze ścieżek rekreacyjnych. To odpowiedź władz miasta na dwa wypadki śmiertelne sprzed kilku miesięcy z udziałem tych pojazdów.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Kolej pasażerska wraca do Bełchatowa. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Powstanie też 7-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa. Od 2000 roku Bełchatów to największe miasto w Łódzkiem bez dostępu do kolei pasażerskiej. Po modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę. Odbudowany zostanie przystanek w Bełchatowie, a na trasie powstaną również inne nowe przystanki, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Miasto Bełchatów nie ma dostępu do kolei. Myślę tu o pasażerach. Postanowiliśmy to zmienić.
11: Dzisiejsza informacja o rozpoczęciu postępowania przetargowego, wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu prac jest przełomowa dla naszego regionu.
12: Do tej pory to była wyprawa do Łodzi, w różnych kierunkach do Wrocławia. Trzeba było dojechać samochodem do Piotrkowa, do Łodzi, do Łasku, po to, żeby się przesiąść w pociąg. Dzisiaj będzie można wsiąść w pociąg w Bełchatowie.
7: Dodają prezydent Bełchatowa Patryk Marian oraz starosta bełchatowski Jacek Zatorski. Podróż z Bełchatowa do Łodzi ma trwać niecałe półtorej godziny. Zakończenie prac planowane jest do 2029 roku. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Eksperci z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych przypominają, że szczepienia chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Profesor Adam Antczak, pulmonolog z Łodzi, powiedział, że optymalne terminy szczepienia to jednak październik, listopad, a nawet grudzień.
13: Nie jest błędem przyjęcie szczepionki we wrześniu. Ale żeby uzyskać najskuteczniejszą ochronę przeciw grypie, zdecydowanie logiczniejsze jest przyjęcie tej szczepionki później. Dlatego, że szczepionka podana we wrześniu, ona wtedy, kiedy jest najwięcej grypy, czyli w styczniu, lutym i marcu, działa troszeczkę słabiej, bo to nie jest szczepionka, która działa bardzo długo.
7: Szczególne znaczenie mają szczepienia u seniorów oraz pacjentów z chorobami przewlekłymi. Jest szansa na wznowienie w najbliższym czasie rozmów pokojowych dotyczących pokoju na Ukrainie, poinformował o tym szef biura prezydenta Zełenskiego. Jednocześnie ukraińskie władze mają informację o planowanej przez Kreml dużej rosyjskiej mobilizacji. Chodzi o dodatkowe 300 tysięcy żołnierzy. A negocjacje mogą być wznowione we wrześniu. Ostatnie rozmowy pokojowe odbyły się pół roku temu i nie zakończyły się żadnymi ustaleniami. W nocy czeka nas zaćmienie Księżyca. Dojdzie do tego po trzeciej. Naturalny satelita Ziemi zacznie stopniowo stawać się coraz ciemniejszy. Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus mówi, że to bardzo głębokie zaćmienie.
14: W godzinie 3:23 Księżyc zacznie zanurzać się w taki półcień Ziemi. W cień Ziemi Księżyc zacznie wchodzić o godzinie 4:33, a tuż przed zachodem Księżyca, o 5:37, będziemy mogli zobaczyć fazę maksymalną tego częściowego zaćmienia. Księżyc wówczas zniknie z nieba w prawie 80%.
7: Żeby zaobserwować zaćmienie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, patrząc na zachodni horyzont. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 15:30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Za radiowym oknem dużo słońca. Jeśli pojawiają się chmurki, to one na razie są niegroźne. Absolutnie, absolutnie neutralne. W Łodzi w całym regionie pogodnie i słonecznie, także parasole nie są dzisiaj potrzebne. Cieplej na termometrze 23-24 stopnie powyżej zera. Barometr niezmiennie wskazuje 1002 hektopaskale. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr północny i południowo-wschodni o charakterze zmiennym. Sytuacja zdaniem synoptyków ma skomplikować się jutro, czyli w piątek, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Najpierw zagrzmi na zachodzie Polski, a układ burzowy ma przesuwać się w głąb kraju w kierunku centrum i na wschód. Pod koniec dnia, zwłaszcza na zachodzie kraju, prognozowane są intensywne opady i burze.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: To prawda, towarzyszymy naszym słuchaczom od poniedziałku do piątku między 13 a 16. Dzisiaj mamy czwartek, 27 sierpnia. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 51 minut. Słońce zajdzie o 19:35. To oznacza, że dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 14 minut. I tego się trzymajmy.

To była Ania Rusowicz w piosence zatytułowanej Wyśniony. 10 minut po godzinie 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania. A aktualne informacje dla kierowców, rozwiązanie naszego pytania konkursowego i muzyczna kartka z kalendarza. Dziś przypada m.in. rocznica, czyli rocznica kolejnej premiery wydania albumu Krzysztofa Krawczyka i Gorana Bregowicza Daj mi drugie życie. Szczegóły w trakcie tej godziny naszego radiowego muzycznego spotkania. A teraz znów piosenka dla tych, którzy lubią się uśmiechnąć. Stevie Wonder.

Lubimy takie duety, prawda? Just Once, James Ingram i Quincy Jones. A w przyszłą środę, to jest 2 września, w naszym radiowym ogrodzie będzie miała miejsce polówka. Tym razem pokażemy Państwu film Trzy kolory biały w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Początek projekcji o godzinie 20. Wejście będzie możliwe od strony ulicy Henryka Debicha. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
6: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
7: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
10: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
11: I jak zwykle o tej porze przekonajmy się, jak jeździ się po ulicach Łodzi i drogach naszego regionu. Adam Łużyński.
12: Czasami w Łodzi zdarza się tak, że popołudnie na drogach jest całkiem najgorsze i można w miarę szybko wyjechać z miasta. No niestety to nie ten dzień. Wszystkich kierowców zapraszam na popołudniowy miks korków i remontów. Stoi Nowosolna, Pabianicka, Limanowskiego i parę innych ważnych ulic w Łodzi, a wyjazd z miasta zajmie kilkadziesiąt minut. Mamy też utrudnienia na łączniku z autostradą A1 i A2 w Sosnowcu 5. Niedaleko Strykowa. Tutaj też postoimy kilka minut. To już po wyjechaniu z Łodzi. Niestety tych korków cały czas na ulicach mamy dużo, a za pół godziny powiem, jak wyjechać z Łodzi, żeby nie jechać zakorkowaną Pabianicką. Proszę zostać z nami.
11: Zbliża się 15:30. Oto skrót najważniejszych wiadomości. Remigiusz Szadrowski.
13: Największa fabryka w Pabianicach zwolni blisko 500 osób. To przez upadłość zakładu produkującego żarówki do aut. Wczoraj syndyk poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach o zwolnieniach grupowych. Te mają rozpocząć się we wrześniu. Prokuratura jest w trakcie zabezpieczania kolejnych milionów złotych, które mają trafić do poszkodowanych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Rano, m.in. w sprawie Zonda Krypto, zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej chcą wprowadzić zakaz poruszania się hulajnogami elektrycznymi we wszystkich parkach w mieście. To rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Kolej pasażerska wraca do Bełchatowa. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Powstanie też 7-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa. Od 2000 roku Bełchatów to największe miasto w Łódzkiem bez dostępu do kolei pasażerskiej. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Eksperci przypominają, że szczepienia chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Lekarze przypominają jednak, że optymalne terminy szczepień to październik, listopad, a nawet grudzień. W nocy czeka nas zaćmienie Księżyca. Dojdzie do tego po trzeciej. Naturalny satelita Ziemi zacznie stopniowo stawać się coraz ciemniejszy. Aby zaobserwować zaćmienie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, patrząc na zachodni horyzont. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
11: A za oknem bardzo sympatyczna, słoneczna pogoda. Dzisiaj w Łodzi w regionie dużo słońca i niemal bezchmurnego nieba. Zamiast parasoli potrzebne raczej wody mineralne, czyli buteleczkę z wodą powinniśmy zabrać na przykład na taki piękny sierpniowy, popołudniowy spacer. Na barometrze 1002 hektopaskale, termometr wskazuje 23 stopnie powyżej zera. Wiatr umiarkowany, zmienny, najczęściej wiejący ze wschodu, czyli północno i południowo-wschodnie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

oczywiście do Kai za 20 minut 16. Ten pan jest Włochem. Wolałabym Hiszpana. Będzie pani musiała czekać. Mamy zapisy na trzeci kwartał. A mogę go sobie obejrzeć w dziennym świetle? Ma pani zawsze prawo do reklamacji. Musi go pani tylko nam pokwitować. To dialog z filmu, z komedii Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Zapytałem, kto był tym tajemniczym Włochem. No i oczywiście otrzymałem wiele odpowiedzi, za które bardzo państwu jestem wdzięczny. Tajemniczym Włochem z przezabawnego dialogu jest Francesco Rovanelli, zagrany brawurowo przez Kazimierza Witkiewicza, który omyłkowo zostaje wzięty za kandydata na męża. Pozdrawiam razem z synkiem Tymkiem, tak napisał pan Jakub. No i oczywiście to jest bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję ślicznie za dużą aktywność. Zaciekawił mnie wpis od pani Ewy, która napisała tak: Kazimierz Witkiewicz zagrał rolę Włocha tak przekonująco, że kiedyś w pracy założyliśmy się z kolegą w rozmowie o to i wygrałam, bo on o tym nie wiedział. No właśnie. Kazimierz Witkiewicz, znakomity polski aktor teatralny i filmowy, który fantastycznie zagrał właśnie tę rolę. No a z samym filmem, tak jak powiedziałem, jest związanych bardzo wiele zabawnych powiedzeń, gagów i cytatów, między innymi taki: i plan wykonany, i premia będzie. Dzisiaj należy nagroda do pana Jakuba. Serdecznie gratulacje.

Life i Empire of the Sun za kwadrans 16. Zaglądam do muzycznego kalendarza. W moich notatkach taka informacja. 27 sierpnia 2001 roku ukazał się wspólny album Krzysztofa Krawczyka i jugosłowiańskiego kompozytora Gorana Bregowicza zatytułowany Daj mi drugie życie. To było rzeczywiście coś absolutnie wyjątkowego. To był pewien przełom w karierze niezapomnianego Krzysztofa Krawczyka. Goran Bregowicz potem we wspomnieniach wielokrotnie podkreślał, że szukał właśnie kogoś takiego, z taką osobowością i z takim głosem. Nagrania dotarły do drugiego miejsca zestawienia oficjalnej listy sprzedaży. 17 października 2001 roku krążek uzyskał status złotej płyty. Również w 2001 roku cały materiał ubiegał się o nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego w kategorii album roku etnofolk. Natomiast na rynku międzynarodowym ukazała się płyta zatytułowana Chris and Goran. Przed nami Krzysztof Krawczyk.

Ach, ta żywiołowość. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz z płyty, której właśnie rocznica wydania dzisiaj, czyli z albumu Daj mi drugie życie. To najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź i znów się troszeczkę uspokoimy, ukoimy nerwy i popłyniemy razem z nutami przepięknej kompozycji Look Me in the Heart w wykonaniu Tiny Turnera.

Znów nasze serca zabiły zdecydowanie szybciej. Look Me in the Heart, Tina Turner z płyty Foreign Affair. 7 minut pozostało do 16 i najnowszego wydania wiadomości. W nich o tym, że będzie bliżej, aby załatwić urzędowe sprawy. Starostwo powiatu łódzkiego wschodniego przeniesie się z Łodzi do Koluszek i o tym, że sztuczna inteligencja wkracza do szkół. W tym pomoże nauczycielom edukacji zdrowotnej. Szczegóły już za kilka minut w naszym serwisie informacyjnym. A teraz piosenka, którą po raz pierwszy można było usłyszeć w radiowym eterze pod koniec lat 70., dokładnie w roku 1978. Seweryn Krajewski to autor muzyki, słowa napisała Magdalena Czapińska, a o tym, żeby wsiąść do pociągu byle jakiego, zaśpiewała Maryla Rosa.

0: Maryla Radowicz i Krzysztof Zalewski. Wersja najnowsza tej piosenki zarejestrowana jesienią zeszłego roku w Radiu Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
12: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
13: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
14: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
15: Ostatnia niedziela. Tango Milonga, czy jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
1: Po reklamie.
0: I raz jeszcze przekonajmy się, jak podróżuje się dzisiaj po drogach regionu i jak jeździ się po samej Łodzi. Adam Machurzyński.
16: Jak na razie popołudniowe korki jeszcze się utrzymują i niestety wyjeżdżając z Łodzi trzeba poświęcić kilkadziesiąt minut, może pół godziny, może 40 minut na to, żeby wyjechać z miasta. Potem, gdy już wyjedziemy z Łodzi, też czekają na nas utrudnienia, na przykład w Konstantynowie czy Aleksandrowie Łódzkim, a ja obiecałem, że sprawdzimy, jak to zrobić, żeby nie jechać Pabianicką. Otóż mamy dwie opcje. Możemy pojechać przez Nowe Sady i Maratońską, a można też pojechać przez trasę Górną i dalej przez ulicę Żgowską i dalej potem skręcić w kierunku Pabianic. Niestety trochę trzeba tych kilometrów zrobić, no ale innego wyjścia nie ma. Remonty mamy także na Włókniarzy i na Alei Palki. Tych ulic też warto unikać, oczywiście w miarę możliwości. Kolejne wiadomości z dróg za pół godziny.
0: Jest 14. Oczywiście minęła godzina 16. Posłuchajmy zatem najnowszego wydania wiadomości przed mikrofonem Remigiusz Ladrowski.
17: Kilkuset łodzian czeka na mieszkania, które miały być gotowe 2 lata temu. Zamieszany jest były wiceprezes Widzewa Łódź. Będzie bliżej, żeby załatwić urzędowe sprawy. Starostwo powiatu łódzkiego wschodniego przeniesie się z Łodzi do Koluszek. Sztuczna inteligencja wkracza do szkół. Pomoże nauczycielom edukacji zdrowotnej. Popołudnie w regionie na ogół pogodne i ciepłe z temperaturą do 25 stopni. Blisko 250 osób w Łodzi czeka na mieszkania, które miały być gotowe 2 lata temu. Chodzi o 3 łódzkie inwestycje Hrejt. Tuwima Gardens, Tuwima Sky i Łozową 48. To łódzki wątek głośnej afery firmy deweloperskiej, której szefem był Michał S., były wiceprezes Widzewa Łódź. Prokuratura bada sposób działania grupy, bo jest podejrzenie, że przy sprzedaży mieszkań stosowano fikcyjne umowy, a klienci mogli stracić ochronę swoich pieniędzy, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
18: Jeżeli chodzi o nabywców mieszkań, to są to często osoby młode, w których przypadku cała rodzina składała się na mieszkanie dla nich, żeby zapewnić im jakiś start.
17: Mieszkania miały być gotowe 2 lata temu. Jak mówi pracujący obok jednej z niedoszłych inwestycji mężczyzna, od kilku lat widać tylko fundamenty.
19: To już od paru lat mam wrażenie, nic się nie dzieje. Tak naprawdę to wszystko jest jednym wielkim takim placem budowy, zalewanym przez wodę. Tak jak zaglądałem tam przez płot, to tylko wielki basen z tego się zrobił, miałem wrażenie.
17: W związku z tą sprawą rok temu tymczasowo aresztowany był prezes grupy Hejt, Michał S. Oskarżony wyszedł wczoraj z aresztu po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia majątkowego.
1: Więcej na radiołódź.pl.
17: Poważny wypadek na basenie w Pabianicach. Mężczyzna stracił przytomność podczas nurkowania. Ratownicy przywrócili funkcje życiowe 55-latkowi. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Łodzi. O szczegółach opowie Joanna Karp.
20: To miało być spokojne wyjście na basen przed pracą, a mogło skończyć się tragicznie. Jak wynika z naszych informacji, poszkodowanym jest komendant Straży Miejskiej w Pabianicach, Tomasz Makrocki. Mężczyzna nurkował w basenie, jednak przez dłuższą chwilę nie wypływał na powierzchnię. To zaniepokoiło ratowników i szybko podjęli akcję ratunkową i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Na szczęście udało się przywrócić 55-latkowi czynności życiowe, po czym został przewieziony do szpitala w Łodzi. Nie znamy szczegółowych informacji o stanie zdrowia mężczyzny. Joanna Karp, Radio Łódź.
17: Wypadek potwierdził Urząd Miejski w Pabianicach. Starostwo powiatu łódzkiego wschodniego zmieni swoją siedzibę. Urzędnicy przeniosą się z Łodzi do Koluszek, natomiast w każdej gminie będzie znajdowała się filia starostwa. Mieszkańcy uważają, że to dobry pomysł.
21: Tak, no, jak najbardziej. Za.
22: A zdarza się pani jeździć do Łodzi właśnie do starostwa?
21: No rzadko, już teraz nie. Wtedy, kiedy zakładałam gaz, to musiałam jechać do starostwa. A teraz...
22: Byłoby pod ręką.
21: No tak, tak, naturalnie.
22: Powiem szczerze, nie miałbym nic przeciwko. Niedługo będę mieszkał tutaj w okolicy, więc myślę, że ułatwiłoby mi to na pewno załatwianie wielu spraw.
17: Teraz jeszcze konsultacje z radami gminy, a ostateczna decyzja zapadnie wiosną przyszłego roku. Sztuczna inteligencja wkracza do szkół. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI stworzonego na podstawie grubego podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Narzędzie ma pomagać w przygotowaniu lekcji i odpowiadaniu na pytania uczniów.
23: Młodzi ludzie są dziś zasypywani informacjami o zdrowiu z internetu. Problem w tym, że nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego asystent ma opierać odpowiedzi na sprawdzonych materiałach, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
24: To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, które są przygotowane przez ekspertów. A zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno.
23: Asystent korzysta wyłącznie z tego podręcznika i przy odpowiedzi pokazuje, z którego fragmentu zaczerpnął informację. Nie oznacza to jednak, że sztuczna inteligencja nigdy się nie pomyli, przyznaje Rafał Gromek z Connect for Kids.
25: Są wdrożone dodatkowe elementy, tak zwany RAG, który powoduje, że odpowiedzi są sprawdzane jeszcze raz. Dlatego wprowadziliśmy te elementy wskazania, z której części podręcznika treść jest brana.
23: We wrześniu ma pojawić się również możliwość tworzenia gotowych scenariuszy całych lekcji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
17: W Hadze zmarł Ratko Mladić, były dowódca Armii Bośniackich Serbów, skazany za ludobójstwo. Zbrodni przeciwko ludzkości dopuścił się podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Ratko Mladić został zatrzymany w Serbii w 2011 roku po 16 latach ukrywania się. W 2017 roku został skazany na dożywocie. Ratko Mladić miał 84 lata. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości o 16.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W Łodzi i na terenie całego naszego województwa pogodnie i słonecznie i stosunkowo ciepło. Jak teraz spoglądam na wartości na mapie regionu, to widzimy, że mamy taką charakterystyczną przekątną od Wielunia do Skierniewic na przykład. W Wieluniu 24, w Łodzi 24, w Skierniewicach 23 stopnie powyżej zera. I tak mniej więcej na tym całym obszarze kształtuje się temperatura. Dzisiaj maksymalnie do 24-25 stopni. Barometr wskazuje 1002 hektopaskale, towarzyszy nam wiatr umiarkowany, przede wszystkim z kierunków wschodnich, północno i południowo-wschodni. Dzisiaj zatem parasole nie będą potrzebne, ale żeby nie było nam za dobrze, to zdaniem synoptyków sytuacja skomplikuje się już jutro, czyli w piątek, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Najpierw zagrzmi na zachodzie Polski, a układ burzowy przesunie się następnie w głąb kraju w kierunku centrum i na wschód. Pod koniec dnia, zwłaszcza na na zachodzie kraju prognozowane są intensywne opady deszczu i burze.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 6 minut po godzinie 16. Najdłuższa fala relaksu dobiła do brzegu, a w studiu pojawił się Marcin Nederbaum.
2: Dzień dobry.
0: Marcinie, dzisiaj pogodnie, bez opadów deszczu i bez burz, ale jak...
2: Nie jestem w stanie tego zmienić.
0: Ale jak znam życie, to dosyć dynamicznie będzie w naszej popołudniówce po godzinie 16, która za
2: moment. To już pozostawiam ocenie naszym słuchaczom, bo to słuchacze ocenią, czy było dynamicznie, czy było ciekawie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i mam nadzieję, że będzie dynamicznie.
0: Jestem przekonany, że tak się właśnie stanie, bo już wiem i troszeczkę nawet odkryłem rąbka tajemnicy, jakie między innymi kwestie pojawią się za chwilę na naszej antenie, ale ty jesteś najlepiej zorientowany i o tym powiesz za moment w szczegółach.
2: Będę się starał.
0: Tomasz Ferliński zrealizował nasz program i oczywiście jeszcze pozostaje za radiową konsoletą, a ja, czyli Piotr Stańczyk, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
3: Słuchasz i wiesz.
2: Maciej Trajanowski wydaje, reporterki, reporterzy Radia Łódź przygotowują, a ja teraz mam pytanie, kto nie chciałby mieszkania z basenem? Byłoby luksusowo, prawda? Tymczasem w Łodzi na jednej z inwestycji z połączenia mieszkania i basenu jest basen, a właściwie to tylko teren zalany wodą. Kupcy niedokończonych mieszkań chcą odzyskać swoje pieniądze.
4: W skład własny włożyłem 90 tysięcy złotych, kredyt 360 tysięcy.
19: Wszystko jest jednym wielkim takim placem budowy, zalewanym przez wodę. Wielki basen z tego się zrobił, miałem wrażenie.
18: Jeżeli chodzi o nabywców mieszkań, to są to często osoby młode, w których przypadku cała rodzina składała się na mieszkanie dla nich, żeby zapewnić im jakiś start.
2: Na razie jest samozwańczy basen, jak słyszeliśmy. Coraz bliżej powrotu pociągów pasażerskich do Bełchatowa. Kolej miałaby wrócić do największego miasta w Łódzkiem bez dostępu do takiego transportu po prawie 30 latach. Na razie PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii Piotrków-Bełchatów.
6: Miasto Bełchatów nie ma dostępu do kolei. Postanowiliśmy to zmienić.
7: Dzisiejsza informacja jest przełomowa dla naszego regionu.
8: Do tej pory to była wyprawa do Łodzi, Wrocławia.
26: Trzeba dostać się do Piotrkowa czy do Rójsa.
27: Trochę brakowało, bo jednak no i studenci, młodzi ludzie się też przemieszczają.
2: Jeszcze przez jakiś czas będzie tego trochę brakowało, no bo przecież nie od razu. Kolej powstanie, na razie jest przetarg, a powiat łódzki wschodni chce przenieść swoją główną siedzibę. Wyprowadzka z Łodzi oznaczałaby przeniesienie stolicy powiatu do Koluszek. A co to oznacza dla mieszkańców?
22: No tutaj tak z własnej perspektywy wolałbym wszystko Koluszki, na sprawa, że Koluszki są bardzo dobrze skomunikowane też chociażby koleją i busami.
28: Chcemy zlokalizować filię w każdej z 6 gmin. Chcemy, aby instytucje znalazły się na naszym terenie i żebyśmy swój rozwój mogli projektować indywidualnie.
2: Bo na razie przypomnę, powiat łódzki wschodni swoją główną siedzibę ma w centrum Łodzi. No tak to bywa, a jeśli chodzi o Koluszki, to tam są podobno najlepsze bale na dworcu. No to zapraszam bardzo serdecznie na program Słuchasz i Wiesz.

0: Dzieje się w Łodzi, dzieje się w regionie łódzkim, a nasi reporterzy zbierają informacje na temat tych wydarzeń i starają się jak najlepiej przekazać słuchaczom Radia Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Blisko 250 osób w Łodzi wciąż czeka na mieszkania, za które to mieszkania te osoby zapłaciły. Chodzi o trzy inwestycje: Hrejt Tuwima Gardens, Tuwima Sky i Łozową 48. To łódzki wątek afery z firmą deweloperską, której prezesem był Michał S., były wiceprezes Widzewa Łódź. Niewykluczone, że to jedna z największych afer mieszkaniowych w Polsce ostatnich lat. Czy jest szansa, że ludzie, którzy chcieli kupić mieszkania, w końcu się ich doczekają albo chociaż odzyskają pieniądze? Sprawie przygląda się reporterka Radia Łódź, Joanna Karp.
2: Na Tuwima słychać dźwięki budowy, ale nie jest to jednak ani Tuwima Sky, ani Tuwima Gardens. Tam widoczne są tylko fundamenty, mówi jeden z mężczyzn, który kupił tam mieszkanie.
3: Chciałem sobie kupić większe mieszkanie. Mam mniejsze mieszkanko, które sobie tam gdzieś kupiłem pod koniec studio za jakieś tam zarobione pieniądze. Zacząłem mieszkać z narzeczoną, no pomyślałem, że przydałoby się nam większe mieszkanie. Tak w ogóle na start. Miałem już troszkę pieniędzy znowu odłożone na wkład własny, to chciałem to mieszkanie kupić. Trafiłem na mieszkanie, które miało fajny rozkład. Na Tuwima. Cena była dobra. No to umówiłem się, że kupię to mieszkanie. Załatwię sobie kredyt hipoteczny. Na wkład własny włożyłem 90 tysięcy złotych. Kredyt 360 tysięcy, więc na wychodziło około 450 tysięcy za wszystko.
2: Mieszkania miały być gotowe najpóźniej w latach 2023-2024.
3: Jest dalej dziura w ziemi.
2: Postępy budowy obserwował też mężczyzna pracujący w pobliżu. Jak mówi, dziś Tuwima Sky wygląda tak, jakby zamiast osiedla było tam jezioro. Czy to od kilku miesięcy wygląda właściwie tak samo?
4: Kiedyś po prostu tak naprawdę zainteresowałem się tym tematem. No i osobiście w internecie trochę poczytałem. No i faktycznie no, ta inwestycja jakiś czas temu oferowała nie wiadomo jakie tutaj mieszkania i jak tutaj nie było to reklamowane, koniec końców stanęło to wszystko na etapie tych fundamentów. No i taka informacja też w internecie, tak, widnieje, że jakby no inwestor chyba zbankrutował, no tutaj ludzie zainwestowali jakieś pieniądze, a wszystko zostało.
2: A czy tak jak pan pracuje obok i tu bywa, to czy tu w ogóle działo się coś?
4: Nie, to już od paru lat mam wrażenie, nic się nie dzieje. Tak naprawdę to wszystko jest jednym wielkim takim placem budowy, zalewanym przez wody. Tak jak zaglądałem tam przez płot, to tylko wielki basen z tego się zrobił, miałem wrażenie.
2: Hrejt działał w całej Polsce. Prokuratura mówi już o około 3000 pokrzywdzonych. Zarzuty usłyszało już około 30 osób. Śledczy podejrzewają, że klienci mogli być wprowadzani w błąd przy kupowaniu mieszkań i podpisywaniu umów. Zarzuty usłyszał też były wiceprezes Widzewa i były prezes Hrejt, Michał S., któremu zarzucano kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Teraz pojawił się kolejny ważny wątek. Chodzi o umowy, przez które klienci mogli stracić ochronę swoich pieniędzy.
5: Jeżeli chodzi o nabywców mieszkań, to są to często osoby młode, w których przypadku cała rodzina składała się na mieszkanie dla nich, żeby zapewnić im jakiś start.
2: Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. W związku z tą sprawą rok temu został tymczasowo aresztowany Michał S. Wczoraj wyszedł na wolność po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia majątkowego. Mężczyzna jest jednak pod dozorem policji, ma zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z podejrzanymi oraz świadkami. Straty nabywców mieszkań i inwestorów liczone są już w miliardach złotych.
0: A część spółek Hrejt ogłosiła upadłość, co oznacza, że ich majątek jest teraz rozliczany, a wierzyciele próbują odzyskać swoje pieniądze. Informacje na ten temat zebrała reporterka Radia Łódź Joanna Karp. Kupowanie mieszkania, którego nie ma. Może tutaj też warto byłoby coś zmienić w przepisach, tak żeby takich mieszkań kupować nie było można, deweloperzy, żeby nie mogli takich mieszkań sprzedawać, jeszcze nieistniejących. 606-78-78-78, studio@radiolodz.pl. Można także nagrać głosówkę przez stronę radiolodz.pl.

0: No to poodliczaliśmy sobie do 5. Pięknie tam to odliczanie wychodziło. Ile jeszcze będą musieli odliczać mieszkańcy Bełchatowa i okolic do tego, żeby pojechać pociągiem do swojego miasta? No sprawdźmy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo jak się okazuje, kolej pasażerska ma wrócić do Bełchatowa. PKP, Polskie Linie Kolejowe, ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii numer 24, czyli tej prowadzącej z Piotrkowa Trybunalskiego do Bełchatowa, a właściwie nawet dalej do Zarzecza. Powstanie też nowy, około 7-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa. A to oznacza, że po prawie 30 latach do Bełchatowa wróci kolej pasażerska.
2: Zaczynamy modernizację bardzo ważnej linii.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Ale także chcemy dobudować 7 kilometrów nowych torów do Bogumiłowa, czyli do strefy ekonomicznej w gminie Kleszczów. Jest to niezwykle ważna inwestycja z wielu względów. Przede wszystkim miasto Bełchatów jest największym miastem w województwie łódzkim, który nie ma dostępu do kolei. Myślę tu o pasażerach. Ale to jest także jedno z większych miast w Polsce, która nie ma dostępu do regularnych połączeń kolejowych dla pasażerów. Postanowiliśmy to zmienić.
4: Jest to zarówno modernizacja linii istniejącej, jak i budowa nowej linii. To akurat linii lokalnej, która będzie służyć lokalnym społecznościom i przedsiębiorcom.
3: Piotr Wyborski, prezes PKP PLK.
4: Ta linia nie skończy się w Bogumiłowie. Jest to pierwszy z trzech fragmentów nowego ciągu komunikacyjnego kolejowego na południu województwa łódzkiego, który połączy Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń. Dziś ogłaszamy przetarg na jego pierwszy fragment. Zakładamy, że rozstrzygniemy go na początku następnego roku i wykonawca do roku 2029 przygotuje linię do otwarcia.
5: Uważam, że to jest dobry pomysł. Na pewno dużo mieszkańców na to czeka. Kto ma potrzebę jechać, no to skorzysta.
6: Myślę, że dobra wiadomość. Zależy, jakie tam będą połączenia. Pewnie w stronę Piotrkowa. Nie wiem, czy to jest związane z tutaj transformacją, która będzie miała miejsce w związku z wygaszaniem kopalni Bełchatów, że pewnie to gdzieś jest pod tym kątem brane pewnie pod uwagę.
7: Brakowało tej kolei tu w Bełchatowie?
6: Myślę, że może trochę brakowało, bo jednak no i studenci, młodzi ludzie się też przemieszczają. Także no na pewno tutaj brakowało.
8: Gdzieś jechać pociągiem, to trzeba dostać się do Piotrkowa, czy do Łodzi, czy do Rójsa.
9: 22 zostało zlikwidowane. Jakieś tam busy do Piotrkowa jeżdżą, ale tak generalnie to innego połączenia oprócz tych busów i własnych środków lokomocji nie ma.
7: To ułatwi codzienne życie mieszkańców Bełchatowa?
9: No myślę, że tak.
10: Do tej pory to była wyprawa do Łodzi.
3: Jacek Zatorski, starosta bełchatowski.
10: W różnych kierunkach do Wrocławia trzeba było dojechać samochodem do Piotrkowa, do Łodzi, do Łasku po to, żeby się przesiąść w pociąg. Kiedyś funkcjonowała linia kolejowa, którą można było dojechać z Piotrkowa do Bełchatowa. Korzystało z niej wiele osób i dzisiaj staje się faktem po wielu latach, kiedy ta linia pasażerska już nie funkcjonuje, ona jest potrzebna. Bełchatów jest bardzo ważnym ośrodkiem na mapie gospodarczej województwa łódzkiego, ale nie tylko województwa łódzkiego, bo całego kraju. To wykluczenie kolejowe, które mieszkańcy Bełchatowa mieli okazję doświadczać, się kończy.
11: Jest to przełomowa informacja dla miasta Bełchatowa.
3: Prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
11: Bardzo wyczekiwana pod kątem społecznym, ale również bardzo wyczekiwana pod kątem biznesowym, ponieważ połączenie kolejowe to podstawy do i poprawy komfortu życia, bardziej elastycznej pracy, jak i również do rozwoju gospodarczego regionu bełchatowskiego. Transformacja jest odmieniana przez wiele przypadków na wielu konferencjach, natomiast ze swojej strony muszę powiedzieć, że jest to najbardziej zaawansowany projekt transformacyjny regionu bełchatowskiego. I dzisiejsza informacja o rozpoczęciu postępowania przetargowego, wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu prac jest przełomowa dla naszego regionu.
9: Będziemy czekać, jak dożyję, to może jakiś kurs sobie zrobię.
0: No i trzymamy za słowo. Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że przetarg na modernizację linii Piotrków-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa uda się rozstrzygnąć już na początku przyszłego roku. Relacje przygotował Paweł Kwiatkowski. Dodam jeszcze, że według wcześniejszych szacunków przejazd z Bełchatowa do Łodzi pociągiem ma zajmować około godziny i 25 minut. A gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak miałby wyglądać przystanek, stacja Bełchatów miasto, to zapraszam, na stronie radiołódź.pl jest wizualizacja przystanku kolejowego w Bełchatowie i nawet jest to ładnie napisane Bełchatów miasto. Jest tor pierwszy, tor drugi, no nic tylko oglądać. Zapraszam.

0: 29 po 16 w Radiu Łódź sprawdzamy, co na drogach. Adam Łużyński.
1: Popołudniowe utrudnienia w Łodzi cały czas utrzymują się w tych samych, mocno zakorkowanych miejscach, dlatego mam kilka niezbyt dobrych wiadomości. Zdecydowanie nie poprawiło się w Nowosolnej. Korek urósł i tutaj postoimy nawet kilkanaście minut. W paru miejscach postoimy też na Włókniarzy, między innymi na wysokości Motoareny. No i jest jeszcze znienawidzona w ostatnich dniach Pabianicka, czyli remonty, zwężenia i co najmniej kilkanaście minut straty. Proszę Państwa, jadąc przez Łódź nie ma sensu się spieszyć, bo wyjedziemy z jednego zatoru i zaraz stoimy w kolejnym. Po prostu szkoda samochodu. Za pół godziny sprawdzimy, czy chociaż trochę poprawiło się na drogach w Łodzi.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Najwyższa pora na wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
2: Polskie linie kolejowe chcą wznowić drążenie tunelu pod Łodzią. Rozpoczął się przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy. Maszyna drążąca blisko dwa lata temu zatrzymała się pod ziemią na wysokości ulicy 1 Maja na Łódzkim Polesiu. Było to konieczne, bo część kamienic nad tunelem zaczęła się sypać. Jutro w Łasku wyląduje 5 nowych myśliwców F-35 dla polskiego wojska. Przylecą z Teksasu w USA. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nie będzie wielkich uroczystości powitalnych. Dodaje, że myśliwce jak najszybciej powinny zacząć służbę. Do tej pory w Polsce były 3 takie maszyny. Na polecenie prokuratury europejskiej na Dolnym Śląsku trwają czynności prowadzone przez CBA, poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wirtualna Polska donosi, że doszło tam do zatrzymań osób zamieszanych w aferę powodziową sprzed 2 lat. Starostwo powiatu łódzkiego wschodniego zmieni swoją siedzibę. Urzędnicy przeniosą się z Łodzi do Koluszek, natomiast w każdej gminie będzie znajdowała się filia starostwa. Teraz jeszcze konsultacje z radami gmin, a ostateczna decyzja zapadnie wiosną przyszłego roku. Odnowiona fabryka w Łodzi znowu niszczeje. Mowa o dawnej fabryce Kopela przy ulicy Sienkiewicza, z której po rewitalizacji sprzed 2 lat już odpada tynk. Podobne problemy zgłaszają niektórzy mieszkańcy nowych kamienic przy ulicy Włókienniczej w Łodzi. Skarżą się m.in. na pękające ściany oraz przeciekające dachy. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: Piękne, słoneczne, ciepłe popołudnie w regionie łódzkim. W nocy będzie można obserwować zaćmienie księżyca. Tak, tak, bo słońce chyba się zdenerwowało, że jakiś czas temu księżyc zasłonił słońce, to teraz słońce zasłoni księżyc. Tak jakoś to jest. Jeśli chodzi o nasz świat, między 4:30 a 5:00 będzie można najlepiej obserwować to zaćmienie. Zatem jeśli ktoś miałby ochotę, to albo trzeba wcześnie wstać, albo późno położyć się spać. Do wyboru, do koloru, bo noc będzie pogodna, dużo słońca w regionie łódzkim i w miarę ciepło, bo od 11 do 14 stopni. Jeśli ktoś pyta, jaka pogoda jutro, nic się nie zmieni. Słońce i od 26 do 29 stopni.
3: Słuchasz i wiesz.
0: Muzyczny oddech od Radia Łódź dla naszych słuchaczy. Proszę bardzo, Editors.

0: Miały być mieszkania, a mieszkań nie ma. Mieszkań nie ma, a ci, którzy mieli mieć mieszkania, nie mają pieniędzy, bo wpłacili deweloperowi. W tej sprawie nasz słuchacz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Szczerze współczuję tym wszystkim, którzy wpłacili pieniądze i je stracili, ale niestety to jest taka przestroga, nie kupować kota w worku. Wiele firm deweloperskich sprzedaje wizualizację, wirtualny produkt, a nie rzeczywiste mieszkanie, które jest. Ja kiedyś szukając lokum dla siebie też się zastanawiałem, czy kupić gotowe w blokach wybudowane PRL-owskie, czy u dewelopera. Zdecydowałem się na gotowe wybudowane w PRL-u. Widziałem, co brałem, prawda, co musiałem zrobić remont. Natomiast niestety chyba jest tak, że wiele firm deweloperskich nie posiada własnych środków na budowę i po wykupieniu nieruchomości, czyli gruntu, na którym ma budować, nie ma środków do tej budowy i niejako w takim systemie takiej piramidy trochę posiłkuje się pieniędzmi wpłacanymi przez tych nabywców mieszkań, których jeszcze fizycznie nie ma, bo kredyt bankowy jest drogi i tak to niestety wygląda. Należałoby rzeczywiście zmienić przepisy prawa, żeby nie było sprzedaży wirtualnych przedmiotów, wirtualnych lokali, mieszkań, których fizycznie jeszcze nie ma.
0: Dziękuję bardzo za komentarz w tej sprawie. 606 78 78 78. Można też nagrać głosówkę przez radio.łódź.pl albo można napisać studio@radiołódź.pl. Za kilka chwil będziemy w Koluszkach, bo powiat łódzki wschodni chyba chce się przenieść. Na razie ma siedzibę w Łodzi, w samym centrum, przy Sienkiewicza. A gdzie będzie miał? No właśnie w Koluszkach.

0: pojawiły się zapowiedzi. No i pytanie, czy zostaną zrealizowane? Czy jest w ogóle taka szansa na wielką przeprowadzkę?
1: Słuchasz i wiesz.
0: No można powiedzieć, że powiat łódzki wschodni chce postawić na samodzielność, dlatego jego główna siedziba najprawdopodobniej przeniesie się z Łodzi do Koluszek. Najprawdopodobniej, bo to jeszcze nic pewnego. Natomiast filie w każdej z pozostałych 5 gmin się mają znaleźć. Dzięki temu będzie lepsza logistyka, swoich spraw nie trzeba będzie załatwiać w Łodzi. Dosłownie chodzi o to, by urząd był blisko ludzi. No to sprawdźmy, o co w tym wszystkim chodzi, a sprawdzał nasz reporter Damian Grosicki.
2: Koluszki zawsze w centrum, tak brzmi hasło promocyjne miasta, bo w przyszłości Koluszki właśnie będą główną siedzibą Starostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodniego.
3: Jesteśmy dziś na kolejnym etapie rozwoju naszego powiatu.
2: Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Mateusz Karwowski.
3: Już troszkę dusimy się w Łodzi. Mieszkańcy chcą usług publicznych jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Stąd pomysł, aby im to umożliwić. Chcemy zlokalizować filię w każdej z 6 gmin. Chcemy, aby instytucje znalazły się na naszym terenie i żebyśmy swój rozwój mogli projektować indywidualnie.
2: Gdzie się znajduje Starostwo Powiatowe Łódzkiego Wschodniego?
4: Starostwo w Łodzi.
5: Ja panu nic nie powiem, bo ja nie jestem stąd.
2: No to tak się nie bawimy.
6: W Łodzi.
2: To pójdę jeszcze do księgarni. Dzień dobry. Mam pytanie. Chciałbym znaleźć książkę Koluszki, stolicą Starostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodniego.
4: Nie mamy takiej książki.
3: Konsultacje rozpoczną się we wrześniu, potrwają do końca roku.
4: Myślę, że to by zrodziło wiele korzystnych sytuacji dla mieszkańców, ale nie tylko jakby samego powiatu, ale też Koluszek, tak?
7: No tutaj tak z własnej perspektywy wolałbym wszystko Koluszki, na sprawa, że Koluszki są bardzo dobrze skomunikowane też, chociażby koleją i busami. Natomiast Żgów, Tuszy, no nawet tramwaju tam nie ma, więc jedynie prywatne busy chyba pozostają, żeby tam się dostać.
8: Dla mnie to może tak być. Może być, a to...
3: Aby wiosną świadomie podjąć decyzję dotyczącą wyprowadzki.
0: No to tak, pytanie, czy będzie ta wyprowadzka, czy nie będzie? Czas pokaże. Po zmianach będzie szansa na pojawienie się nowych instytucji, w których będą też nowe etaty, czyli zwiększy się zatrudnienie. A sprawie przyglądał się reporter Radia Łódź, Damian Grosicki. Bełchatów powinien mieć połączenie, bezpośrednie połączenie kolejowe z Łodzią i powinien w naturalny sposób ciążyć do Łodzi. To już głos pana Macieja. Połączenie kolejowe do Piotrkowa jest połączeniem donikąd i w sumie nic z tym ludziom z Bełchatowa, nic tym ludziom z Bełchatowa nie daje. Inwestycja niezbyt trafiona pod względem merytorycznym. Taki jest głos pana Macieja w sprawie kolei do Bełchatowa. Tyle, że tam później z Piotrkowa to do Łodzi można dojechać pociągiem. Co prawda tak trochę dookoła, ale zawsze i szybciej i wydaje mi się, że wygodniej.

0: I zostało tylko 14 minut do godziny 17. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Dziś to nic nie jest pewne. Pewna jest tylko śmierć. Jak mówił ten pan z tymi deweloperami, to rzeczywiście można się bardzo naciąć. Niestety w PRL-u pod tym względem było znacznie lepiej. Było i bardzo tanio w sensie budowy mieszkań, bo nie dość, że zakłady dawały pożyczki, a czasem nawet część bez spłaty zaliczki na te mieszkania. I w ogóle były znacznie tańsze i było wszystko pewne. Czekało się 2-3 lata, no może czasem 4, ale w końcu się dostało. Były spółdzielnie, które były odpowiedzialne i istnieją dotąd.
0: Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, za komentarz w tej sprawie, w sprawie deweloperów. A teraz przed nami kolejny temat.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Z niedawno zrewitalizowanego budynku w Łodzi już odpada tynk. Mowa o dawnej fabryce Coppela przy ulicy Sienkiewicza, nieopodal pasażu Schillera. Budynek przeszedł gruntowną rewitalizację zaledwie 2 lata temu, a już widać na nim pierwsze oznaki problemów. W kilku miejscach tynk się odłamał, a także pojawiły się uszczerbienia. Zdaniem mieszkańców w Łodzi jest to efekt nierzetelnych odbiorów przeprowadzonych przez urzędników.
3: Brak jest kontroli i tyle. No.
4: Kontrola przede wszystkim. Mhm. Powinno być, żeby później, żeby to było naprawione.
5: A, rozumiem, z pieniędzy wykonawcy.
4: Tak. Okay. Powinna być gwarancja na to, że to jakiś czas powinno jakoś to funkcjonować, tak? A nie okay. Po kilku, nieraz rok albo dwa i już.
6: Oskar Kowalczyk, Fundacja Normalne Miasto Fenomen, Inicjatywa Przestrzeń dla Łodzi. Niestety problem ze zrewitalizowaną fabryką przy pasażu Schillera nie jest jednostkowym problemem związanym z rewitalizacją. Jakość wykonanych remontów pozostawia wiele do życzenia. Wiele usterek pojawia się także we wnętrzach budynków. Odpadające tynki i wilgoć na ścianach często są zgłaszane przez mieszkańców, m.in. przez przywłókienników czy przy kamienicy, przy targu Jaracza.
7: Osoby, które robią to niedokładnie i z tego to jest cały efekt tego. Nikt nie jest temu winien, jedynie tylko ten wykonawca, który to robi. Podczas odbioru to nie wyjdzie, to może wyjść po jakimś czasie.
8: To nikt nie kontroluje. Jak najtańszym kosztem, zresztą widziałam styropian, podlepiają, malują, tynkują, a to później wszystko odpada. To jest takie wszystko na dziś. Jutro już no, od nowa trzeba płacić i od nowa koszty ponosimy jako miasto, jako mieszkańcy.
6: Problem z jakością wykonywanych prac oraz to także problemy z utrzymaniem. Niestety wydaje się, że ten problem z rewitalizacją to jest taki ogólny problem naszego miasta, gdzie te remonty po prostu nie są wykonywane w sposób odpowiedni. Przede wszystkim wydaje się, że odbiory prac powinny być prowadzone być może bardziej rzetelnie.
5: I tak z pani obserwacji, to jest po prostu wypadek przy pracy, czy to właśnie tak jest często w Łodzi u nas, że jak jest jakaś rewitalizacja, no to później mankamenty wychodzą?
4: Tak jest, bo jest z nawierzchnią to samo, nie tylko te elewacje, ale na przykład kostka jak była.
8: Widziałam to na Sienkiewicza. No właśnie te styropiany odpadają poprzylepione. Po prostu szkoda. Nawet jeśli chodzi też o tą zieleń, którą posadzono. Nie ma ogrodników, żeby nad tym czuwali.
9: Tomasz Śliwiński, Urząd Miasta Łodzi. Budynek dawnej fabryki przy ulicy Sienkiewicza 61A jest objęty gwarancją, a o konieczności naprawy elewacji został już poinformowany wykonawca robót. Na każde zgłoszenie dotyczące usterek i uszkodzeń zgłaszane przez mieszkańców reagujemy na bieżąco, kontaktujemy się w przypadku gwarancji z wykonawcą prac, zlecamy naprawę, a następnie jest ona wykonywana w miarę dostępności do potrzebnych części lub w zależności od zakresu prac.
0: To jeszcze tylko dodam, że prace związane z budynkiem przy Sienkiewicza mają zostać zrealizowane w najbliższym czasie, a zdjęcia, jak teraz wygląda budynek i jakie ma uszkodzenia, można zobaczyć oczywiście na stronie radiołódź.pl. Relację przygotował Kacper Józefowicz.

Czy nasi reporterzy są skuteczni? No są. Grafity usunięte z zabytkowego dworca w Sędzicach koło Sieradza, a to wszystko po tym, jak zainteresował się pomazanym dworcem nasz reporter Adam Łużyński. Jak teraz po wyczyszczeniu wygląda dworzec w Sędzicach? Proszę zobaczyć na stronie radiołódź.pl. Informacja na ten temat i zdjęcia oczywiście do zobaczenia. Poza tym dużo ciekawych informacji dotyczących właśnie Łodzi i regionu. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Polecamy także nasze profile w mediach społecznościowych. No i polecamy również wiadomości, które w Radiu Łódź już za 6 minut.

0: Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
13: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
14: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już 6. biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
11: Po reklamie.
1: W Radiu Łódź sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Adam Murzyński.
15: W końcu mogę zacząć od pozytywnej informacji. Poprawiło się na Pabianickiej i teraz w tamtejszych utrudnieniach spędzimy kilka minut. Poprawiło się też na Piłsudskiego, to w ciągu trasy WZ. No i to tyle z tych pozytywnych informacji. Teraz czas na te trochę gorsze. Cały czas mamy duże utrudnienia na Włókniarzy, oczywiście w okolicach remontowanego wiaduktu. Do tego jeszcze stoi Nowosolna i mamy też utrudnienia na wylocie z Łodzi w stronę Andrespola. Na drogach u nas w mieście nie ma lekko, szczególnie gdy nałoży się na siebie kilka ważnych remontów naraz. O tym, co dzieje się na drogach, na bieżąco informujemy na naszej antenie i na radiołódź.pl.
1: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
16: Hulajnogi elektryczne na cenzurowanym w Łodzi. Jest pomysł nowego zakazu. Mieszkańcy Bełchatowa czekali 30 lat na powrót kolei pasażerskiej. Teraz doczekają się też nowego przystanku. Dwie osoby zginęły w szkole niedaleko Berlina, a zatrzymano 19-letniego napastnika. Noc w regionie będzie pogodna z temperaturą minimalną 13 stopni. Poruszanie się hulajnogą elektryczną w Łodzi może być ograniczone. Z takim pomysłem wychodzą łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej, którzy chcą wprowadzić zakaz jazdy tymi pojazdami w miejskich parkach. Samorządowcy chcą w ten sposób zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańcom. W jaki sposób propozycja będzie realizowana, wyjaśnia miejski radny Marcin Chęcz.
17: Kierujemy dzisiaj pismo do pani prezydent, żeby rozpocząć w Łodzi konsultacje, żeby porozmawiać z mieszkańcami o tym problemie. My też jako radni będziemy w najbliższym czasie tego typu spotkania z mieszkańcami prowadzić, żeby zaproponować możliwie jak najlepsze zmiany.
16: Radni chcą ukierunkować ruch hulajnóg na ścieżki rowerowe, o czym mówi radny Damian Raczkowski.
18: Mówimy tylko i wyłącznie o tym, żeby we wszystkich parkach był zakaz poruszania się z wyłączeniem dróg rowerowych, jeżeli takie na terenie parku się znajdują. Tu nie trzeba ani uchwały Rady Miejskiej, to są regulaminy parku, wystarczy w regulaminach parków dodać taki zapis i to się zmieni.
16: Wprowadzenie ograniczeń w ruchu hulajnóg elektrycznych rozważają także władze Bełchatowa. Z kolei całkowity zakaz jazdy tymi pojazdami obowiązuje w Kutnie, w zielonej osi miasta.
19: Więcej na radiołódź.pl.
16: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został dowieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czynności z jego udziałem będą prowadzone w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej właśnie w Katowicach. Po prawie 30 latach do Bełchatowa wróci kolej pasażerska. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii numer 24 z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Bełchatów zyska kolejowe połączenie z Piotrkowem i Łodzią. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
20: Bełchatów jest obecnie największym miastem w województwie łódzkim bez regularnych połączeń kolejowych. Ostatnie pociągi pasażerskie przestały tam kursować w 2000 roku. Wkrótce się to zmieni, zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
21: Rozpoczynamy realizację inwestycji, która w sumie będzie kosztowała wszystkich partnerów prawie miliard złotych.
20: Przebudowane zostaną blisko 34 km torów. Powstanie też nowy 7-kilometrowy odcinek z Zarzecza do Bogumiłowa. Odbudowany zostanie przystanek w Bełchatowie. Jak przyznają mieszkańcy, to bardzo dobra wiadomość.
22: Trochę brakowało, bo jednak no i studenci, młodzi ludzie się też przemieszczają.
23: Gdzieś jechać pociągiem, to trzeba dostać się do Piotrkowa, czy do Łodzi, czy do Rójsa.
20: Po zakończeniu inwestycji podróż z Bełchatowa do Łodzi ma trwać około godziny i 25 minut. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że przetarg uda się rozstrzygnąć już na początku przyszłego roku. Dwie osoby zginęły w szkole w Gosenau-Zittau w Brandenburgii, niedaleko Berlina. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica szkoły średniej, drugą 30-letni mężczyzna, który miał zginąć, próbując powstrzymać napastnika. Podejrzany został zatrzymany, to 19-letni były partner zabitej uczennicy. Na razie nie wiadomo, czy sam uczęszczał do tej szkoły. W Łodzi pojawiło się nowe miejsce dla osób z chorobami natury psychicznej. Przestrzeń powstała w Domu Pomocy Społecznej przy Podgórnej. Pokój nazwany kącikiem babci i dziadka ma służyć podopiecznym DPS-u do odpoczynku, wyciszenia, rekreacji i spotkań. Pomieszczenie zostało stworzone z pomocą Fundacji Porozumienie Bez Barier byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej.
24: Będziemy mieli pokój babci i dziadka.
25: Naszym marzeniem było to, żeby zwrócić uwagę na problemy psychiatryczne, jakie dotyczą osób starszych w środku. Mamy specjalne gongi, mamy specjalne misy, wszystko to, co daje dla ludzi wyciszenie.
26: Materiały tu zastosowane są materiałami, które będą przez lata służyły mieszkańcom. Nie będą jednorazowe.
16: Dodała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Poza tym podopieczni DPS-u przy Podgórnej będą mogli w tym pomieszczeniu brać udział w zajęciach z terapeutą. To 14 tego typu kącik w Polsce i 3 w Łodzi. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszamy o 17.30.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Doskonałe warunki do tego, żeby obserwować w nocy zaćmienie księżyca. Trzeba albo późno pójść spać, albo wcześniej wstać, bo to mniej więcej 3., 4., 5. godzina, zatem proszę się przygotować. W nocy rzeczywiście bezchmurne niebo, podobnie jak jutro. Termometry mają wskazywać w nocy od 11 do 14 stopni, jutro od 26 do 29.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
27: Popołudnie bez pośpiechu.
28: Tomasz Ferliński realizuje, Piotr Bielawski. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszając na spotkanie z muzyką, która z jednej strony będzie odnosić się do tego tu i teraz, bo to z nowości powybierałem, ale też piękne powroty dzisiaj. Postanowiłem, że taka sentymentalna trochę podróż w tej audycji niech będzie.

Fajny klimacik. Właściwie nic się nie dzieje w tej piosence, a wszystko się dzieje w tej piosence tak naprawdę. Jeszcze na dodatek to Summer Song, czyli piosenka na lato i odczuwa się jakieś lato rzeczywiście gdzieś, wręcz upalne, chociaż spowalniające, chociaż właśnie sam raz na taką audycję bez pośpiechu, a to Rye. To jest taka postać, właściwie jeden człowiek. Na początku to był duet, czasami sobie dobierał jeszcze kogoś podczas nagrań, duński producent Milosz i on tutaj podpisuje się w dalszym ciągu nazwą właściwie tego projektu. Fajnie, że taka muzyka sobie brzmi od czasu do czasu, bo to nie jest kwestia, że można zaglądać właśnie do kącika takiej muzyki. Taka muzyka brzmi przez cały czas, jakby państwo odkrywali w sieci, w różnych miejscach różne rzeczy, to nagle i niespodziewanie będą docierać do takiego chilloutowego grania i jest tego mnóstwo. I niezwykle ciekawe dźwięki sobie ludzie tworzą. I dlaczego o tym opowiadam? Bo właśnie Rye to jest jedna z wiodących postaci. Wydaje mi się, że wielu już odwołuje się do rzeczy, które powstały pod taką nazwą i są wręcz kultowe nawet, by nie powiedzieć, są wzorem po prostu dla kolejnych tworzących taką chilloutową muzykę.

No, nie ma to jak być blisko, a nie daleko, ale o tym to ja będę rozmawiał w niedzielę z pewną artystką w audycji Bliskie Spotkania i będzie o tej bliskości właśnie, bo pomyślałem, że skoro to są bliskie spotkania i rozmowy bardzo głębokie i bardzo szczere, odpowiadające prawdzie o tej osobie, z którą rozmawiam i o prawdzie jej sztuki, to właśnie w tę niedzielę właściwie to się spełni, znaczy dotrzemy do istoty tego wszystkiego. Amy Winehouse, za nim historia pewnej piosenki. No, wróciła po 20 latach pięknie płyta, wielka płyta Amy Winehouse. I jest to płyta Back to Black z okazji 20-lecia na winylach. Jest piosenka, która to promuje, czyli taka demówka sprzed lat, a my piosenkę, którą znamy.

0: You know I'm no good. No, no dobrze, można oczywiście wracać do piosenek Amy Winehouse. Obiecuję, że zagram tą demówkę, która jest jakby utworem promującym wydawnictwo, które powraca po 20 latach. Bartek Florczak też ze starszą piosenką.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Na przełomie lat 80. i 90. w Wielkiej Brytanii pojawiło się nowe muzyczne zjawisko określane mianem Madchester. Było to połączenie muzyki indie rockowej z psychodelią, klubowymi brzmieniami spod znaku rave i house, ale także modą i co tu ukrywać, pewnymi nowymi używkami. Kluczową rolę dla rozwoju muzycznej sceny odegrała wytwórnia Factory i słynny klub Hacienda. Wśród zespołów, które były najważniejszymi przedstawicielami, byli m.in. Happy Mondays. Ich trzecia płyta Pills, Thrills and Bellyaches z 1990 roku okazała się przełomowa i dzisiaj cieszy się kultowym statusem. Na albumie znalazły się dwa wielkie przeboje, Step On i Kinky Afro. Fundamentem tej drugiej piosenki jest gitarowy riff ściągnięty z wielkiego przeboju Lady Marmalade dyskotekowej grupy La Belle z 1974 roku. Tekst zawierał nawiązania do trudnej relacji wokalisty Shona Ridera z ojcem. Kiedy producent muzyczny Paul Oakenfold zapytał zespół, czy zdają sobie sprawę, że to ewidentny plagiat, muzycy tylko wzruszyli ramionami. Byli zachwyceni tym, co stworzyli. Poza tym członkowie Happy Mondays w ogóle mieli luźny stosunek do wszystkiego, w tym do prawa. Happy Mondays słynęli też z hulaszczego trybu życia. Nieprzypadkowo na ich pierwszej płycie znalazł się utwór 24 Hour Party People. A wracając do powstania piosenki i płyty, zespół po amerykańskiej trasie został jeszcze kilka tygodni w Los Angeles, gdzie rozpoczął tworzenie nowego albumu. W kilka tygodni naprawdę ciężkiej pracy udało się zarejestrować muzykę, która trafiła na Pills, Thrills and Bellyaches. Na początku Sean planował nadanie płycie poważnego tytułu, jednak po chwili wybrano coś, czego wszyscy spodziewali się po grupie nieustannych imprezowiczów. Pigułki, dreszcze i bóle brzucha. Taki tytuł wybrano. Zarówno płyta, jak i single z niej odniosły duży sukces i Happy Mondays wreszcie zaczęli zarabiać duże pieniądze. Nie było jednak takich kwot, których zespół nie byłby w stanie wydać. Kolejną płytę mieli nagrywać na Bahamach. W teorii chodziło o odcięcie się od Manchesteru i towarzystwa, które rozpraszało uwagę muzyków. Jednak rajskie otoczenie rozleniwiło ich, do tego pojawiły się narkotyki i rum. Ale to już opowieść na kiedy indziej. My słuchamy Kinky Afro, to Happy Mondays.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Radio nocą.
3: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie słyszymy, co w życiu jest najważniejsze.
4: Wszystko przeminie, ciało przeminie, pieniądz przeminie i tak dalej, ale my z żoną sobie siadamy i delektujemy się poranną kawą w piżamach i żeby sobie wybierały takich partnerów, z którym będzie im się świetnie rozmawiało, w takiej dużej prostocie i w takiej prozie życia.
3: To poradził młodym pielęgniarkom pacjent hospicjum. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
9: To już 17.30 w Radiu Łódź. Czas na skrót wiadomości, a w studiu pojawiła się Beata Janowska.
10: Dzień dobry. Największa fabryka w Pabianicach planuje zwolnienie prawie 500 pracowników. Według Urzędu Pracy zakład produkujący żarówki z powodu upadłości zostanie całkowicie zamknięty. Zwolnienia grupowe mają się zacząć we wrześniu. Do Bełchatowa powróci kolej pasażerska po prawie 30 latach przerwy. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii z Piotrkowa przez Bełchatów do Zarzecza. Odbudowany zostanie przystanek Bełchatów. Na trasie powstaną również inne przystanki. Zakończenie inwestycji jest planowane na 2029 rok. 5 nowych samolotów F-35 dotrze do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku jutro około 16.30. Poinformował o tym minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że tym razem nie będzie wielkich uroczystości powitalnych. W Łasku są już 3 takie maszyny, a w sumie do 2029 roku Polska będzie miała ich 32. Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej chcą wprowadzić ograniczenia dla jazdy na hulajnogach elektrycznych po wszystkich parkach w mieście, a w niektórych parkach mógłby to być zakaz bezwzględny. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo spacerowiczów. Ograniczenia miałyby zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku, ale najpierw radni chcą przeprowadzenia konsultacji społecznych. Podobne rozwiązania planuje wprowadzić samorząd w Bełchatowie. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego przesłuchiwany w Katowicach. Zatrzymanie Radosława Piesiewicza ma związek z aferą Zonda Krypto i powiązaniami szefa PKOL-u z prezesem tej upadłej giełdy kryptowalut, Przemysławem Kralem. Giełda była głównym sponsorem polskich olimpijczyków, a do PKOL-u miał ją sprowadzić Radosław Piesiewicz. Sam prezes PKOL-u przed wejściem do prokuratury na przesłuchanie mówił, że sprawa ma podłoże polityczne. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
9: Jak jest z pogodą, to każdy widzi, ale proszę posłuchać, bo może zaskoczę. A pogoda teraz to 24 stopnie, na plusie oczywiście do 25 miało być dzisiaj, więc jest fajnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane i tu zaskoczeń jeszcze nie będzie, zwłaszcza że wiatru też właściwie nie ma, jeśli już to wieje ze wschodu. Jutro za to temperatura może przekroczyć 30 stopni w naszym regionie. Więc proszę uważać, bo znowu wraca upał.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
9: I już 27 minut do 18 mówiłem, że będę dzisiaj powracał do pewnych piosenek.

Pa-ra-pa-pa-pa. Tak się tworzą przeboje. Ale tutaj z uśmiechem to mówię, bo bardzo piękna piosenka tak naprawdę. Lukas Flint. Nad Bałtykiem, bo to Bałtyk piosenka. Tak, przez moment byliśmy nad Bałtykiem dzięki piosence. Tak możemy się przenosić, czyli dzięki radiu. Radio ma swoją siłę i moc w takim razie. A Lukas Flint z Łodzi, więc gramy po łódzku. To ja zrobię sygnałóweczkę. Fajnie, że mi to zostawiono tym razem. A po łódzku to będę opowiadał, co się dzieje i po ludzku będę opowiadał, co się dzieje. No i zapowiadał, bo to już będzie ostatni koncert Open Stage Ether Jazzu, dlatego postanowiłem częściej nawet ten temat wywoływać, o nim opowiadać. To jest ostatni koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Taką serię koncertową organizowaliśmy przez całe wakacje w lipcu i sierpniu w porcie Łódź. W poniedziałki o 19 te koncerty się odbywały i ten ostatni też w poniedziałek o 19 się odbędzie. Zaczęło się wszystko od piosenki. Marta Wilk śpiewała, Marta Sobczak jej grała. I to były piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej. Jeśli ktoś pamięta, bardzo się z tego powodu cieszę. I tak wymyśliłem sobie, że gdzieś po drodze będzie trochę tego słowa. I to była melorecytacja, czy też rap za sprawą Late Night Poems. Ale tak to głosowo się właściwie nic nie będzie działo. I dopiero na zakończenie. Tak nie do końca się wydarzyło, bo ostatnio Irek Głyk zagrał i on sobie tam dźwiękowo, grając na tym wibrafonie, to głosem pomagał, tak? Dawał energię, dawał moc i dawał emocje. Głosem. To będzie słychać na nagraniu, a odtworzę jego koncert w najbliższy poniedziałek w audycji Okolice Jazzu po 21. Proszę słuchać. Fragmenty właściwie tego koncertu odtworzę. A na zakończenie zupełnie znowu wraca piosenka, bo w poniedziałek o 19 w porcie Łódź wystąpi Patrycja Zarychta. I przedpremierowo będzie nam śpiewać piosenki przeróżne, swoje, fantastyczne na pewno. No bo poziom jej zespołu, jej poziom to jest wręcz amerykański poziom. Ja nie boję się tego powiedzieć i tak będę to zachwalał. To będzie przecudny moim zdaniem wieczór, zwłaszcza, że Patrycja Zarychta potrafi bardzo być klimatyczna i potrafi stworzyć taki nastrój. Taka aura jest wokół niej również. No i proszę tego jej nie powtarzać, że ja tak o niej opowiadam i tak zachęcam do tego koncertu. Proszę przybyć po prostu do Portu Łódź w najbliższy poniedziałek o 19. Przeglądam prognozy pogody i znowu może zdarzyć się nie najlepiej, czyli deszczowo. Wtedy sala Chocianowice. Dwukrotnie w całej serii byliśmy tylko w tej sali. Przeurocze wakacje w takim razie. Bo bałem się, że co poniedziałek będzie lało i tak naprawdę to patio nie będzie nam w ogóle potrzebne. Ale jednak udało się. Więc Patrycja Zarychta w najbliższy poniedziałek już na zakończenie cyklu Open Stage Ether Jazzu. Niech wszyscy czują się zaproszeni.

Mówiłem, że wróciła płyta Amy Winehouse. Fajnie by było, jakby Dido też wróciła, teraz ja pomyślałem. A Amy Winehouse rzeczywiście po 20 latach postanowiono powrócić do albumu. Są dodatki, jest winylowe, potrójne wydawnictwo, przepiękne wydawnictwo zresztą. No i te demówki, które pokazują też taki proces twórczy artystki i w ogóle zespołu i w ogóle tych, którzy myśleli o Amy Winehouse jako artystce, którą należy promować. No przygoda się zbyt wcześnie skończyła, to wszyscy wiemy, ale to są kultowe nagrania do dzisiaj. Taka jest prawda. Dido też mogłaby o sobie przypomnieć. James Blunt nowy, też wakacyjny jak najbardziej, a skoro wakacyjnie, to później wielki przebój George'a Michaela.

0: autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
5: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
7: Znowu to zrobił.
8: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się.
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
11: Już 18.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Czas na wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
13: Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego planuje przeprowadzkę swoich instytucji z Łodzi. W Tomaszowie ma powstać kompleks kortów tenisowych. Będą gotowe jeszcze w tym roku. 2 lata po rewitalizacji z jednej z łódzkich kamienic już odpada tynk. Wieczorem i nocą będzie pogodnie. Temperatura w nocy spadnie do około 12 stopni. Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego chce przenieść swoje instytucje na swoje terytorium, prawdopodobnie do Koluszek. Obecnie siedziba starostwa znajduje się w Łodzi. Przeprowadzka miałaby w założeniu ułatwić mieszkańcom powiatu załatwianie spraw urzędowych. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
14: Powiat blisko mieszkańca, lepszy dojazd, samodzielność czy wpływy z opłat skarbowych. Między innymi te argumenty przemawiają za przenosinami siedziby Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Co ważne, w każdej gminie będzie się znajdowała filia starostwa, czyli tak zwane Centrum Informacji Mieszkańców, mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski.
15: Już troszkę dusimy się w Łodzi. Mieszkańcy chcą usług publicznych jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, stąd pomysł, aby im to umożliwić. Chcemy, aby instytucje znalazły się na naszym terenie i żebyśmy swój rozwój mogli projektować indywidualnie.
14: Teraz przed starostą trudne zadanie, bo będą odbywać się konsultacje z radami gmin, przewodniczącymi rad, wójtami i burmistrzami. Damian Grosicki, Radio Łódź.
13: Ogólne konsultacje rozpoczną się we wrześniu, potrwają do końca roku, a ostateczna decyzja zapadnie wiosną.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Tomaszów Mazowiecki wybuduje kompleks kortów tenisowych. Obiekt powstanie w pobliżu areny lodowej. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Jak ma wyglądać nowy kompleks sportowy? O tym opowie nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
17: W ramach inwestycji powstaną 4 korty tenisowe z nawierzchnią z mączki ceglanej. Jeden z nich zostanie wyposażony w trybuny. Wszystkie korty będą oświetlone, ogrodzone i wyposażone w system zraszania. W planach są także ścianka treningowa, ciągi piesze, drogi manewrowe oraz miejsca parkingowe również dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.
18: Mam nadzieję, że środowiska tenisowe, ale przede wszystkim ci ludzie, którzy lubią tą dyscyplinę sportu, nie tylko oglądać, ale również uprawiać czynnie, będą zadowoleni.
17: Przy kortach stanie zostanie również budynek z szatniami, toaletami i częścią magazynową. Zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie do obsługi obiektu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: Nowe korty w Tomaszowie Mazowieckim powstaną jeszcze w tym roku. Negocjacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi na temat stałych amerykańskich baz nabierają tempa. Wiceminister obrony Paweł Zalewski zastrzega jednak, że Polska nie chce mieć głowic jądrowych na swoim terytorium w ramach wzmacniania amerykańskiej obecności. Wiceminister rozmawiał na temat stałych baz amerykańskich z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Wkrótce do Polski ma przylecieć współpracownik amerykańskiego wiceministra obrony, aby rozmawiać o konkretnych proponowanych lokalizacjach stałych baz.
7: Jest kilka takich możliwości, o których chcemy rozmawiać, gdzie rzeczywiście ta obecność byłaby, nazwijmy to, masywna. Natomiast tak naprawdę mówimy o kilku bazach, o kilku miejscach stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce.
13: Wiceminister Paweł Zalewski zaznaczył, że stała obecność amerykańska powinna dotyczyć tych zdolności obronnych, które w Polsce są niedostępne. Dodał, że nie należy skupiać się na liczbie amerykańskich żołnierzy, ale na jakości tej obecności. 2 lata temu zakończyła się rewitalizacja, a z elewacji już odpada tynk. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w pobliżu pasażu Schillera w Łodzi, dawną fabrykę Koppela. Ubytki tynku widoczne są w 3 miejscach. Zdaniem łodzian to efekt nierzetelnie wykonywanych odbiorów.
9: Brak jest kontroli i tyle. No.
19: Osoby, które robią, robią to niedokładnie i z tego to jest cały efekt tego. Nikt nie jest temu winien, jedynie tylko ten wykonawca, który to robi.
20: To nikt nie kontroluje. Jak najtańszym kosztem, zresztą widziałam styropian, podlepiają, malują, tynkują, a to później wszystko odpada. To jest takie wszystko na dziś.
13: Wykonane prace rewitalizacyjne są objęte gwarancją. Urząd Miasta Łodzi już poinformował wykonawcę o konieczności naprawy elewacji i te prace mają być przeprowadzone w najbliższym czasie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: 24 stopnie w dalszym ciągu, tak jak mówiłem, no prawie pół godziny temu, nie, no nawet więcej niż pół godziny temu. I to się nie zmienia, nie zmienia się również zachmurzenie, bo właściwie jest malutkie, nie ma wiatru i w nocy 11-14 stopni przy tych samych warunkach. Jutro dojdziemy jednak do temperatury w okolicach 30, a może ponad 30 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Popołudnie bez pośpiechu.
11: 6 minut po 18, Piotr Bielawski, to jeszcze do 19. Trochę sobie pogramy.

To ważna piosenka dla Marii Sadowskiej, jej przyrzeczenie małżeńskie. Ankaja wspomogła ją właściwie, była prowodyrem, żeby z tego tekstu powstała piosenka i tak się stało. I to jest piosenka, która jak wraca, to z tego co wiem, bardzo przenika do człowieka, wręcz zatrzymuje. Kocham cię. Taki prosty tytuł i tyle. I Maria Sadowska z Kają, które już myślały o tym, by cokolwiek więcej sobie napisać, zaśpiewać, ale na razie nic z tego. No zaczekamy, może jeszcze takie duety będą powstawać.

A to Kwiat Jabłoni się przypomniała. Kasia Sienkiewicz już teraz solo sobie tworzy piosenki, a jej brat robi zupełnie inną muzykę. Julia Pietrucha tu gościnnie, na jej piosenki jeszcze chwilę zaczekamy. To jeszcze Susan Hoffs z nowością, to będzie Casablanca. Fajne miejsce, w takim razie zagramy, a później już Marcin Tercjak z kolejną odsłoną Płyty Tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: It Goes On to jest debiutancki krążek manchesterskiej grupy West Side Cowboy, płyty, której słuchamy jako naszej płyty tygodnia. Za chwilę spotkanie z kolejną piosenką, natomiast dziś może warto słówko powiedzieć na temat okładki tej płyty, bo ona w jakiś sposób również opisuje klimat, który znajdujemy w muzyce. Otóż okładka została sfotografowana w Armley, w takiej robotniczej, industrialnej dzielnicy Leeds i widzimy na dalszym planie tej okładki blok mieszkalny, a na trawniku przed blokiem widzimy konia. I to jest zdaniem muzyków grupy bardzo symboliczne zdjęcie, które doskonale oddaje tę dwoistość płyty, czyli z jednej strony ten północnoangielski, dosyć surowy klimat, ale z drugiej strony też tęsknotę za jakąś prerią, za jakimiś klimatami, nazwijmy je w ogromnym cudzysłowie kowbojskimi. Kolejna piosenka z płyty zespołu West Side Cowboy, której dziś posłuchamy, to utwór zatytułowany Pin Up Boys.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Autopromocja.
2: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
4: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
5: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
4: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
5: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
2: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20.
5: Bartosz Florczak,
4: Marcin Tercjak.
5: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże.
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja. Bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
1: Po reklamie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Jest dokładnie 30 minut po 18, czyli jeszcze pół godzinki naszego grania. Plastik świętuje, bo po 20 latach debiutanckiej płyty krążek powrócił na winylu. To kolejny, tym razem polski przykład na to, że należy świętować, celebrować takie historie. To była bardzo dobra płyta, to raz, otwierająca ścieżkę synth-popu i takiego roztańczonego grania elektronicznego. To właściwie byli pionierzy, a po chwili stali się producentami, robiącymi również dla zachodnich kapel różne remiksy, miksy i tak dalej. Niektóre z nich gramy przecież w naszych programach. Sami zaczęli produkować wielu innych artystów. No, kolejne płyty też były niezwykle ciekawe, ale do tej pierwszej także ja wracam z sentymentem. Mam nadzieję, że niedługo będziemy razem świętować w naszej tutaj w Radiu Łódź audycji.

No taki jest urok starych piosenek, ale powiem szczerze, ten Soft Cell to jeszcze starszy od Plastika i troszeczkę ten Plastik wzorował się na początku, na latach 80. minionego wieku, na takiej muzyce, o której się mówiło, że to New Romantic, prawda, albo że elektronika, nowa fala i tak dalej, i tak dalej. Nie zimna fala, tego raczej bym nie mylił w pojęciach. No i to prawda, i to też jest ten Soft Cell. Jest takim wzorcem także dla zespołu Plastik, ale oni poszli już później dalej, a później inni też zaczęli grać w Polsce taką muzykę jak Plastik i tyle. No, po prostu jest czas danego artysty, coś się zmienia w tej muzyce i tyle. Był czas i jest w dalszym ciągu dla Igo.

to wszystko teraz, Arcade Fire. To zabawiłem się tytułem, bo to prawie wszystko w dzisiejszej audycji. To jeszcze Toto, Cortez, bo to doskonały dzień po prostu. To niech tak zakończy się audycja do godziny 19. Jeszcze tylko bardzo ważna informacja dla kierowców. A2, autostrada A2, tam jakiś czas temu doszło do poważnego wypadku. Jadący do Poznania na odcinku Skierniewice-Łowicz mieli zablokowany pas ruchu i tylko prawym pasem można było się przemieszczać. Ale właśnie przed momentem skończyły się te utrudnienia. Już spokojnie w takim razie mogą Państwo jechać A2 do Poznania. Odcinek Skierniewice-Łowicz jest wolny od wszelkich zablokowanych pasów. I niech tak pozostanie już do późnego wieczora i do jutra. I niech spokojnie będzie na tych autostradach łódzkich i nie tylko łódzkich ulicach, drogach. Proszę podróżować z Radiem Łódź. Proszę z nami pozostać. Wszelkie informacje natychmiast podajemy. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie za to dzisiejsze spotkanie.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka.
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku.

0: Rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
1: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W pierwszej godzinie gościem będzie Tomasz Podwysocki, kierownik działu transmisji Radio Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Anną Wrzesień, artystką multimedialną z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która tworzy rzeczy użytkowe, znane z różnych miejsc naszego miasta oraz własne prace. Twierdzi, że od bliskości wszystko się zaczyna w sztuce i w życiu.
4: Myślę, że warto być otwartym na eksperyment z sobą. Nie jest bardzo dużo niedokładnych linii, takich czasem błądzą, ale odnajdują się jakby... One są gdzieś w jakimś rytmie zatrzymane, uchwycone w odpowiednim momencie. Tam nie ma dopasowania do szczegółu, dbania o to, żeby nie wyjść za linię czy za kształt. A dla mnie i tak to jest równe.
2: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
8: Let's do it!
7: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
8: Oh yeah!
7: Zamów 512 50 40 30.
9: Dobra cena gwarantowana.
8: Let's do it!
5: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Koleje szukają wykonawcy, który dokończy drążenie tunelu średnicowego pod Łodzią. Łódzcy radni chcą ograniczeń lub nawet zakazów dla jazdy hulajnogami elektrycznymi po łódzkich parkach. W Parku Ocalałych posadzono kolejne drzewa pamięci. Noc w regionie będzie pogodna, jutro sporo słońca, ale chwilami więcej chmur. Polskie linie kolejowe chcą wznowić drążenie tunelu średnicowego pod Łodzią. Trwa wybieranie nowego wykonawcy. Robót, a prace mogłyby ruszyć za kilka miesięcy. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
11: Tarcza zatrzymała się we wrześniu 2024 roku. Wtedy podczas drążenia tunelu zawaliła się kamienica na ulicy 1 Maja. Wznowienie drążenia planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
12: Ostatecznie termin ten będzie zależny od wyników oceny stanu technicznego maszyny TBM, którą przeprowadzi nowy wykonawca, a także od wyników oceny warunków gruntowo-wodnych oraz oddziaływania na okoliczną zabudowę.
11: Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły już poszukiwanie wykonawcy, który dokończy budowę tunelu pod Łodzią. Przetarg ma rozstrzygnąć się na przełomie tego i przyszłego roku.
10: Tunel średnicowy ma połączyć trzy łódzkie dworce, Łódź Fabryczną, Kaliską i Żabieniec. Do wydrążenia pozostał jeszcze odcinek o długości około kilometra.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej chcą wprowadzić ograniczenia dla jazdy na hulajnogach elektrycznych po parkach w mieście. W niektórych parkach miałby to być zakaz jazdy na hulajnogach elektrycznych. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo spacerowiczów, mówi miejski radny Damian Raczkiewicz.
13: Są parki, w których chcemy ograniczyć te poruszanie się hulajnogami po terenie, gdzie nie ma siedzieg rowerowych, a są parki, które według mnie powinny być całkowicie wyłączone z takiego użytkowania, jak właśnie między innymi Park Źródliska.
14: Kierujemy dzisiaj pismo do pani prezydent, żeby rozpocząć w Łodzi konsultacje, żeby porozmawiać z mieszkańcami o tym problemie. Będziemy w najbliższym czasie tego typu spotkania z mieszkańcami prowadzić, żeby zaproponować możliwie jak najlepsze zmiany.
10: Dodaje radny Marcin Hęcz. Wprowadzenie podobnego ograniczenia rozważa Bełchatów. Samorząd analizuje wyznaczenie stref, w których korzystanie z hulajnóg elektrycznych będzie zabronione. Z kolei w Kutnie taki zakaz już obowiązuje na jednej ze ścieżek rekreacyjnych. To odpowiedź władz miasta na dwa wypadki śmiertelne sprzed kilku miesięcy z udziałem tych pojazdów. Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby Komisja Europejska nałożyła na Metę około 1 000 000 zł kary. Resort wysłał w tej sprawie wniosek do Brukseli. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na platformach społecznościowych. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
8: Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
15: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
8: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około 1 000 000 zł to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
16: Kwoty, które wydaje na lobbying, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie.
8: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
10: List z Polski dotarł już do Komisji Europejskiej. Materiały mają być wykorzystane w dochodzeniu przeciwko Mecie. W Parku Ocalałych w Łodzi posadzono kolejne drzewa pamięci. Każde z nich upamiętnia osobę lub rodzinę, która przeżyła zagładę. Tak powstaje zielona mapa pamięci Łodzi. Dzisiejsza uroczystość była częścią obchodów 82. rocznicy likwidacji Litzmannstadt-Getto. Jedno z drzew symbolicznie poświęcono wybitnej rzeźbiarce Alinie Szapocznikow. Drzewem pamięci uczczono także Stanisława Lichtmana. Jego syn, jeden z trubadurów, Marian Lichtman, zaśpiewał podczas uroczystości.
17: Dopóki pamięć jest, ci ludzie żyją między nami. Dlatego dziękuję jeszcze pięknie mojemu miastu. Ja bierzem.
18: Teraz dostałem certyfikat mojego taty Szmula, bo on był łodzianinem, on był z getta, on bałciarzem pochodzenia żydowskiego Polak. No, tu się wychowywał tutaj. Wiesz, dla mnie to jest to po prostu, że lżej tutaj chodzi w ogóle.
10: O 19.30 w Parku Ocalałych rozpocznie się koncert Litzmannstadt Getto Memoriał Mikołaja Trzaskiego i zaproszonych muzyków. Wstęp jest wolny. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Wieczorem i nocą będzie pogodnie, temperatura spadnie do 12 stopni, na jutro zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, po południu miejscami duże, ale bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni na wschodzie regionu, 27 w centrum i na północy, 28 na południu i zachodzie. Temperatura odczuwalna może być o kilka stopni niższa, bo chwilami będzie silniej wiać.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Szkiełko i oko. Radek Wilczek, witam Państwa w programie Szkiełko i oko. Witam dr Olgę Tuszyńską-Szczepaniak i doktora Radosława Bednarka, którzy opowiedzą nam o drewnie. Bardzo chciałbym o tym porozmawiać. Rozejrzyjcie się dookoła, spójrzcie. Drewniane studio, krzywe sufity, krzywe ściany. Mało tego, ściany otwierane specjalnie, historyczne miejsce. Mamy 3 takie studia w Radio Łódź, z których jesteśmy bardzo dumni, bo najlepsza akustyka, jaką można sobie wyobrazić, jest w studiu drewnianym. Nowoczesne studia nie mogą być tak zbudowane. Mało tego, my też dbamy o te studia, chuchamy na nie, dmuchamy jak tylko możemy, bo drewno ma wspaniałe właściwości, ale nie możemy dostać zgody na remont, bo pod wszystkimi zgodami na końcu podpisuje się strażak i mówi: o nie, nie, nie, drewniane to nie, bo to nie wolno, bo to może być zagrożenie pożarowe. A wy chcecie namówić ludzi do tego, żeby nie tylko mieli wnętrza drewniane, ale całe domy na przykład budowali z drewna. Czy tak jest?
20: Zgadza się. Drewno ma to do siebie, że jest materiałem wyjątkowo przyjemnym dla człowieka. Takim, w którym człowiek czuje się dobrze, czuje się bezpiecznie, przytulnie. Sama temperatura drewna jest taka, że kiedy dotkniemy powierzchni ściany, chociażby tutaj w studiu, to czujemy, że ono nie jest takie zimne jak kamień czy jakieś inne materiały budowlane, których używamy do dekoracji czy aranżacji wnętrz.
19: Czy wraca moda na drewno?
21: Myślę, że wraca świadomość. Chyba przestaliśmy chcieć mieszkać w mieszkaniach, domach, które są de facto zbudowane z materiałów imitujących, czy to drewno, czy to kamień, czy wiele innych materiałów naturalnych. I chyba zaczynamy mieć tą świadomość, że chcemy żyć zdrowiej, może właśnie, tak jak Olga powiedziała, w bardziej przytulnych miejscach, ale też chyba opowiadających tą historię takich z duszą, bo drewno jednak ma tą historię zażytą w sobie, więc chyba tak, chyba wraca ta chęć przebywania w drewnie i z drewnem.
19: Użył pan tajemniczego słowa historia, no to musimy panią doktor pomęczyć, bo przecież pani jest z wykształcenia i z wykonywanego zawodu zapewne też historykiem w dużej mierze.
20: Sztuki, tak?
19: Tak, ale tutaj będziemy o sztuce rozmawiali związanej z drewnem, natomiast historycznie jesteśmy bardzo dumni, że Kazimierz Wielki drewnianą Polskę zastał, a zostawił murowaną, czyli lepszą. Lepszą?
20: Z innego powodu zdaje się, że Kazimierz Wielki fundował budynki, które były wykonane przede wszystkim z kamienia. Były one przede wszystkim fundowane jako element kreacji jego władzy, ale też i bezpieczeństwa. Zgodnie z technologią XIV-wieczną budynki, które były wykonane, które były murowane, a Kazimierz Wielki wzmacniał wszystkie strategiczne miasta i punkty murowanymi budowlami, to jakby celem jego była obronność i wzmocnienie prestiżu. Nie myśl o tym, ażeby mieszkano przytulnie. Zresztą, jeśli mówimy już o historii i o historyczności użycia drewna, to kiedy przypomnimy sobie nie tak dawne czasy, bo XVII wiek, to w momencie, kiedy przechodziliśmy tutaj okres bardzo dużych mrozów, było wtedy tak bardzo zimno, że Bałtyk zamarzł i można było na nim stawiać karczmy. Mieszkańcy tam w nich mieszkali, a budynek murowany był budynkiem o charakterze reprezentatywnym.
19: No to jeżeli tak, to dlaczego teraz mamy budować z betonu, mamy budować ze stali i szkła, szklane domy, żeromski? Wracamy czy nie wracamy do drewna? Jak to jest z tą izolacją termiczną? Porozmawiajmy o technologiach.
20: Jesteśmy w takim miejscu, które akurat łączy ze sobą wiele materiałów, wiele aspektów, ponieważ podjeżdżając do studia widzimy, że znajdujemy się w murowanym budynku o charakterze modernistycznym, nowoczesnym i wnętrze drewniane, w którym jesteśmy w tej chwili, również jest modernistyczne. Ono jest nowoczesne, owszem, ono jest z drewna, natomiast te panele piękne, na które patrzymy, one mają bardzo proste formy, są nowoczesne, to jest nowoczesność i nie przeszkadza, że jest drewniana.
19: No ale jakie teraz najnowsze technologie się stosuje? Bo wracamy do materiałów, nie tylko do drewna. Do czego jeszcze wracamy?
21: Tak, jest w tej chwili faktycznie wiele prac naukowych prowadzonych w całej Polsce, zresztą również i w Europie, nad materiałami, które już znamy, które już były stosowane wiele lat, setek nawet lat temu. Jest to na przykład słoma, konopia, czy wszelkiego rodzaju modyfikacje celulozy. I naukowcy pracują nad tym, żeby wydobyć z tych materiałów jak najlepsze własności, między innymi własności izolacyjne, własności termiczne, wszelkiego rodzaju własności również związane z przenikalnością również wilgoci czy innych parametrów, które oczywiście dla nas, dla chociażby ergonomii samego budynku, dla ekologii, dla już sprowadzając to do samego ogrzewania, ocieplenia, są dość istotne. Tak? I faktycznie mnie osobiście cieszy to, że te badania idą w tym kierunku, że próbujemy wydobyć z tych materiałów naturalnych te własności, na których nam aktualnie zależy. Czyli między innymi właśnie mówi się o domach pasywnych, o domach ciepłych, o domach zużywających małą ilość energii. I w tym kierunku te badania idą.
19: No ale wiem, że bardzo trudno jest spowodować, żeby słoma, konopie czy drewno stały się niepalne. Ale jest to możliwe przy nowych technologiach.
20: Tak, jest to możliwe i przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa. I tutaj też, o czym pan redaktor mówił wcześniej, czyli kwestia współpracy z strażakami, których rady są bardzo cenne, ale niekiedy te rady trzeba po prostu dostosować do konkretnego miejsca, do konkretnej sytuacji, tak, ażeby stworzyć przestrzeń, chociażby dla domu, ażeby ta strzecha, którą przykryty jest dach, a przecież powstaje bardzo wiele realizacji, w których mamy do czynienia ze strzechą i zupełnie skrajnie nowoczesnym budownictwem, wzornictwem i dekoracją wnętrza. Ale w odpowiednio usytuowanych, tak, ażeby drzewa znajdowały się od odpowiedniej odległości i żeby w razie czego też można było reagować. Ale są to też te zasady, które dotyczą budownictwa murowanego.
19: No właśnie, budynki murowane raczej wyglądają na trwalsze. Czy tak jest rzeczywiście? Czy dom zbudowany z drewna musi stać krócej niż dom wymurowany?
20: Nie, to zależy. To zależy od tego, w jaki sposób jest wybudowane, z jakiej jakości materiałów i w jaki sposób dba się o te materiały. Ponieważ mamy przykłady chociażby z krajów północnych, gdzie tradycja architektury drewnianej jest cały czas żywa i odpowiednie konserwacje i dbanie o materiał rokrocznie, z pokolenia na pokolenie powoduje, że na przykład mamy do czynienia z nadal działającymi schodami pochodzącymi z XVI wieku. Bo cały czas o nie dbano w odpowiedni sposób. I jeśli my zadbamy o materiał drewniany w odpowiedni sposób, tak jak widać, zadbane jest to studio, w którym jesteśmy, on posłuży na lata i to nic się nie zmieni. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że trwalsze są panele, na które teraz mam przyjemność patrzeć, niż wiele materiałów uważanych za trwałe.
19: No ale wiemy, że drewno potrafi w warunkach naturalnych gnić na przykład, czyli no mówimy tu o biodegradacji. Tam tych czynników jest więcej. W jaki sposób zapewnić niepalność? Ja widziałem kiedyś nawet taką sytuację, kiedy trzeba było zrobić scenografię i miała być słomiana strzecha, niewielka, ale przyszedł specjalista, który do każdej słomki strzykawką wpuszczał odrobinę środka zabezpieczającego. No, coś nie do pojęcia, gdyby ktoś chciał cały dach, całą strzechę w taki sposób zabezpieczyć. Ale czy tak w taki sam sposób zabezpiecza się teraz na przykład przed robakami czy grzybami?
20: Takie materiały są w specjalny sposób przygotowywane odpowiednio wcześniej przez specjalistów w taki sposób, żeby faktycznie zmniejszyć niepalność drewna, ale jej się nie da zlikwidować całkowicie. Dom murowany również ulegnie spaleniu i zniszczeniu do takiego stopnia, że my nie będziemy mogli go użytkować. Tak naprawdę chyba najbardziej istotną dla przeciętnego użytkownika informacją jest zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego i świadomości tego, co może się stać. Ponieważ budynek murowany, zagrożenie bezpośrednie dla człowieka w nim jest takie samo chociażby przez czat, który powstaje. I człowiek w takiej sytuacji musi umieć sobie poradzić, czyli zabezpieczyć siebie i swoich bliskich i jak najszybciej wyjść z takiego pomieszczenia i wezwać specjalistów, czyli chociażby straż pożarną, tak? Natomiast po prostu chodzi w kwestii zwiększenia przeciwpożarowości drewna, chodzi przede wszystkim o zwiększenie możliwości czasu ucieczki takiego człowieka, jak w przypadku budynku murowanego, bo jeden i drugi ulegnie spaleniu. Jeden i drugi jest w przypadku pożaru niebezpieczny.
19: A jak wygląda sytuacja w przypadku innych konstrukcji, na przykład mostowych? Czy warto budować mosty drewniane, czy może lepsze są stalowe, może lepsze żelbetowe?
21: To znaczy, myślę, że to jest to, co Olga też wcześniej powiedziała, w zależności od konstrukcji, w zależności od miejsca, w zależności od potrzeb.
20: Tak? Wiadomo, i użytkowania.
21: I użytkowania. Stal wiadomo, że ma tą odporność mechaniczną zdecydowanie inną. Aczkolwiek są też inne parametry, które na pewno wpływają na to, że są to efekty niekorzystne, chociażby rozszerzalność cieplna, której drewno de facto nie, aż w takim stopniu nie ma. I innymi oczywiście skrajnymi w drugą stronę są odporności właśnie chociażby na uderzenia czy na wszelkiego rodzaju drgania. To w zależności, tak jak mówię, od konstrukcji, w zależności od potrzeb. Natomiast wrócę jeszcze na chwilkę do palności, bo też ostatnio miałem okazję brać udział w takim eksperymencie, gdzie właśnie konstrukcja drewniana domu szkieletowego i konstrukcja stalowa były poddane bardzo intensywnemu naporowi ognia. I było to robione przez Instytut Pożarnictwa, gdzie w zasadzie po udowodnieniu pewnych tez okazało się, że stal z uwagi na to, że przy wysokich temperaturach, przy dużym naporze tej temperatury topnieje, uplastycznia się, po prostu konstrukcja się zawala, no bo napór oczywiście całej konstrukcji jest duży, natomiast drewno się opala. Drewno nie traci właściwości mechanicznych nośności w tym przypadku. Oczywiście zniszczy się konstrukcja, opali się, będzie to, co powiedziała Olga wcześniej, chociażby niebezpieczne opary dla człowieka. Natomiast konstrukcja sama w sobie wytrzyma dłużej. I my, mówiąc o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, mówimy o współczynniku REI, który mówi o tym, że 30, czy 60, czy 90 minut konstrukcja, czy w ogóle budynek, powinien wytrzymać właśnie napór ognia, żebyśmy my, jako ludzie mieszkający tam, przebywający tam, zdążyli po prostu stamtąd wyjść, uciec, uratować się.
1: No wiem, że są takie mosty, które paliły się, drewniane, no ale po oczyszczeniu zewnętrznej warstwy okazywało się, że inspektor budowlany pozwalał, żeby te mosty w dalszym ciągu funkcjonowały.
21: Jedną z metod zabezpieczenia drewna jest opalanie. I chociażby mówiliśmy o zniszczeniu drewna poprzez grzyby, pleśnie, robaki. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście tych robaków czy tam stworzeń jest więcej. Natomiast faktycznie samo opalanie jest jedną z metod zabezpieczenia drewna. Oczywiście tych metod mamy dużo więcej. Same modyfikacje drewna, już chemiczne czy fizyczne, doprowadzają do takiej sytuacji, że drewno, to też już pokazywali naukowcy na wspomnianym na początku festiwalu w tamtym roku, naukowcy pokazywali na przykład drewno transparentne, które ma dużo lepsze własności niż szyba. Znana nam wszystkim oczywiście szyba.
1: Drewno przezroczyste?
21: Tak. Są modyfikacje drewna, które powodują to, że drewno staje się przeźroczyste, i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że własności przenikalności cieplnej i transparentności są dużo lepsze niż w znanej nam szybie.
20: Oczywiście, bo drewno ma przecież o wiele lepszy współczynnik przewodzenia ciepła.
1: Znaczy gorszy.
20: Znaczy, lepsze te właściwości ma, tak.
21: W dobrym szyba, słowa tak. Znaczeniu.
20: Tak, tak, w dobrym tego słowa znaczeniu, tak.
1: Że w lepszy sposób chroni ciepło, jest które ciepło, się znajduje, tak, w domu. Ale to rzeczywiście można zbudować taki dom, gdzie będą przezroczyste ściany, na przykład drewniane?
21: Na razie oczywiście jest to w fazie testów, jest to w fazie badań, ale już takie badania są prowadzone i oczywiście gdzieś jakieś sukcesy na tym polu również są. Więc faktycznie, mówiąc o technologii drewnianych konstrukcji, my mamy troszkę na myśli właśnie te 18-19-wieczne budowle, które oczywiście kojarzą nam się bardzo, chociażby przez wspomnianego króla naszego Kazimierza. Także biedni chłopi mieszkali w tych drewnianych, a bogaci rycerze w murowanych zamkach. No ten mit musimy troszkę niestety obalać. Nie tylko w Polsce, ale w Polsce szczególnie mieliśmy okazję już spotykać się w różnych regionach Polski. Im bardziej na zachód, tym bardziej to przekonanie jest wpojone, że konstrukcja drewniana jest pewnego rodzaju gorszą. Tą właśnie mniej odporną na wszystkie czynniki, jest gorszą z uwagi na jej trwałość, na bezpieczeństwo, na przenikalność cieplną. No, oczywiście wymaga również konserwacji, renowacji i ciągłych zabiegów, żeby utrzymać to w odpowiedniej kondycji. Natomiast technologie, które mamy już w tej chwili i które oczywiście cały czas dopracowujemy, które cały czas ewoluują, pozwalają nam na to, że chociażby konstrukcje drewniane przy odpowiednim projektowaniu, przy odpowiednim zastosowaniu odpowiednio zmodyfikowanych materiałów pozwalają już na budowle wielokondygnacyjne. Duńczycy, Norwezy, Szwedzi budują już hotele, które mają po kilkanaście pięter. Są to biurowce, które budowane są również w technologii konstrukcji szkieletowych, wypełnianych różnymi materiałami, również naturalnymi. Są to ogromne konstrukcje, tak? I tam nie mają z tym problemu takiego, jak jest to u nas, bo faktycznie u nas jest duży opór, głównie ze strony straży, ale nie tylko oczywiście, żeby takie budynki powstawały.
1: No to wróćmy jeszcze może do zabezpieczenia przed robakami. Jeżeli słuchacze pamiętają, ja reportaż taki kiedyś zrobiłem o pierwszym opłynięciu przez Polaka naszej planety dookoła. On 3 razy musiał budować jacht, bo po drodze ten jacht był zjadany przez takiego robaka, który nazywa się Świdrak Okrętowiec. Jachty mu się rozlatywały. No, w naszej szerokości geograficznej może nie ma akurat tego robaka, ale są inne takie zwierzątka, które uwielbiają zjadać drewno, no choćby kornik.
20: Nie, kornik nie. Korniki jedzą tylko takie drewno, które jest świeże. Czyli albo takie drewno, które jest świeżo, drzewo, które jest świeżo ścięte, albo rosnące jeszcze w ziemi świeżutkie drzewo. Takie jedzą korniki. Drewno, które już drzewo, które
1: zmieniło się w drewno.
20: Które zmieniło się w drewno, zjadane jest raczej przez puszczele i kołatki. I to one stanowią, a zwłaszcza ich larwy stanowią zagrożenie. I tutaj znowu wracamy do kwestii zabezpieczenia drewna, ale i też do tego, co możemy zrobić, kiedy już drewno zostało zaatakowane, czyli specjalnie wykonywane gazowanie, tak to się nazywa, takiej konstrukcji drewnianej, tych materiałów drewnianych, żeby robaczki wytępić. Natomiast też jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której często zapominamy, odnośnie trwałości drewna. Drewno ma też dosyć dużą wytrzymałość na wodę, na wilgoć, ale nie taką długotrwałą stosowaną na nie, ale taką chwilową. Mieliśmy przykład, zobaczyć jak zachowują się i konstrukcje drewniane i też elementy wykończenia wnętrz, jak ościeżnice i drzwi na Śląsku podczas powodzi. Przyjaciele, którzy wybrali się na Śląsk pomóc zabezpieczyć to, co tam zastano po tym, kiedy woda odpłynęła, pokazywali, dzielili się informacją na ten temat, że właściwie drewniana konstrukcja, chwilowo zalana i odpowiednio osuszona, ona nadal zachowuje swoje właściwości. Nadal jest do użytku, a cała reszta nie. A całą resztę trzeba odbudować.
1: Mówimy o budynkach murowanych, tak, które nie wytrzymują na wodę.
20: Które trzeba odpowiednio osuszyć i trzeba je zabezpieczyć. Trzeba częściowo odbudować, wzmocnić konstrukcję bardzo często tutaj różnymi nowoczesnymi metodami. Natomiast te elementy, które były z drewna, je wystarczyło po prostu osuszyć i one nadal mogą być użytkowane, o ile były w dobrym stanie wcześniej. Nie mówię tutaj o budynkach, które na przykład są z drewna, ale przez długi czas miały styczność z zawilgoceniem, chociażby przez złą izolację cieplną, na przykład poprzez nałożenie na konstrukcję drewnianą, zwłaszcza zabytkową, styropianu, który powoduje zawilgocenie konstrukcji i wejście chociażby pleśni.
1: Czyli jeżeli nawet chcemy ocieplić dawne konstrukcje drewniane, to musimy wiedzieć, jak to zrobić,
20: tak, zgadza się.
1: Bo można więcej zepsuć niż zachować.
20: Tak, ponieważ pleśń, którą czujemy jako zapach, który nam przeszkadza w takim pomieszczeniu, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia naszego zdrowia, ale zdrowia też samej drewnianej konstrukcji, ponieważ ona przez skażenie mikrobiologiczne traci swoje właściwości nośne.
1: Co byście Państwo polecili ludziom, którzy zastanawiają się, czy kiedyś w przyszłości zbudować sobie dom kamienny, betonowy, drewniany czy murowany? Czy warto iść w kierunku drewna? Warto zacząć się zastanawiać na ten temat w ogóle?
20: Sądzę, że warto, jak najbardziej. Zwłaszcza, że widoczna jest też taka tendencja, że osoby, które budują nowe domy też dla siebie, czy nowe miejsca poszukują dla siebie do życia, zwracają uwagę na to, gdzie będą mieszkać, jaka jest ich historia, czy na materiały, z których będą korzystać. Dzisiaj też żyjemy w takich czasach, gdzie dostępność tej wiedzy jest coraz większa i my mamy możliwość wyboru. Wcześniej może nie zawsze mieliśmy. Może to też jest problem, że nie tylko tendencje, nie tylko mody, ale też możliwość, dostęp do możliwości wyboru.
21: Czy tutaj chyba jeszcze ten stereotyp, no powiedzmy w pewnym sensie, tego budownictwa drewnianego i tego, że jest w jakimś stopniu gorsze, niestety wynika również z tego, że przez wiele lat utraciliśmy umiejętności budowania. Nie potrafimy zastosować wielu technologii. Zginą niestety zawody, które typu cieśla, stolarz, ten, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli optyk.
1: Tak, to są zawody. O ludziach, którzy uszczelniają, tak?
21: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście nie każdy pewnie zna ten zawód u optyka, tak? Natomiast faktycznie są to zawody, które zanikają. Są to zawody, które no oczywiście poprzez to, że nie są szeroko potrzebne, stosowane, nie są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Te umiejętności no zanikają. Niestety ci, którzy próbują pewne rzeczy odtworzyć, nie mają pełnej wiedzy, nie mają pewnych umiejętności i to też ma swoje konsekwencje w samym budownictwie i później w jakości tego budownictwa. Tak? Oczywiście w każdej formie, bo też i nie tylko w budynkach drewnianych, jak i również murowanych, mamy dokładnie ten sam problem. Tak? Bardzo często upraszczamy sobie pewne rzeczy, nie do końca próbujemy zrozumieć samą technologię. Nie znamy materiałów, stosujemy je w bardzo niekorzystny sposób, łącząc pewne rzeczy, które się wykluczają. I przez to tracimy tą jakość, a ludzie tracą zaufanie.
1: No ale żeby o tym więcej wiedzieć, no trzeba albo słuchać Radia Łódź w programie Szkiełko i Oko, albo więcej czytać, albo was odwiedzić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak i dr Radosław Bednarek z Łódź Design Festival byli gośćmi Szkiełka i Oka, a ja zapraszam państwa do pozostania przy głośnikach na dalszą część bardzo ciekawego programu Radia Łódź oczywiście. Radek Wilczek, do usłyszenia.
20: Dziękujemy bardzo.
21: Dziękujemy bardzo.

już pod ścianą. Pamiętaj słowa, słowa leczą świat z niedoli i zamętu. Słowa leczą świat z podłego elementu.

0: Po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Huma, prezeska Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiały o kampanii Zapraszamy do stołu. To bardzo ciekawa kampania i związana z tym, że od 1 września tego roku w szkołach zaczną obowiązywać nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. A co jest celem kampanii?
2: Celem kampanii jest zwrócenie uwagi rodziców, nauczycieli, że te zmiany, które zachodzą, są bardzo dobre i bardzo, bardzo się cieszymy z nich. Jest to świetny kierunek. Jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o żywność, czy to sezonową, czy ekologiczną, czy lokalną, jest to jedynie rekomendowane, a nie ma właśnie jakichś konkretnych kryteriów, czy wskaźników, jak faktycznie to ma wyglądać, i chcieliśmy po prostu na to zwrócić uwagę. I także chodzi nam nie tylko tak naprawdę, żeby coś krytykować, bo bardzo się cieszymy z tego kierunku. Wiemy, jak trudno jest i rodzicom, i nauczycielom, żeby wprowadzać zmiany, mając na uwadze to, jak funkcjonują szkoły, jakie mają środki. Jednak na pewno jest dużo szkół, dużo rodziców czy nauczycieli, którzy chcą iść dalej i zależy im na tym, żeby na przykład w szkole były świeże warzywa i owoce, ale od lokalnych rolników, czyli żebyśmy nie sprowadzali tych warzyw i owoców z daleka, emitując dwutlenek węgla do atmosfery, tylko żeby wspierać lokalnych rolników. I bardzo nam na tym zależy, bo widzimy, że jest to możliwe i na przykład w takim Grodzisku Mazowieckim wprowadzono wymóg stosowania co najmniej 4 produktów ekologicznych miesięcznie, więc da się. Jest to spowodowane tym, że jakby bardzo zależało lokalnym rolnikom, żeby po prostu zostali jakoś włączeni w to publiczne, zbiorowe żywienie, bo to są środki publiczne w dużym stopniu, więc jakby chcemy mieć na to wpływ. No i ci rolnicy bardzo byli właśnie w dialogu z władzami Grodziska i także nauczyciele tam brali udział w tym dialogu, w tym spotkaniach, które się tam odbywały. No i właśnie efektem tych spotkań była zmiana w warunkach zamówienia publicznego, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo duża zmiana i też w Grodzisku Mazowieckim powiązano planowanie szkolnych jadłospisów z sezonowymi produktami.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry przykład tego, że można gdzieś tam spotkać się po drodze. Tak naprawdę nie wiem, czy na tym najniższym poziomie władze szkoły właśnie z lokalnymi rolnikami, czy jakieś organy nadrzędne. Po drodze gdzieś oczywiście też są przecież rodzice, którym chyba najbardziej zależy na tym, żeby dzieci się zdrowo odżywiały.
2: No nawet nie jest sama inicjatywa rolników, to inicjatywa może organizacji społecznych, które właśnie troszkę zainicjowały ten dialog i tak jakby zaprosiły do tego symbolicznego stołu. Chcemy, żeby ten stół był możliwy.
1: I żeby było ich więcej, prawda? Nie tylko w Grodzisku Mazowieckim, ale skoro tam się udało, to pokazuje, że jest to możliwe też w innych miejscach. Te zmiany, które wejdą w życie od 1 września, to nie zakładają obowiązku, tylko to jest zalecenie wprowadzenia zdrowej żywności.
2: To znaczy zdrowa żywność myślę, że będzie w dużym stopniu wprowadzona. To nie tak, że tylko ekologiczne owoce i warzywa są zdrowe, no bo prawda, jakby w ogóle warzywa i owoce dostarczają wielu minerałów i różnych substancji potrzebnych do funkcjonowania człowieka. Jednak po prostu zwłaszcza rodzicom powinno zależeć na tym, żeby właśnie te warzywa i owoce były jakby pozbawione tych szkodliwych substancji chemicznych, które występują tak normalnie w glebie, niestety, i żeby po prostu, i właśnie, żeby były lokalne, tak? I tutaj jest już współpraca rodziców, władz szkolnych i rolników, tylko tak jakby trzeba wiedzieć, jakby bardzo trudno jest połapać się w jakby kto odpowiada za żywienie. Myślę, że i nam wszystkim jest trudno w tym się połapać, jak i rodzicom, bo za żywienie może albo odpowiadać szkoła, dyrektor, to znaczy za żywienie, za określanie, jakie to ma być kupowane, jak to żywienie, dlatego że chodzi przede wszystkim o przetargi. Kto robi przetarg i albo właśnie to jest szkoła, albo gmina, czyli samorząd. No i tutaj właśnie jakby samorząd robi często zamówienie dla wielu szkół czy przedszkoli. No i wtedy właśnie ten dialog powinien być z samorządem. W przypadku Grodziska, no to, to jest mała bardzo miejscowość, więc tam łatwo się, że tak powiem, spotkać. No ale też się da na przykład na warszawskim Ursynowie, tak? To jakby też nie jest cała Warszawa, a Ursynów. No ale jednak władze dzielnicy były w stanie po prostu zainicjować tego typu zmiany i pojawiły się tam głównie produkty sezonowe powiązane z kalendarzem sezonowości, czyli na przykład latem jemy truskawki, a zimą, no zimą jest trochę mniej tych sezonowych warzyw i owoców, no ale są przechowywane na przykład.
1: Są mrożone, tak, tak, na tak, przykład
2: tak,
1: też.
2: Tak, mhm. Tak, tak.
1: Co na przykład w takich sytuacjach, kiedy szkoła zamawia catering, bo no to już wydaje mi się, że jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja niż ta, w której szkoła ma własną kuchnię.
2: Jest bardziej skomplikowana, aczkolwiek jak najbardziej też możliwe są zmiany i czasami nawet łatwiej to może być, dlatego że jakby szkoła może podpisać umowę z firmą cateringową, która ma w swojej ofercie właśnie dużo takich produktów i może tej firmie cateringowej jest łatwiej, tak? Kupić na przykład dla kilku szkół, nie wiem, warzywa czy owoce, które są ekologiczne, no ale w większości faktycznie oprócz właśnie przykładów jakichś, gdzie to lepiej działa, jeśli jest catering, to faktycznie jakby lepszy model jest szkolnej kuchni, tak? Bo to wtedy jakby można na bieżąco wprowadzać te zmiany, też te zamówienia, bo catering no to jest zamawiany na przykład na pół roku albo rok, a tutaj można, prawda, na bieżąco
1: zmieniać coś
2: na bieżąco,
1: tam.
2: Tak, kupować produkty, więc to jest jakby, to jest stanowczo lepsze rozwiązanie. I jeśli chodzi o catering, to też robiony jest przetarg, który wiadomo jest bardzo, bardzo drobiazgowo opisany. No i tak samo jak w przypadku szkoły czy samorządu, to może samorząd w sumie robić ten przetarg albo szkoła, no ale w przypadku dużych szkół, no ale też tam można po prostu określić, jakiego typu produkty się zamawia. Też jest taka troszkę dziwna sytuacja, jeśli chodzi o catering, dlatego że jakby w ustawie o żywieniu mamy tak, że szkoła ma zapewnić ze swoich środków właśnie miejsce, gdzie te posiłki są wydawane, a także pracę personelu. Rodzic płaci tylko za produkty, czyli tak zwany wsad do kotła. Także często rodzice nie wiedzą w ogóle, za co płacą i o co tu chodzi. A w przypadku cateringu, no ciężko powiedzieć, kto tu jest, tak? Personelem, też firma ma swój zysk, oczywiście przecież musi mieć ten zysk. No i często właśnie się tak zdarzało, że te obiady były wtedy droższe. No ale właśnie było kilka orzeczeń sądu, że to tak naprawdę musi być też ten koszt produktów, jak w jakiś sposób tam obliczony, ale nie może to być droższe niż w przypadku kuchni szkolnej. Czy tak naprawdę się dzieje? Nie wiem. No ale w wielu miejscach jakby odchodzi się od tego modelu cateringu i idzie się w kierunku kuchni, na przykład w Krakowie, to w ogóle władze samorządowe chcą wprowadzić, żeby we wszystkich szkołach była kuchnia.
1: Czyli właściwie powrót do tego, co było kiedyś, tak?
2: Tak, dokładnie, bo okazuje się, że ten model jest tańszy, no właśnie bardziej elastyczny.
1: Dokładnie, można weryfikować na bieżąco. Dlaczego powstały i dla kogo dwa bezpłatne poradniki Smak Zmiany, czyli Zdrowe Jedzenie w Stołówce i nie tylko, oraz Szkoła od Kuchni, Prawo do Dobrego Żywienia?
2: Przede wszystkim dla rodziców. Szkoła od Kuchni, czyli Prawo do Dobrego Żywienia, pokazuje właśnie, jak funkcjonuje żywienie zbiorowe w szkołach. Kto odpowiada za to żywienie, co jest w gestii gminy i samorządu, a co w gestii dyrektora szkoły, w jaki sposób są właśnie przygotowywane te posiłki. Więc, no i też właśnie jak to się zmieniło, jeśli chodzi o nowe rozporządzenie, które wchodzi od 1 września. No i właśnie jak wyglądają w tym przypadku zamówienia publiczne. Oczywiście to nie jest jakaś bardzo skomplikowany sposób prawny język, znaczy prawniczy język, tylko po prostu proste wytłumaczenie, żebyśmy rozumieli mniej więcej, jak to działa. No i pokazanie, jaki wpływ na żywienie mają rodzice, czyli to jest taki poradnik, który też pokazuje, że na przykład rodzice mogą działać przez Radę Rodziców, przez ankiety i konsultacje i tak dalej. I też skąd mogą czerpać informacje na temat tego, co spożywa ich dziecko. Także ten poradnik pokazuje tak jakby, co stoi za, a poradnik Smak Zmiany to jest taki poradnik, gdzie po prostu krok po kroku pokazujemy, jak się zaangażować, czyli właśnie na przykład w jaki sposób jakby współpracować z innymi, żeby właśnie wprowadzić jakieś zmiany. Także jakie są możliwości, projekty w szkołach, że właśnie można wspólnie, nauczyciel z dziećmi mogą na przykład zakładać jadłodzielnie czy ogródki szkolne, tak? To jest też jakiś kierunek ku temu, żeby edukować na temat tego zdrowego żywienia i pokazywać, że właśnie są jakieś alternatywy. Także to jest dla takich rodziców, którzy bardzo chcą działać i, znaczy bardzo, po prostu chcą działać, nie muszą bardzo, którzy po prostu są zainteresowani zdrowiem swoich dzieci. A Szkoła od Kuchni to jest właśnie tak od kuchni, czyli troszkę dowiadujemy się więcej, jak funkcjonuje żywienie w szkołach.
1: Będzie jeszcze w ramach waszej kampanii konkurs Zapraszamy do stołu.
2: Tak, i ten konkurs rozpoczyna się od 1 września i jest skierowany dla młodych osób od 13 roku życia i chcemy właśnie zachęcić młode głównie osoby do tego, żeby same przygotowywały przepisy na posiłki do stołówek szkolnych. Tak, jest to konkurs na właśnie najlepsze posiłki do stołówek, takie, które są zdrowe, będą smaczne, ale też które bazują na produktach zero waste, czyli po prostu takich, które w jakiś sposób na przykład są z jakieś resztki z poprzedniego dnia, tylko wiadomo takie, że na przykład z ziemniaki, z których można zrobić jakąś zapiekankę, czy owoce, z których można ugotować kompot, tak żeby pokazać właśnie, że te produkty też nie muszą się marnować w kuchniach, w kuchni szkolnej, dlatego że jest to bardzo duże zjawisko.
1: W takim razie w nagrodę, można powiedzieć tak, za udział w tym konkursie najciekawsze przepisy znajdą się w książce kucharskiej, tak? Dla szkolnych
2: tak.
1: Stołówek.
2: Mam nadzieję, że to zachęci ludzi do brania w konkursie udziału.
1: Państwo jako fundacja też orientujecie się, czy no, rzeczywiście właśnie jest takie zainteresowanie ze strony zarówno uczniów, jak i rodziców właśnie tym, co jest podawane w tych szkolnych stołówkach. Czy rzeczywiście jakby są też zaangażowani właśnie w te procesy pozyskiwania i przygotowywania posiłków?
2: Część rodziców i nauczycieli tak jest przeładowana swoją pracą, a nie ma czasu zająć się takimi sprawami i my to rozumiemy, ale są też rodzice. Wiem, bo moje dziecko było w szkole podstawowej niedawno i po prostu rodzice chcą, żeby te dzieci zdrowie jadły. Więc jeżeli widzieliśmy, że na przykład buraki są z koncentratu albo nie wiem, no, takie półprodukty przyjeżdżają przetworzone, akurat widzieliśmy, bo zobaczyliśmy, jak dostawca je przynosił do kuchni, no to to było dla nas niepokojące. No i właśnie rodzice jakby interweniowali u dyrekcji i były ankiety na początku roku i po pewnym czasie, czy to jedzenie było smaczne dla dzieci. Także no jakby można. Nie do końca one były smaczne zazwyczaj, ale były posiłki, które były dania, które bardzo smakowały. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wziąć pod uwagę, które te dania smakują dzieciom, żeby właśnie te dania się nie marnowały, żeby to jedzenie się nie marnowało, a jednocześnie też właśnie było sezonowe i lokalne najlepiej. Tutaj mamy w wielu miejscowościach mamy naprawdę ekologicznych rolników, którzy chcieliby, myślę, współpracować ze szkołami.
1: Dostęp do tych rolników produkujących żywność to rzeczywiście wszędzie i w całej Polsce jest i tylko trzeba jakoś
2: poszukać.
1: Poszukać, tak, a na pewno się znajdzie. Właściwie najważniejsze założenia tej kampanii, która dodajmy już ruszyła i która jest skierowana właściwie do wszystkich stron, bo zarówno do rodziców, do dzieci, jak i do placówek, tak? To poza tymi podręcznikami i konkursem jakoś będziecie obecni w tej przestrzeni szkolnej?
2: Czyli już prowadzimy projekty w wielu szkołach i jakby są to projekty na temat właśnie samowystarczalności żywieniowej i są tworzone z naszym udziałem właśnie takie lodówki, czyli takie szkolne jadłodzielnie i ogródki szkolne. I teraz też będziemy mieli, od tego roku szkolnego, będziemy mieli właśnie kampanię na temat ekologicznej, zdrowej żywności, gdzie właśnie głównie będziemy koncentrować się na stołówkach, rozmawiać z paniami kucharkami, żeby też popatrzeć, jak to wygląda od kuchni i w jaki sposób możemy pomóc. Właśnie też po to powstaje ta książka kucharka.
1: Czyli generalnie będzie też więcej warzyw, owoców, również produktów pełnoziarnistych, ale też roślin strączkowych, bo to myślę, że też jest kwestia pewnych nawyków żywieniowych. Nie wszystkie dzieci mają dobre nawyki żywieniowe, prawda?
2: Często w domu niekoniecznie zdrowo jedzą, no i przynoszą te słodycze do szkoły, wymieniają się nimi i myślę, że to jest też temat do rozmów przy tym symbolicznym stole. Na przykład, co dawać dzieciom do śniadaniówki, tak? Bo jeżeli nawet jedno dziecko dostanie coś zdrowego, a drugie dostanie coś, jakieś właśnie słodycze, no to ciężko jest, tak? Ciężko jest, żeby to dziecko zdrowo jadło. No moje dziecko, odkąd poszło do szkoły, no to właśnie ta dieta u niego się bardzo mocno zmieniła, pojawiły się słodycze i tak dalej. Więc myślę, że tutaj warto rozmawiać, tak? I też jakby szkoła jest tym miejscem, gdzie faktycznie te nawyki żywieniowe powinny być kształtowane i może w jakiś taki ciekawszy sposób niż po prostu lekcja, gdzie pokazywane jest czy to piramida żywieniowa, czy jakieś inne, prawda, wykresy, co należy jeść, tylko faktycznie można
1: warsztaty, może jakieś coś robić wspólnie, prawda?
2: Pojechać do jakiegoś gospodarstwa albo, no nie wiem, nawet pójść na targ, prawda? Lokalny,
1: no tak, dokładnie, żeby... to też może być ciekawe przeżycie, tak, po takie zakupy.
2: Nawet a potem... mamy takie scenariusze zajęć, gdzie właśnie jeden scenariusz to jest na temat kupowania na targu.
1: Gdzie możemy znaleźć wszystkie informacje dotyczącej kampanii Zapraszamy do stołu?
2: Na stronie e-konsument.pl i tam w zakładce Zapraszamy do stołu.
1: Więc zapraszamy do zaglądania na te strony. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dzisiaj Maria Huma, prezeska Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. A za uwagę dziękuję dzisiaj Państwu Agata Zielińska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Śmiertelny wypadek pod Piotrkowem, droga 91 jest całkowicie zablokowana. Kilkuset łodzian oszukanych przez dewelopera wciąż czeka na mieszkania, które miały powstać 2 lata temu. Zabytkowy dworzec w Sędzicach po interwencji naszego reportera już jest czysty, ale wandala nie ustalono. Noc w regionie będzie pogodna, jutro przed południem słonecznie, później może przybyć chmur. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 91 w powiecie piotrkowskim. Nie żyje młoda kobieta, droga jest zablokowana. Po godzinie 18 w Longinówce między Piotrkowem i Rozprzą czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. Zginęła kobieta we wieku około 20 lat, ranny został młody mężczyzna, przewieziono go do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która wyjaśnia przyczyny zdarzenia. Krajowa 91 jest całkowicie zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Prawie 250 osób w Łodzi czeka na mieszkania, które miały być gotowe 2 lata temu. Chodzi o 3 łódzkie inwestycje spółki Hreit, Tuwima Gardens, Tuwima Sky i Łozową 48. To łódzki wątek głośnej afery firmy deweloperskiej, której prezesem był Michał S., były wiceprezes Widzewa Łódź. Prokuratura bada sposób działania grupy, bo jest podejrzenie, że przy sprzedaży mieszkań stosowano fikcyjne umowy, a klienci mogli stracić ochronę swoich pieniędzy, mówi Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
5: Jeżeli chodzi o nabywców mieszkań, to są to często osoby młode, w których przypadku cała rodzina składała się na mieszkanie dla nich, żeby zapewnić im jakiś start.
4: W związku z tą sprawą rok temu tymczasowo aresztowany został prezes grupy Hreit Michał S. Wczoraj wyszedł z aresztu po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia majątkowego. Zabytkowy dworzec w Sędzicach w powiecie sieradzkim już wyczyszczony. Po interwencji reportera Radia Łódź usunięto graffiti z elewacji budynku. O szczegółach tej sprawy Adam Łużyński.
6: Duży, kolorowy napis pojawił się około 2 tygodni temu. Niedawno napisy zostały zmyte i po dewastacji zostały tylko odbarwione cegły. Mieszkańcy zwracają uwagę, że dworzec w Sędzicach swoje najlepsze dni ma za sobą.
7: Budynek jest bardzo taki brzydki. O.
6: Zapomniany troszeczkę.
7: Zapomniany, dokładnie.
8: No, dużo było przejazdów, dużo pociągów. No, miło, sympatycznie. Na pewno bardzo potrzebne było wtedy.
7: No, była tutaj kasa biletowa, była poczekalnia, a w drugiej części mieszkali kolejarze.
6: Graffiti już nie ma. Nie ma też informacji o odnalezieniu sprawcy, mimo że na miejscu jest monitoring.
4: Budynek dworca jest wpisany do rejestru zabytków, niszczenie go jest przestępstwem.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Po tragicznej powodzi w Nepalu i Tybecie Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę dla poszkodowanych. Po powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie trwa akcja ratownicza. Najnowsze dane mówią o ponad 360 ofiarach śmiertelnych i ponad 1000 osób zaginionych w Nepalu. W Chinach zaginionych jest ponad 600 osób. Zniszczone są całe wioski, targowiska i infrastruktura. Wiele miejsc nadal pozostaje odciętych od pomocy. Polski Czerwony Krzyż apeluje o szybkie wpłaty. Zbierane są pieniądze, bo z powodu odległości, która dzieli Polskę od terenów dotkniętych powodzią, wysyłanie wody, żywności czy środków higienicznych nie ma sensu, mówi Agata Gajos z PCK.
10: Dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio, dużo szybciej. My jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość.
4: Zbiórkę na rzecz Nepalu i Tybetu można wesprzeć przelewem na konto Polskiego Czerwonego Krzyża lub blikiem. Szczegóły na stronie pck.pl. Amerykański prezydent Donald Trump podpisał dekret o zmianie nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Zmiana ma wejść w życie natychmiast. Jezioro Ontario leży na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady, a decyzja prezydenta Trumpa wiąże się z zaostrzeniem stosunków między Kanadą i USA i wojną celną między tymi krajami. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
11: Polskie siatkarki pokonały Niemki 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji zdobyła Magdalena Stysiak, 18. Polki już wcześniej zapewniły sobie awans do 1/8 finału turnieju. W drugim czwartkowym spotkaniu w grupie A Łotyszki grają z Węgierkami. A w tabeli prowadzi Turcja z kompletem 12 punktów przed Polską, także 12 punktów i Niemcami. W ostatnim meczu grupowym Polki, które zapewniły sobie awans do dalszej rundy, zmierzą się z Turczynkami. To spotkanie w piątek o godzinie 18. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open i tak Iga Świątek, która będzie rozstawiona z numerem 8 w swoim pierwszym meczu, zmierzy się z Chinką Xu Wang. Maja Chwalińska trafiła na Amerykankę Taylor Townsend, a Magdalena Fręch na inną reprezentantkę gospodarzy Iwę Jowicz. Za to Magdalena Linet poczeka na rywalkę, która zostanie wyłoniona z kwalifikacji. A w turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurą, a Kamil Majszek zagra z Serbem Hamadem Majedowiczem. W kwalifikacjach uczestniczy jeszcze jedna reprezentantka Polski Martyna Kubka. Turniej główny rozpoczyna się w niedzielę. A ponad 1500 zawodniczek i zawodników bierze udział w Super Puchar Ani Lana Cup 2026, czyli największym turnieju młodzieżowej piłki ręcznej w Polsce. Trzydniowa rywalizacja toczy się na 10 boiskach w 8 łódzkich halach, a na niektórych finalistów czeka nie lada atrakcja, podkreśla Adam Tondys, prezes UKS-u Ani Lana i jednocześnie organizator imprezy.
12: 4 kategorie z 9, które mamy, będą rozgrywały swoje mecze finałowe na Atlas Arenie i będą to mecze, które będą poprzedzały jakby największe wydarzenie, czyli ten Super Puchar Polski, więc te dzieciaki będą miały możliwość zapoznania się z dużą halą, zapoznania się z boiskiem, z oprawą taką, która będzie jakby towarzyszyła Super Pucharowi.
11: A najlepsi młodzi szczypioniści grać będą w łódzkiej hali w sobotę między 9 a 12. Na 15 zaplanowano mecz o kobiecy superpuchar między drużynami z Lublina i Lubina, a o 19 starcie naszych eksportowych męskich drużyn, czyli Wisły Płock i Industrii Kielce. A zresztą oba mecze obejrzą wszyscy uczestnicy turnieju Ani Lana Cup. A następne wiadomości sportowe po 22.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 12 stopni. Na jutro zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu miejscami zachmurzenie wzrośnie do dużego, ale nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie 28 stopni. Temperatura odczuwalna może być o kilka stopni niższa, bo chwilami będzie silniej wiać.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Łódzkie. Jestem stąd.
15: Agnieszka Skrzypczak nas odwiedziła, czyli aktorka teatralna, filmowa, serialowa, choć teatr króluje z tego, co wiem, ale i o filmowych przygodach też możemy porozmawiać. Ja korzystam z tego, że Agnieszka Skrzypczak właśnie na zdjęcia filmowe przyjechała do Łodzi, bo choć w Łodzi kształcona, w Łodzi dojrzewała aktorsko, to teraz już mieszka w Warszawie. Dzień dobry, Agnieszko.
16: Dzień dobry.
15: Ja nazywam się Anna Groblińska i w tej godzinie będziemy w tym duecie właśnie Państwu towarzyszyć rozmową, ale także muzyką, którą Agnieszka lubi. Ale powiedz, skoro mówimy o tych miejscach zamieszkania, Ostróda, stamtąd pochodzisz, potem kształtowałaś się aktorsko w Szkole Filmowej w Łodzi, scena teatru Jaracza to twoja scena macierzysta, ale też i Teatr Kamila Maćkowiaka, no i Warszawa. Teatr Komedia, Teatr Polonia również. To gdzie ty czujesz się u siebie?
16: W każdym z tych miejsc. Cieszy mnie ta różnorodność i to, że mogę być i tu, i trochę tam. Ale najlepiej jednak jest mi na tych Mazurach w Ostródzie. Tam ładuję akumulatory, tam jestem z rodziną. Tam z najbliższymi, tam są moi rodzice.
15: Tam jeździłaś z monodramami też, i z Ifigenią, ze Splot i tak. Z Marzeniem Nataszy.
16: Tak, tak, tak. Centrum Kultury w Ostródzie nas z porozumieniem z Teatrem Jaracza tak jakoś zapraszali nas. Ale jeszcze od kilku lat związana jestem z Szkołą Filmową jako wykładowca.
15: Wykładowca prozy.
16: Tak, więc to jest też dla mnie kolejna taka wspaniała przygoda związana z tym miastem.
15: Ale pasuje do ciebie określenie łódzkie, jestem stąd? Tak jest tytuł audycji.
16: Tak. Tak, myślę, że tak. Czuję, że to jest prawda. Mimo, że te pierwsze kroki licealno-teatralne stawiałam w Ostródzie.
15: Tam też szkołę muzyczną kończyłaś, tak? Przy placu Tysiąclecia.
16: Tak, społeczna szkoła muzyczna. To była taka 10-letnia przygoda nawet, tak, bo to był pierwszy stopień i 3 lata drugiego stopnia. Bo miałam chwilę przerwy, ponieważ zwątpiłam w to, nie miałam siły ćwiczyć, interesowały mnie bardziej relacje ze znajomymi, więc na chwilę to przerwaliśmy, a jednak jak bumerang tam wróciłam, bo po prostu już to gdzieś we mnie rosła ta potrzeba kontaktu ze sztuką i rozwijania się w tym temacie. I miałam wspaniałego profesora od instrumentu, od fortepianu, bo to był mój główny instrument. On przyjeżdżał z Olsztyna do Ostródy na lekcje i pamiętam te rozmowy, kiedy już zbliżałam się do czasu jakiegoś wyboru, jakiejś decyzji, to bardzo mnie wspierał w tym, żebym jednak poszła na aktorstwo, tak jak to argumentował tym, że widzi we mnie taki temperament, że jednak te godziny samotności przy ćwiczeniu, przy tych instrumentach, przy tych muzycznych kierunkach mogłaby mnie gdzieś tłamsić i generalnie jakby i tak może bym się z tego wyrwała i nie mogła tego kontynuować. A jak wiemy, to jest mozolna, ciężka praca i jednak w tym takim teatralno-filmowym środowisku czuję się bardzo dobrze. Jestem szczęśliwa, że gdzieś tak te okoliczności sprzyjały, że to się tak sprecyzowało. I że w sumie do tej Łodzi dostałam się za pierwszym razem, czego nie zakładałam. Byłam gotowa na to, że to może potrwać chwilę.
15: No tak, kandydatów mnóstwo, kilka osób w komisji. A jak ocenić umiejętności aktorskie? W jednym z wywiadów mówiłaś, że ocenienie umiejętności muzycznych jest prostsze, jest bardziej oczywiste. Kiedy wróciłaś po latach do fortepianu, to byłaś w stanie ocenić swoje postępy, tak? Że coraz lepiej grasz etiudę, którą wtedy ćwiczyłaś. A to aktorstwo jest takie nieuchwytne, takie ulotne.
16: Bardzo, naprawdę. To jest. Chodzi o pewną sprawność techniczną, na przykład kiedy gram etiudy na fortepianie, że jak nie ćwiczę, nie gram, to nawet czytanie nutawista jest trudne, bo to trzeba znowu jakby te półkule w głowie połączyć, one muszą jakoś zacząć znowu poprawnie współpracować. I jednak ta sprawność jest, jesteśmy w stanie to wysłyszeć, porównać jakoś to wykonanie utworu do innego i tak dalej. No wiadomo, że zawsze jeszcze jest ten pierwiastek wypełnienia takiego emocjonalnego, jakąś wrażliwością danego pianisty, ale na scenie, w teatrze, w filmie, ja cały czas nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jakimi to kategoriami trzeba mierzyć, żeby... Jak to się dzieje, że ktoś jest oceniany jako wybitny? Jak to jest, że on działa na tę masę ludzi? Że trafia do tak zwanego brzucha widza, do tych emocji?
15: Bo one gdzieś tam właśnie w środku, w brzuchu się kumulują, takie mamy wrażenie. Tak. Właśnie. To może do aktorstwa jeszcze wrócimy, ale skoro poruszamy te wątki muzyczne, zresztą twoje umiejętności muzyczne świetnie potem zaowocowały, kiedy byłaś wokalistką zespołu rockowego Pink Crosses, czy kiedy śpiewałaś w teatrze na przykład najpiękniejsze piosenki, czy żydowskie, czy o miłości, to się wszystko przydało. Ale tu zaznaczmy, że twoje gusta i umiejętności kształtowała nie tylko szkoła muzyczna, ale także gusta twoich braci.
16: Oj tak, mam dwóch wspaniałych braci, Mariusza i Krzyśka. Są ode mnie o 7 lat starsi i wychowywaliśmy się w jednym pokoju. To było wspaniałe. Nie zamieniłabym tego nawet na chwilę, bo ta różnica i to nasze spotkanie tak naprawdę trwało i tak kilka lat, bo oni szybko wyszli z domu, oni już zaczęli swoje życie, więc minęliśmy się gdzieś tak, bo to już jest taka różnica. Ale to takie, pamiętam te urywki tego komputera, który odtwarzał muzykę, albo tych programów muzycznych, które włączaliśmy i to, czego oni słuchali, kształtowało mnie, bo jednak byłam tą młodszą siostrą i musiałam się dostosować, ale też chciałam słuchać tego, co oni, żeby też im troszeczkę zaimponować i mieć wspólne z nimi tematy, więc odegrali ogromną rolę w tym kształtowaniu muzycznym. I też teraz już rozumiem, co to znaczy taka pamięć, którą uruchamia ta muzyka. Że zdarzyło mi się dzisiaj nawet na tym planie zdjęciowym, że ktoś włączył w tym busie, gdzie nas charakteryzują, ktoś włączył w tle muzykę i też właśnie z taką, co skojarzyło mi się z tamtymi moimi latami, kiedy miałam te, nie wiem, 15 lat. I konkretne obrazy w głowie, konkretne
15: sytuacje. Od razu
16: sytuacje.
15: Podróż sentymentalna w czasie.
16: Bardzo. I od razu tak każdy z nas powiedział, w którym roku się urodził i co wtedy przeżywał, bo jedni już mogli legalnie sami chodzić na koncerty, inni mogli po prostu szukać starszego towarzystwa, żeby się podpiąć trochę pod ich opiekę. Ale no naprawdę to jest niesamowita siła.
15: No ja myślę, że Pearl Jam, bo między innymi tego zespołu z braćmi słuchałaś, tak. Że dla wielu naszych słuchaczy też będzie to taka podróż sentymentalna w czasie, a za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Przypomnę, że dzisiaj jest z nami Agnieszka Skrzypczak, która deklaruje, że jest stąd, że jest z Łódzkiego, że Łódź jest bardzo ważna, choć równie ważna jest Ostróda, choć też ważną rolę odgrywa w tej chwili Warszawa. Ale tak myślę o twojej drodze aktorskiej, Agnieszko, która rozpoczęła się jeszcze na studiach właśnie w Łódzkiej Szkole, że te kolejne twoje role właściwie dały ci taki wachlarz możliwości, bo to są i role dramatyczne, to są i role komiczne, jak na przykład w Czego nie widać w Warszawie właśnie, w Teatrze Komedia, a w Teatrze imienia Jaracza to były i Trzy Siostry, to była też rola detektywki w takim bardzo ciekawym spektaklu. To jeszcze
1: Otchłań.
0: Było Otchłań.
1: Otchłań w reżyserii Mariusza Grzegorzka.
0: Oj, to była ciężka sprawa, tak. I tutaj Andrzej Wichrowski też świetną kreację zrobił. Partnerowaliście sobie znakomicie.
1: Tak, miałam szczęście. Jeszcze miałam scenę z Krzysztofem Zawadzkim. On gościnnie u nas wtedy występował. To też były pojedynki aktorskie, naprawdę.
0: No, ale i inne role. Wspomniane już dzisiaj Marzenie Nataszy w reżyserii Nikolaja Kolady, no to też jest przedstawienie, które ci dużo uznania przyniosło, podobnie jak Ifigenia ze Splot. Jaka rozpiętość tych ról, właśnie od dramatycznych po komediowe. Po drodze też takie role lekko satyryczne, jak na przykład w Słabych, bo to jest spektakl też rozpięty pomiędzy stylistykami różnymi, prawda?
1: Tak.
0: To jest taka wielka przygoda, to aktorstwo.
1: Tak, i ogromne, ja myślę, że to jest szczęście, to co się wydarzyło, bo tak jak mówię, ciężko jest to tak opowiedzieć, dlaczego tak fajnie się to wszystko ułożyło. No szczęście, ale też ogromna praca. No nie mogę sobie tego odbierać, bo to nie, jakby już nie jestem też zwolenniczką tego powiedzenia, że coś się udało, bo wiele rzeczy to są nasze świadome wybory i jakieś decyzje, często nie na skróty, tylko właśnie te długodystansowe jakieś cele i marzenia. Będąc już na studiach, oglądając spektakle w Teatrze Jaracza, naprawdę marzyłam o tym, żeby się znaleźć w tym zespole. Gdzieś wśród tych tytułów, tego repertuaru. I żeby spotkać się w pracy właśnie z takimi ludźmi jak Mariusz Grzegorzek, jak Waldemar Zawodziński, jak Jacek Orłowski, jak Grzegorz Wiśniewski, no jak Bogajewska. No po prostu to było coś, co gdzieś tak jak no, te spektakle mnie kształtowały i mój apetyt wzmagały. I później wszystko, co się, tak wszystkie wybory, decyzje po drodze, których się na przykład odmawiało rzeczy, bo wiedziałam, że coś może mi potem uniemożliwić wejście tam, do tego teatru. No więc jakoś to, ja jestem bardzo wdzięczna i dostrzegam tę drogę i z taką ogromną pokorą też temu się przyglądam i też nasz zawód niesie w sobie tę niepewność o jutro, bo jestem świadoma, jak to się poukładało do tej pory i można by było powiedzieć, że nie ma się o co bać. A ten strach jednak towarzyszy zawsze, bo to jest chyba tak jak w każdym innym też zawodzie, że wszystko się może zmienić, wszystko się może wydarzyć. Więc jakby szkoda, że nie można tego tak zasejwować, jak to się mówi, zapisać i po prostu w tym sobie tak wygodnie trwać. Ale nie wiem, czy wtedy byłby rozwój możliwy.
0: Może to napięcie, jakaś taka nuta niepewności, rzeczywiście. Bo to tak jak mówisz, wszystko się może zdarzyć. No, kto przewidział na przykład, że zdarzy się coś takiego jak pandemia? No przecież szok dla wszystkich, prawda? I nagle teatry przy 1/4 widowni mogą grać, a przez moment w ogóle zamknięte. Ale to też są inne zupełnie czynniki. A to jest się na fali. A to na przykład, kiedy, nie wiem, ktoś się poświęci macierzyństwu, to nagle już przestaje mieć te propozycje, ale tobie się udało, będąc mamą, jednak cały czas być aktorką.
1: Tak, to też jest jednak jakaś decyzja, że po niedługim czasie wróciłam z Leonem do pracy, można powiedzieć, że z Leonem, ponieważ brałam go ze sobą tutaj do Łodzi.
0: No zresztą wystąpił w Trzech Siostrach, tak, w spektaklu jako maluszek.
1: Tak, i to też było konsekwencją tego, że reżyser widział, jak staram się pogodzić po prostu to macierzyństwo z pracą w teatrze i w sumie stwierdził, że do roli Nataszy, która gdzieś w realizacjach spektaklu zawsze mówiła do swoich dzieci w kulisy, że to mogłoby być ciekawe, gdybym weszła z tym moim synem na scenę. I on wtedy występował jako Bobuś i oczywiście nauczył się ze mną kwestii, mimo że miał 1,5 roczku. I nauczył się, że jak się go pytam, jak twoja mama ma na imię, to on odpowiadał Natasza, a zawsze to była niepewność, że jak powie Agnieszka, to ja nie wiem, co ja zrobię.
0: Wszystko się udało. Ja pamiętam jego wejścia na scenę i natychmiast cała uwaga publiczności skupiona. No bo wiadomo, dziecko prawdziwe, małe,
1: tak,
0: na scenie.
1: Koledzy się śmiali, że nie mają po co wychodzić na ukłony, bo po prostu już nikt na nich nie patrzy. Ale Leon miał takie zapędy, żeby nie wchodzić na scenę do sceny, tylko na same ukłony. Ale wytłumaczyłam mu szybko, że no tak, to nie można się pojawić na sam koniec.
0: Wiem, że no dla każdego z nas, nie tylko dla aktora, ale szczególnie właśnie w tych zawodach, kiedy człowiek może czuć niepewność, nagrody są bardzo ważne. Masz na koncie sporo nagród. To są i nagrody, no marzenie Nataszy i Figenia ze Splot to chyba najwięcej przyniosły ci nagród, ale to są także inne. Byłaś talentem trójki, na przykład. Bardzo fajna, ciekawa, medialna nagroda. Ale i nagroda imienia Leona Schillera do ciebie powędrowała, niezwykle prestiżowa. I czy to jest tak, że potrzebujesz tych nagród, żeby czuć się utwierdzona na swojej drodze? 2 razy Złota Maska. No można by to naprawdę długo wymieniać i Teatropolis i inne osiągnięcia. One są potrzebne po prostu, żeby tej niepewności było mniej?
1: Może tak jest. W sumie to jest trudne pytanie, bo byłam gdzieś tak wychowywana w taką stronę, że tej skromności i tak dalej, żeby jednak, że to jednak nie nagrody są najważniejsze, że nasza sama w sobie już praca i tak dalej, ale no życie to weryfikuje, doświadczam tego i jednak to utwierdza, trochę umacnia, daje po prostu siłę. Przecież to trwa tylko chwilę taka, no to jest, tego jednego dnia jest się wyróżnionym, a następnego już od nowa trzeba po prostu pracować, więc to są chwile, które gdzieś tak umacniają, więc myślę, że tak, że to jest potrzebne bardzo. Tak.
0: W Atenach też zdarzyła się nagroda, prawda? Na festiwalu teatralnym.
1: Tak, to jest nie na teatralnym, tylko to było na filmowym. Tak.
0: Tak, bo można tutaj już zahaczyć. Rzeczywiście, to teraz o role filmowe zahaczamy i Ateny to nagroda za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową w Nic mnie w tobie nie przeraża. Ale też, i jeśli chodzi o te rzeczy filmowo, właściwie teatralne, bo to był teatr telewizji Beauty, tak. Też tutaj dostałaś nagrodę.
1: Tak, też to są dwie produkcje wyreżyserowane przez Justynę Nowak.
0: I powiem szczerze, że ja nie znałam Beauty, tego spektaklu teatru telewizji. Ja go sobie obejrzałam, bo jest dostępny. Zachęcam państwa. I naprawdę świetna historia o dziewczynie. Ty jesteś siostrą tej dziewczyny, tak. Która występuje w reality show i jest upiększana. Przechodzi szereg operacji plastycznych. Bardzo ciekawe tam są pytania. A ty też przy tej okazji zadawałaś sobie pytanie o to, jak ważne jest, no bo dla aktorki ważne jest też ciało, twarz. Tak. To jest twoje narzędzie pracy.
1: Tak, przyglądam się temu, co się dzieje na rynku i temu w ogóle nie tylko wśród aktorów i aktorek, ale w ogóle w sieci, nie? Co jest pokazywane, co jest promowane. Tak, i to jest... ciężko jest mi mówić za siebie, za co ja zrobię za 10 lat. Jak ja będę... jak to będzie to spotkanie ze starością wyglądało u mnie, jakby z moim starzeniem
0: się, lat to jeszcze nie starość, umówmy się.
1: Ale no moje koleżanki, no może nie wiem, no znajome czy ludzie w ogóle jakby... ja mam 37 lat i wiem, że już korzystają z zabiegów, które... nie wiem, coś tu wygładzą, coś tutaj już zrobią, już będą...
0: tu brwi podniosą, prawda?
1: Naprawdę, więc to jest... ja tak myślę, że mówię właśnie za 10 lat, bo nie wiem, kiedy to nastąpi. Może to być później, może... ja nie chcę być też taka pewna, że jestem
0: że nic
1: na
0: sobie nie...
1: nie
0: zrobię, tak.
1: Nie wiem, co to będą za czasy i co za zmiana we mnie nastąpi. Więc nie chcę tego tak oceniać radykalnie. Na dzień dzisiejszy mnie się to nie podoba. Ale to mówię, to jakby staram się być ostrożna, bo też jestem kobietą i też jakby myślę, że to jest dosyć trudny temat, z którym się będę mierzyła. Nie wiem, jak z tym sobie poradzę w sumie.
0: Ale to pewnie też są bardzo indywidualne wybory, bo znamy, znamy aktorki łącznie z ikonami światowego aktorstwa, które właśnie przyjmują po prostu zmiany na swojej twarzy, w swoim ciele, a znamy też i takie, które no jednak chcą spowolnić ten upływ czasu, ale rzeczywiście to jest tak, że przyjdzie moment i człowiek dopiero zobaczy, prawda, jak to jest
1: tak,
0: i
1: ja myślę,
0: jak
1: że
0: się
1: trzeba
0: będę
1: być,
0: z tym czuć.
1: Musimy być dla siebie nawzajem wyrozumiałe też i po prostu nie pozwalać sobie tak na te oceny w sumie. Nie? Ja mogę tylko powiedzieć, że dziś akurat ja tego nie potrzebuję i nie wybieram tego dla siebie, ale rozumiem i szanuję te decyzje innych, więc też nie muszę stawać po jakiejś teraz stronie. Ale jeszcze chciałam nawiązać do tego tematu tych nagród i tego, że na przykład jak zostałam wyróżniona tą nagrodą Talent Trójki, to i tak na przykład nagroda otwiera też wiele rzeczy. Zwraca uwagę innych osób na tę wyróżnioną osobę. I tak było też w przypadku z mojego zespołu Pink Roses, że my zostaliśmy zaproszeni na następny rok, w następnym roku na galę też rozdania tych nagród, jako laureatka zeszłorocznej edycji i mogliśmy zagrać koncert w studio imienia Agnieszki Osieckiej, co po prostu było jeszcze większą nagrodą niż samo to wyróżnienie rok wcześniej. Więc...
0: No tak, studio z ogromnymi tradycjami, tak. Goszczące, prawdziwe
1: graliśmy tam
0: sławy.
1: Na żywo, mieliśmy po prostu poświęcony czas, w tym radio był dla nas, dla naszych piosenek, które zresztą właśnie sami pisaliśmy, te teksty sami, tę muzykę komponowaliśmy.
0: To może teraz podróż w czasie, skoro trochę o tym czasie mówiłyśmy, to Edyta Bartosiewicz będzie nam towarzyszyć.

0: Agnieszka Skrzypczak wciąż z nami. Rozmaite wątki w naszej rozmowie dzisiejszej się pojawiają i dobrze, bo tak właśnie ma być. Ale chciałabym jeszcze nawiązać do twojej aktywności muzycznej, bo nie powiedziałyśmy, że wśród licznych nagród była także druga nagroda na 49. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. W tych obszarach studenckiej kultury także się poruszałaś. To chyba bardzo przyjemne, że istnieje się tak jedną nogą w tym aktorskim świecie, drugą w tym muzycznym, a czasem można stanąć mocno na obu nogach.
1: Tak, to też była wtedy przygoda. Ja pamiętam, że byłam wtedy w trakcie prób do spektaklu. To był chyba drugi albo trzeci tytuł, który robiłam w Teatrze Jaracza w Łodzi. To była Kapliczka.pl w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. I pamiętam, że wtedy właśnie odbywał się ten festiwal piosenki studenckiej w Krakowie i z tym moim zespołem rockowym Pink Roses pojechaliśmy tam. Dostałam zgodę, że mogę zwolnić się z próby. I pojechaliśmy przygotowani też, zagraliśmy, pamiętam, piosenkę Przebiśnieg. I zdobyliśmy tę nagrodę i też wracałam od razu następnego dnia, tuż prosto z pociągu na scenę, bo mieliśmy już chyba wtedy próby takie przed generalnymi, takie już najważniejsze. I też musiałam się wytłumaczyć, ale no ta nagroda jakby gdzieś mnie uratowała, bo jednak jest coś takiego, że jak się zaczyna w tym miejscu, które jakby cieszy się tą tradycją, jeszcze ten teatr jeszcze miał coś takiego w sobie hierarchicznego. Taką kulturę, gdzie trzeba było znaleźć swoje miejsce, wiedzieć, które jest to moje i z szacunkiem też gdzieś akceptować te pozycje innych aktorów wypracowaną przez lata, więc pamiętam, że z takim sercem na ramieniu tam wracałam, że mnie nie było na tej jednej próbie.
0: Dobrze, że obok serca na ramieniu była też ta nagroda.
1: Tak,
0: prawda?
1: I to wytłumaczyło wszystko, ale tak, to mnie się bardzo, bardzo to kojarzy z tym czasem, że to taki był początek, że to tak trzeba było jakoś godzić, tak tutaj pociągiem, tutaj wrócić, tutaj naprawdę jakby... No i to, ta umiejętność logistyki i tego godzenia tego wszystkiego, jak się ma dziecko, to jednak bardzo się przydaje, żeby to wszystko zaplanować, połączyć.
0: A propos tych pierwszych spektakli, pierwszych tytułów, które realizowałaś, czy ty pamiętasz, jak grałaś w Gorącym lecie w Oklahomie? Bo to był twój debiut.
1: Tak, to był spektakl, który miał swoją premierę, gdy byłam na czwartym roku, tak? Już był to rok dyplomowy. I jeszcze nie byłam świadoma, ile ta obsada aktorska i później ze spektaklu na spektakl każde doświadczenie, ile mnie nauczy. To jest wspaniały czas, bo to nie dość, że była duża obsada, więc mogłam się przyglądać procesowi tworzenia tych ról, też relacji międzyludzkich. Cały teatr, no tak naprawdę plejada gwiazd tam była. Ja po prostu, jak weszłam tam, pamiętam na pierwszą próbę, też już przygotowana, tekst nauczony, bo bardzo się stresowałam, żeby wszystko wyszło tak, jak trzeba.
0: Żeby dobrze wypaść.
1: Tak, tak, bo to też był, pamiętam, taka moja postać miała monolog. Dłuższy taki i musiałam po prostu to przy tych... Cała obsada była na sali prób i to było naprawdę stresujące, ale jakoś poszło. Jakoś poszło, chociaż byłam oczywiście cała zalana rumieńcem, już zgrzana, jakbym co najmniej 4 godziny próbowała. Tak było.
0: Ale to okazuje się, że w wielu zawodach można się uczyć w szkołach, na studiach, a dopiero wejście w praktykę tak. I w miejsce, gdzie się pracuje, dopiero człowieka uczy tej rzeczywistości. Można być lepiej, gorzej przygotowanym, ale dopiero jednak wejście w ten zawód takie prawdziwe, to jest ta największa nauka.
1: Oczywiście, już na studiach mieliśmy taką okazję, jak odwiedzali, usłyszeć takie właśnie teorie, które okazały się prawdą, bo przychodzili i odwiedzali nas absolwenci szkół, którzy na przykład 5 lat temu, 6 skończyli szkołę. My będąc na drugim, trzecim roku z nimi rozmawialiśmy i oni też nam mówili, że to i tak przyjdzie później chwilę później po prostu. Trzeba wejść w to, pokonać przede wszystkim swoje różne rzeczy. Też człowiek się wtedy rozwija dopiero, kształtuje. No, mając 24 lata, wychodzi się na przykład ze szkoły. Więc naprawdę to jest intensywny czas na wielu płaszczyznach i nie tylko tutaj ten warsztat, który, ciężko mówić o warsztacie, ale ta nauka, którą zdobędziemy, jakieś rady i tak dalej w trakcie studiowania, później one i tak się weryfikują, bo my jeszcze dopiero co się kształtujemy jako ludzie. Ja jako kobieta przecież uważam, że między 20 a 35 rokiem życia teraz, to jak mam 37, no to po prostu trudno jest to nawet jakoś zamknąć i nazwać. Takie kosmosy się po prostu otwierają w człowieku. I
0: no
1: też...
0: tak, bo to jest też indywidualny rozwój i ty też inaczej grałaś te kobiece role, kiedy byłaś bardzo młodziutka i teraz, kiedy jesteś po prostu młoda. Ale to jest też tak, prawda, że zupełnie inaczej na przykład podchodzisz do roli i do swojego zadania teraz, realizując powiedzmy Ifigenię ze Splot, a to też jest monodram, tak jak Marzenie Nataszy, a inna byłaś przecież wtedy przy Marzeniu
1: tak,
0: Nataszy.
1: Tak, i też jestem wdzięczna, że te zadania tych ról kobiecych, z którymi przychodzi mi się zmierzyć, spotykają się z jakąś taką moją gotowością. I to przecież jest, ja się z nikim na to nie umawiam, ale tak się dzieje, że albo są jakimś moim podsumowaniem, albo jakimś lękiem, z którym mogę się zmierzyć, albo z jakimiś trudnymi tematami, z którymi się borykam, że gdzieś nawet jak są z jakimiś fantazjami na temat życia, marzeniami, i to jest niebywałe w tym zawodzie. To jest to, co biorę dla siebie też, że oczywiście w pierwszej kolejności staram się myśleć o tym, żeby to widz miał z tego coś dla siebie, ale nie pozostaje też jakaś po tym wszystkim pusta, bo czuję, że to mi też dużo daje.
0: Mm-hmm. Tak, a siebie postrzegasz, jak słyszałam, jako takie medium, czyli przekaz tak. Masz do zaoferowania. Musisz tak, trafić do widza.
1: Tak, mm-hmm. ja uważam, że to się trochę tak można powiedzieć, że medium, ale między takie połączenie między po prostu tymi twórcami, którzy na przykład zapraszają mnie do pracy, a właśnie widzem. Staram się po prostu jak najlepiej przekazać to, co wspólnie z nimi ustalę, co wybierzemy, gdzieś w sobie znaleźć, wykorzystać to, co mam do tego, żeby przeprowadzić te tematy i przede wszystkim trafić właśnie do tego brzucha widza, żeby go jakoś zahaczyć, żeby mu pomóc też coś ponazywać, no bo też po coś przychodzimy do teatru, coś, czegoś szukamy, nie? Chcemy nie tylko czasami, nie tylko rozrywki samej w sobie, ale w każdej zresztą też rozrywce może być chwila jakiejś refleksji.
0: No to tak, to teraz jest chwila na refleksję wraz ze Stingiem, z przyjemnością razem z tobą i ze słuchaczami Stinga teraz posłucham, a potem będziemy dalej z Agnieszką Skrzypczak rozmawiać.

0: Jeszcze jedna część spotkania z Agnieszką Skrzypczak przed nami. Rozmawiałyśmy o wątkach muzycznych, wątkach macierzyńskich, o teatrze. Natomiast chciałabym jeszcze zahaczyć o twoją pracę przed kamerą. Zdaje się, że do tej pory jeszcze jest tak, że najwięcej satysfakcji i nagród przynoszą jednak teatralne twoje role, ale dużo masz tych doświadczeń. Jak zobaczyłam, w ilu wystąpiłaś w produkcjach z większymi bądź mniejszymi aktorskimi zadaniami, to naprawdę sporo tego jest. Inne stosujesz środki aktorskie przed kamerą, a inne na scenie?
1: Tak, wydaje mi się, że to są dwie różne sprawy w ogóle. To jest coś innego, to jest inne podejście, też jest mniej czasu. Trzeba być dużo bardziej błyskotliwym, sprawnym, gotowym. Zupełnie innych narzędzi używa się w tej pracy na planie. Tak, ale też jak się przyglądam tej swojej drodze, to wciąż czeka na mnie jeszcze gdzieś taki moment dużego zadania. Też chciałabym doświadczyć tego i to jest moje marzenie teraz, żeby gdzieś w przeciągu kilku lat gdzieś to do mnie przyszło.
0: Jakaś ciekawa rola. Tak, może tak. Być serialowa też.
1: Też, tak. Tylko chodzi
0: jak
1: mi
0: już
1: o to...
0: przetarłaś szlaki w farsie, w teatrze, to dlaczego nie serial? Tak. A może nawet komediowy?
1: Może nawet, tak. Bo mam marzenie jakichś takich tematów psychologicznych, cięższych oczywiście, bo z tego jestem zjaracza, jestem stąd. Więc jakby te tematy ciągle gdzieś we mnie się kotłują. Ale oczywiście, jakby to byłoby też wspaniałe dostać taką propozycję lżejszą gdzieś z perypetiami po prostu jakiejś fantastycznej młodej dziewczyny, która by trafiła do mnie i ja to przyjdzie, bo czemu nie? To dlaczego miałoby nie przyjść? Tylko kwestia tego kiedy. Kiedy gdzieś te drogi i okoliczności znowu się splotą. I jak do tej pory tak podchodziłam właśnie do tego zawodu i to się gdzieś sprawdza, więc proszę teraz też trzymać kciuki, żeby...
0: Będziemy trzymać, będziemy. A że potrafisz komediowo, a że potrafisz też mieć dystans do siebie, to mi pokazał, oczywiście też różne role, ale też mi pokazał taki filmik. Jest taki mały filmik, taki typu Loża Szyderców, kiedy ty i Kamil Maćkowiak żartujecie na swój własny temat, że niby jesteście widzami teatru Kamila Maćkowiaka, siedzicie na widowni i obśmiewacie się nawzajem. O, ta za chuda, a ten to taki pretensjonalny, o, z nim to się nie da grać, a właściwie to przyszliśmy tylko, żeby pokrytykować. Świetnie to było zrobione, spontanicznie, czy tam sobie pisaliście scenariusz?
1: Nie, spontanicznie z Kamilem Maćkowiakiem, to tylko spontanicznie. Nie, no prawda, jakby oczywiście uwielbiam z nim spotkania, czy to właśnie już nasze wypróbowane i ustalone, jak w Idiocie na przykład w spektaklu, który będziemy grać w tym sezonie u niego w teatrze, czy właśnie te wszystkie reklamujące teatr rolki, które nagrywamy na Instagram i tak dalej, więc jakby to jest też, on jest po prostu ma nieskończone źródło pomysłów i zdolność niebywałą do improwizacji. Więc trzeba być gotowym na wszystko. Ja zawsze Kamila tylko proszę, jak gramy spektakl, to zawsze już się asekuruję i mówię, słuchaj, ty mnie tak nie wypuszczaj, bo ja nie mam tak szybko, wiesz, pomysłu, żeby tobie tak zripostować śmiesznie, bo zawsze i tak on wygra, więc ja się już nie podkładam bardziej.
0: Ale dobrze było w filmiku.
1: W filmiku było dobrze, ale jest tak, że jak się z nim już potyczku, nie ma co, ja nie wchodzę w to, bo tym bardziej jak gram spektakl, gdzie mam być silniejsza, to nie mogę się tak wystawić na takie ciosy, bo przegram z nim. No jednak może za kilka lat, jak się wytrenuję, to będę umiała tak ładnie jak on.
0: Ale ciekawe, gdzie to by było za kilka lat, bo to już jest oficjalne, że Teatr Fundacji Kamila Maćkowiaka działa do przyszłego 2027 roku, także trzeba korzystać z okazji i pójść na Idiotę chociażby. A też w Teatrze Kamila Maćkowiaka śpiewałaś w takim koncercie teatralizowanym z piosenkami o miłości, prawda?
1: Tak, w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego i to też jest w repertuarze i będziemy grali... Trzeba sprawdzać na stronie Teatru Kamila Maćkowiaka, kiedy, ale jest to, to są najpiękniejsze piosenki o miłości i jest tam też Iza Połońska, jest Maciej Wysocki, jest Kamil Maćkowiak i ja, więc naprawdę zapraszam serdecznie.
0: Skoro mówimy, w czym teraz aktualnie można cię oglądać, to kontynuujmy ten wątek. Tak. Ja nieustannie, jak tylko widzę, że grany jest monodram Ifigenia ze Splot, to ciągle słuchaczom polecam ten monodram, bo

0: tytułem Prezent w reżyserii Anety Groszyńskiej. I to będziemy grali na pewno, więc też serdecznie Państwa zapraszam, bo to niedawno była premiera, dopiero minie rok, więc to już niedługo.
1: Czego nie widać jeszcze jest grane,
0: niestety,
1: czy nie?
0: Niestety już nie.
1: Nie, to był... A szkoda, cieszę bardzo się... dobrze mówiłaś wtedy o współpracy z Piotrem Cieplakiem.
0: Tak, właśnie już teraz świętej pamięci, bo niestety nas opuścił, więc cieszę się, że miałam okazję się z nim spotkać. I jeszcze rok temu, dokładnie tak, pod koniec sierpnia i z początkiem września mieliśmy próby wznowieniowe. I bardzo to tak czule wspominam, bo on też wtedy wrócił po długim leczeniu. Poświęcił nam chwilę i już musiał wracać do szpitala, więc to spotkanie też było dla mnie jakimś takim darem i prezentem.
1: Agnieszka Skrzypczak była bohaterką dzisiejszego spotkania z cyklu Łódzkie Jestem Stąd. Cieszymy się, że wciąż tak uważasz. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Łódź.
0: Bardzo dziękuję.
1: No i na zakończenie Red Hot Chili Peppers posłuchamy. Anna Groblińska, ja również kłaniam się słuchaczom.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie J

0: podcast@elita.org.pl.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich czołowe zderzenie pod Piotrkowem. Jedna osoba zginęła, jedna jest ranna. Zwolnienia grupowe po upadłości największej fabryki w Pabianicach i sportowa inwestycja w Tomaszowie. Powstanie kompleks kortów tenisowych. Jutro w regionie początkowo słonecznie, później miejscami więcej chmur, ale padać nie będzie. Śmiertelny wypadek pod Piotrkowem. W czołowym zderzeniu na drodze krajowej nr 91 zginęła 22-letnia kobieta. Ranny został 19-latek jadący drugim pojazdem, mówi młodszy aspirant Edyta Darok z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
6: W wyniku poniesionych obrażeń mimo prowadzonej reanimacji 22-letnia kierująca Audi zmarła, natomiast 19-letni kierujący pojazdem marki Infiniti został przetransportowany do szpitala.
5: Do zdarzenia na drodze nr 91 doszło po godzinie 18 w Longinówce między Piotrkowem i Rozprzą. Na miejscu nadal pracują służby. Policja ustala przyczyny wypadku. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienie może potrwać jeszcze pół godziny. Prawie 500 osób straci pracę w Pabianicach. Największa fabryka w mieście, zakład produkujący żarówki, jest w stanie upadłości. O planowanych zwolnieniach grupowych syndyk poinformował Powiatowy Urząd Pracy. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
7: W połowie lipca sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia ogłosił upadłość ważnego dla regionu zakładu produkującego oświetlenia samochodowe. Fabryka przez lata zatrudniała setki pracowników. Teraz ci będą musieli szukać innego zajęcia, mówi dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach Sylwia Gawrońska-Zdzieniecka.
8: Zostaliśmy powiadomieni o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Wypowiedzenia mają być wręczane we wrześniu tego roku. Zwolnieniami jest objęta łącznie grupa 474 pracowników na różnych stanowiskach pracy.
7: Umowy będą rozwiązywane z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
5: Proces zwolnień ma potrwać do końca roku. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie Radosława Piesiewicza ma związek z aferą Zonda Krypto i powiązaniami szefa PKOL-u z prezesem tej upadłej giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. O szczegółach Michał Makowski.
9: Prokuratura najprawdopodobniej zamierza postawić Piesiewiczowi zarzuty dotyczące płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Według doniesień medialnych Radosław Piesiewicz miał obiecywać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, tymczasem prokuratura do tej pory zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń poszkodowanych klientów Zonda Krypto. To Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Zonda Krypto była sponsorem generalnym polskich olimpijczyków. Po jej upadku w kwietniu PKOL przestał otrzymywać od niej przelewy. Śledczy zarzucają Zonda Krypto pranie pieniędzy i oszustwa na dużą skalę. W Tomaszowie Mazowieckim powstanie kompleks kortów tenisowych. Będą to 4 boiska z nawierzchnią z mączki seglanej. Powstaną w pobliżu areny lodowej. Wszystkie korty będą oświetlone, ogrodzone i wyposażone w system zraszania, mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko.
10: Korty będą zlokalizowane w takich kierunkach, które odpowiadają grze w tenisa, czyli od strony północnej w stronę południową. Będą wyposażone w urządzenia do ich zraszania, zaopatrzone również w pomieszczenia szatniowo-magazynowe.
5: Korty mają być gotowe jeszcze w tym roku. Tomaszów otrzymał na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Jutro po południu w okolicach Łasku warto będzie spojrzeć w górę. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że około godziny 16.30 do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku dotrze 5 nowych samolotów wielozadaniowych F-35. W Łasku są już 3 takie maszyny, a w sumie do 2029 roku Polska będzie miała ich 32 w bazach w Łasku i w Świdwinie na Pomorzu Zachodnim. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Przez całą noc będzie pogodnie, temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro przed południem słonecznie, a po południu miejscami zachmurzenie wzrośnie do dużego. Padać nie będzie. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni na wschodzie regionu, 27 w centrum i na północy, 28 na południu i zachodzie. Temperatura odczuwalna może być o kilka stopni niższa, bo chwilami będzie silniej wiać.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
12: Dobry wieczór. Kłaniam się. Dodam tylko, że program realizuje Tomasz Ferliński, a na zegarze prawie 6 minut po godzinie 21:00 zaczynamy.

Duet Cat's Eyes otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Forest Badwin, którego znamy przede wszystkim jako wokalistę zespołu The Horrors i włosko-kanadyjska sopranistka, kompozytorka, instrumentalistka Rachel Zephyra. W roku 2011 tych dwoje wydało swoją pierwszą płytę zatytułowaną po prostu Cat's Eyes. I z tej płyty słuchaliśmy utworu tytułowego, będącego również nazwą duetu. Potem jeszcze była muzyka filmowa, była też druga płyta wydana w roku 2016 i chyba na tym ta przygoda muzyczna się zakończyła, ale dziś wrócimy do niej i do tej pierwszej płyty właśnie z roku 2011. Minęło 15 lat już od jej wydania i pomyślałem, że przypomnimy sobie jeden, dwa, może trzy utwory z tego krążka, bo to jest naprawdę bardzo ładna płyta nawiązująca do klimatu dziewczęcych, popowych zespołów lat 60., ale na tej bazie, na tym jakby wychodząc z tego punktu, Rachel Zephyra i Faris Bedwin dołożyli wiele swojej wrażliwości, klimatów nieco psychodelicznych, mrocznych i powstało coś naprawdę bardzo efektownego i ciekawego w brzmieniu i w nastroju. Więc do płyty jeszcze dzisiaj wrócimy, a ponieważ spotkały się dwa głosy, kobiety i mężczyzny, to oczywiście w konsekwencji sięgnąłem jeszcze po kilka innych płyt, na których pani i pan przepięknie wspólnie śpiewają, więc zabrzmi dzisiaj także Isobel Campbell z Markiem Laneganem. Pojawi się również Bobby Gillespie i Jenny Beth. I zobaczymy, na co jeszcze czas pozwoli, bo też kilka rzeczy nowych do zaprezentowania mamy. Przede wszystkim nagrania ze znakomitej nowej solowej płyty Jamesa Ellisa Forda. Ale jak to mówią mądrzy ludzie, wszystko w swoim czasie. Teraz Julia Jacqueline, jej płyta najnowsza ukaże się 21 września nakładem legendarnej wytwórni 4AD. Posłuchajmy fragmentu.

Get away from me, I think I love you soon. To była Julia Jacqueline ze swojej płyty jeszcze nie wydanej, bo krążek ukaże się 25 września. Nosić będzie tytuł The Gam, zupełnie tak jak pewien pub w Melbourne, nad którym znalazły się pomieszczenia studia, w którym Julia Jacqueline nagrała sporą część tej płyty. Czekamy, a teraz słuchamy z kolei holenderskiego kolektywu, który nosi nazwę Personal Trainer. Grupa wydała, a właściwie wyda za moment, płytę o jakże sugestywnym tytule Human Assholes. I z tej płyty dziś jedna kompozycja zatytułowana Hole.

Human Assholes, taki tytuł nosi najnowsza płyta zespołu Personal Trainer holenderskiej grupy prowadzonej przez Willema Smyta. Natomiast to też jest płyta, która dopiero się ukaże. Ona będzie miała swoją premierę 4 września, już niebawem. Za kilka dni tak naprawdę. Teraz z kolei West Side Cowboy, czyli grupa z Manchesteru, o której ostatnio zrobiło się głośno, bowiem wydała swój debiutancki album It Goes On. No i ta płyta zbiera bardzo dobre recenzje. Angielscy krytycy, ja wiem, że oni są skorzy bardzo i dość błyskawicznie niekiedy ogłaszają kolejnych młodych artystów nadzieją rocka na następne dziesięciolecia albo objawieniem i czymś niesamowitym. Niekiedy jednak warto naprawdę zwrócić uwagę na to, o czym piszą i co mówią, albo po prostu posłuchać uważniej. Ta płyta jest interesująca. Oczywiście można znaleźć mnóstwo motywów, które legły gdzieś u podstaw muzycznych fascynacji młodych twórców, którzy stworzyli ten zespół w akademiku, grając najpierw covery oczywiście swoich ulubionych zespołów. Natomiast z drugiej strony słychać w tym również no, sporą oryginalność, potencjał na to wszystko, co może wydarzyć się w przyszłości, jeśli chodzi o grupę West Side Cowboy. Dlatego to jest też nasza płyta tygodnia w tym tygodniu. Dziś kolejny fragment z tej płyty prezentowałem około 18:20. Jutro zaprezentuję jeszcze jeden. W związku z tym teraz tylko jedna piosenka z tego krążka, to kompozycja Pin Up Boys, oto West Side Cowboy.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pinup Boys, płyty It Goes On, grupa West Side Cowboy. Jak tydzień temu, zdaje się, cytowałem jednego z krytyków, czy też jednego z twórców muzycznego bloga, który opisywał brzmienie zespołu West Side Cowboy jako brzmienie, które, czy dla niego, jemu skojarzyło się to brzmienie ze spalaniem starego dywanu. Niezwykle barwne porównanie i moim zdaniem całkiem trafne. Świetne, surowe brzmienie, ale naprawdę bardzo dobre piosenki na płycie It Goes On. Polecam gorąco. Można powiedzieć, ponieważ mamy 22 minuty po godzinie 21, że mamy za sobą początek naszej audycji. Wstęp bardzo różnorodny, a teraz sięgniemy po płytę, która dziś powróci. Myślę, że w sumie 4, a może nawet 5 utworów posłuchamy z najnowszego krążka Jamesa Ellisa Forda. Przede wszystkim oczywiście znakomitego producenta, którego znamy ze współpracy z wieloma bardzo popularnymi artystami, reprezentującymi niezwykle różne ścieżki muzyczne, bo są tam wykonawcy zdecydowanie popowi, ale jest tam też wśród tych artystów, których płyty produkował ostatnimi czasy i nagrania James Ellis Ford, jest grupa Depeche Mode, jest zespół Arctic Monkeys, jest wielu jeszcze, jest wielu innych wykonawców, którzy Black Country, New Road chociażby. No długa jest ta lista, to oczywiście można sprawdzić, nie jest to wiedza tajemna. Natomiast James Ellis Ford jest również znakomitym muzykiem, multiinstrumentalistą. Jak się okazało przy okazji jego poprzedniej płyty The Hum, znakomitej, nagranej w analogowy, mozolny sposób i zarejestrowany na taśmie magnetycznej, także wokalistą. Wcześniej nim nie był i to był pierwszy raz, kiedy postanowił dać głos do mikrofonu. Wtedy nagrywał w studiu otoczony najróżniejszymi instrumentami. Tę najnowszą płytę nagrał w zupełnie odmiennych okolicznościach, leżąc na szpitalnym łóżku. To jest też przyczynek do tego, żeby przez chwilę nawet pozastanawiać się nad tym, jak działanie artystyczne może i kreatywne, różnego rodzaju twórcze elementy mogą nam pomagać w trudnych niekiedy momentach, chwilach w życiu, takich jak bardzo poważna terapia, jaką przechodził James Ellis Ford. Oczywiście technologia w tym bardzo pomaga. Wirtualne studio w laptopie, mikrofon i okazuje się, że można nagrać naprawdę przepiękną płytę. Dwa nagrania z tego krążka już teraz. People Just Don't Know, a potem Here Today.

Here Today i wcześniej People Just Don't Know to dwa nagrania z płyty Jamesa Ellisa Forda. Najnowsza płyta tego przede wszystkim producenta nosi tytuł Lost in Another World i ukazała się 14 sierpnia. Wspaniały album, który powstał w niezwykłych okolicznościach. Ten laptop z wirtualnym studiem, ten ponoć niezbyt drogi model mikrofonu Shure i kilka dosłownie jeszcze urządzeń niewielkich, które udało się postawić wokół łóżka szpitalnego Jamesa Ellisa Forda. To było to, co miał do dyspozycji, plus oczywiście nieograniczoną przestrzeń swojej wyobraźni i talentu. Wrócimy do płyty, ale to będzie już po godzinie 22. Zaczęliśmy dziś nasze spotkanie od duetu Cat's Eyes i jak powiedziałem, jeszcze kilka duetów niezwykłych dziś w naszym programie zaśpiewa. Teraz Isobel Campbell i Mark Lanegan z płyty trzeciej z trzech, które wspólnie wydali, nie licząc jeszcze kilku epek, singli, ale jeśli chodzi o duże płyty, to pojawiły się trzy w ich wykonaniu. Ta trzecia i ostatnia to był krążek Hawk z roku 2010. Ostatnio Isobel Campbell, też wspominając swojego nieżyjącego przyjaciela artystycznego, muzycznego, z którym nagrała te płyty, czyli Marka Lanegana, poinformowała również o tym, że płyty będą wznowione, a krążek Hawk, nie wiem czy tylko ten, czy także pozostałe płyty będą wydane wreszcie również w postaci albumów winylowych. No to z płyty Hawk posłuchajmy Isobel Campbell i Mark Lanegan w nagraniu Come Undone.

Come Undone, to była Isabel Campbell i Mark Lanegan z płyty Hawk, płyty wydanej w roku 2010. Duety będą powracać. Właściwie teraz też mamy do czynienia w pewnym sensie z duetem, bo w zespole Mojave Tree przecież pojawiają się Neil Halstead i Rachel Goswell, których oczywiście przede wszystkim, tak myślę, znamy z zespołu Slowdive. Przypomina mi się ten nie do końca szczęśliwy występ Slowdive. To nie była ich wina na tegorocznym festiwalu Open Air. Pogoda spłatała figla tego dnia i naprawdę bardzo mocno wiało. Różne rzeczy zaczęły się przewracać na scenie i poukładanie tego wszystkiego i przygotowanie do koncertu musiało chwilę potrwać. W związku z tym zespół wyszedł na scenę później. No ale nie mógł grać w związku z tym dłużej, bo potem były kolejne występy, kolejni artyści mieli zameldować się na scenie i wszystko musiało odbywać się zgodnie z planem, punktualnie. Więc ten koncert Slowdive był naprawdę króciutki. A dziś postanowiłem zamiast zespołu Slowdive przynieść epkę tego bocznego projektu Neila Halsteada i Rachel Goswell, czyli Mojave Tree, grupy, którą powołali do życia w połowie lat 90. Przyniosłem epkę z roku 1998, czyli Some Kinda Angel. I pewnie dwóch utworów z tej płyty posłuchamy, ale na razie jednego, tytułowego.

Some Kinda Angel, tytułowe nagranie Zepki zespołu Mojave Tree, płyty wydanej w roku 1998. Mojave Tree to był pomysł na to, jak muzycy, którzy do tej pory poruszali się w stylistyce takiej indie, dream popowo, shoegaze'owej, mogli sięgnąć po brzmienia zdecydowanie bliższe muzyki country. To się świetnie udało właśnie za sprawą Mojave Tree. Natomiast nim wrócimy do tej epki, bo za chwilę do niej wrócimy i posłuchamy jeszcze nagrania All I Want, to teraz zespół, który w tym roku wydał świetny album. Już tytułem tej płyty zabiera nas do Nashville, bo to tam jest nad rzeką Cumberland taki most, który znalazł się w tytule tej płyty, czyli Bridge Over Cumberland. Choć sam zespół pochodzi z Oklahomy, czyli z tego samego rejonu Ameryki, skąd pochodzi legendarny zespół Flaming Lips. Chyba niewiele wspólnego mają ze sobą obie grupy, a nawet na pewno. Ta płyta, której fragmenty obszerne prezentowałem chyba w okolicach maja, bo wtedy się płyta ukazała. Ta płyta powraca do mnie od czasu do czasu i w związku z tym ja też z nią przychodzę na nasze spotkania. Posłuchajmy kompozycji zatytułowanej Past Together Isn't Presence.

Pass Together Isn't Presence, zespół Matt Honey. To są dwa osobne wyrazy. To nie jest zespół Matt Honey, którego słuchaliśmy na początku lat 90. Wtedy, kiedy królował grunge'owy styl z okolic Seattle. To jest zespół Matt Honey i jego wokalistka Tiffany Sutcliffe z płyty wydanej 15 maja Bridge Over Cumberland. Polecam gorąco tę płytę wszystkim, którzy kochają takie shoegaze'owe, snujące się melodyjne klimaty, idealne na nocną porę. A teraz wrócimy do Mojave Tree, do epki Some Kinda Angel i z niej tym razem kompozycja All I Want.

All I Want, raz jeszcze dzisiaj zespół Mojave Tree. Przyjemnie jest tak przypomnieć sobie kilka utworów z płyt dawno niegranych. Wakacje to jest dobry okres do takich sentymentalnych wycieczek. Niezbyt wiele ukazuje się nowych płyt. To się zmieni za chwilkę, bo przyjdzie wrzesień i październik. Więc zdecydowanie ten środek ciężkości w naszych spotkaniach przesunie się w kierunku rzeczy nowych, ale póki jeszcze nie ma takiej konieczności, grajmy ze starych płyt, chociażby takich jak płyta zespołu I Am Clued. Na koniec pierwszej części wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.

0: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
0: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
0: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
0: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Do Bełchatowa powróci kolej pasażerska. Będzie to połączenie z Piotrkowem Trybunalskim. Strefa wyciszenia i relaksu dla seniorów. W Łodzi powstał trzeci kącik babci i dziadka. Nocą i przed południem będzie słonecznie, później ma się zachmurzyć. Będzie ciepło. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Po południu szef PKOL-u został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej. O szczegółach Michał Makowski.
4: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
5: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
6: Czuje się pan ofiarą?
5: Bardzo dużą ofiarę.
7: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
4: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKOL-u przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: A prokuratorskie postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto wszczęto w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Do Bełchatowa powróci kolej pasażerska po prawie 30 latach przerwy. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii numer 24 z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Bełchatów zyska kolejowe połączenie z Piotrkowem i Łodzią. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
8: Bełchatów jest obecnie największym miastem w województwie łódzkim bez regularnych połączeń kolejowych. Ostatnie pociągi pasażerskie przestały tam kursować w 2000 roku. Wkrótce się to zmieni, zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Rozpoczynamy realizację inwestycji, która w sumie będzie kosztowała wszystkich partnerów prawie miliard złotych.
8: Przebudowane zostaną blisko 34 km torów. Powstanie też nowy 7-kilometrowy odcinek z Zarzecza do Bogumiłowa. Odbudowany zostanie przystanek w Bełchatowie. Jak przyznają mieszkańcy, to bardzo dobra wiadomość.
10: Trochę brakowało, bo jednak no i studenci, młodzi ludzie się też przemieszczają.
11: Gdzieś jechać pociągiem, to trzeba dostać się do Piotrkowa, czy do Łodzi, czy do Rójsa.
8: Po zakończeniu inwestycji podróż z Bełchatowa do Łodzi ma trwać około godziny i 25 minut. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
3: Według planów prace mają się zakończyć do 2029 roku.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Otwarto trzeci w Łodzi kącik dla babci i dziadka. Pokój w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Podgórnej ma służyć pensjonariuszom do odpoczynku, wyciszenia, rekreacji i spotkań. Pomieszczenie przygotowano przy pomocy Fundacji Porozumienie Bez Barier byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej.
13: Naszym marzeniem było to, żeby zwrócić uwagę na problemy psychiatryczne, jakie dotyczą osób starszych w środku. Mamy specjalne gongi, mamy specjalne misy, wszystko to, co daje dla ludzi wyciszenie.
14: Materiały tu zastosowane są materiałami, które będą przez lata służyły mieszkańcom. Nie będą jednorazowe.
3: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W pokoju podopieczni DPS-u przy Podgórnej będą też mogli uczestniczyć w zajęciach z terapeutą. Jeśli ktoś nie będzie mógł tej nocy spać albo wcześnie wstaje, będzie miał okazję zobaczyć częściowe zaćmienie księżyca. Zjawisko rozpocznie się po 3:20, mówi Łukasz Drzewoszewski z Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Astronomii.
15: To będzie wyglądało w ten sposób, że księżyc po prostu będzie wchodził w cień Ziemi, będzie troszeczkę ugryziony, będzie nawet wyglądał, jakby był pierwszej kwadrze, a potem będzie go coraz mniej i ta zacieniona część nie będzie czarna, tylko będzie tak lekko czerwonawa.
3: Do obserwacji zaćmienia Księżyca, w przeciwieństwie do niedawnego zaćmienia Słońca, nie potrzeba okularów ochronnych, jest to w pełni bezpieczne, można też patrzeć przez lornetkę czy teleskop. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
16: Polskie siatkarki pokonały Niemki 3-0 w setach w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji zdobyła Magdalena Stysiak, 18 punktów. W drugim meczu siatkarki Łotwy pokonały w Stambule Węgry 3-2 i Węgierki tym samym definitywnie straciły szansę na awans do 1/8 finału. A to oznacza, że oprócz Polski i Turcji awans mają zapewniony Niemki oraz Słowenki. W piątek zostaną rozegrane ostatnie dwa spotkania grupy A Mistrzostw Europy siatkarek. Polki zmierzą się z Turczynkami o godzinie 18:00. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie A. 3 godziny wcześniej Słowenia zagra z Węgrami. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego w piątkowy wieczór rozpoczynają serię spotkań, która będzie dla zespołu trenera Grzegorza Szoki dużym sprawdzianem. Łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Odrą Opole, a będzie to pierwszy z aż 5 meczów rozegranych poza własnym stadionem w ciągu zaledwie 22 dni. Trener UKS-u podkreśla jednak, że mimo napiętego terminarza nastawienie zespołu pozostaje niezmienne.
17: W każdym meczu walczyć o 3 punkty, cały czas rozwijać zespół, starać się łapać pozytywne serie i wyciągać z każdego meczu jak najwięcej. Na pewno mecz intensywny, drużyna Odry jest zespołem, można powiedzieć, taki zespół bardzo stawiający na wynik, nie dbający jakoś mocno o styl.
16: A piątkowe spotkanie z Odrą będzie więc dla UKS-u początkiem bardzo intensywnego okresu. Po meczu w Opolu Łodzian czekają jeszcze kolejne wyjazdy, w tym pucharowa rywalizacja z GKS-em Tychy, a także ligowe spotkania z Arką Gdynia, Puszczą Niepołomice i Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 6 etap i umocnił się na prowadzeniu w kolarskim wyścigu Vuelta Espania. W generalnej klasyfikacji Pogacar wyprzedza Masa o 3,5 minuty. Trzecie miejsce zajmuje inny reprezentant Słowenii, Primož Roglič. A wyścig potrwa do 13 września. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie do 12 stopni, przed południem słonecznie, później przybędzie chmur, padać nie będzie. Termometry pokażą maksymalnie od 26 stopni na wschodzie regionu do 28 na zachodzie i południu. Wiatr ma być umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

10 minut po godzinie 22. Oto druga część audycji Megafonia na antenie Radia Łódź. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Program realizuje Tomasz Ferliński. Rozpoczęliśmy od duetu Kecajs, czyli tak jak w przypadku pierwszej części naszego spotkania. Rachel Zafira tutaj przede wszystkim w tym utworze głosowo pojawia się. Właściwie nie słyszymy tutaj Ferisa Bedwena. To jest fragment płyty, przypomnę tylko, płyty wydanej w roku 2011. Krążek nosi tytuł po prostu Cat's Eyes. Jest zestawem nieco mrocznie brzmiących piosenek, które, dla których taką podstawową inspiracją, źródłem i punktem wyjścia były przeboje, czy też w ogóle piosenki popowych, dziewczęcych zespołów z lat 60. Jeszcze jedno nagranie dziś powinniśmy z tej płyty zmieścić. Pewnie na koniec naszego spotkania zabrzmi jeszcze jedna piosenka z krążka, który w 2011 roku wydali Faris Bedwen i Rachel Zafira. Natomiast już za chwilkę posłuchamy dwóch utworów z najnowszej płyty Julie Holter, czyli z krążka Materia. Jednak wcześniej wrócimy do albumu Jamesa Ellisa Forda. I to będzie utwór zatytułowany Parallel Dimension z płyty, która, przypomnę, nosi tytuł Lost in a Modern World. Lost in Another World, oczywiście. James Ellis Ford wydał tę płytę 14 sierpnia nakładem wytwórni Domino Recordings. Jest to jego drugi solowy album. Gdyby ktoś chciał przekonać się, jak przed laty wyglądało muzyczne życie Jamesa Ellisa Forda, to warto sięgnąć po płyty zespołu Simian Mobile Disco. Taka grupa na początku lat 2000 funkcjonowała i zostawiła po sobie kilka naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. Później James Ellis Ford to jest przede wszystkim producent bardzo wielu nagrań, bardzo różnych artystów. No a ostatnio znów pojawia się jako twórca muzyki. Płyta najnowsza jest jego drugim albumem solowym. Będziemy oczywiście do tej płyty jeszcze dzisiaj wracać i spędzimy z nią kilka dłuższych chwil, bo jeszcze dwa nagrania zaprezentuję za kilka minut. Natomiast teraz to jedno, Parallel Dimension, oto James Ellis Ford.

Parallel Dimension z płyty swojej najnowszej James Ellis Ford. Po raz kolejny dziś w naszym programie, ale nie po raz ostatni. Powróci to już niebawem. Ale wcześniej posłuchamy dwóch nagrań z najnowszej płyty Julie Holter. To jest krążek zatytułowany Materia. Już ten tytuł sugeruje i zdradza w zasadzie, że ta płyta ma coś wspólnego z krążkiem poprzednim wydanym 2 lata temu, czyli z albumem Something in the Room She Moves. Bo tam znajduje się utwór Materia, a tutaj powraca w dwóch jeszcze innych zupełnie wersjach. Trudno nazwać najnowszy krążek Julie Holter takim w 100% albumem premierowym, nowym. Natomiast też nie należy go traktować jako jakieś uzupełnienie płyty poprzedniej. Są tutaj też nowe kompozycje i niektóre naprawdę znakomite. Szczególnie wielkie wrażenie zrobiła na mnie kompozycja Fantasy. Prezentowałem ją już chyba 1 albo 2 tygodnie temu i dzisiaj do niej chcę powrócić. Ten utwór pojawi się już za moment, a dołożę do niego jeszcze jedną kompozycję z najnowszej płyty Julie, czyli The Love is in the Eyes. Posłuchajmy. Julia Holter dwukrotnie z płyty Materia.

Dwa naprawdę znakomite fragmenty najnowszego wydawnictwa Julie Holter, Fantasy i przed chwilką The Love is in the Eyes. A teraz wrócimy do płyty Jamesa Ellisa Forda, o której sam autor mówi, że to wyraz celebracji życia w obliczu zagrożenia tegoż. W trudnych okolicznościach powstawała płyta na szpitalnym łóżku w obliczu naprawdę śmiertelnego zagrożenia. I to też wyzwoliło w Jamesie Ellisie Fordzie pewne mechanizmy, o których opowiada w wywiadach między innymi, mówiąc o tym, że kiedy pisał teksty, w zasadzie trudno nazwać pisaniem ten proces, bowiem jak mówi, śpiewał do mikrofonu, do laptopa przez mikrofon, właściwie wszystko to, co jako pierwsze przychodziło mu do głowy. Pozbył się wszelkich filtrów, jakichś prób bycia poetyckim, sprytnym. Postawił na absolutną szczerość i tak pozostawił te utwory, bowiem kiedy ostatecznie opuścił szpital z bardzo dobrymi perspektywami, bo terapia powiodła się i James Ellis Ford jest aktywnym artystą i żyje, mam nadzieję, w wspaniałym dobrostanie, bo przecież wiemy, że pracuje, realizuje kolejne projekty. Zatem, kiedy opuścił szpital, oczywiście pierwszą myślą było, nagrajmy te piosenki jeszcze raz, nadajmy im naprawdę znakomite brzmienie, wykorzystajmy różne instrumenty, ale bardzo szybko doszedł do wniosku, że jest to swego rodzaju fotografia czasu i miejsca, w którym się znalazł i nie chce tego zmieniać. Niech to zostanie w takiej formie, w jakiej powstało właśnie w szpitalu. Dwa nagrania jeszcze dzisiaj z najnowszej płyty Jamesa Ellisa Forda. To będą kolejno kompozycje The Ever After i I Believe in You.

I Believe in You. Wybrzmiało to nagranie przed chwilką i wcześniej słuchaliśmy kompozycji The Ever After. Oba pochodzą z płyty Jamesa Ellisa Forda zatytułowanej Lost in Another World. Płyty, która ukazała się 14 sierpnia. Przepiękny album, do którego pewnie jesienią też będziemy powracać. A teraz z rzeczy nowych jeszcze coś. Ned Collett, czy też Ned Collett, australijski artysta, ale od dłuższego czasu już przebywający i mieszkający w Berlinie. Wcześniej ze swoimi kolegami jeszcze z Australii prowadził zespół City, City, City, ale to można powiedzieć dzisiaj dawne czasy, bo w roku 2005 zespół na dobrą sprawę zakończył swoją działalność i od tego momentu rozpoczęły się różne muzyczne wędrówki Neda Collett z najróżniejszymi muzykami, między innymi z grupą Wire Walker, no ale też od czasu do czasu nagrywa po prostu solo i ta najnowsza płyta to jest właśnie solowe dzieło Neda Collett, krążek, który ukaże się chyba za moment dosłownie. Nie wiem, czy nawet to nie jest płyta, która jutro ma swoją premierę, czyli po północy będziemy mogli już posłuchać całości. Na razie Ned Collett opublikował 3 nagrania z krążka zatytułowanego Mixed Light. No i my posłuchamy jednego z nich. To będzie kompozycja zatytułowana Commanderate Parade.

Ned Collett w nagraniu Commander at Parade z płyty Mixed Lights, płyty, która nakładem wytwórni Eat Records ukaże się za godzinę i 16 minut. Myślę, że już będzie można posłuchać w różnych miejscach w internecie całości. Gdyby ktoś bardzo chciał, to w serwisie Bandcamp opublikowane są 3 utwory z tej płyty, więc można jeszcze 2 posłuchać, tych, których dzisiaj nie zaprezentuję, bo trochę inaczej wyobraziłem sobie finał naszego spotkania. A przed nami jeszcze 3 nagrania. Słuchając Neda Collett, w jakiś magiczny sposób moje wspomnienia ruszyły w kierunku pewnej płyty wydanej prawie dokładnie 11 lat temu, bo jutro minie właśnie 11 lat od wydania krążka, który nosi tytuł Poison Season. A autorem tej płyty, autorami są muzycy zespołu Destroyer, czyli przede wszystkim Dan Bejar. I dziś do tej płyty po jedno nagranie sięgniemy. Zatem teraz przeniesiemy się do Kanady. Kompozycja nosi tytuł Archer on the Beach.

Zdecydowanie za szybko zapominamy o wielu płytach. To fragment krążka Poison Season z 2015 roku, Archer on the Beach i formacja Destroyer. Ostatnio na swoim facebookowym profilu zacząłem pod takim hashtagiem Półki uginają się pod ciężarem zapomnianych płyt wklejać takie krótkie notatki o różnych właśnie zapomnianych płytach, które zdejmuję od czasu do czasu z zakurzonej półki. I jeżeli ktoś ma ochotę, to może zajrzeć. Pewnie w tym korowodzie zapomnianych płyt mógłby znaleźć się również nie tylko ten krążek Destroyera, ale pewnie też kilka innych. I na przykład płyta, która ukazała się niemal równo 5 lat temu, czyli album Utopian Ashes Bobby'ego Gillespie i Jenny Beth. Bobby Gillespie to wiadomo, wokalista zespołu Primal Scream. Jenny Beth, francuska aktorka, która właściwie zrobiła muzyczną karierę w Londynie, między innymi jako wokalistka zespołu Savages. Jako aktorkę mogliśmy oglądać ją chociażby w głośnym francuskim filmie ostatnio Upadek. No a 5 lat temu z Bobbym Gillespiem nagrali wspólnie płytę i z niej posłuchamy nagrania Your Heart Will Always Be Broken. Natomiast chwilę później, już zupełnie na koniec, Cat's Eyes pojawią się raz jeszcze, czyli Faris Baidwen i Rachel Zafira w kompozycji Not a Friend. I to wszystko dziś w Megafonii. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Zapraszam na wiadomości. W nich zarzuty dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, planowana przeprowadzka starostwa powiatu łódzkiego wschodniego i propozycja łódzkich radnych chcą ograniczenia ruchu hulajnóg elektrycznych w parkach w mieście. Do południa będzie słonecznie, później miejscami więcej chmur, termometry pokażą około 27 stopni. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami w związku z aferą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty m.in. płatnej protekcji, a także zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Prezes PKOL-u przed upadkiem Zonda Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował, stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Ponadto według doniesień medialnych Radosław P. miał w zamian za korzyść majątkową obiecywać szefowi Zonda Krypto, Przemysławowi Kralowi, wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących tej giełdy kryptowalut. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat. Szacuje się, że w wyniku upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto obywatele stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych. Prawie 250 osób w Łodzi czeka na mieszkania, które miały być gotowe 2 lata temu. Chodzi o 3 łódzkie inwestycje Hreit: Tuwima Gardens, Tuwima Sky i Łozową 48. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób prowadzono te inwestycje i jak zawierano umowy z klientami. Prokuratura bada m.in. wpisy w dziennikach budowy i fikcyjne cesje mieszkań. Takie rozwiązania mogły pozbawiać kupujących ochrony pieniędzy z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, mówi jeden z poszkodowanych, który kupił mieszkanie przy Tuwima.
1: Trafiłem na mieszkanie, które miało fajny rozkład na Tuwima. Cena była dobra. Na wkład własny włożyłem 90 tysięcy złotych. Kredyt 360 tysięcy, więc na wychodziło około 450 tysięcy za wszystko. Jest dalej dziura w ziemi.
2: Ta inwestycja jakiś czas temu oferowała nie wiadomo jakie tutaj mieszkania i jak tutaj nie było to reklamowane koniec końców. To wszystko jest jednym wielkim takim placem budowy zalewanym przez wodę. Wielki basen z tego się zrobił, miałem wrażenie.
0: Dodaje pracujący w pobliżu mężczyzna. Grupą Hreit kierował Michał S., były wiceprezes Widzewa Łódź. W związku ze śledztwem trafił do aresztu, a wczoraj wyszedł na wolność po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia majątkowego. W całym kraju może być w tej sprawie około 3 tysięcy pokrzywdzonych, a straty według szacunków mogą sięgać kilku miliardów złotych. Starostwo powiatu łódzkiego wschodniego chce się przeprowadzić na swoje terytorium, do Koluszek. Miałoby to ułatwić mieszkańcom załatwianie urzędowych spraw, zwłaszcza że w każdej gminie miałaby powstać filia starostwa. Obecnie jego siedziba znajduje się w Łodzi. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
3: Powiat blisko mieszkańca, lepszy dojazd, samodzielność czy wpływy z opłat skarbowych. Między innymi te argumenty przemawiają za przenosinami siedziby powiatu łódzkiego wschodniego. Co ważne, w każdej gminie będzie się znajdowała filia starostwa, czyli tak zwane Centrum Informacji Mieszkańców, mówi starosta łódzki wschodni Mateusz Karwowski.
4: Już troszkę dusimy się w Łodzi. Mieszkańcy chcą usług publicznych jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, stąd pomysł, aby im to umożliwić. Chcemy, aby instytucje znalazły się na naszym terenie i żebyśmy swój rozwój mogli projektować indywidualnie.
3: Teraz przed starostą trudne zadanie, bo będą odbywać się konsultacje z radami gmin, przewodniczącymi rad, wójtami i burmistrzami. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Ogólne konsultacje rozpoczną się we wrześniu i potrwają do końca roku, a ostateczna decyzja zapadnie wiosną.
5: Więcej na radiołódź.pl.
0: Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej chcą ograniczeń dla hulajnóg elektrycznych. Chodzi o ograniczenia albo w niektórych przypadkach zakazy jazdy na tych urządzeniach po miejskich parkach. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, mówi radny Damian Raczkowski.
6: Mówimy tylko i wyłącznie o tym, żeby we wszystkich parkach był zakaz poruszania się z wyłączeniem dróg rowerowych, jeżeli takie na terenie parku się znajdują. Tu nie trzeba ani uchwały Rady Miejskiej, to są regulaminy parku, wystarczy w regulaminach parków dodać taki zapis i to się zmieni.
0: Najpierw jednak radni zwrócą się do prezydent Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych na ten temat. Wprowadzenie ograniczeń w ruchu hulajnóg elektrycznych rozważają też władze Bełchatowa, a w Kutnie wprowadzono już całkowity zakaz na zielonej osi miasta. Informacje z naszego regionu można stale znaleźć na radio. Łódź.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie do 12 stopni, przed południem słonecznie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a po południu miejscami zachmurzenie wzrośnie do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 26 na wschodzie regionu do 28 na zachodzie i południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

jak zasięg zerwany w tunelu, jak kożuch płynący po mleku, downloady zerwane przy procentach 99%.

Cisza. Nie wiesz jak, kiedy mnie odbierasz. Tak mnie irytuje, gdy mnie odpisujesz. Hej, hej, hej. Sobie wymyśliłaś chyba, że tu mylasz. Że siedzę z kolegami i cię ignoruję.